0: 16, 17 już żeśmy system uszczelnili, wystarczyło pieniędzy na 500+, na wszystko i deficyt spadał. Przyszła Platforma do władzy i znowu deficyt jest 300 miliardów złotych. No więc widać wyraźnie, że tutaj to jest totalna nieodpowiedzialność, chęć zemsty, zamiast rzeczywiste dbanie o interes gospodarczy Polski, o ściąganie podatków, należnych podatków, które firmy w tym momencie nie płacą.
1: Ale panie pośle, czy pan w ogóle widzi taki obszar, którym trzeba by było ciąć jednak wydatki?
0: To znaczy w tym momencie, jeśli zajdzie taka potrzeba, żeby te wydatki ciąć, to oczywiście należy się też przyglądać i wydatkom na administrację, które rosną w zastraszającym tempie. Przecież mamy rekordową ilość ministrów, choćby agencji rządowych, pełnomocników. Przecież i Tusk mówił w kampanii, że będzie redukował. To okazuje się, że zamiast redukcji jest znowu bardzo istotne zwiększenie. Natomiast no jest jeden uzasadniony wydatek, który musimy realizować, to są wydatki na obronność, ale to jest jedna tylko część tych wydatków. Załóżmy, że ten deficyt z powodu obronności jest większy o 70-80 miliardów niż przeciętny i to byśmy mogli zrozumieć, ale że jest większy o 300 miliardów, no to wtedy skąd w takim razie pytanie, skąd te pozostałe 200 miliardów deficytu? Więc najpierw zajmijmy się dochodami, a później rzeczywiście można w różnych miejscach jeszcze przyglądać się wydatkom. O na przykład od administracji począwszy, bo to tu należy zaczynać, bo trudno mówić o wydatkach czy socjalnych, czy wydatkach na obronność.
1: To znaczy właśnie pan wspomniał też o wydatkach socjalnych. Czy nie należałoby też przemyśleć na nowo te programy społeczne? Czy nas w ogóle stać, żeby te programy społeczne utrzymywać, skoro się sytuacja też finansowa państwa pogarsza?
0: No to znaczy zawsze jest tak, że kiedy pogarsza się sytuacja finansowa, to wtedy zaczyna się ciąć na wydatki, na tych, którzy są najubożsi, którzy najbardziej potrzebują i stąd zaraz będą pomysły o wieku emerytalnym, już takie słyszałem, czy o choćby wydatkach na rodzinę, na wsparcie rodzin. Ja przypomnę, za naszych czasów te wydatki były i deficyt był bliski, no był mały, już właściwie nawet do zera spadał, tylko że pandemia wtedy akurat wybuchła i stąd został zwiększony. Natomiast bez pandemii to rok 20 już byłby wtedy rokiem zrównoważonym. Gdzie teraz to jest? To oczywiście bez precyzyjnego rozpatrzenia się i w dochodach, i w wydatkach trudno w tej chwili podpowiadać jakiekolwiek cięcia wydatków, szczególnie socjalnych. Budżet to jest i dochody, i wydatki. Trzeba na to patrzeć równocześnie.
1: A jestem ciekawy, co pan uważa też o ostatnim zdaniu, które wypowiedział lider Konfederacji Krzysztof Bosak, bo on stwierdził, że właśnie za rządów PiS została za bardzo rozbudowana polityka społeczna, świadczenia społeczne dla obywateli Ukrainy. I jak pan uważa, czy pan się zgadza z jego stanowiskiem, czy pan je kwestionuje?
0: Znaczy początek, kiedy wybuchła wojna, ta pomoc była bardzo szeroka, natomiast ona w tej chwili jest już tam porządkowana i też nie możemy, to znaczy pomoc społeczna dla obywateli Ukrainy, jako dla obywateli Ukrainy oczywiście nie powinna być rozbudowywana, natomiast też powinniśmy traktować obywateli Ukrainy, którzy u nas pracują, żyją, mieszkają i przynoszą dochód w gospodarce, kiedy normalnie pracują, to ich powinniśmy jednakowo traktować jak Polaków, bo to myślę, że na to zasługują. I to jest kryterium. Niespecjalnie, ale jednakowo jak Polak. To będzie wtedy najlepszym rozwiązaniem dla stosunków polsko-ukraińskich też.
1: Wczoraj Przemysław Czarnek przedstawił projekt ustawy PiS zakładający wyjście Polski z systemu ETS. I słuchałem też wypowiedzi politologa profesora Antoniego Dudka z UKSW, który uważa, że odrzucenie przez Polskę celów polityki klimatycznej musiałoby się zakończyć takim polexitem na raty. Jakby pan odpowiedział na taki argument?
0: No to bez sensu. Unia Europejska nie polega na tym, żebyśmy w sposób nieprzemyślany

0: w ogóle szaleńczy, budowali politykę klimatyczną i wspierali ogromnym kosztem. Trochę to jest tak, że polityka klimatyczna jest polityką globalną, a nie europejską, a Unia Europejska stara się być liderem, awangardzie ochrony klimatu, a w tym czasie inne kraje zwiększają emisję CO2. I pomijając już oczywiście dyskusję, na ile emisja CO2 wpływa na zmianę klimatu, bo klimat się zmieniał na przestrzeni dziejów wielokrotnie i żadnej działalności człowieka w tym nie było, no to samo to myślenie, jeśli Unia Europejska produkuje, czyli odpowiada za emisję 6% globalnych CO2, to tak naprawdę, gdybyśmy nawet żyły wypruli i wszystko zlikwidowali, co jest oczywiście niemożliwe, ale nawet zlikwidowali do 3%, no to w tym czasie kraje, które nie chronią klimatu, by zwiększyły tą produkcję. I nie o 3, tylko o 20, o 30%, bo mają w innych warunkach produkcję, typu Chiny, Indie i tak dalej. Więc naprawdę powinniśmy patrzeć na to, co realnie chcemy osiągnąć, a nie szaleć z klimatem. Natomiast to, że mamy szaleństwo europejskie z ochroną klimatu, to mamy niekonkurencyjną gospodarkę. I wtedy Unia Europejska gospodarczo będzie się zwijać. Jeśli rzeczywiście nie zrewiduje Unia Europejska polityki klimatycznej, Polska, ale nie tylko Polska, inne kraje Unii Europejskiej przestaną być konkurencyjne na rynkach światowych i będziemy degradować się, na własne życzenie, będziemy degradować Europę w stosunku do innych krajów świata.
1: Czyli pan nie podziela tego zagrożenia, które przedstawia profesor Dudek, że będziemy musieli opuścić Unię, jeśli będziemy konsekwentnie realizowali wyjście z ETS-u?
0: No, ETS jest jednym z fragmentów polityki europejskiej i to wcale nie oznacza, że się ten fragment zreformujemy, to wychodzimy z Unii Europejskiej. Unia Europejska to ma główne trzy podstawowe zasady. Wolność handlu, przepływ osób i przepływ kapitału. I tego się trzymajmy. To są podstawowe filary Unii Europejskiej. Jeszcze przez Schumana promowana. Natomiast im dalej trwała Unia Europejska, tym coraz więcej różnych ograniczeń wprowadzano. Trzy podstawowe filary. Wolność przepływu osób, wolność przepływu towarów i kapitału. I to są filary Unii Europejskiej. Tego się trzymajmy.
1: Dziękuję panie pośle za rozmowę. Moim państwa gościem był Henryk Kowalczyk, poseł oraz skarbnik PiS.
0: Dziękuję bardzo, pozdrawiam wszystkich.

0: To jest powtórka programu w Radiu Nadzieja. 7:09. Twój początek dnia.
1: Moim Państwa gościem w poranku 7:09 jest ksiądz profesor Andrzej Zwoliński, teolog i socjolog, specjalista w dziedzinie katolickiej nauki społecznej, autor nowej książki Franciszek, ilustrowana biografia wielkiego świętego. Szczęść Boże, księże profesorze.
2: Szczęść Boże, witam serdecznie.
1: Księże profesorze, nie jest ksiądz franciszkaninem, a mimo to napisał ksiądz tak obszerną biografię świętego Franciszka. Co sprawiło, że właśnie ta postać stała się dla księdza tak fascynująca?
2: Kontakty z ojcami franciszkanami miałem od dawna. Byłem wykładowcą między innymi w ich seminarium duchownym wiele lat, kilkanaście lat przynajmniej. Później wielu znajomych także prywatnie ojców franciszkanów było mi bardzo bliskimi. A ostatecznie decyzja zapadła dzięki wydawnictwu Fronda, które chciało uczcić 800-lecie śmierci świętego Franciszka z Asyżu. Dla nich motywacją, która do tego doprowadziła, było to, iż jest on rzeczywiście najbardziej popularnym świętym w Kościele katolickim, zawsze aktualnym. Jest bardzo czytelnym, jeżeli chodzi o świadectwo życia, choć tak bardzo legendarnym i tak bardzo rozmytym przez historię, no bo wiadomo, że to nie był czas, wiek XII i XIII, to nie był czas, kiedy dokumentowano poszczególne wydarzenia w życiu ludzi. Tym bardziej, że to był jeden ze zwykłych młodzieńców. Później okazało się, że bardzo szybko zyskiwał sławę, ale to i tak dla nawet bardzo sławnych wtedy ludzi, znanych już w Kościele, nie zbierano jakichś dokumentów, nie robiono zapisków, choć bardzo szybko wśród braci franciszkanów pojawiła się taka myśl, by zapisać to wszystko, co się o nim mówi. Ale bardziej to, co się o nim mówi, niż to, co rzeczywiście przeżywał. Dlatego też bardzo wiele faktów z jego życia jest piękną legendą, pięknym podaniem, nie tracącym na znaczeniu chrześcijańskim, dlatego że one wszystkie były budowane po to, by były powiastkami o życiu niezwykłego świętego. O życiu, które jest blisko, pachnie Ewangelią, które jest niezwykłym naśladownictwem samego Jezusa według jego zamysłów, według jego samego, którego statuty zakonne powstawały w oparciu o tekst Ewangelii.
1: Wspomniał też ksiądz profesor właśnie o tej potrzebie oddzielenia faktów od legend i w książce dużo miejsca ksiądz profesor poświęca rodzinie Franciszka rodowi Bernardone i rozprawia się z wieloma legendami dotyczącymi pochodzenia Franciszka. Dlaczego dziś tak ważne jest właśnie oddzielenie pobożnej legendy od faktów historycznych?
2: To nie jest kwestia jakiegoś chęci oddzielenia, tylko w sumie dla współczesnego człowieka to rozróżnienie niby faktów od niby podań jest niezwykle jakoś przestrzegane, dlatego że zamieszanie w tej materii budzi podejrzenie, że wiele dopisano, że wiele wymyślono, co nie jest możliwe, dlatego że te podania o nim, krążące już za jego życia, podobnie zresztą jak i my budujemy o wielkich osobach, budujemy liczne podania, które są anegdotami, które są powtarzane przez wielu i czasami nawet ciekawsze dla wiernych od samych faktów. No, myślę teraz o postaci Jana Pawła II, o jego losie, jego dzieciństwie, o losach jego wzrastania, gdy ojciec umiera. No, więc podobnie rzecz śmiała ze świętym Franciszkiem. A oddzielenie, czy też prowadzenie tak narracji, aby to oddzielić, jest po to, żeby dla tych, którzy uwielbiają przybierać na okulary i pod mikroskopem wszystko badać, by mieli to rozróżnienie już jakby gotowe. I tylko po to jest. Nie ma to żadnego, żadnej deprecjacji nie ma w tym, żeby coś, co było podaniem, odrzucać. Nie, absolutnie. Dlatego, że te podania są wyrazem wielkiej religijności i pobożności tych, którzy patrzyli na jego życie i doświadczali to jego, doświadczali obecności jego.
1: Pokazuje też ksiądz profesor średniowieczny Kościół bez upiększania, z feudalizmem, walką o władzę, napięciami między cesarstwem a papiestwem, ale jednocześnie jako przestrzeń wielkich reform. I co sprawiło, że Franciszek nie odwrócił się od kościoła instytucjonalnego albo nie założył własnego kościoła?
2: No właśnie, to jest bardzo ciekawe, że rozumiał istotną sprawę, która dotyczy wspólnoty kościoła. Sam Franciszek walczył z papiestwem. Jako młody chłopak, rycerz, prowadził wojnę, brał udział w wojnie między Perugią, która należała do papieża, a Asyżem, która należała do cesarstwa, była jakby pod wpływami cesarstwa. I był po stronie cesarza przeciw papieżowi. I walczył, dostał się do niewoli. A później sam chciał się zgłosić wojska papieskiego, ale na szczęście nie doszedł. Zrozumiał, że rycerstwo to nie będzie jego los i jego życie, choć zawsze był bliski idei rycerstwa. Całe życie bardzo wielkim szacunkiem myślał o rycerstwie i realizował rycerstwo, które sam rozdał, dlatego że to, co zgromadziła rodzina, aby mógł być on rycerzem, musiał kupić zbroję, konia nawet miał swojego własnego, dlatego też w wojnie nie brał udziału jako piechur, tylko jako konny. Więc i dlatego też później, jak był w niewoli w Perugii, w papieskim mieście Perugia, to wsadzono go do więzienia, do celi wraz ze szlachcicami, choć szlachcicem nie był. Był synem mieszczanina, kupca tego swojego ojca Bernardone. W każdym razie jest to bardzo ciekawe, że te działania społeczne, te konflikty społeczne nie zachodziły w konsekwencji na przekonania duchowe ludzi. I to Franciszek jest tego najlepszym świadkiem, dlatego że sam, będąc, tak jak mówię, uczestnikiem tych wojen i widząc przepych i nawet zgorszenie, które siał wtedy Rzym. Sam pielgrzymował do Rzymu, zostawił tam mnóstwo jałmużny. Przy grobie świętego Piotra zostawił bardzo dużo funduszy swoich własnych. To jednak nie było powodem do tego, żeby przekreślać wszystko. Pan Bóg jest ponad tym wszystkim. On rozumiał, że ludzie są słabi. Sam był świadkiem śmierci tego wielkiego, w sumie i gorszyciela, i reformatora, Innocentego III. Był jedynym człowiekiem, który przyszedł do trumny wystawionej w Perugii w katedrze i czuwał przy niej, choć w nocą jego bogatą trumnę i jego samego zwłoki, ciało tego papieża po prostu rozwleczono po całej katedrze. Zdzierając z niego też i pierścienie, i łańcuchy, i szaty, bo to było bogate i można było na tym zarobić. Okradli go wtedy ci, którzy byli przeciw papieżowi, albo też bardziej chciwi, chcieli coś zyskać. A Franciszek cenił go, bo był u niego i rozmawiał z nim. Prosił o zatwierdzenie reguły, który zresztą nie otrzymał zatwierdzenia, tylko ustnie. I na zasadzie ustnej aprobaty działał na początku, po tym pierwszym spotkaniu z papieżem Innocentym w Perugii. No w każdym razie jest to bardzo ciekawe, bo co to może zmieniać, że papież, czy biskup, czy kościół instytucjonalny prowadzi takie czy inne podejmuje błędne decyzje. Czy to oznacza, że błądzi? Nie. On wiedział, gdzie jest źródło prawdy. Tym źródłem prawdy jest przede wszystkim Ewangelia. Bardzo ci, i to do tego wrócił. I Franciszek się trzymał Ewangelii. Nie był wykształconym teologiem. Nie miał prawa głosić kazań, prawdę powiedziawszy. Choć później otrzymał takie prawo od papieża. Zresztą też wtedy nie było teologów na zasadzie dzisiejszych wykształconych ludzi w teologii. To były wyjątki, bardzo wielkie wyjątki. Dość powiedzieć, że za czasów Franciszka w całej Europie było trzech doktorów teologii. W całej Europie. Dopiero w sumie wielka prośba papieża, kolejnego Honoriusza, który prosił Dominikanów, aby pierwsze prosił Franciszka, później Dominika, żeby zatroszczyli się o naukę, o poziom wykształcenia duchownych, doprowadziła do tego, że gdy Dominik umierał, święty Dominik umierał, założyciel Dominikanów, to w Europie było już ponad 100 doktorów teologii. Ludzi wykształconych, ćwiczących się wiele lat, czytających, podejmujących lekturę Pisma Świętego. Ewangelia była źródłem podstawowym. Najważniejszym.
1: Księże profesorze, jeszcze, bo rozmawiamy 11 sierpnia we wspomnienie świętej Klary. Też książce poświęca ksiądz profesor świętej Klarze osobny rozdział. I relacja Franciszka i Klary była niezwykle głęboka, ale pozbawiona tego, co zwykle rozumiemy jako intymność między kobietą i mężczyzną. Jest też wielu ludzi, którzy uznają, może nawet za naiwność, uważanie, że przyjaźń między młodym mężczyzną a kobietą może być czysta. I co święty Franciszek odpowiedziałby dziś osobom, które nie wierzą w czyste relacje przyjacielskie między dwoma płciami?
2: To nie była żadna miłość. To jest efekt filmu Zefirellego Brat Słońce, Siostra Księżyc. To jest całkowicie pomylenie z poplątaniem. Nigdzie nie wiadomo o fascynacji Klary Franciszkiem wcześniej, jako młodzieńcem. Choć na filmie jest scena, kiedy on rusza na wojnę z Perugią, z papieską Perugią, to jest blisko Asyżu, no to wtedy ona podbiega do niego i zawiązuje mu wstążkę na przedramieniu jako oznakę takiej, że to bliskości i związku z nim. On fascynował swoim wystąpieniem jako żebrak, jako posługacz trędowatych. I ona postanowiła, zafascynowana jego postawą chrześcijańską, poszła za naprawdę ideami chrześcijańskimi. I mówić o przyjaźni można. Dlaczego nie? Duchowa przyjaźń, bliskość. Przyjaźń jest bliskość. Przyjaźń to jest, bierze się w filozofii spotkania. Przyjaźń rodzi się z zaskoczenia, że ktoś może podobnie myśleć. Filozofia spotkania mówi o tym, że początkiem przyjaźni jest zdziwienie. Co, ty też? A ja myślałem, że jestem samotny. Że nikt tak nie myśli jak ja. Nikt nie ma takich problemów jak ja. Nikt nie ma takich wyrzutów sumienia jak ja. Nikt nie ma takich fascynacji jak ja. I to przyjaźń się z tego bierze. I w przypadku Klary rzeczywiście była to niesamowita decyzja z jej strony, ale wyraźnie odkryła w trybie życia, w stylu życia Franciszka, odkryła swoje marzenia, swoje oczekiwania. I to ciekawa rzecz. Po niedzieli palmowej uciekła z domu, przebrana w strój ślubny, bo rodzice już przygotowywali ją do ślubów, normalnie małżeństwa. I uciekła też w symboliczny sposób. Drzwi specjalnie wykute dla trumny, był jej dom, był po rodzinny, był po pogrzebie wuja, który mieszkał z nimi. I wtedy nigdy nie wyprowadzano trumny z domu przez drzwi te normalne, wejściowo-wyjściowe, tylko wykuwano w murze specjalne drzwi, tak zwane grobowe. I ona przez te drzwi grobowe w stroju ślubnym uciekła do Franciszka i prosiła go o przyjęcie do wspólnoty. Oczywiście wcześniej musiało być jakoś tam to domówione, gdyż on czekał na nią i przyjął ją. Miał od razu pomysł, żeby ją umieścić przy kościół, który odbudowywał. I wtedy też ogoliła głowę do gołej skóry i zamiast sukni, przepięknej sukni ślubnej, przywdziała włosienicę. Podjęła pokutę. Franciszek bardzo przestrzegał w pismach swoich, przestrzegał braci przed jakimś zbytnim poufalaniem się z kobietami. Ale to nie dlatego, że one byłyby złe, tylko dlatego, że może to rodzić szereg pokus. A celem życia człowieka jest także, jego mądrością jest także unikanie pokus. Po co się narażać na okazje takie czy inne? Choć sam, gdy był już starczy, to zgodził się przy chorobie swojej, która go trapiła i to bardzo mocno, przecież ledwo już widział, był prawie że ślepy, gdy umierał, zgodził się, żeby go siostry klaryckie przyjęły do siebie i opiekowały się nim i Klara była przy nim przez kilka co najmniej tygodni. Później jednak wrócił do siebie, do Portugalii i tam umierał.
1: Księże profesorze, dziękuję za rozmowę. Moim państwa gościem był ksiądz profesor Andrzej Zwoliński, teolog i socjolog, specjalista w dziedzinie katolickiej nauki społecznej, autor nowej książki Franciszek, ilustrowana biografia wielkiego świętego.
2: Bardzo dziękuję, szczęść Boże.
0: 7:09. Twój początek dnia.

Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu, Panie, pospiesz ku ratunkowi memu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. A słowo ciałem się stało i zamieszkało między nami. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Módl się za nami, święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się. Boże, przez zwiastowanie anielskie poznaliśmy wcielenie Chrystusa, Twojego Syna. Prosimy Cię, wlej w nasze serca swoją łaskę, abyśmy przez Jego mękę i krzyż zostali doprowadzeni do chwały zmartwychwstania. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Akt miłości. Boże, choć Cię nie pojmuję, jednak nad wszystko miłuję, nad wszystko, co jest tworzone, boś Ty dobro nieskończone. Akt nadziei. Ufam Tobie, boś Ty wierny, wszechmogący, miłosierny. Dasz mi grzechów odpuszczenie, łaskę i wieczne zbawienie. Akt wiary. Wierzę w Ciebie, Boże żywy, w Trójcy jedyny prawdziwy. Wierzę, coś objawił Boże, Twe słowo mylić nie może. Akt żalu. Ach, żałuję za me złości, jedynie dla Twej miłości. Bądź miłości w mnie grzesznemu, dla Ciebie odpuszczam bliźniemu. 10 przykazań Bożych. Jam jest Pan Bóg Twój, którym Cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Pierwsze, nie będziesz miał bogów cudzych przede mną. Drugie, nie będziesz brał imienia Pana Boga swego nadaremnie. Trzecie, pamiętaj, abyś dzień święty święcił. Czwarte, czcij ojca swego i matkę swoją. Piąte, nie zabijaj. Szóste, nie cudzołóż. Siódme, nie kradnij. Ósme, nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu. Dziewiąte, nie pożądaj żony bliźniego swego. Dziesiąte, ani żadnej rzeczy, która jego jest. Amen.

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego Jedynego, Pana Naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie,

0: ona, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica pierwsza chwalebna, zmartwychwstanie Pana Jezusa.
1: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica druga chwalebna,

0: w niebo wstąpienie Pana Jezusa.
1: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica trzecia chwalebna, zesłanie Ducha Świętego.
2: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba. I dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica czwarta chwalebna, wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny.
3: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica piąta chwalebna, ukoronowanie Najświętszej Maryi Panny na Królową Nieba i Ziemi.
4: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. W intencjach Ojca Świętego. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. W intencji naszych bliskich zmarłych. Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać, Panie, a światłość wiekuista niech im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza. Z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Dziękujemy za wspólną modlitwę. Modlili się z Państwem alumni Wyższego Seminarium Duchownego w Łomży. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.

0: Słowo życia. Ewangelia na każdy dzień. Zaprasza ksiądz Jan Krupka.
1: Z Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: gdy brat twój zgrzeszy przeciw tobie, idź i upomnij go w cztery oczy. Jeśli cię usłucha, pozyskasz swego brata. Jeśli zaś nie, weź z sobą jeszcze jednego albo dwóch, żeby na słowie dwóch albo trzech świadków oparła się sprawa. Jeśli tych nie usłucha, donieś kościołowi. Jeśli nawet kościoła nie usłucha, niech ci będzie jak poganin i celnik. Zaprawdę powiadam wam, wszystko cokolwiek zwiążecie na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążecie na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. Dalej zaprawdę powiadam wam, jeśli dwóch z was na ziemi zgodnie o coś prosić będzie, to wszystko otrzymają od mojego Ojca, który jest w niebie, bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich.
2: Gdy twój brat zgrzeszy przeciw tobie, idź i upomnij go w cztery oczy. Dzisiejsze słowo wskazuje nam, jak moglibyśmy to powiedzieć, właściwą kolejność załatwiania spraw dotyczących naszych bliźnich. Jezus mówi: upomnij w cztery oczy, czyli załatwiaj sprawę z samym zainteresowanym. Jeśli uważasz, że on w jakiś sposób cię skrzywdził, źle potraktował, jak mówi Jezus, zgrzeszył przeciw tobie, przede wszystkim z nim rozmawiaj. A jakże często się zdarza, że zaczynamy niejako z zupełnie innej strony. Taka sytuacja w efekcie staje się punktem wyjścia do obmowy, do plotek, do opowiadania na wszystkie strony i wszystkim o tym, jakiej to przykrości doznaliśmy. Staje się to przyczyną nieraz wieloletniego zagniewania i milczenia w oczekiwaniu na to, że to druga osoba, ta druga strona powinna zrobić pierwszy krok. Niejednokrotnie nawet dochodzi do sądowych procedur, do składania pozwów i odwołań, a przecież wielokrotnie można by było to wszystko uregulować bez takich przeróżnych zabiegów. W cztery oczy, na płaszczyźnie bezpośrednio zainteresowanych, ale też w duchu chrześcijańskim, z miłością, może nawet nieraz gotowością przebaczenia, szukania jakiegoś kompromisu. Tak jak przystało ludziom ochrzczonym, tym, którzy są dziećmi Bożymi, którzy są w Chrystusie braćmi i siostrami. Gdy twój brat zgrzeszy przeciw tobie, spróbujmy się zastanowić, jak rozwiązujemy takie sprawy w naszym życiu.
0: Słowo życia. Ewangelia na każdy dzień. Zaprasza ksiądz Jan Krupka.

0: Swój początek dnia.
1: Dzień dobry, w środę, 12 dzień sierpnia w kalendarzach. Rozpoczynamy nasz poranek 7-9. Naszym wydawcą niezmiennie Radio Nadzieja w Łomży. Konrad Abramowicz, Marcin Fijołek, kłaniamy się Państwu nisko. No i zapraszamy do 9, by wspólnie obudzić się, by wspólnie porozciągać się, może jeszcze ziewnąć, a może już w drodze do swoich obowiązków po prostu czerpać od nas trochę energii. Wieczorem podobno magiczny spektakl na niebie, czyli zaćmienie słońca, ale wieczorem to się będziemy przejmować. Wieczorem my mamy do rozkręcenia poranek i trzeba go rozpocząć od dobrej piosenki z pełną energii, werwą. Mimo tego, że już ponad półtorej godziny dnia krócej, mimo tego, że poranki bywały dzisiaj, czy są tak naprawdę w wielu miejscach kraju całkiem chłodne i bluza się przydaje. Mimo tego, że bociany się gdzieś już zbierają w sejmiki, by odlecieć do swoich ciepłych krajów, no to my jeszcze w trybie letnim, energicznym, no i pełnym optymizmu rozpoczynamy nasz środowy poranek. Ruszamy.
0: 7-9. Twój początek dnia.

0: 7:09. Rozmowa poranka.
1: Redaktor Grzegorz Osiecki, Money.pl, Wirtualna Polska. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, panie redaktorze.
1: Na początek pytanie chyba dla wszystkich kierowców kluczowe przed najbliższym długim weekendem. Czy na te dwa ostatnie tygodnie wakacji rząd nam zafunduje program CPN i jakoś tam skorygowane w dół ceny, czy nie? Bo premier dał chyba tydzień temu już prawie 48 godzin sobie na decyzję, minęło trochę więcej czasu, no a sygnały z rządu płyną różne, że tak powiem.
2: No to ja muszę kierowców rozczarować, ponieważ politycznie jakby brać pod uwagę takie względy, to bym powiedział, że tak, ale z kolei jak się patrzy budżetowo, no to nie bardzo. I to nawet nie chodzi o koszty tego programu, ale rozumiem, że rząd może mieć problemy z tym, żeby potem z tego programu wyjść, no bo jak na dwa tygodnie zostanie wprowadzony, to może potem powinien być przedłużany, no bo przecież teraz będą powroty z wakacji, a potem będzie chodzenie do szkoły i tak dalej. No zawsze można jakiś powód znaleźć, natomiast no, sytuacja jest dosyć niekomfortowa dla rządu. I dlatego tak to trudno w tej chwili przewidywać. No wiadomo, że na pewno Andrzej Domański nie jest entuzjastą tego powrotu do tego programu, tym bardziej, że też ten program nie byłby aż w takim wymiarze, w jakim znaliśmy go z poprzedniej odsłony, no bo teraz byłoby to krótkie, dwutygodniowe zmniejszenie podatku VAT tylko z 23 do 8%, a nie tak jak wcześniej obniżka na akcyzie. A wtedy łączny jakby taki impact tego programu to było zmniejszenie, z tego co pamiętam, mniej więcej ten paliwo złoty 20, no więc w tej chwili to pewnie by było, nie wiem, 40%, może połowa tej kwoty.
1: No zawsze coś ktoś powie na dwóch, trzech bakach, które można wyjeździć gdzieś tam w Polsce sobie, zwiedzając Mazury, góry czy morze. Natomiast
2: no tylko się wtrącę pytanie, co powiedzą ci, którzy już byli na wakacjach i wrócili i nie załapali się na ten program, no bo też umówmy się, że te wakacyjne powroty są dosyć iluzoryczne, bo ja sam akurat jeżdżę w końcówce sierpnia na urlop i wiem, że na przykład nad morzem czas po 15 sierpnia, no to już w zasadzie są resztki sezonu, bo ten sezon się kończy właśnie w ten ostatni długi weekend sierpniowy.
1: No to też prawda. Natomiast pytam o ten CPN także w kontekście tego, że kilka dni temu rządzący, w zasadzie kierujący spółką Orlen, przedstawili bilans za rok i wynika z niego, że no po prostu rok do roku to nam całkiem nieźle Orlen przynosi zyski, bo wiadomo, marże, wiadomo, wyższe ceny, no i 10 miliardów złotych tego dodatkowego zysku, porównując dane rok do roku, no pokazuje, że byłoby z czego się posunąć. Rządzący tu przekonują, a no my chcieliśmy się posunąć, tylko pan prezydent nie podpisał ustawy, z kolei głowa państwa, jego rzecznik też przekonują, że no gdyby taka ustawa była podpisana, to koncerny by sobie odbiły to w cenach paliw. Jak to jest? Kto tutaj ma rację, a kto ściemnia?
2: No, po pierwsze, no, takie tego typu ustawy ściągające nadzwyczajne zyski działały w czasach rządu PiS-u. Mhm. Więc oczywiście może by próbowały sobie cokolwiek odbić, ale na pewno nie odbiłyby wszystkiego, więc jakby presaldo, budżet byłby pewnie trochę do przodu na tym, ale jeżeli chodzi o użytkowników, no to być może oni także, no bo rząd ma sytuację gardłową w tej chwili, 7-procentowy deficyt, perspektywę przygotowania no, takiego bardzo trudnego budżetu na kolejny rok. No i w tym momencie to jest właśnie jeden z tych powodów, dla których tak niechętnie patrzę na ten program, na kontynuację programu CPN. I w tym momencie jego kontynuacja, no to byłoby się proszenie, była taka dłuższa zwłaszcza, byłaby proszeniem się o kłopoty, no bo to jest 1,6 mld miesięcznie, koszt tego programu w poprzedniej wersji. Czyli kontynuacja przez 10 miesięcy to było 16 miliardów, a jeżeli to by było nawet bez akcyzy, to powiedzmy, że mniej więcej połowa tej sumy, no może trochę mniej. Więc to wszystko powoduje, że tu jest faktycznie spór merytoryczny, tylko że generalnie widzimy po stronie prezydenta takie przytyczki w stronę rządu, które blokują mu wszystkie, większość ruchów dochodowych, bo mieliśmy i weto, jeżeli chodzi o akcyzę, podwyżkę akcyzy na alkohol i na opłatę cukrową. tej chwili na ten podatek nadzwyczajny. No więc to powoduje, że ten margines ruchów, jaki ma rząd, staje się coraz węższy.
1: No dobrze, no to skoro ten margines ruchu jest coraz węższy, to jakim cudem rząd pracuje, bo to minister Domański powiedział, niemalże wprost nad podwyżką drugiego progu podatkowego, czy też nad kwestią, no, która mogłaby poszerzyć kwotę wolną od podatku. Tu Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz to chyba najbardziej mocny głos w tej dyskusji ze strony czy z środka rządu. No, zanosi się też na chyba nawet małą awanturkę jesienią, kiedy ten projekt budżetu minister Domański już przyniesie. No bo skąd ten biedny Domański, trochę mówię ironicznie i złośliwie, ma wziąć te pieniądze?
2: No, ma wziąć te pieniądze, mówiąc wprost, od nas. I ból głowy polega na tym, że bardzo rosną wydatki na zdrowie, bo one są cały czas zaprogramowane. W przyszłym roku jeszcze mamy ostatni rok, w którym będzie, w którym jakby do ustawa nakładowa dojeżdża do celu, czyli jeszcze jest taka podwyżka wydatków na zdrowie zaprogramowana w relacji do PKB, co oznacza kilkunastomiliardowe wydatki wyższe, a pewnie w rzeczywistości znacznie wyższe. To oznacza też wyższe wydatki na MON. No ale to jest i dlatego, jak pan redaktor pyta o to, co tam może być, czy to kwota, czy próg, to wydaje się, że dlatego to wszystko w tej chwili fokusuje się na progu z dwóch powodów. Po pierwsze, że ewentualna podwyżka progu podatkowego byłaby mniej kosztowna dla budżetu, no bo podwyżka kwoty wolnej, no to wiemy, ten słynny postulat Tuska ze 100 konkretów, to jest ponad, w tej chwili około 60 miliardów. Nawet jeżeli on był, gdyby został zredukowany, nie wiem, do 1/3, to jest pewnie...
1: Rozłożony w czasie, no wyobrażam sobie różne...
2: Nie, ale mówię, no tak, ale pierwszy ruch musiałby być jakiś tam, nie wiem, 10 tysięcy złotych, tak, podwyżka kwoty wolnej, no to i tak by był koszt 20 parę miliardów. Natomiast w porównaniu z tym podwyżka progu, no to jest, nie wiem, porównywalna podwyżka progu to są kilkukrotnie niższe koszty. To jest kilka miliardów, 8, 10 może, tak? Gdyby było 20 miliardów, o tak, 20 tysięcy podwyższonych. I tak dużo, tylko z drugiej strony tutaj przechodzimy do polityki. Kogo to najbardziej boli? To znaczy, jeżeli ktoś ma kwotę wolną i zaczyna płacić podatek, to zaczyna płacić podatek o 12% większy. Płaci tak naprawdę stopa, taka stawka opodatkowania, nie mówi o składkach na ubezpieczenia społeczne, na ZUS, ale oprócz tego, że płaci od samego początku 9% składkę na zdrowie, to potem skacze do 21%, tak? No bo to jest 9 plus tam 12, to jest 21%, to jest jego opodatkowanie. Ale jeżeli przekroczy próg podatkowy, a takich osób w tym roku było 2,5 miliona, no to ja spodziewam się, że w przyszłym roku może być kolejne 500 tysięcy więcej. To może podjechać już pod 3 miliony. Bo on wtedy nagle z tych 21% ląduje na, bo tu mamy próg 32%, tak? Czyli on jest wyższy o 20%. Czyli ląduje na 42% stawki podatkowej. No i to jest faktycznie bardzo bolesne, zwłaszcza to jest jakby no, twarde lądowanie dla tych ludzi, którzy się, dla nauczycieli, dla części lekarzy, którzy są na etacie, czy zawodów medycznych, generalnie dla wielu, wielu zawodów, które pracują na etacie. I myślę, że jakby, a często to są wyborcy no, koalicji rządowej, no, nie tylko oczywiście, ale jakby w koalicji jest takie poczucie, że to także nasi wyborcy, o których możemy zadbać. Więc wydaje się, że zostanie wybrany taki wariant, w którym próg będzie odczuty jako ulga, a kwota byłaby, bez względu na to, cokolwiek by zrobił rząd, to ona by była odebrana z niezadowoleniem, bo by było mówione, no przecież mówiliście, że to będzie dwa razy, że ta kwota będzie podwyższona o dwa razy.
1: Tu jeszcze dwie sprawy chciałem poruszyć. Pierwsza to wspomniani przez ciebie, no, poszukiwani czy oceniani jako wyborcy koalicji rządowej ludzie, którzy głosowali kiedyś na trzecią drogę. Czy oni wszyscy, którzy te kilkanaście procent głosów wyborców sprzed trzech lat dostaną trzecią drogę w wersji 2.0 za kilkanaście chwil? Coraz głośniej słychać o tym, że Szymon Hołownia chciałby wejść do rządu, że może wrócić do tego, co zagrało te trzy lata temu, czyli do jakiejś formuły poszerzonego PSL-u o różne środowiska. Jak to się w tej sejmowej wakacyjnej układance układa właśnie?
2: No właśnie, to jest największa zagadka, no bo jak sobie zobaczymy na te wszystkie notowania w tej chwili, jakie mamy, no to powiedzmy, tak, i razy drzwi, Platforma około 30%, Lewica poniżej 10%, tam 9%, 7%, no to w zależności od sondażu, no ale powiedzmy, że łącznie z Platformą są w stanie dobić do 40%, no plus do tego właśnie, plus do tego co? PSL, który tradycyjnie jest od czasami ponad 5% do na przykład 2% albo 1 z groszami i do tego jakieś resztówki z Polski 2050, mówię już o tych obu ugrupowaniach. I to jest największa zagadka, co tu się wydarzyło. I pytanie tylko, na ile to jest możliwe do odrestaurowania i w jakich warunkach, no bo tego typu układ, no bo gdyby brać tylko na jakby to poparcie, to jest około 40% to, o czym ja powiedziałem, 45%, to gdyby to było na jednej liście albo na dwóch listach, to pewnie przy rozbiciu prawicy są szanse na kolejne rządy koalicji. No ale jest pytanie, na jakich zasadach to by miało być odrestaurowane, bo jednak trzecia droga w roku 2023 to była droga dla tych, którzy nie chcieli rządów PiS-u, ale też nie chcieli, czy nie przepadali za Donaldem Tuskiem. No a w tej chwili rządzi Donald Tusk w koalicji z trzecią drogą. No i pytanie, czy taka opowieść może być sprzedana kolejny raz? Pewnie nie. Jak zobaczymy sobie na notowania rządu, no to one nie są za dobre dla Donalda Tuska, więc tym bardziej jakby jest pytanie, czy koalicja ma jakąś strategię na przyszły rok i jaka to będzie strategia, żeby tych wyborców przekonać do siebie, bo oni chyba są w tej chwili gdzieś tam w stanie jakiegoś zawieszenia, to znaczy pewnie jakaś część z nich głosuje, czy deklaruje głosowanie na Konfederację, zwłaszcza na tą taką Konfederację Mencenową, na zasadzie oni jeszcze nie rządzili. Nie wiem, czy ktoś z nich się dopisał do Brauna. Nie sądzę, ale pewnie takie przypadki zawsze mogą być, bo jakby polska polityka, polscy wyborcy są bardzo często różni, ale pewnie to nie jest takie duże. Natomiast no, pytanie, z jakimi narracjami wyjdzie koalicja w przyszłym roku? Znaczy, w tej chwili zastanawialiśmy się przed chwilą, co się dzieje z PiS-em i jak prawica się rozdrabnia, no ale koalicja jako całość też nie ma tutaj powodów do jakiegoś wielkiego zadowolenia, bo musi sobie zadać pytanie, co my chcemy zrobić za rok i w jakim szyku chcemy stanąć do wyborów.
1: Jednym z tych odpowiedzi chyba będzie kwestia uporządkowania sprawy dużych zakrętów wokół Trybunału Konstytucyjnego. Czytam w waszym artykule, który napisaliście razem z Tomkiem Żółciakiem, że Maciej Berek, prawa ręka premiera do spraw prawnych, do spraw politycznych, do spraw nadzorowania polityki rządu, bo taka była funkcja ministra Berka. We wtorek pożegnał się oklaskiwany przez premiera i ministrów, pożegnał się Berek z rządem. No i jak czytam, ma przejść do Trybunału Konstytucyjnego. Zostawiam gdzieś na marginesie na razie pytanie o estetykę tego ruchu, bo przecież ludzie Koalicji Obywatelskiej bardzo mocno i zresztą nie bez powodów zarzucali PiS-owi podobne rzeczy, kiedy Krystyna Pawłowicz czy Stanisław Piotrowicz przechodzili prosto z ław poselskich do Trybunału w togi sędziów. Natomiast jeśli to będzie ten ruch, że Berek trafi do Trybunału, to dlaczego on tam jest wysyłany na ten odcinek i czy rzeczywiście uda mu się zrobić porządek z instytucją, którą dzisiaj strzeże Bogdan Święczkowski?
2: Jeżeli miałbym obstawiać tak jakby zgodnie ze swoją intuicją, to jeżeli on tam ma być wysłany, to być może po to, żeby nawet zostać następcą Bogdana Święczkowskiego. Mm-hmm. Natomiast on jest bardzo dobrym prawnikiem, ale on ma też jest takim bardzo twardym prawnikiem i to on jest jednym z autorów tej praworządnościowej linii obecnego rządu. Natomiast im dłużej ja o tym myślę, tym tak naprawdę trudniej mi w to uwierzyć. Mimo tego, że no pisaliśmy, słyszeliśmy jakby to, co nam mówili na rozmówcy dzisiaj. Widzieliśmy, bo to Polityka Insight podała jako pierwsza te informacje. Tak, widzieliśmy, co nasi koledzy pisali, ale z drugiej strony to jest to, o czym ty powiedziałeś na początku. No, przed chwilą PiS był krytykowany za te trzy case'y, czyli dwójkę posłów i prokuratora krajowego, którzy przesiedli się do tych ław sędziowskich w Trybunale. Do tego wszystkiego jeszcze obecna koalicja przygotowała projekt ustawy o Trybunale Konstytucyjnym, w którym dla parlamentarzystów, ale też członków rządu, była czteroletnia kadencja w tym, żeby do Trybunału Konstytucyjnego trafić. Ja pomijam jakby, czy ten przepis był dobry, czy niedobry, natomiast no, ja rozumiem, że z jakiegoś taktycznego punktu widzenia ta kandydatura Berka może się wydawać bardzo dobra, no ale przecież on za chwilę stanąłby jakby w takim rozkroku, bo na przykład musiałby oceniać projekty, które jako szef Komitetu Stałego Rządu pilotował w rządzie i decydował o tym, czy one szły na rząd, czy na ten rząd nie szły. Więc z tego punktu widzenia to wydaje mi się bardzo ryzykowny ruch. Ja nie wiem, czy on się do końca zrealizuje, bo to, co było dzisiaj ciekawe, to takie no, sceptyczne głosy strony na przykład Anny Marii Żukowskiej, a to jest szefowa klubu Lewicy.
1: Tak, no bez głosów Lewicy pewnie nie będzie wybrany, no bo też umówmy się...
2: Aczkolwiek skąd inąd mieliśmy takie sygnały, że może Lewica nie będzie, czy raczej no, że Lewica wie o tej kandydaturze i nie robi i nie zamierza jakiegoś sprzeciwu wielkiego podnosić. Więc ja nie wiem, może to jest kandydatura na próbę, która też ma trochę potestować na przykład Karola Nawrockiego. Tu jest dużo znaków zapytania. Na pewno gdyby Maciej Berek do Trybunału trafił, to no bo on kompetencje ma, tak? Natomiast to też wpisywałoby się w jakieś te zapowiedzi Waldemara Żurka, który mówił o tym jesiennym przesileniu w Trybunale Konstytucyjnym. Mhm. Czyli jak rozumiem, próbie doprowadzenia do sytuacji, w której obecni sędziowie wybrani w tej kadencji Sejmu, przy pomocy części sędziów wybranych wcześniej, doprowadziliby do zgromadzenia ogólnego Trybunału i do uchylenia immunitetu dla Bogdana Święczkowskiego. No i pytanie, czy taki scenariusz leży na stole i czy jedną z głównych ról w tym scenariuszu miałby odegrać właśnie Maciej Berek?
1: Po więcej odsyłamy na portal Wirtualnej Polski, także na money.pl. Tam Grzegorz Osiecki i jego koledzy, koleżanki opisują rzeczywistość polityczną w naszym pięknym kraju. Dobrego dnia, redaktorze. Dziękuję za rozmowę. Do usłyszenia.
2: Dziękuję wzajemnie.
0: 7:09. Rozmowa poranka.

0: 7:09. Twój początek dnia.
1: Nasz kolejny gość, Łukasz Jasina, analityk do spraw międzynarodowych, były rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Dzień dobry, panie Łukaszu.
2: Kłaniam się, panie redaktorze, i kłaniam się państwu.
1: A chciałem zapytać pana o coraz to bardziej widowiskowe postulaty, egzotyczne, czasem na pierwszy rzut oka być może nawet zdroworozsądkowe. Zacznę od tego, co ostatnio przedstawiło Prawo i Sprawiedliwość, czyli pomysł na to, by wszystkich Ukraińców w wieku poborowym, którzy aktualnie nie mają w Polsce pracy albo mają pracę, ale na czarno, wyłapać, no i wysłać na front, bo Kijów tego po pierwsze potrzebuje, po drugie oczekuje, a po trzecie uspokoiłoby to nastroje w społeczeństwie. Czy to jest dobry pomysł?
2: Ja byłem bardzo zaskoczony tą propozycją z kilku powodów, które myślę niekoniecznie by ucieszyły Tobiasza Buchańskiego, który tą propozycję mam wrażenie w imieniu PiS-u zgłaszał. Pierwsze, bo ja mam wrażenie, że chyba właśnie teraz taką ważną zmianą polskiej polityki ma być asertywność wobec Ukrainy, państwa ukraińskiego, jego żądań. Nasze państwo akurat, jeżeli chodzi o jedno żądanie władz ukraińskich, przez 4 lata było bardzo asertywne i dobrze sobie działało, to znaczy uznawało, że korzyści, jakie ma polska gospodarka, są dla nas ważniejsze niż jakieś potencjalne korzyści państwa ukraińskiego z pewnej ilości ludzi, która by sobie na Ukrainę wyjechała i tam by walczyła. Polacy nigdy nie chcieli wyłapywać Ukraińców, którzy tu są, robić jakiś łapanek i wykonywać pracę za państwo ukraińskie, mówiąc, że tak sparafrazuję pewien cytat, którym się kiedyś zwrócą, być sługami państwa ukraińskiego. Tymczasem właśnie to PiS nam zaproponował. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, my nie bardzo w ogóle wiemy, na czym to poza jakimś populistyczną gadką ma w ogóle polegać. Ja nie jestem pewien, czy mi się sprawdzono, na czym w ogóle polega wiek poborowy na Ukrainie, że do wojska są tam brani mężczyźni w wieku raczej średnim, po 30, że wcale to nie jest tak, że ci młodzi ludzie, którzy pojawiają się na ulicach Warszawy czy innych polskich miast, by od razu trafiali do ukraińskiego wojska. A po trzecie, to może zaszkodzić polskiej gospodarce. Wreszcie, jakie kryteria tutaj miałyby przysługiwać? Czy jeżeli ktoś nie będzie pracował przez miesiąc, to już go deportujemy? A czy tylko Ukraińcy? Bo myślę, że co wtedy by się stało z prawami innych mniejszości do prawa bycia wyłapywanym równie mocno jak Ukrainiec, na przykład Białorusinami, mieszkańcami Bangladeszu, Kolumbijczykami itd., itd. Gadka populistyczna i niestety bardzo obosieczna potencjalnie wobec PiS-u. Inna sprawa, że w tej chwili polscy politycy, panie redaktorze, mogą już mówić co chcą, a potem nikt im tego nie wypomina.
1: To prawda, czasem się przydarzy jakiś dziennikarz, który coś sobie przypomni przy okazji jednej czy drugiej rozmowy, ale to rzeczywiście są ostatnie wiewiórki. Natomiast wracam na chwilę do tego pomysłu, bo mam poczucie, że oczywiście jakby umówmy się i nie ściemniajmy też naszym słuchaczom. Nie chodzi wcale tutaj w całej tej historii o to, żeby nagle zatroszyć się o te kilka tysięcy, powiedzmy, czy niech będzie nawet kilkanaście tysięcy osób, które mogą tu być pochodzenia ukraińskiego czy narodowości ukraińskiej bez pracy, tylko chodzi o wyścig z prawicowymi ugrupowaniami, z Konfederacją, jedną, drugą, trzecią, i PiS w te szranki bardzo chętnie staną. No ale coś się może zmieniło przez te kilka lat, już 4 lata, jeśli dobrze szybko liczę, wojny, 5 nam leci. Może jest tak, że po prostu coś trzeba zrobić, bo Ukraińców jest, nie wiem, w powszechnym mniemaniu za dużo, zbyt widoczni są na co dzień, a jeszcze są przy okazji jakieś historie z napięciami w jedną i w drugą stronę. Czasem to Ukrainiec dostanie między oczy, a to Polak od Ukraińca. No, że krótko mówiąc, niepokoje są i nie ma co na nie zamykać oczu.
2: Oczywiście, że nie należy zamykać oczu na te niepokoje, bo one są, zwłaszcza w dużych miastach, gdzie jest wielu Ukraińców. Takim miejscem jest Warszawa, wystarczy się przejść po centrach handlowych, to tych droższych w Warszawie, żeby to zobaczyć. Ale te napięcia na pewno nie zostaną rozwiązane poprzez łapankę. Nie zostaną rozwiązane przez składanie kogoś w ofierze. A jeżeli PiS myśli w tym wypadku, że coś zyska, że uda mu się wejść w buty Brauna, to wcale niekoniecznie to musi nastąpić, bo panie redaktorze, ludzie mogą sobie zawsze wybrać oryginał, a nie kopię. Ta sprawa wymaga naprawdę ogromnego rozwiązania. Mamy rzeczywiście problem ze społecznym pojmowaniem roli Ukraińców. Pojawiają się różnego rodzaju lęki, ale w ten sposób moim zdaniem ich nie rozwiążemy.
1: No to to jest temat absolutnie jeszcze pewnie do niejednej dyskusji. Natomiast zmieniając sprawy, bo chciałem jeszcze o jedną kwestię zapytać. Chciałem zapytać o relacje polsko-amerykańskie. We wtorek była taka uroczystość przed południem. Podpisanie umowy offsetowej, Apache, ściągamy helikoptery, odpowiednie sprzęty z Ameryki płyną, Boeing pracuje na całego, żeby tylko zdążyć z zamówieniami na czas. I było tam wystąpienie ambasadora USA w Polsce, pana Toma
2: Robsa,
1: jak zawsze w Jarmułce, bo to Żyd, mówię to nie z żadną manierą, tylko po prostu stwierdzam fakty, jako koloryt bardziej niż coś złego. Natomiast pan ambasador Rose przez ładnych kilkanaście minut wychwalał rząd. Mówił, że mamy ministra, uwaga, Rambo w rządzie, bo tak określił Cezarego Tomczyka. Dokładnie. I tak sobie pomyślałem, czy coś się zmieniło na linii Waszyngton-Warszawa, czy to tylko taki wyskok pana Rose'a. Mam na myśli to, że no nie ma co kryć, administracja Donalda Trumpa, raczej administracji Donalda innego Tuska, nie sprzyjała, delikatnie mówiąc.
2: Mówiąc szczerze, panie redaktorze, drogi redaktorze, poza znaną nam wszystkim krytyką, potem zażegnaną pana marszałka Czarzastego. I kilkoma różnymi wypowiedziami tego typu bardzo nielicznymi ambasador Rose uprawia niemalże 100% w Warszawie politykę komplementów, pochwały i kadzenia. Są oczywiście osoby wyróżniane przez niego specjalnie. Tutaj pan prezydent Nawrocki może być taką osobą, jest. Ale pan Rose uprawia politykę swojego państwa, chwaląc i ministra Sikorskiego, i premiera Tuska, i wielu, wielu innych. Nie jest tutaj pod tym względem wybredny, chwali wszystkich. Czasami zastanawiam się nad tym, ile jest jego angielszczyzna, choć dobra, nie pozwala zrozumieć, czy jest to sarkazm, czy nie sarkazm. Z tym Rambo to naprawdę niesamowicie podziałał, bo nawet ci, którzy z nas najbardziej lubią ministra Tomczyka i szanują go, ja akurat jestem bardzo krytyczny wobec jego pracy jako sekretarza stanu w MON, ale nieważne, nie przypisali mu czegoś. To przypomina, nie wiem, czy pan redaktor pamięta, rok 2010, kiedy Donald Tusk zachwalał kandydaturę Grzegorza Schetyny na marszałka Sejmu, porównując go do Szreka. Nie wiemy, czy chwali, czy się śmieje. To jest przede wszystkim bardzo trudna rzecz. Ambasador Rose doskonale wykonuje swoją rolę, kochając każdego, czcząc każdego, jest ambasadorem uśmiechu. Paradoksalnie kontynuującym politykę swoich dwóch poprzedników, czyli ambasador Mosbacher z pierwszego Trumpa i potem ambasadora Brzezińskiego. Kochanym, podejmowanym wszędzie, budującym i otwierającym drzwi dla amerykańskiego państwa, a prawdopodobnie poza drzwiami, poza kamerami, człowiekiem, którego pięść żelazna jest w aksamitnej rękawiczce i załatwia twarde amerykańskie interesy.
1: A no właśnie, bo ja rozumiem, kiedy ambasador Rose wychodzi na konferencję, tak jak we wtorek, i mówi: Boeing, Polska, kochamy, trzeba robić biznes, bo to interes dla amerykańskiej firmy. Rozumiem, kiedy kilka dni wcześniej z ministrem Motyką mówi, że elektrownię atomową wybudujemy szybko, sprawnie, profesjonalnie, oczywiście za amerykańskie technologie, za polskie pieniądze. Nie mówię tego znów złośliwie, po prostu takie są fakty. Natomiast zastanawiam się, jak już te drzwi są zamknięte, jak już ambasador Rose sobie siada w swoim fotelu i popija swoją amerykańską herbatę, powiedzmy tak, to...
2: On raczej kawę. Zdradzę państwu taki szczegół.
1: Okej, to może kawę. To zastanawiam się, no mówiąc wprost, czy Amerykanie będą jakkolwiek zaangażowani w kampanię wyborczą w przyszłym roku, która de facto już startuje, czy jednak będą uśmiechali się do wszystkich, mówiąc: kto z nami, to my też odwzajemnimy te uśmiechy.
2: Oczywiście na poziomie ambasadora Rose'a będą się uśmiechali do wszystkich. Mhm. Tak jak się uśmiechali tak naprawdę zawsze. Oczywiście natomiast jak będzie na tym szczeblu centralnym, ważniejszym, to wszystko będzie też zależało od tego, jak się będzie kształtowało coraz bardziej chaotyczne polityczne życie Ameryki w roku 2027. Niemniej na pewno jedna rzecz się nie zmieni. Duże poparcie polityczne Donalda Trumpa dla Karola Nawrockiego, który jest przez niego tak w sobie już upatrzony, wytypowany, katechumenowany niemalże przez pana prezydenta Trumpa. To się nie zmieni. Co do reszty, trudno jest, panie redaktorze, powiedzieć. Na razie tajemnicą Poliszynela jest, ale to jest akurat potwierdzona prawda, bardzo mocne działanie Amerykanów na różnych szczeblach, aby otoczyć kordonem sanitarnym partię Grzegorza Brauna. Łącznie z tym, że bardzo mocno... To jest kwestia po prostu antysemityzmu i różnego rodzaju ksenofobicznych wypowiedzi tego akurat polityka.
1: Zwróćcie uwagę, bardzo... oni tym samym nie podbijają jego notowań, wagi politycznej, no i takiego sygnału, no skoro nawet Amerykanie się mnie boją, to ja już sobie wyobrażam tę opowieść w kampanii tym tubalnym głosem sprzedawaną Polsce i światu, to jest, że to jest prawdziwie suwerenny polityk.
2: To jest, panie redaktorze, kwestia tego, jak silny jest w Polsce elektorat antyamerykański. Jeszcze na początku tego roku, kiedy i po lewej stronie, i po prawej eksplodowały różne antyamerykańskie sentymenty, myśleliśmy, że on będzie silny. Na razie, jak się okazało, on nie rośnie. Do tego elektoratu Brown na pewno trafi, ale zwrócić uwagę państwu chciałbym na to, kogo oni jednak tym kordonem nie otaczają. Krzysztof Bosak jest bardzo doceniany w amerykańskiej ambasadzie, jest tam częstym gościem. Amerykanie wyraźnie powiedzieli, jaka prawica jest ich, a jaka prawica nie jest ich. A jak to będzie wszystko wyglądało, to myślę, że panu jako dziennikarzowi politycznemu bardzo doświadczonemu tłumaczyć nie muszę. To znaczy, że po prostu jeszcze do końca tego nie wiemy i nie przewidzimy tego za szybko.
1: A jak oni patrzą na rozpad w PiS-ie? Grają na oba fortepiany? Na wszelki wypadek?
2: Oczywiście. Oczywiście, bez żadnego problemu. Większość więcej osób, którzy trochę nie znają, została rzeczywiście w tej chwili po stronie Rozwoju Plus i premiera Morawieckiego. Ale po stronie PiS-u został choćby wicepremier, były minister obrony Mariusz Błaszczak, bardzo dobrze rozpoznawalna postać w Waszyngtonie, czy Radosław Fogiel. Człowiek bardzo mający dobre kontakty z Amerykanami. Więc Amerykanie nikogo nie obrażają. Są niemalże jak telewizja w Polsce 24.pl czy Newsmax, wasi konkurenci. Zapraszają wszystkich, a nie tak jak Republika, inna telewizja.
1: To prawda, to prawda. No, to wesoło się nam zapowiada czas, jeśli chodzi o relacje międzynarodowe. Łukasz Jasina, analityk do spraw właśnie międzynarodowych, były rzecznik MSZ, był naszym gościem. Dziękuję pięknie, panie Łukaszu, dobrego dnia i do usłyszenia.
2: Dziękuję wzajemnie, kłaniam się.
0: 7:09. Twój początek dnia.

0: Siódma, dziewiąta. Twój początek dnia.
1: Domykamy, drodzy państwo, pierwszą godzinę naszego poranka, 7:09. Zapraszamy do internetu, tam na stronie 7:09.pl, w naszych mediach społecznościowych i w serwisie YouTube mogą państwo znaleźć wszystkie rozmowy i z dzisiejszego poranka, i z innych naszych porankowych zmagań. To tyle, jeśli chodzi o internet w dowolnym momencie dnia lub nocy, a po 8:00 wracamy z kolejną porcją gości, muzyki i naszego niezmiennie optymistycznego klimatu w ramach poranka 7:09. Proszę pozostać razem z nami.
0: 7:09. Twój początek dnia.

0: 9. Twój początek dnia.
1: Już po 8, drodzy Państwo, coraz wyżej słońce na horyzoncie, coraz cieplej za

0: oknami, no i coraz, mam nadzieję, więcej słuchaczy, którzy budzą się i dołączają do nas w ramach poranka 7-9. Naszym wydawcą niezmiennie Radio Nadzieja w Łomży. No a my już za chwilę zapraszamy na rozmowę poranka. Pani posłanka Paulina Matysiak będzie naszym gościem, jeśli chodzi o dzisiejsze spotkanie w ramach Sejmu i polityki, mimo że sejmowe wakacje na całego, bo posłowie i posłanki do września mają wolne, tak to sobie poukładali w kalendarzach, spryciule jedne, no to pani posłanka będzie razem z nami już po 8.15. Zanim jednak rozmowa poranka i polityka duża i mała, to jeszcze dobra piosenka na start. Kiedyś to była jakże nieźle zapowiadająca się gwiazda popu. Później była też no, taką osobowością, można powiedzieć, telewizyjną. Dzisiaj jest to już po prostu doświadczona, jeśli chodzi o scenę oczywiście, kobieta polsko-czeska piosenkarka Ewa Farna. Obchodzi dzisiaj urodziny. Wszystkiego dobrego pani Ewo. No i jedna z tych piosenek, które na pewno państwo kojarzą, jeśli chodzi o Ewę Farnę, rozkręci nam drugą godzinę poranka, a potem rozmowa dnia.
1: 7:09. Twój początek dnia.
2: Cicho jest.

0: 9:09. Gość poranka.
1: A naszym gościem pani posłanka Paulina Matysiak, posłanka z Kutna, posłanka niezrzeszona. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Bardzo dziękuję za zaproszenie.
1: To my dziękujemy za jego przyjęcie, natomiast zastanawiamy się, jak panią przedstawić. I trochę tak mi przyszła na myśl piosenka Katarzyny Nosowskiej, która kiedyś śpiewała, że dla Szczecina jest zbyt warszawska, a dla Warszawy zbyt szczecińska. I pani też trochę dla lewicy zbyt konserwatywno-prawicowa, dla prawicy zbyt lewicowa, bo przecież z list partii Razem pani była wybrana. Jak to z panią jest?
2: Nie no, wydaje mi się, że chyba nic się nie zmieniło, jeżeli chodzi o moje poglądy, o moje podejście do wielu tematów, a to, jak oceniają mnie, co o mnie myślą koledzy, czy to z partii Razem, czy z Nowej Lewicy, no to trzeba pewnie ich pytać o zdanie. Natomiast patrząc na to, co robię, jak głosuję, choć na razie mamy przerwę wakacyjną, jeśli chodzi o posiedzenia Sejmu, to chyba trudno zarzucić mi, żebym nie była lewicową posłanką. No ale to już właśnie, tak jak mówię, odsyłam do kolegów, do koleżanek.
1: No dobrze, to teraz już nie o szufladkach takich czy innych, ale o zupełnie poważnych historiach. Jest pani bardzo, bardzo mocno zaangażowana w sprawy inwestycji w koleje, pilnowania spraw, jeśli chodzi o nasze pociągi. Jak pani ocenia po tych prawie 3 latach rządu to, co minister Klimczak robi na tym odcinku? On sam no nie ma tygodnia, by nie chwalił się jakimś otwartym albo przywróconym połączeniem kolejowym, mówił o kolejnych inwestycjach w kolej, no i podkreślał, że właśnie pociągi mają być tym nowym takim kołem zamachowym powrotu Polek i Polaków do transportu publicznego.
2: To oczywiście cieszy i myślę, że niezależnie od tego, kto będzie pozytywnie wypowiadał się, wyrażał się na temat transportu publicznego, może liczyć na moją pochwałę i myślę, że tutaj za ten PR ze strony Ministerstwa Infrastruktury i samego ministra Klimczaka, pana ministra, mogę pochwalić. Natomiast jeśli chodzi już o poziom konkretów, no to zaczynają się schody. Jeśli chodzi na przykład o Centralny Port Komunikacyjny, to wiemy, że projekt jest opóźniony i jest opóźniony nie ze względu na jakieś zewnętrzne uwarunkowania, tylko po prostu na decyzję tego rządu, który przecież ten projekt próbował, w zasadzie można powiedzieć, pozbyć się tego projektu, kiedy to się nie udało. W końcu zaczął go realizować, przynajmniej na poziomie pewnych deklaracji, choć oczywiście...
1: No właśnie, jak to jest? Bo na początku słychać było jeszcze w kampanii wyborczej, że Koalicja Obywatelska jest przeciwna wywłaszczeniom, przeciwna całemu temu megalomanijskiemu podejściu, bo przecież nie ma sensu budować się takiego lotniska. Później to się zmieniło, był audyt. Po audycie zmieniono nazwę CPK na Port Polska, no ale zastanawiam się, czy jak pani patrzy w dokumenty, w decyzje, to idzie do przodu, jak mówi minister Klimczak, jesienią pierwsza łopata i to ruszy z kopyta, czy mamy już jakiś poślizg?
2: No, jesienią faktycznie mają zacząć się już prace budowlane dotyczące samego lotniska. Zobaczymy, kiedy w ogóle rozpoczną się prace budowlane, jeśli chodzi o linię Y, natomiast przygotowywanie dokumentacji w innych zakresach, dotyczących innych linii, przy innych szprychach zostało wstrzymane i myślę, że to jest bardzo zła wiadomość, ponieważ to znowu po prostu wygeneruje kolejne opóźnienia. Doświadczyliśmy w ostatnim czasie wielu zmian, też takich personalnych. Został odwołany, już nie pamiętam, odwołany, czy sam zrezygnował pan minister Lasek, który był pełnomocnikiem do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego. Tak jak pan redaktor zauważył, w zasadzie no, wielki przeciwnik tego projektu, na pewno przeciwnik w kampanii wyborczej w 2023 roku, potem oddelegowany właśnie, no, zapewne do tego, żeby ten projekt w ogóle uciąć i go nie realizować. Nie wiem, czy pan redaktor zauważył tę przemianę, która zaszła na przestrzeni tych kilku lat, bo gdybyśmy nie mieli nagrań i gdybyśmy nie wiedzieli, co wcześniej przed 23 rokiem mówił pan poseł Lasek, to byśmy byli przekonani, że on od początku zawsze był wielkim zwolennikiem tego projektu. Taką przemianę przeszedł teraz odwołania z zarządu spółki. Ja myślę, że to przede wszystkim pewne takie kadrowe zamieszania personalne, typowo polityczne, żeby po prostu po zmianie pełnomocnika, którym został pan minister Malepszak, móc do spółki wstawić, kolokwialnie mówiąc, swoich ludzi. Ci, którzy zostali odwołani, byli, no można powiedzieć, delegowani przez ministra Laska. Ministra Laska nie ma, no więc nie ma także jego ludzi. Tak jak mówię, projekt lotniskowy, ta część lotniskowa jest kontynuowana, co prawda z opóźnieniem, natomiast oczywiście pod wielkim znakiem zapytania jest to, co będzie z koleją, kiedy zostanie oddana do użytku ta część chociażby Y do lotniska. Tutaj spółka cały czas opowiada o tym, że to będzie 2032 rok, zapewne będzie to później. Natomiast to, co jest kluczowe i to, co jest istotne, ja zresztą na ostatnim posiedzeniu Sejmu o to właśnie pytałam, to kwestia finansowania tej części kolejowej, bo tych pieniędzy nie ma. Spółka nie ma środków na to, żeby budować linię kolei dużych prędkości. No i teraz pytanie, w jaki sposób do tego podejdzie rząd. Część tych środków pozyskaliśmy oczywiście w programach unijnych, tych, które są rozdawane w Brukseli. Tam spółka oczywiście składa wnioski na realizację poszczególnych odcinków, otrzymuje finansowanie. Natomiast jeżeli chodzi o rozdział środków unijnych, tych, które są dystrybuowane w kraju i tutaj u nas w Polsce dzielone, no to jest blokada. Centralny port komunikacyjny, spółka CPK nie korzysta z tych środków. One nie są przeznaczone na właśnie realizację linii KDP. No i jest wielkie pytanie w takim razie, z czego będziemy tę kolej budować, bo skoro nie rozdzielamy środków unijnych dystrybuowanych w kraju, no to byłoby chyba oczekiwanie, że trzeba znaleźć środki budżetowe, no ale mamy wielkiego milczącego, odwracającego, zamykającego oczy na sprawę ministra Domańskiego i stoimy w rozkroku. Myślę, że to będzie temat, który będzie wracał. On zresztą wypłynął chyba dzień czy dwa dni przed odwołaniem właśnie członków zarządu z spółki już publicznie, szerzej i można też się z tym zapoznać, że sama spółka apelowała o to, żeby CPK mogło ubiegać się o te środki unijne rozdzielane w kraju. Nie było takiej decyzji, nie ma takiej decyzji, a warto podkreślić, że to jest po prostu decyzja polityczna. Ja o to pytałam ministra Klimczaka, ale minister Klimczak także, kiedy zadawane są mu trudne pytania, zwłaszcza w Sejmie, rzadko kiedy na nie odpowiada.
1: Czyli rozumiem, że na dziś trochę rysuje się scenariusz, w którym to lotnisko będzie budowane, no w takim czy innym tempie, ale jednak będzie, ale może okazać się, że trzeba będzie do niego dojechać na przykład własnym samochodem, a nie tą super rozwiniętą siecią kolejową.
2: Myślę, że dojedziemy. Myślę, że tutaj powiedziałabym tak. Ja jestem pewna, że ta linia Y, ona zostanie wybudowana i tutaj nie ma takich obaw, że ona nie powstanie. Natomiast pewnie po prostu powstanie, może powstać z opóźnieniem. To jest oczywiście skomplikowany projekt i samo lotnisko, i same linie budowane w takim standardzie. No zobaczymy. Oby się ta moja prognoza z tym dużym opóźnieniem nie sprawdziła. Tego sobie wszyscy życzmy, bo wszyscy skorzystamy po prostu i z lotniska, i z tych linii dużych prędkości. Wiemy przecież o tym i tak naprawdę właśnie ta energia społeczna wywołana przez też dobrą argumentację, dobrą opowieść o tym projekcie sprawiła, że ten projekt będzie realizowany, rząd nie może się go absolutnie pozbyć. Myślę, że żaden następny, niezależnie od tego, w jaki sposób zostanie sformowany, także tego projektu po prostu nie wyrzuci już do kosza.
1: Pani poseł, to trochę czystej polityki. Na wtorkowym posiedzeniu rządu nieoczekiwanie dla wielu ministrów pożegnany został Maciej Berek. No to prawa ręka, jak to określił Donald Tusk, samego ministra, bo nadzorował, koordynował pracę rządu. De facto był takim trochę codziennym, pragmatycznym, bieżącym premierem od czarnej roboty. Natomiast odchodzi z rządu, no i jak słychać, ma przejść do Trybunału Konstytucyjnego, bo za chwilę będzie w tymże Trybunale dodatkowy wakat. Czy pani się podoba takie przechodzenie z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, no prawie że wprost do Trybunału w togę sędziowską?
2: No nie, oczywiście, że nie. Ja w ogóle już słuchając tego wprowadzenia pana redaktora się uśmiecham po prostu pod nosem, bo oczywiście wtedy, kiedy rzecz dotyczy innej strony, to można głośno krzyczeć, że żadnych polityków w Trybunale Konstytucyjnym, ale kiedy sprawa dotyczy cudzysłów naszego polityka z rządu, to pewnie ci politycy właśnie z rządu, koalicjanci mówią, no ale o co chodzi, pan Berek doskonale się nadaje. Zobaczymy, czy faktycznie to się sprawdzi, czy te doniesienia, te plotki będą miały potwierdzenie w rzeczywistości. Natomiast no oczywiście to nie jest nic dobrego, takie obrotowe drzwi między polityką a Trybunałem Konstytucyjnym, zwłaszcza w wykonaniu władzy, która przecież mocno krytykowała poprzedników, rząd Prawa i Sprawiedliwości.
1: Bo powiedzmy uczciwie, PiS robił to samo, tak? To znaczy prosto z ław sejmowych, tam Krystyna Pawłowicz i Stanisław Piotrowicz trafiali do Trybunału Konstytucyjnego, a Bogdan Święczkowski, dzisiejszy prezes Trybunału, był kandydatem PiS w wyborach.
2: Tak, dokładnie tak. I myślę, że to przede wszystkim wielu osobom się na pewno wtedy nie podobało. Natomiast ci, którzy krytykowali tamte decyzje, gardłowali, organizowali przecież demonstracje i dosyć mocno i dosadnie wyrażali się na ten temat w mediach, dzisiaj robią po prostu to samo. Więc no to jest zupełnie absurdalne i zupełnie niezrozumiałe. Jakoś brakuje tutaj pewnej konsekwencji i tego pokazania, że ci, którzy z 2023 roku szli do wyborów właśnie z hasłami nawet częściowego odpolitycznienia, zachowywania pewnych standardów, dzisiaj absolutnie o tym nie pamiętają. Faktycznie od wyborów minęły już 3 lata, no ale za chwilę kolejne i myślę, że wyborcy będą też na to patrzeć. Trochę to też wygląda jak taka, powiedziałabym, nagroda pocieszenia dla pana ministra Berka, tego nadministra, tak to można byłoby powiedzieć, bo ja się zgadzam, że on pełnił w rządzie bardzo ważną rolę, ważną funkcję, wykonywał taką bardzo niewdzięczną, też bardzo niewidoczną pracę, koordynując wszystkie działania, gdzieś to spinając po kolei, co robią poszczególne resorty. No i teraz gdzieś na koniec ma dostać nominację do Trybunału Konstytucyjnego i doskonale wszyscy wiemy, że koalicja rządząca jest w stanie tę kandydaturę po prostu przegłosować, więc pan minister Berek, ubierając się w togę sędziowską, będzie mógł liczyć na, jeśli dobrze pamiętam, 9-letnią kadencję w Trybunale Konstytucyjnym. No i tak się, nie wiem, czy kończy już jego kariera, czy nie, ale na pewno jest to dosyć miła z jego perspektywy nagroda pocieszenia za te zasługi i tę trzyletnią pracę dla rządu Donalda Tuska.
1: To ostatnie pytanie, nieco szersze. Jakie jest pani, czy może inaczej, czy pani jeszcze się chce być posłanką polityczką? Mam na myśli to, że zobaczyła pani, jak to wygląda w praktyce, poznała pani trochę od kulisów to, co się dzieje w Sejmie, na komisjach, na codziennym stanowieniu prawa. Widzi pani ten cały nieustanny bajzel, o którym mówimy, na przykład przy okazji Trybunału Konstytucyjnego. Co jest w tej polityce, że wam się cały czas chce tam być?
2: Ojej, to trudne pytanie, natomiast może paradoksalnie trochę łatwiej mi odpowiedzieć na nie właśnie z tej sierpniowej przerwy wakacyjnej, bo to jest wbrew pozorom i wbrew takiej obiegowej opinii bardzo trudna praca, bardzo też odpowiedzialna, jeśli chce się ją wykonywać tak jak należy. Są też momenty, w których można się po prostu zgorszyć tym, jakie jest podejście innych polityków, ale są też oczywiście takie momenty, kiedy jest niezwykle satysfakcjonująca i kiedy ma się satysfakcję z tego, że coś się właśnie dowiozło, udało się przekonać do czegokolwiek, udało się coś załatwić, udało się coś wymóc na władzy i mówię to niezależnie, czy myślę o obecnym rządzie, czy o tym poprzednim. Ja myślę, że to jest dosyć trudne pytanie, bo chyba każdy z polityków ma też takie momenty, kiedy ma ochotę to wszystko rzucić i pojechać w te przysłowiowe Bieszczady, gdzieś się zaszyć, gdzieś złapać oddech. Natomiast tak jak mówię, dla mnie największym motywatorem w tej pracy jest też i społeczny odbiór i kontakt z ludźmi, też z tymi osobami, które Często do mnie piszą, zwracają uwagę na to, na tematy, na które się, którymi się zajmuję, czyli te związane z transportem, z koleją, z transportem autobusowym. I bardzo to doceniają, bo mają takie poczucie, że mają swoją reprezentantkę w Sejmie. Kogoś, kto się właśnie upomina o osoby, które mieszkają w mniejszych miejscowościach, kto się upomina o transport autobusowy, ten, który jest potrzebny, więc to daje na pewno taki zastrzyk motywacji do dalszej pracy. No ale jakby pan redaktor doskonale wie, też bywa w Sejmie, że ta dynamika tych emocji, ona jest bardzo różna i potrafi się nawet zmienić, nawet nie tyle, że z dnia na dzień, czasami z godziny na godzinę i różne rzeczy się potrafią wydarzyć. Myślę, że to jest też takie w pewien sposób kuszące w tej pracy, że tutaj na pewno nie ma nudy, a z drugiej strony jak ktoś chce pracować, to na pewno też jakby ma czym się zająć i może się naprawdę zaangażować w wiele tematów, wiele spraw na maksimum swoich możliwości, swojego zespołów, więc tak to wygląda, natomiast powiem tak, z perspektywy posłanki, która teraz nie przynależy do żadnego klubu, do żadnego koła, nie należy do żadnej partii, coraz bardziej nużą mnie, nazwijmy to tak, te przekazy partyjne, które po prostu widać, które słychać, kiedy ogląda się, czy uczestniczy się w jakimkolwiek programie, w którym jest więcej niż jeden polityk i jestem już teraz naprawdę na to coraz mocniej wyczulona, że nie ma tam prawdziwej czyjejś własnej opinii, tylko bardzo często właśnie jakaś taka medialna narracja polityczna, partyjna przekazywana właśnie w programie publicystycznym, że nie ma często też chęci, a pewnie też często jest zakaz jakiegoś takiego krytycznego też spojrzenia na własne działania. Nie można przecież się samemu skrytykować siebie, rząd.
1: A już broń Boże swojego prezesa, przewodniczącego czy premiera.
2: Tak, właśnie to jest też istotne, że jakby te kwestie dotyczą zarówno opozycji, jak i koalicji. Wiadomo, że koalicja nie będzie krytykowała premiera ani swoich decyzji. Z drugiej strony opozycja na maksa krytykuje oczywiście rząd z wiadomych powodów, ale też nie potrafi być krytyczna względem siebie, nie potrafi wyciągać też wniosków z błędów, które popełnia i tak dalej. Więc w tym całym takim politycznym teatrze, którego też jestem częścią, coraz bardziej nużą mnie te takie kwestie, które wiadomo, że one są po prostu cyklicznie wygłaszane. Myślę, że pan redaktor potwierdzi to ze swojej perspektywy, bo zajmuje się polityką chyba też dłużej niż ja w tej polityce jestem i faktycznie pewne takie schematy, pewien właśnie taki schematyczny sposób działania, wypowiadania się, no po prostu w pewnym momencie już widać można wyczuć, że polityk nie jest szczery, tylko gdzieś tam kręci, gdzieś tam się wije, na czymś się nie zna, opowiada jakieś po prostu ogólniki. I ja też to coraz częściej w różnych konfiguracjach, w różnych programach słyszę i to mnie po prostu męczy, pewnie też męczy wyborców, pewnie też dlatego szukamy coraz bardziej wszyscy tych osób, które są autentyczne, które nas przekonują, które czasami potrafią w jakiejś kontrze właśnie może postąpić, wypowiedzieć się trochę inaczej niż...
1: A czasami o zgrozo przyznać się do błędu i powiedzieć, że się na czymś nie znają na przykład. To dopiero jest wydarzenie w mediach i w polityce, kiedy poseł, posłanka, minister albo pan premier na przykład mógłby się czasem powiedzieć, że się na czymś nie zna i że przeprasza za błąd. No to by było wydarzenie.
2: Tak, ale też trzeba powiedzieć sobie uczciwie, że nie ma posłów, którzy znają się na wszystkim. I chyba każdy, kto po prostu czyta, słucha, ogląda różne programy, ma tego doskonałą świadomość. Myślę, że oczekujmy od posłów właśnie może jakiejś specjalizacji, orientowania się w jakimś temacie, niż ślizgania się w każdym temacie, w każdej sprawie po prostu po powierzchni. Pewnie Sejm byłby lepszy, może byłby bardziej pracowity, mielibyśmy więcej takiego eksperckiego też spojrzenia na wiele tematów. No i cóż, no ja też mnie męczy ta cała polaryzacja, o której ostatnio się mówi, że gdzieś tam upada, gdzieś tam się kruszy, ale myślę, że do takiego totalnego upadku właśnie polaryzacji jeszcze chyba droga daleka.
1: No to zobaczymy już w przyszłym roku. Będzie test pierwszy przy wyborach. Na pewno jeszcze nieraz zadzwonimy. Paulina Matysiak, posłanka lewicowa, niezrzeszona dziś. Dziękuję serdecznie. Dobrego dnia i do usłyszenia.
2: Dziękuję, dobrego dnia.
0: 7:09. Gość poranka.

0: 7:09. Twój początek dnia.
1: Zazwyczaj w sierpniu o polityce to mówiło paru dziennikarzy sejmowych. Zazwyczaj w sierpniu mieliśmy sezon ogórkowy, a redakcje poszukiwały wieloryba, zaginionej arki czy innych tam komnat złotych gdzieś na Dolnym Śląsku. No ale w tym roku polityka nam nie odpuściła. Wakacje mamy mocno polityczne, zwłaszcza na prawej stronie sceny politycznej. Spróbujemy sobie rzucić okiem i podsumować to, co się dzieje i wydarzyło. Tomasz Synowiec przy telefonie, Klub Jagielloński, prowadzący słuchowisko podcast Rytm Polityki. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: No właśnie, rozpad Prawa i Sprawiedliwości jest faktem. Mamy pierwszych kilka, więc już nie tylko jedno czy dwa sondaże, które sprawdzają, czy Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego ma w ogóle szansę na powodzenie. Jak odczytać to wszystko, co się wydarzyło w tych ostatnich tygodniach? Czy rzeczywiście przechodzimy w taki znany, zwłaszcza starszym słuchaczom, okres bezkrólewia na prawicy, rozdrobnionych partii, rozkapryszonych liderów i nieumiejętności pogodzenia się, czy jednak z tego chaosu, może nie dziś, może nie jutro, ale do wyborów wyłoni się jednak zdecydowany lider, który to wszystko poukłada?
2: Myślę, że jednak bliżej jesteśmy powrotu do lat 90. i do pewnego chaosu. Natomiast czy wyłoni się z tego jakiś lider, to powiedziałbym, czas pokaże. Natomiast no, ten lider na pewno nie wyłoni się, przynajmniej nie lider w postaci lidera partyjnego jednej listy, na pewno nie wyłoni się do najbliższych wyborów parlamentarnych. Być może czeka nas taki scenariusz, w którym nie uda się sformułować nowego rządu po wyborach, co jest dla nas już taką trochę abstrakcją, bo ostatni raz takie problemy, no i to zakończone w dodatku powodzeniem w formowaniu rządu, to mieliśmy w wyborach w 91 roku tak naprawdę. Ale gdyby nie udało się sformułować rządu, to wówczas no, po około pół roku czekałyby nas kolejne przedterminowe wybory. No i jak pokazują doświadczenia innych państw, tutaj zwłaszcza Bułgarii, no tam udało się raz nawet zrobić 3 cykle wyborcze w ciągu jednego roku. No i w trakcie takich przyspieszonych ewentualnie cykli wyborczych zmiany na scenie partyjnej mogłyby być ogromne. No i być może wtedy jakiś lider prawicowy mógłby się pojawić. No natomiast to jest jeden ze scenariuszy. Drugi scenariusz jest taki...
1: To tylko wejdę w słowo. My takiego scenariusza w Polsce w zasadzie na poważnie po kilka razy ponawianych wyborów nie przerabialiśmy. Włosi, o tak, Izrael, oczywiście. Bułgarzy chyba, jeśli dobrze pamiętam. No ale w Polsce byłoby to nową, gdybyśmy mieli co 2-3 miesiące iść do urn wyborczych, bo maszyna losująca, oczywiście złośliwie to mówię, wypluwa wynik, w którym nikt nie ma stabilnej większości.
2: No to ja myślę, że jednak to by trwało czy dłużej niż 2-3 miesiące, no bo jednak procedura powoływania rządu przewiduje kilka kroków. Poza tym prezydent prawdopodobnie, jako że on wskazywałby w tym trzecim kroku tego premiera, który no nie dostałby wotum zaufania, ale sprawowałby funkcję do czasu nowych wyborów, pewnie też wybierałby raczej terminy odleglejsze, a nie najbliższe do przeprowadzenia głosowania, gdybyśmy w taki scenariusz wpadli. Więc to byłby pewnie troszkę dłuższy czas. No tak jak mówię, podejrzewam, że około pół roku by to trwało. No ale jest też scenariusz, w którym oczywiście mamy zawiązaną jakąś koalicję. No i oczywiście może powstać jakaś w miarę stabilna koalicja większościowa. No i w tej chwili, mimo rozpadu Prawa i Sprawiedliwości, prawa strona ma największe szanse na zawiązanie takiej koalicji. Ma te szanse największe z tego względu, że jak popatrzymy na obecne sondaże, one oczywiście się przez ten rok będą jeszcze zmieniały, no ale dlatego mówimy o jakichś szansach, a nie o tym, że to jest zjawisko te pewne, ale w tej chwili te sondaże pokazują, że sytuacja waha się między tym, żeby Prawo i Sprawiedliwość, Konfederacja i Konfederacja Korony Polskiej miały większość, albo ewentualnie, jak one nie mają większości, do dobrania do tej większości potrzebują jeszcze Rozwoju plus Mateusza Morawieckiego. Oczywiście zawiązanie takiej koalicji byłoby bardzo trudne. Alternatywą dlatego byłaby koalicja KO z Konfederacją, co też wydaje się w takiej krótkiej perspektywie po najbliższych wyborach trudne do przeprowadzenia, bo z jednej strony elektorat Konfederacji niespecjalnie zdaje się być zachwycony taką perspektywą, mimo że Sławomir Mentzen bardzo chciałby mieć możliwość po prostu wybierania między KO a PiS-em i tego, komu bardziej, kto mu więcej da, no to jednak elektorat na razie patrzy na taki scenariusz dość nieprzychylnym okiem. No, a z drugiej strony też Koalicja Obywatelska jeszcze z tą Konfederacją nie jest tak zaprzyjaźniona, żeby otwarcie, chętnie większa liczba polityków deklarowała chęć współpracy, no bo kilku się i to nawet dość ważnych do tej pory zdarzyło, no, ale są też narodowcy, jest Krzysztof Bosak, którzy swoje mandaty będą mieli, no i oni też pewnie będą niechętni takiej koalicji. No, oczywiście sądzę, że to nie będzie weto absolutne, ale będą oni jednak bliżej opcji prawicowej. No a sondaże obecnie pokazujące tą większość dla KO i Konfederacji, no pokazują, że jednak to będzie większość na tyle niewielka, że raczej narodowcy będą mieli tutaj tą mniejszość blokującą, bez której ta większość nie powstanie. Więc oczywiście może się jeszcze dużo zmienić. Podejrzewam, że może się pojawić jeszcze przez ten rok nowa partia na scenie politycznej, no ale w tej chwili sytuacja mniej więcej tak wygląda.
1: Te wszystkie scenariusze, o których sobie tutaj wesoło gaworzymy, to oczywiście zawsze z gwiazdką pod tytułem jeszcze jest rok z hakiem do wyborów i nie takie rzeczy w polityce się działy, wywracając nam sceny do góry nogami. Natomiast na dzisiaj rzeczywiście, i to jakiegoś czasu się utrzymuje, trend jest jak jest. A jak odczytać słowa prezydenta, które mam wrażenie, że gdzieś nie przebiły się tak mocno, jak przebić by się mogły, no bo wyrapował co trzeba Eldo, wyśpiewały dzieciaki w strojach ludowych, jeśli chodzi o 6 sierpnia i uroczystość pierwszej rocznicy od zaprzysiężenia pana prezydenta. Zostawiam estetykę do oceny dla naszych słuchaczy, każdy ma swoją percepcję i swoje gusta, o których się nie dyskutuje, ale pan prezydent w trakcie tego przemówienia powiedział o prezydenckiej strategii rozwoju, która, cytuję z głowy, czyli z niczego, ale mam nadzieję, że dość wiernie, ma stać się punktem odniesienia dla kampanii wyborczej w Polsce. Tak jakby pan prezydent chciał nakreślić tematy, nakreślić sprawy, może priorytety, pomysły, nie chcę mówić złośliwie 100 konkretów, dla nowej większości parlamentarnej, która miałaby się wyłonić w tych wyborach. Tylko no dotychczas pana prezydenta, niezależnie czy był to Andrzej Duda, czy jego poprzednicy, nie znaliśmy z takiego dość otwartego włączenia się w kampanię wyborczą. Jak to może wyglądać?
2: Wydaje się, że Karol Nawrocki jednak preferuje wizję bardziej aktywnej, bardziej zaangażowanej prezydentury. Mhm. I na wielu Polach dawał już tego wyraz. I ja zarówno to wystąpienie z 6 sierpnia, jak i późniejsze wystąpienia na przykład w Skawinie odczytuję w ten sposób, że prezydent w jakiś sposób w kampanię parlamentarną chce się zaangażować i chce wywierać na tą kampanię wpływ. Na pewno będzie to jakiś wpływ poprzez patronat, popularność własną, zachęcania do tych ugrupowań, powiedzmy, bardziej na prawo. No i widzę tutaj taki scenariusz minimum, jakiś scenariusz pośredni, scenariusz maksimum. Scenariusze minimum oczywiście byłoby jakieś porozumienie senackie, które oczywiście pod patronatem prezydenta miałoby powstać. No i tutaj wydaje się, że jest już gotowa narracja, że prezydent chce dawać obywatelom się wypowiedzieć, chce zadbać o możliwość wygłoszenia ich poglądów w drodze referendum, ale do takiego referendum on potrzebuje zgody Senatu. A Senat mu w tej chwili takie inicjatywy blokuje, więc prezydent być może będzie argumentacją właśnie, że on chce tutaj, żeby obywatele mieli większą możliwość się wypowiedzieć, będzie próbował patronować jakiemuś porozumieniu senackiemu po prawej stronie, które byłoby odpowiedzią na pakt senacki obecnego obozu rządowego.
1: No to jestem sobie w stanie wyobrazić, to znaczy zaproszenia do pałacu, do kancelarii prezydenta, prowadzi tam minister Szefernaker albo Bogucki, wszyscy chętni od Marka Wocha po Sławomira Mencena są zaproszeni, dyskutują nad okręgami, no i albo się dogadują, albo nie, nawet bez bezpośredniego udziału pana prezydenta, który tylko gości wszystkie zainteresowane strony. Natomiast no, ta strategia rozwoju to chyba już jest krok dalej niż tylko takie organizacyjne dopalacze dla prawicy pokłóconej dzisiaj pewnie dość mocno.
2: Wydaje się, że tak, dlatego o pakcie senackim mówię jako o pewnym planie minimum. On oczywiście też może mieć różne warianty, bo nie muszą się dogadać w całości na ten swój pakt, porozumienie prezydenckie, senackie. Mogą się porozumieć na przykład na część okręgów, to też byłby jakiś sukces. Natomiast no, jest jeszcze ten scenariusz taki, który nazwałbym tym scenariuszem takim pośrednim. To znaczy, że po prostu poprzez wskazywanie pewnych tematów, rzeczy ważnych, podbijanie ich w dyskusji publicznej, prezydent będzie chciał kreować narrację, jaka tematy, które będą obecne w kampanii wyborczej, tym samym oczywiście wspierając bardziej prawą stronę. To wynika i z jego poglądów, deklarowanych postaw, no i oczywistej niechęci wobec obecnego rządu. No jeżeli by się to prezydentowi udało przechylić dyskusję na tematy bardziej przychylne, czy to Prawo i Sprawiedliwości, czy Konfederacji, czy Rozwojowi Plus, no to w naturalny sposób mogłoby to zachęcić, mogłoby stworzyć warunki, w których te ugrupowania mogłyby zdobyć nieco więcej głosów. No i to jest ten taki pośredni scenariusz. No oczywiście mamy jeszcze ten scenariusz maksymalny, którego realizacja, a nawet to, czy prezydent rzeczywiście podejmie taką próbę, ja szczerze wątpię, czy podejmie próbę i nie wierzę zupełnie w to, że to mogłoby się udać. Czyli te głosy pojawiające się o próbie patronowania jednej wspólnej liście prawicy, bądź przynajmniej dużej części prawicy do Sejmu. No ale na to w tej chwili tak naprawdę nie ma perspektyw i prezydent Nawrocki nie jest ani tak popularny, ani nie ma tak mocnej pozycji, żeby tutaj skłonić obecnych graczy do tego, żeby oni do tego wspólnego stołu i wspólnej listy usiedli. Zresztą po prostu te komitety, które mamy po prawej stronie, one nie różnią się tylko personalnie, osobowo, ale one różnią się przede wszystkim programowo w dużym stopniu, więc taka lista, takie porozumienie byłoby bardzo trudne do osiągnięcia. No i myślę, że w Pałacu Prezydenckim mają tego świadomość i dlatego nie podejmą nawet takiej próby.
1: To jeszcze pytanie o szansę, od którego zaczęliśmy, czyli Mateusza Morawieckiego, jego Rozwój Plus. Grill na inaugurację zawsze dobrze robi, były kamery, było zainteresowanie mediów, ale może potem jest to, co zgryźliwie, ale kto wie, czy nie gorzko i jakoś tam celnie napisał Joachim Brudziński, który napisał, że jak ten kurz opadnie i media się rozjadą z grilla, to trochę teraz już interpretuję wpis wiceprezesa PiSu. No to zobaczycie, drodzy koledzy rozłamowcy, że w powiatach, w salkach na świetlicach, w salkach parafialnych nikt na was nie czeka, żeby słuchać Morawieckiego, Chorały czy tam innego Piotra Müllera jako polityków Rozwój Plus, bo oni mieli swoje okienka, mieli swoich wyborców, ale właśnie jako Prawo i Sprawiedliwość. Czy rzeczywiście Rozwój Plus bez tego szyldu PiSu jest skazany na klęskę, tak jak skazane były, jak się okazało, wszystkie inne ugrupowania, które PiS próbowały złamać, czyli od PJN-u aż po suwerenną, solidarną Polskę?
2: Jeżeli jako klęskę definiujemy nie wejście do parlamentu, nie przekroczenie progu wyborczego, to absolutnie nie. Mateusz Morawiecki, Rozwój Plus nie są skazani na klęskę. Powiedziałbym, że Joachim Brudziński mógłby się przejechać na spotkanie z Mateuszem Morawieckim i zobaczyć, że wcale te salki, czy to parafialne, czy to w różnych miejscowościach, wcale puste nie stoją, kiedy Mateusz Morawiecki przyjeżdża i że cieszą się one bardzo sporą popularnością. Powiedziałbym, nawet wiele wydarzeń Prawa i Sprawiedliwości może tej popularności pozazdrościć. No, ostatnia wizyta w Jagodnie też pokazuje, że jednak na te spotkania przychodzi dużo ludzi, często ludzi młodych, co na spotkaniach PiSu jednak jest rzadkością. Więc tutaj absolutnie nie widziałbym takiego ryzyka. Może ryzyko bym widział, bo oczywiście w najczarniejszym scenariuszu Rozwój Plus jest w stanie spaść poniżej progu, ale to jest naprawdę najczarniejszy scenariusz, bardzo negatywny dla tego ugrupowania, który jest mało prawdopodobny. Raczej spodziewałbym się, że Rozwój Plus spokojnie próg wyborczy powinno przekroczyć. Natomiast jeżeli mówimy o ewentualnych jakichś wielkich sukcesach, zbudowaniu potężnej siły na prawicy, to ja tutaj przestrzeni dla Mateusza Morawieckiego zbyt dużej nie widzę. Mam wrażenie, że te obecne 6-7%, które najczęściej w większości sondaży się pokazuje i między tymi wartościami oscylują średnie poparcie dla Mateusza Morawieckiego, że to już jest prawie maksimum. To znaczy oczywiście są jeszcze głosy, które Mateusz Morawiecki może gdzieś tam zgarnąć. Są jeszcze jakieś rezerwy, ale te rezerwy są już tak naprawdę niewielkie. Jak popatrzymy na badania, jak popatrzymy na oceny Mateusza Morawieckiego, no to tam, gdzie on mógł czerpać, to on już czerpie te głosy. Wyciągnął trochę ludzi z Prawa i Sprawiedliwości, wyciągnął trochę głosów z Konfederacji, co dla niektórych może być zaskoczeniem, ale to są nie wyborcy Konfederacji z 23 roku, tylko ci, którzy przyszli później, czyli głównie wyborcy, którzy odeszli od Prawa i Sprawiedliwości oraz część wyborców, która przyszła do Konfederacji z trzeciej drogi. No i pytanie, czy Mateusz Morawiecki może sięgnąć jeszcze po kogoś, bo wydaje się, że wyborcy koalicji rządowej niezbyt przychylnie będą na niego patrzyli i że to się przynajmniej do najbliższych wyborów nie zmieni. W Prawie i Sprawiedliwości raczej większość, która już odeszła, która miała odejść, to odeszła. Być może jeszcze trochę tych głosów wyciągnie, no ale to nie będą wartości, które będą szły w kilka procent głosów. Można wyciągnąć Katarzynę Pełczyńską na Łącz i Polską 2050, ale nie wiem, czy to obecnie jest 0,5% głosów. Więc tak naprawdę wydaje się, że Mateusz Morawiecki nie bardzo ma skąd czerpać. Nawet jak ma jakieś niewielkie pola, z których może czerpać, to przecież konkurencja nie śpi, Prawo i Sprawiedliwość, Konfederacja, a nawet częściowo Grzegorz Braun też będą o tych wyborców zabiegali. I ten ścisk na prawicy powoduje, że no przestrzeni do dużego wzrostu, nomen omen, rozwoju plus, po prostu nie ma.
1: To ostatnie pytanie. Czy istnieją wyborcy, których kiedyś nieżyjący już profesor Waldemar Paruch określał, czy szacował na 10% wyborcy, którzy dzisiaj nawet nie wiedzą do końca, że Morawiecki odszedł z PiSu, bo nie interesują się polityką, nawet nie wiedzą do końca, że jest jakaś awantura o budżet w koalicji i że Hołownia może wracać do rządu, a może nie wróci. To znaczy ludzie, którzy po prostu nie włączają bardzo intensywnie radia, nie klikają w artykuły polityczne w serwisach i w portalach i obudzą się politycznie. Ja wiem, za rok o tej porze, gdzieś tam na te 2 miesiące przed wyborami, zerkając sobie na ofertę i na to, co się wtedy wydarzy. Czy tacy wyborcy, po pierwsze, w ogóle istnieją, a jeśli tak, to jak duża jest ich skala i ewentualne znaczenie?
2: Tacy wyborcy na pewno istnieją. Nawet powiem szczerze, że wśród znajomych udało mi się takich znajomych znaleźć, którzy ode mnie po już jakby w ostatnich dniach dowiadywali się, że Mateusz Morawiecki nie jest już w Prawie i Sprawiedliwości. Ich oszacowanie ich liczby jest trudne, bo to są zwykle osoby, które niechętnie biorą udział w badaniach sondażowych. Raczej ich to po prostu nie interesuje, więc odrzucają próby nawet takich rozmów. Być może te 10% jest tutaj jakąś wartością taką, powiedziałbym, realną. Tylko to nie jest tak, że te 10% to jest czyjakolwiek rezerwa, bo tego typu wyborcy, oni kierują się bardzo różnymi przesłankami. No i to nie jest tak, że oni się rozkładają równo pomiędzy wszystkie partie. Oni mają pewne jakieś swoje preferencje, no ale ci wyborcy, po pierwsze, no rozkładają się jednak na większość partii. To nie jest tak, że istnieje jedna partia, która głównie z nich czerpie. Poza tym, jeżeli ci wyborcy rozkładają się pomiędzy poszczególne partie, no to jeżeli są tacy wyborcy Prawa i Sprawiedliwości, którzy w tym wypadku najbardziej Mateusza Morawieckiego by interesowali, no to dla niego to nie jest dobra wiadomość. No bo tych wyborców trzeba czymś przekonać, trzeba do nich dotrzeć, a jeżeli oni dowiedzą się na ostatnią chwilę, że to teraz jest nowa opcja, jest Mateusz Morawiecki, który już nie jest w Prawie i Sprawiedliwości, no to tej okazji, żeby ich przekonać, Mateusz Morawiecki zbyt dużo nie będzie miał, a te wszystkie komunikaty, które on kieruje do różnych osób, po prostu do nich nie docierają. I oczywiście w tej grupie też będą wyborcy, którzy stwierdzą, że jak jest Mateusz Morawiecki, to na niego zagłosują, że jest to jakaś nowa opcja, ale po prostu ten elektorat się tak rozkłada, że żadna z partii politycznych raczej nie powinna się spodziewać, że z punktu widzenia tych wyborców dostanie jakąś premię wyborczą.
1: I tu stawiamy przynajmniej na razie kropkę, bo do tej dyskusji będziemy wracać przez najbliższy rok pewnie nie raz. Tomasz Synowiec, autor słuchowiska podcastu Rytm Polityki, Klub Jagielloński. Dziękuję serdecznie za tę rozmowę. Dobrego dnia i do usłyszenia.
2: Dziękuję bardzo.
0: 7:09. Twój początek dnia.
1: Drodzy Państwo, wszystko co dobre w miarę szybko się kończy, tak też jest z naszym środowym porankiem. 7:09. Jeśli ktoś ma poczucie niedosytu albo nie mógł w spokoju i w dobrej, odpowiedniej atmosferze wysłuchać naszych rozmów, to wszystkie nasze wywiady i z dzisiejszego poranka, i z innych są na 7:09.pl w internecie. Tam nas Państwo mogą przeklikać od lewa do prawa, od góry w dół. Proszę to zrobić, jeśli tylko mają Państwo takie życzenie. Za dziś serdecznie dziękujemy. Konrad Abramowicz, Marcin Fijołek, kłaniamy się Państwu nisko, życzymy bardzo dobrej środy w rytmie sierpnia, w rytmie jeszcze lata. Proszę się tym nacieszyć, bo będzie za czym tęsknić, kiedy przyjdzie jesienna słota. Wszystkiego dobrego, do usłyszenia.
0: 7:09. To był Twój początek dnia.
3: Zapraszamy na reklamy.
4: Krystyna, mam nadzieję, że zakupy już widziałaś.
5: Tak, właśnie patrzę. Zbyszek?
4: Co?
5: A mleko i śmietanę kupiłeś?
4: Tak, mazurski smak.
5: No a twaróg i masło na śniadanie masz?
4: Tak, mazurski smak.
5: Zbyszek, a skąd ty to wszystko takie pyszne wziąłeś?
4: No jak to skąd, Krystyna? To się bierze z natury.
6: Prosty skład, naturalna czystość i pyszny, autentyczny smak. Mazurski smak. To się bierze z natury.
7: Szukasz studiów z przyszłością? Wybierz Międzynarodową Akademię Nauk Stosowanych w Łomży. Kierunki rolnictwo, budownictwo, bezpieczeństwo wewnętrzne, logistyka, towaroznawstwo, pielęgniarstwo. Wszystko z praktycznym i indywidualnym podejściem do studenta. MANS. Studiuj z sensem. Działaj z pasją. Zarekrutuj się już dziś na www.mans.edu.pl lub odwiedź nas przy Studenckiej 19 w Łomży. Twój kierunek? Twoja przyszłość.
3: Po reklamie.

0: Jest 12 sierpnia, środa, godzina 9. Anna Czytowska, dzień dobry. Cieszę się, że jesteście, drodzy Państwo, nasi pielgrzymi z pierwszej pielgrzymki łomżyńskiej na Jasną Górę. Są już coraz bliżej celu, a my w tych ostatnich dniach, ostatnich godzinach wędrowania będziemy z radiem nadzieja naszym pielgrzymom towarzyszyć. I już teraz przenosimy się na pielgrzymi szlak, gdzie jest ksiądz Mariusz Szulc. Radio Nadzieja.
1: Szczęść Boże, Aniu. Witam Państwa bardzo serdecznie i dzisiaj pozdrawiamy słuchaczy Radia Nadzieja wyjątkowo, bo z miejscowości Łysiny. W tym momencie właśnie piesza pielgrzymka łomżyńska po raz 42 wchodzi na pierwszy postój w dniu dzisiejszym. I dziś właśnie dajemy z tej miejscowości Łysiny, na terenie archidiecezji częstochowskiej, dokąd docierają nasi pątnicy. Drodzy Państwo, my z Panem Sylwestrem od dnia wczorajszego towarzyszymy pielgrzymom. Będziemy dzisiaj dla Państwa transmitowali cały dzień pielgrzymkowego życia. Za pielgrzymami kolejne kilometry wspólnego pielgrzymowania. W tym roku wiemy, że pogoda jest naprawdę piękna, słoneczna i trzeba powiedzieć wprost, że upał mocno dał się w tym roku pielgrzymom we znaki. Mimo zmęczenia i tych wysokich temperatur widzimy wciąż na ich twarzach uśmiechy, życzliwość, ale też tą determinację, żeby dojść przed oblicze Matki Bożej. Dzisiejszy gość dnia to również gość szczególny, bo prosto właśnie z Łysin o godzinie 9.30 moim gościem będzie ksiądz Łukasz Gobaszewski, przewodnik pierwszej pielgrzymki łomżyńskiej, a zarazem nasz egzorcysta diecezji łomżyńskiej. I z księdzem Łukaszem porozmawiam o organizacji pielgrzymki, ale przede wszystkim również o tym duchowym wymiarze, o tegorocznym haśle pielgrzymki. Zapytam również księdza Łukasza, co daje człowiekowi ten czas pielgrzymowania, bo wiemy, że nasza pierwsza pielgrzymka to 13 dni marszu, 13 dni trudu i wysiłku. Zapytam również księdza Łukasza, jak przeżywać ten trud, zmęczenie i dlaczego warto choćby raz wyruszyć na pieszą pielgrzymkę łomżyńską. Dla mnie również osobiście to taki szczególny sentyment, ponieważ miałem okazję 14 razy pielgrzymować w naszej pielgrzymce łomżyńskiej do Matki Bożej Pani Jasnogórskiej i myślę, że również ten dzisiejszy gość dnia będzie szczególny sentymentem. Będziemy dla Państwa transmitowali te ostatnie godziny i ostatnie dwa dni pieszej pielgrzymki łomżyńskiej. Warto może, żeby redakcja Radia Nadzieja w przyszłym roku również wybrała się pełnym składem na pieszą pielgrzymkę łomżyńską.
0: Tylko kto będzie wtedy nadawał, drogi księży, z Łomży, jeśli wszyscy ruszymy na Jasną
1: Górę? Będziemy próbować, więc dziękuję bardzo i raz jeszcze pozdrawiamy serdecznie z Łysin. Słyszymy się o godzinie 9.30 na naszym gościu dnia. Mimo trudnych warunków elektrotechnicznych będziemy również dla Państwa transmitowali gościa dnia w formie wideo na naszych mediach społecznościowych, na naszym kanale YouTube, więc serdecznie zapraszamy do słuchania, a tych, którzy mogą sobie na to pozwolić, do oglądania dzisiejszego wydania specjalnego audycji Gość Dnia o 9.30 z trasy pieszej pielgrzymki łomżyńskiej.
0: Więc zapraszamy, drodzy Państwo, bardzo serdecznie o 9.30. Ponownie słyszymy się z naszymi pielgrzymami. Będziemy, jak Państwo słyszeli, towarzyszyć im w tych ostatnich dniach w drodze, także transmisję i apelu jasnogórskiego i mnóstwo też łączeń z trasy pieszej pielgrzymki. Zapraszamy na nasze media społecznościowe. Jeśli komuś nie wystarczy słuchanie, to tam będzie można też wszystko oglądać. A jeśli chodzi o program Radia Nadzieja środowy, to przed nami konkurs. Do wygrania będą niespodzianki od skansenu kurpiowskiego w Nowogrodzie, to m.in. książka, kubek i inne też gadżety. Trzeba będzie odpowiedzieć na proste pytanie, a konkurs robimy o 9.15.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Co słychać na Mazowszu?
2: W każdy piątek o godzinie 13:40.
1: Program realizowany we współpracy z samorządem województwa mazowieckiego.
0: Po reklamie.

12 minut po godzinie 9 robimy konkurs. Drodzy Państwo, do wygrania jest zestaw upominków od skansenu kurpiowskiego imienia Adama Chętnika w Nowogrodzie. Mamy tutaj przepiękną książkę zatytułowaną Kurpie z ilustracjami, a także z tekstem oczywiście. Równie wspaniały kubek z wycinanką kurpiowską, jest magnes na lodówkę, jest notes, długopis i kilka innych gadżetów związanych ze skansenem, związanych z kurpiowszczyzną, żeby otrzymać ten zestaw upominków od skansenu kurpiowskiego imienia Adama Chętnika w Nowogrodzie. Trzeba zadzwonić do studia Radia Nadzieja, odpowiedzieć na bardzo proste pytanie, przy styku których dwóch rzek znajduje się skansen kurpiowski w Nowogrodzie? A. Narwi i Pisy, B. Wisły i Bugu, C. Biebrzy i Netty. Jeśli ktoś z Państwa zna odpowiedź na to pytanie, proszę dzwonić. Upominki czekają. Przy styku których dwóch rzek znajduje się skansen kurpiowski w Nowogrodzie? Są też podpowiedzi oczywiście. 512-123-502 albo 512-123-503 to numery telefonów do nas. Czekam na pierwszą osobę i pierwszy telefon.

0: A jako pierwsza i to błyskawicznie dodzwoniła się do naszego studia pani Bożena. Dzień dobry, pani Bożeno.
1: Dzień dobry.
0: To ja pytam i bardzo proszę o odpowiedź. Przy styku których dwóch rzek znajduje się skansen kurpiowski w Nowogrodzie? A. Narwi i Pisy, B. Wisły i Bugu, C. Biebrzy i Netty.
1: Oczywiście Narwi i Pisy.
0: No pewnie, że tak. Nasze dwie rzeki to właśnie tam jest położony skansen. Pani Bożono, gratuluję serdecznie. Niech się dobrze kawa pije albo herbata w tym kubku i niech dobrze służą też i książka, i notes, i wszystkie inne upominki od skansenu. Dziękuję za udział w konkursie.
1: Dziękuję również.
0: Pozdrawiamy. Dziękujemy bardzo i gratulujemy serdecznie wygranej. Wiem, że ten konkurs wzbudza Państwa ogromne zainteresowanie, więc mam dobrą wiadomość. Po 10, chociaż tak bliżej 10:30, zrobimy też kolejny konkurs i będą kolejne niespodzianki, kolejne upominki w takiej też pięknej torbie od skansenu kurpiowskiego imienia Adama Chętnika w Nowogrodzie do wygrania. Będzie proste pytanie z trzema podpowiedziami. Jeśli ktoś z Państwa będzie wiedział, to trzeba będzie dzwonić i będzie można wygrać. Więc zapraszam po 10:15, może bliżej 10:30 na kolejną odsłonę naszego konkursu.

22 minuty po godzinie 9. Zanim rozmowa z gościem dnia i to prosto z trasy pierwszej pielgrzymki łomżyńskiej na Jasną Górę, jak Państwo słyszeliście, to jeszcze kilka słów o pogodzie. Dzisiaj będzie bardzo przyjemny dzień, bo temperatura maksymalna 23 stopnia, więc nie za chłodno, też nie za gorąco. Ma być przez cały dzień bardzo dużo słońca. Teraz też tak przyjemnie i rześko jest, bo około 17 stopni na termometrach. Podobnie będzie bardzo jutro, w piątek już cieplej, bo 26 stopni. Sobota, niedziela upłyną pod znakiem znacznie wyższych temperatur. W sobotę 28, w niedzielę powyżej 30 stopni. I od przyszłego tygodnia spadek temperatury o prawie 10 stopni. Około 20 stopni będzie na termometrach. Taka jest prognoza pogody na te najbliższe dni dla naszego regionu. A my czekamy na 9.30 i wtedy u nas rozmowa z gościem dnia.

0: Nasz gość dnia.
1: I dokładnie dzisiaj na żywo audycja Gość Dnia, prosto z pierwszej pielgrzymki umrzyńskiej, ksiądz Mariusz Szulc. Witam Państwa bardzo serdecznie, a ze mną duszpasterz i zarazem przewodnik pierwszej pielgrzymki umrzyńskiej, jednocześnie decyzjalny egzorcysta, ksiądz Łukasz Gołaszewski. Szczęść Boże.
2: Szczęść Boże. Pozdrawiam bardzo serdecznie wszystkich radiosłuchaczy i tych, którzy nas oglądają.
1: Podczas który już ksiądz na pielgrzymce, który raz na pierwszej pielgrzymce umrzyńskiej?
2: 22 raz jestem na pielgrzymce umrzyńskiej.
1: Jak moglibyśmy naszym słuchaczom, którzy po raz pierwszy oglądają relacje z pierwszej pielgrzymki umrzyńskiej, scharakteryzować? W ogóle czym jest pielgrzymka?
2: No, pielgrzymka to przede wszystkim rekolekcje w drodze. Czas takiego słuchania Pana Boga, budowania swojej relacji z Nim, ale też przede wszystkim czas poznawania samego siebie, zmagania się z samym sobą. To są takie nietypowe rekolekcje w drodze, więc nie taki czas, kiedy nam się rekolekcje kojarzą z siedzeniem, z tym, że więcej czasu przebywamy gdzieś w jakimś miejscu. Natomiast tutaj, będąc w drodze, rozważamy różne treści i przede wszystkim też otwieramy się na miłość do drugiego człowieka.
1: Państwo widzicie pewnie z pewnością, że jesteśmy na żywo w tej pięknej miejscowości, miejscowości Łysinę, skąd prowadzimy dla Was relację audycji Gość Dnia, ale zanim powiemy o szczegółach pierwszej pielgrzymki, o tej kuchni całej pierwszej pielgrzymki umrzyńskiej, to powiedzmy naszym słuchaczom o tegorocznym haśle pierwszej pielgrzymki umrzyńskiej, o tym roku duszpasterskim, z jakim pielgrzymujecie.
2: Pielgrzymujemy z hasłem Uczniowie Misjonarze, to jest ogólne hasło, no i jak najbardziej nasza pielgrzymka też się w to wpisuje, że chcemy być tymi uczniami, misjonarzami, którzy swoim życiem głoszą Jezusa.
1: Co jest najważniejszym celem pielgrzymki? Bo nie tylko chodzenie, prawda, mówimy ciągle o tych stopach, tak, o upale, o tym, że jest ciepło, jest zimno, że ktoś, prawda, ma problemy zdrowotne, ktoś inny jest najedzony, ktoś niestety tego jedzenia może gdzieś brakuje po drodze, czy wody, choćby tej zimnej, schłodzonej, prosto z lodówki. Co jest takim najważniejszym celem pielgrzymowania?
2: No najważniejszy przede wszystkim jest ten wymiar duchowy, to jest najważniejsze, bo te sprawy jak najbardziej, one są bardzo istotne, ale najważniejsze jest odkrywanie swojej drogi do Pana Boga, no i przede wszystkim to taki czas nawrócenia, nawracania się, prawda, to jest najważniejsze w tym naszym pielgrzymowaniu, ale myślę, że też w tej pielgrzymce, to tak myślę teraz o tych intencjach, które są wrzucane, bo mamy taki różaniec w ciągu pielgrzymki właśnie.
1: O tym za chwilę powiem.
2: A właśnie, dobra, to na pewno te wszystkie sprawy, które niosą pielgrzymi bliskich swoich. Mhm.
1: A jeśli chodzi o wyruszenie na szlak pątniczy, bo to wiemy, raczej pielgrzymi zostawiają swoje problemy w domach i idą, żeby się wyciszyć, żeby się umocnić w wierze, czy raczej te problemy do Matki Bożej niosą w swoich sercach?
2: Nie, no jak najbardziej niosą właśnie to. Taki jest ten wymiar pielgrzymki, że ona ma pomóc w zmaganiu się w swojej codzienności, że tutaj do swoich plecaków nie tylko wodę, karimaty zabieramy, ale i też swoje wszystkie te sprawy, które przeżywamy.
1: Czyli wiemy, że pielgrzymka wiąże się też z wyjściem z jakąś konkretną intencją. O tym każdy wie, że no, wyruszając na szlak pątniczy idziemy z jakąś szczególną intencją, bo raczej w XXI wieku, w dobie komunikacji i wszechobecnych środków masowego przekazu, ale też komunikacji. Wiemy, że do Częstochowy możemy w ciągu 2-3 godzin tak. Dzisiaj się dostać, a jednak 13 dni to konkretne wyrzeczenie, konkretny czas, żeby Panu Bogu poświęcić ten czas. Czyli jeżeli chodzi o tą intencję, to raczej idą intencje własnych, pielgrzymi w własnych intencjach, czy raczej te intencje niosą czyjeś, jeśli chodzi o męża, o siostrę, o brata, o kogoś z bliskich? I z drugiej strony, czy takie pielgrzymowanie w czyjeś intencje również jest jednoznaczne z własną intencją? Czy to ma sens?
2: Tak, to jak najbardziej ma sens. To jedno z drugim się łączy, prawda? Bo jeśli ktoś jest nam bliski, modlimy się za kogoś bliskiego, to wiemy o tym, że to też wpływa na człowieka, na siebie samego. Jak najbardziej ludzie też się modlą. Młodzi ludzie często się modlą o to, żeby...
1: Dobrego męża i dobrą żonę.
2: To
1: może być trudne.
2: Mieliśmy wczoraj jest zawsze taki zwyczaj, że jednego dnia jest taka górka o dobrego męża i dobrą żonę i tak symbolicznie się trochę na kolanach przejdzie. Natomiast bardzo dużo jest intencji za kogoś z rodziny. No, myślę, że daje to też pewien taki przekrój tego, z czym się zmagają rodziny. No jednym z takich dużych problemów, mamy miesiąc sierpień, więc to taki miesiąc, kiedy modlimy się też o trzeźwość, no to dużo jest tego też, tych problemów związanych z alkoholem rodzinnych. Natomiast, no mówię, dużo jest takich intencji, gdzie ludzie niosą właśnie swoich bliskich, szczególnie też choroby, cierpienia. No naprawdę to czuć po tych intencjach, jak które ludzie wrzucają, bo to są te intencje, są odczytywane w czasie różańca, to widać, że naprawdę współprzeżywają i współodczuwają to razem z tymi, których niosą.
1: Pobudka 4:35 rano i teraz powiedzmy konkretnie, jak wygląda tak czysto materialnie ten dzień? Na chwilę sferę duchowo zostawiamy.
2: Dobra.
1: Pielgrzymi wyruszają o godzinie 5-6 w zależności od odcinka. Tak. Dziś macie z tego, co pamiętam, bo również mam sentyment do pielgrzymowania.
2: No,
1: 14 lat pielgrzymowania. Za mną. Natomiast dziś jest dosyć fajny, piękny dzień, tak, bo to jednak 25-26 kilometrów, koło 16 dotrzecie na miejsce. Natomiast jak taki dzień z życia pielgrzyma wygląda?
2: Pobudki zazwyczaj są o godzinie właśnie 5, godzinę później jest wymarsz. Czasem mamy o 4:30, takie są też dni, ale to niedużo ich jest. Później pobudka, godzina na ogarnięcie się bagaże, by zdać bagaże, siebie ogarnąć i godzinę później wyruszamy. Zazwyczaj tak mamy no, w tych kilku etapów od 4-5, czasem wczoraj mieliśmy więcej też etapów, więc na każdym etapie mamy przewidziane konkretne jakiś taki program, poranne modlitwy, dużo jest śpiewu, dużo jest modlitw, w tym roku też tak dbamy o to, żeby też była cisza, taki czas na wyciszenie. Natomiast od takiej technicznej jeszcze rzeczy, no to właśnie tak jak tutaj, to widać teraz na załączonym właśnie.
1: Pan Sylwester nas realizuje i pokazuje również z góry to jest ujęcia pielgrzymki. Widzicie Państwo tych pielgrzymów zmęczonych, już naprawdę zmęczeni.
2: No to 13 dzień, więc tak wyglądają nasze postoje, że służby podjeżdżają właśnie. Mamy też taki sklepik pielgrzymkowy, gdzie można sobie kupić coś do jedzenia, coś do picia. No i ludzie po prostu na postojach szukają cienia, aby odpocząć, trochę poleżeć, posiedzieć gdzieś. Ale to przede wszystkim. To, co chciałbym jeszcze powiedzieć, to w czasie pielgrzymki spotykamy się z mega wielką życzliwością ludzi. No to jak nas witają, jak nas karmią, jak się cieszą. Dla nich, dla wielu z nich to jest święto po prostu, że mogą nas witać. Więc od takiej technicznej rzeczy to jest w ciągu dnia. Msze święte zazwyczaj mamy na którymś z postojów, natomiast jest kilka takich dni, między innymi dzisiejszy, który jest ważnym dniem. To
1: będziemy go transmitować na żywo.
2: O właśnie, to już jakby ten nas do żurawia to już niesie, już nawet jak ktoś jest zmęczony, to niesie i właśnie dzisiaj, tak jak i niektóre dni mamy też na zakończenie dnia, mamy też i mszę świętą połączoną z apelem, więc to są takie najważniejsze rzeczy.
1: Mówimy o bólu, o cierpieniu, o tych obolałych nogach, czy wtedy, kiedy faktycznie człowiek tak przeżywa bardzo fizycznie, tą pielgrzymkę doświadcza prawdziwej wiary?
2: Tak, najbardziej. Myślę, że to tak, ta pielgrzymka tak urealnia człowieka, że to, co związane z Panem Bogiem, z wiarą, też ma wpływ jak najbardziej na nasze życie, na naszą codzienność, na nasze po prostu proste, zwykłe zmaganie się i właśnie z tym bólem fizycznym, z różnymi rzeczami też, którymi niesiemy, ale wiara bardzo pomaga. Nieraz ludzie tak mówią, że przy księdza, no tak już nie dam rady iść, ale gdzieś ta modlitwa i za bliskich mnie to mobilizuje, to że też wierzę, że Pan Bóg jest, że On prowadzi.
1: Księże Łukaszu, już 12 dni prawie za Wami, to trzeba też jasno powiedzieć. Czy bywały takie dni, że faktycznie przewodnikowi było ciężko, już nie chciało iść?
2: Było.
1: I co w takich momentach ksiądz robi i jak radzi w takim pielgrzymom, którzy może po raz pierwszy na pielgrzymkę wyruszali?
2: No nie ukrywam, dla mnie najcięższy był w tym roku pierwszy dzień. Pogoda robi swoje, to ma duże znaczenie. Intencje też, to wszystko się gdzieś tam się razem łączy ze sobą. Natomiast no, ten pierwszy dzień pamiętam, że już przedostatni postój, no to już tak ciężko było. Co wtedy robię? No gdzieś tak próbuję, no wiadomo, że też tam się modlę do Pana Boga, żeby mi w tym pomógł. Natomiast tak próbuję odpocząć, chwilę zebrać sił, przetłumaczyć sobie, no przewodnik jest, więc trzeba iść, co nie?
1: Pielgrzymka też buduje wspólnotę. Tak. Ludzie, którzy są dla siebie obcy pierwszego dnia, tak naprawdę 3., 6., 7. dnia są bratem i siostrą. Tak. Dzielą się ze sobą kanapką, wodą, problemami, często sytuacją rodzinną, tym, co niosą w sercu. Też bardzo twórcze.
2: Jak najbardziej. No nieraz jest tak, że ludzie, którzy się poznają na pielgrzymce, bardzo często to dotyczy osób, które przychodzą pierwszy raz na pielgrzymkę. Kogoś poznają i później już na samą pielgrzymkę idą razem. Tak naprawdę wspólne radości, wspólne trudności, one łączą ludzi.
1: A co ksiądz by powiedział osobom, które nigdy na pielgrzymce nie były, ale gdzieś w sercu może się pojawia taka myśl, to nie dla mnie, to nie dam rady, no nie dam rady pogodzić swojej pracy, obowiązków ojca, matki, brata, siostry, może chłopak mnie puści, może nie będę miała możliwości potem wzięcia wolnego w pracy. Co ksiądz by takim osobom powiedział?
2: Znaczy ja bym zachęcił, żeby spróbować, zdecydować się. Tak, to jest duży trud, ale wszystko, co gdzieś kosztuje wysiłku, trudności, to przynosi też dobre owoce, ale to jest niezapomniany czas i zachęcam, żeby nie zatrzymać się na tym lęku, na takim, że po prostu nie dam rady, bo ludzie naprawdę nieraz jest tak, że boją się, a później się okazuje, że jednak dali radę.
1: I ostatnie dwa pytania, bo wiem, że za chwilę już wyruszacie, a każda minuta na nogach stoi na konkretny wysiłek. Co ksiądz miałby powiedzieć pielgrzymowi pierwszej pielgrzymki łomżyńskiej po raz 42? Przypominamy, drodzy państwo, już pielgrzymi idą na pierwszą pielgrzymkę łomżyńską. Co ksiądz miałby powiedzieć takiemu pielgrzymowi, co miałby zabrać jako jedną rzecz z Jasnej Góry ze sobą do domu? Jedna rzecz, którą warto byłoby z Jasnej Góry i z tej pielgrzymki zabrać.
2: Myślę, że to, co najbardziej w sercu zabrać, to, że nie jesteś sam. Że jest ktoś, kto czuwa nad tobą i daje ci ludzi, którzy są z tobą razem, że nie jesteś sam.
1: I na koniec jeszcze może jedno zdanie do słuchaczy, do kamery Radia Nadzieja, aby ich również zachęcić, tych, którzy nas oglądają w mediach społecznościowych, także słuchają nas na antenie Radia Nadzieja, żeby wyruszyli z nami za rok. Zapraszamy państwa.
2: Jak najbardziej was, drodzy radiosłuchacze, zapraszam serdecznie. Myślę, że to nie tylko jest moje zdanie, ale wielu na pewno z was ma znajomych takich, którzy byli na pielgrzymce. Zapraszam, zachęcam, żebyście z nimi porozmawiali o tym i mam nadzieję, że ktoś, kto słucha tego, kto gdzieś tam w sercu się pojawia jakieś takie pragnienie, u mnie tak to się stało, że pojawiło się w sercu taki impuls bardzo mocny, pójście na pielgrzymkę, że ktoś, kto teraz słucha, to za rok doświadczy, co to znaczy trud, radość, ból i przede wszystkim spełnienie.
1: Drodzy państwo, a my za chwilę dosłownie w serwisie o godzinie 10 słyszymy się, bo pewnie również słyszycie w tym momencie syrenę alarmową, która mówi pielgrzymom, że już za chwilę muszą wyruszyć na kolejny etap pierwszej pielgrzymki łomżyńskiej. Ze mną dzisiaj był ksiądz Łukasz Gołaszewski, przewodnik 42. pierwszej pielgrzymki łomżyńskiej. Dziękuję bardzo.
2: Dziękuję bardzo, do zobaczenia.
1: Pozdrawiamy serdecznie. Pozdrawiam. I do usłyszenia.
0: Nasz gość dnia.

Gramy twoją muzykę. Radio Nadzieja, 103,6 FM.

Grupa Loka na antenie Radia Nadzieja za 10 minut, 10. Punktualnie o 10:00 na naszej antenie najnowsze wydanie wiadomości i prognoza pogody też, a w wiadomościach ponownie połączymy się z trasą pieszej pielgrzymki łomżyńskiej na Jasną Górę.

0: Jest 10:00, czas na wiadomości, a przedstawi je Katarzyna Polewko.
1: Polska powinna przygotować się na prowokacje ze strony Rosji, ostrzega rzecznik rządu. Śniadowo, Czyżew i Zambrów z pieniędzmi na nowe inwestycje sportowe. W wiadomościach przeniesiemy się także na szlak pieszej pielgrzymki łomżyńskiej na Jasną Górę. Polska powinna przygotować się na kolejne incydenty ze strony Rosji. O takim scenariuszu mówi rzecznik rządu. Adam Szłapka po posiedzeniu Rady Ministrów podkreślał, że bezpieczeństwo państwa musi być na wysokim poziomie, zwłaszcza jeśli chodzi o infrastrukturę krytyczną.
2: Cały czas mamy do czynienia z próbami wojny hybrydowej. To, że granica jest szczelna, jest wynikiem działania służb Straży Granicznej, polskich służb, wojska. Natomiast cały czas trwają próby przekroczeń. To jest też element tego konfliktu hybrydowego. To, że naruszana jest przestrzeń powietrzna Polski czy innych państw, no cały czas jest testowaniem naszej odporności.
1: Adam Szłapka podkreślił, że Rosja może dokonywać prowokacji pod fałszywą flagą. Rzecznik rządu zwrócił też uwagę na dezinformację po upadku rosyjskiej rakiety na Lubelszczyźnie. Niektórzy twierdzili, że rakieta należała do Ukrainy.
3: Najnowsze informacje z regionu.
1: Powstaną nowe boiska, szatnie czy siłownie. 3 miliony złotych z budżetu województwa podlaskiego trafiło do samorządów na realizację inwestycji poprawiających warunki uprawiania sportu i rekreacji dla lokalnych mieszkańców. Wicemarszałek województwa podlaskiego Marek Malinowski gratulował samorządowcom zawarcia umów na dofinansowanie.
4: Życzę powodzenia w ich wykonaniu. My jako samorząd województwa podlaskiego wspieramy sport, wspieramy aktywny sposób życia, zdrowie i myślę, że te obiekty wyremontowane będą służyć na wiele lat mieszkańcom województwa podlaskiego. To jest taki fundusz, program realizowany wspólnie z Ministerstwem Sportu. Trochę zasady w tym roku się zmieniły. My przeznaczyliśmy na to 3 miliony złotych, podpisanych będzie 9 umów.
1: Marszałek województwa Łukasz Prokorym zapewnił z kolei, że niebawem wsparcia na podobne cele będzie więcej.
5: Rozpoczęliśmy już pracę nad częścią regionalną Planu Partnerstwa Krajowego Regionalnego dla Polski, czyli tych funduszy europejskich 2834. Pracujemy w różnych zespołach, tworzymy też naszą aktualizację strategii rozwoju województwa. Jak najbardziej w tej strategii chcemy wpisać takie potrzeby właśnie jak budowa, czy renowacje, czy remonty obiektów sportowych w naszych podlaskich powiatach i gminach.
1: Wśród beneficjentów znalazła się między innymi gmina Śniadowo, która otrzymała 300 tysięcy złotych dofinansowania na nowy budynek szatni z zapleczem klubu sportowego. Dotacje trafiły także do samorządów Czyżewa, Wąsosza czy Zambrowa.
3: Wiadomości Radia Nadzieja.
1: Ostatnie wolne miejsca noclegowe czekają nad morzem na turystów w nadchodzący weekend. Połowa sierpnia to tradycyjnie szczyt sezonu urlopowego nad Bałtykiem. I chociaż tegoroczna sierpniówka do najdłuższych nie należy, zapowiada się, że na plażach będzie naprawdę tłoczno.
6: Według danych największego portalu rezerwacyjnego nad morzem zajętych jest od 95 do nawet 99% miejsc. Dla branży turystycznej to bardzo dobre wieści, mówi Damian Greś z Urzędu Marszałkowskiego w Szczecinie.
7: Informacje, które otrzymujemy dotyczące tego, jak są wypełnione pensjonaty, hotele, obiekty noclegowe w naszym regionie napawają optymizmem.
6: Właściciele obiektów noclegowych, ale i nadmorskiej gastronomii czy atrakcji turystycznych wiążą z tym weekendem spore nadzieje.
8: Na to, że nareszcie nastąpi taka prawdziwa kumulacja tych przybywających do naszego regionu turystów, nie tylko jednodniowych, ale mamy nadzieję, że jak najdłużej przebywających.
6: Popyt wywindował też ceny noclegów nad morzem. Średnio za 3-dniowy pobyt dla 2 osób trzeba zapłacić około 3000 zł. W kolejny weekend taki sam pobyt w tych samych obiektach będzie 2, a nawet 3 razy tańszy.
1: O szczegółach mówiła Aneta Łuczkowska. I na koniec przenosimy się na szlak pieszej pielgrzymki łomżyńskiej na Jasną Górę. Pątnicy są coraz bliżej celu. Na miejscu jest nasza radiowa ekipa. Księże Mariuszu, ile pielgrzymi mają dziś do pokonania?
9: Pani Kasiu, szczęść Boże, witam Was serdecznie. 44 kilometry to odległość od plebanii w parafii Łysiny do Jasnej Góry, do klasztoru. Tyle właśnie ksiądz proboszcz Rafał Mela, który jest ze mną, opowiada właśnie, że tyle kilometrów mają właśnie pielgrzymi do przebycia. Szczęść Boże, księże.
10: Szczęść Boże.
9: Ksiądz po raz który gości pielgrzymów pieszej pielgrzymki łomżyńskiej w parafii Łysiny?
10: 18 raz, bo jestem 18 rok na parafii.
9: 18 lat tej samej parafii. Jeśli chodzi o naszych słuchaczy, Boże, opowiedzmy im w tym momencie, że jesteśmy 44 kilometry od Jasnej Góry w archidiecezji częstochowskiej, w parafii Łysin, z której już właśnie jako z pierwszego postoju pierwsza pielgrzymka małżeńska wyruszyła w trasę. Jeśli chodzi o cały ruch pielgrzymkowy, to wiemy, że parafia Łysin jest bardzo

0: nie macie dość pielgrzymów?
1: To znaczy nie, jeżeli po prostu tylko wielbią Pana Boga, to nie, ale...
0: Co jest najpiękniejsze w takim spotkaniu pielgrzymów z parafianami?
1: No przede wszystkim tak, są gościnni, bo z tego co wiem, że mimo wszystko bardzo dużo podejmują tych pielgrzymów na nocleg, wiele po prostu już parafian odeszło, bo to starsze osoby i te domy no, są puste, nie ma tych pielgrzymów tam, ale zawsze nawet najstarsze osoby przyjmowały. I drugie takie, ci, którzy naprawdę tak z pobożności, z wiarą idą na zmierzchnię, to świadectwo wiary, bo choćby nawet to, że jak idę kościół otworzyć, czy już jestem i jak mówię o szczęść Boże, czy niech będzie pochwalony Chrystus, to jest takie najpiękniejsze, bo się wielbi Pana Boga. To nie chodzi o to, że się księdza uwielbić, tylko oddać cześć Panu Bogu.
0: Księża są różni, ale wiemy, że Pan Bóg jest najpiękniejszy, najwspanialszy, ale ten ksiądz proboszcz, który jest obok nas, ksiądz proboszcz z parafii Łysiny, zawsze ma swoje drzwi otwarte i zawsze jest ta plebania otwarta, zawsze otwarty jest kościół i to serdeczny Bóg zapłać księże, że możemy korzystać z tej gościnności. Jakie szczególne spotkania już na koniec naszym słuchaczom moglibyśmy przybliżyć, jak ksiądz przeżywa takie spotkanie osobiście z pielgrzymami, z pątnikami, z tych intencjami, które często przynoszą, powierzają, czy też mówią?
1: No bardzo radośnie i to taką nadzieję daje, bo to po prostu ci, którzy pielgrzymują, to tylko podzielę to świadectwo wiary, tym bardziej, że ja no, jako wikariusz pielgrzymowałem, chodziłem z Panem, a jako proboszcz no nie pielgrzymuję, nie chodzę.
0: Inne obowiązki.
1: Inne, ale to znaczy nie, no mógłbym, bo się do jakiejś pielgrzymki dołączyć i to naprawdę jest to jakiś taki wysiłek i świadectwo wiary i bardzo serdecznie chciałbym tutaj z tejże pielgrzymki waszej łomżyńskiej serdecznie księdza Stanisława, bo on też jest takim świadectwem wiary dla mnie, ta jego taka pokorość, cichość, no i cieszę się, że mogę go poznać. Nawet w tym roku go nie poznałem, także serdecznie przepraszam.
0: Księże proboszczu, więc żeby nie było 44 kilometry, to my zapraszamy do Łomży i żeby z Łomży wyruszyć na Jasną Górę.
1: A nawet
0: za rok.
1: Muszę przyznać szczerze, bałem się tego powiedzieć, bo jak się powie, to trzeba słowa doczynać, ale myśl już taką mam, żeby właśnie tego księdza Stanisława jechać i se z nim przyjść chociaż raz z Łomżą do Częstochowy.
0: Drodzy Państwo, ksiądz Rafał Melak i z niego przykład wszyscy bierzmy, żeby wyruszyć choćby za rok na pierwszą pielgrzymkę łomżyńską. Przypomnijmy, dzisiaj pielgrzymi docierają do miejscowości Żuraw, gdzie jest nocleg, jutro ostatni dzień pierwszej pielgrzymki łomżyńskiej. Transmisja mszy świętej, oczywiście uroczystej, podsumowującej niejako pątniczy szlak na naszej antenie o godzinie 19 w dniu dzisiejszym, a co godzina słyszymy się w serwisach, więc do usłyszenia, Kasiu, o godzinie 11 i również wtedy będziemy
1: i
0: się łączyć.
1: Obsługę Radia Nadzieja bardzo serdecznie pozdrawiam, dziękuję za obecność.
0: Dziękujemy, pozdrawiamy.
2: Dziękujemy bardzo, pozdrawiamy Was serdecznie, do usłyszenia w wiadomościach o 11.
3: Dobrej pogody życzy sponsor, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
4: A teraz prognoza pogody dziś bardzo dobra dla regionu, bo dużo słońca przez cały dzień, 18 stopni teraz, 23 stopnie to temperatura maksymalna. Noc chłodna, bo tylko 9 stopni, a jutro kontynuacja pięknej letniej pogody do 24 stopni i bardzo dużo słońca.
3: Dobrej pogody życzył sponsor, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
5: Zapraszamy na reklamy.
3: Dla jednych to smak dzieciństwa, dla innych miła przerwa w pracy. Wielu nie wyobraża sobie bez niego życia. Naturalny, waniliowy, czekoladowy, truskawkowy. Dla wszystkich to tradycyjny serek z krówką. Rolmlecz. Od mleczarzy, od serca, dla Ciebie.
5: Po reklamie.

Gramy Twoją muzykę. Radio Nadzieja, 103,6 FM.

Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Słyszałeś?

A to już za 13 minut, godzina 11, my robimy zapowiadany konkurs, drodzy Państwo. Do wygrania są upominki od Muzeum Skansenu Kurpiowskiego w Nowogrodzie, między innymi kubek, książka bogato ilustrowana o Kurpiach i także inne niespodzianki. Żeby wziąć udział w tym konkursie, trzeba do nas zadzwonić i odpowiedzieć na pytanie, kim był Adam Chętnik? A. Kompozytorem muzyki operowej, B. lekarzem i przyrodnikiem, czy C. etnografem, badaczem Kurpiowszczyzny i działaczem społecznym. Czekam na Państwa telefony 512-123-502 lub 512-123-503. Jeśli ktoś z Państwa zna odpowiedź na pytanie, kim był Adam Chętnik, to czekają nagrody, upominki od Skansenu Muzeum Kurpiowskiego w Nowogrodzie. Proszę dzwonić, czekam na pierwszy telefon.

0: A do naszego studia jako pierwsza dodzwoniła się pani Lucyna. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Pani Lucyno, żeby wygrać te upominki od skansenu kurpiowskiego w Nowogrodzie, ten zestaw, piękny zresztą, trzeba odpowiedzieć na pytanie, kim był Adam Chętnik? A. Czy kompozytorem muzyki operowej? B. Lekarzem i przyrodnikiem? Czy C. Etnografem, badaczem kurpiowszczyzny i działaczem społecznym?
1: Ja stawiam na trójkę, że był etnografem.
0: Oczywiście, że tak. Ma ogromne tak zasługi dla badania kurpiowszczyzny, więc tak, oczywiście Adam Chętnik był etnografem. Pani Lucyno, gratulujemy serdecznie wygranej. Niech te nagrody, upominki od skansenu w Nowogrodzie dobrze służą. Dziękujemy.
1: Dziękuję i pozdrawiam.
0: Pozdrawiamy serdecznie. To jest Radio Nadzieja i Środa w dobrym nastroju. Już za 11 minut, godzina 11.

0: Jest 11:00, czas na wiadomości. Przedstawię Katarzyna Polewka.
1: Kierowcy czekają, ceny na stacjach paliw rosną. Rząd nie podjął jeszcze decyzji, czy wprowadzi tarczę osłonową. Przedsiębiorcy z Mazowsza mogą zdobyć nawet 100 tysięcy złotych na innowacyjne projekty. Z każdym krokiem są bliżej celu. Na koniec relacja prosto ze szlaku łomżeńskiej pielgrzymki. W tym tygodniu ma zapaść decyzja o przywróceniu programu ceny paliw niżej. Ministerstwo Energii rozmawia z Ministerstwem Finansów w sprawie obniżek cen na stacjach. Ekspert do spraw energetyki Daniel Czerzewski mówi, że mechanizm obniżający ceny paliw powinien obowiązywać już dużo wcześniej.
2: Paliwo, z którym mamy największy problem, którego ceny są najwyższe, popyt na to paliwo, presja na ceny nie spadnie jesienią. Na benzynę może rzeczywiście nieco spaść, więc to nie jest też tak, że rząd może poczekać do końca wakacji i problem sam się rozwiąże. Tutaj te ceny mogą pozostać na podobnych poziomach, zwłaszcza jeżeli chodzi o diesel.
1: Rozważane jest wprowadzenie CPN na ostatnie 2 tygodnie wakacji. W tej chwili za olej napędowy kierowcy płacą już powyżej 8 zł za litr. Benzyna 9,5 kosztuje średnio powyżej 7 zł i 50 groszy. Są to najwyższe ceny w tym roku. Mechanizm CPN, który obowiązywał do 30 czerwca, zakładał obniżkę podatku VAT i akcyzy oraz wprowadzał maksymalne ceny paliw. Skutkowało to obniżeniem cen paliw o 1 zł na litrze.
3: Wiadomości Radia Nadzieja.
1: Pomysł może być wart nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych. Naukowcy oraz mikro, mali i średni przedsiębiorcy mogą zgłaszać swoje innowacyjne projekty do kolejnej edycji konkursu Innowator Mazowsza. Na najlepszych czeka łącznie 118 tysięcy złotych. Jak podkreśla marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik, konkurs ma łączyć świat nauki i biznesu oraz wspierać rozwiązania odpowiadające na realne potrzeby gospodarki.
4: Ten konkurs jest skierowany dla tych z Was, którzy w swojej pracy doktorskiej rzeczywiście mogą się pochwalić jakimiś nowymi pomysłami, nowymi odkryciami czy nowymi technologiami. Również młode, innowacyjne firmy, które działają w ostatnim czasie aktywnie i zdobywają już swoją pozycję na rynku, jesteśmy tym zainteresowani, abyście składali swoje aplikacje. Do wygrania są niebagatelne nagrody. Serdecznie zapraszamy.
1: Nabór wniosków trwa do 7 września. Szczegółowe informacje są na stronie mazowia.pl.
3: Najnowsze informacje z regionu.
1: Z każdym krokiem są bliżej celu. Nasze terenowe studio Radia Nadzieja towarzyszy pątnikom, którzy zmierzają w stronę Jasnej Góry. Zostało już naprawdę niewiele. Na miejscu jest ksiądz Mariusz Szulc. Księże, czuć już radość pątników?
5: Radość czuć i drodzy Państwo, jak słyszeliście, ceny benzyny są wysokie, więc do Częstochowy najlepiej ruszyć pieszo. I tak jest 12 dzień pierwszej pielgrzymki łomżyńskiej. Pielgrzymi właśnie dokładnie 45 minut temu wyruszyli z pierwszego postoju, w postoju w Łysinach. W poprzedniej relacji mieliśmy okazję gościć na antenie Radia Nadzieja księdza proboszcza, który przyjmuje na tym postoju pielgrzymów. Dzisiejsze to przebiega bardzo w sprzyjających warunkach atmosferycznych. Temperatura jest umiarkowana, powiew letniego wiatru również sprzyja pielgrzymom. Dlatego również szczególnie ważne jest, o czym mówi służba medyczna, nawodnienie każdego dnia, odpoczynek oraz korzystanie z pomocy tych służb medycznych, które są do dyspozycji pielgrzymów. W drodze, drodzy Państwo, niezmienna jak zawsze modlitwa, śpiew i wspólnota. Każdy kilometr przybliża pielgrzymów do tronu Matki Bożej. W każdej godzinie będziemy do Państwa wracać z relacją. O godzinie 13 w naszym studiu będą gościć już pątnicy pierwszej pielgrzymki łomżyńskiej, a przypominamy, że uroczysta msza święta transmitowana również dziś, podsumowująca pielgrzymkę w miejscowości Żuraw o godzinie 19 na antenie Radia Nadzieja, również w naszych mediach społecznościowych. Na bieżąco będziemy Państwa informować o przebiegu tegorocznej 42. pierwszej pielgrzymki łomżyńskiej na Jasną Górę.
1: Bardzo dziękujemy, pozdrawiamy Was serdecznie. Na kolejne wiadomości Radia Nadzieja zapraszamy punktualnie o 13.
3: Dobrej pogody życzy sponsor, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
0: U nas w regionie też piękna pogoda, 20 stopni na termometrach teraz, 23 to temperatura maksymalna, do tego dziś bardzo dużo słońca w regionie w nocy, tylko 9 stopni, jutro maksymalnie do 24.
3: Dobrej pogody życzył sponsor, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
6: Gramy Twoją muzykę.

0: A dziś po zachodzie słońca rozpocznie się noc spadających gwiazd, czyli maksimum rodu Perseidów. To widowisko w tym roku wyjątkowo poprzedzi inny kosmiczny spektakl, czyli częściowe zaćmienie słońca, które zacznie się tuż przed zapadnięciem zmroku. Noc spadających gwiazd to coroczne wydarzenie związane z wejściem Ziemi w chmurę dryfujących w kosmosie pozostałości komety, mówi dr Piotr Witek z Planetarium Centrum Nauki Kopernik.
1: No i te okruszki wiszą sobie w przestrzeni kosmicznej, a właściwie nie tyle wiszą, co orbitują wokół Słońca, a Ziemia regularnie co roku wpada w taką chmurę zostawioną przez tę kometę, tę chmurę Perseidów, rój meteoroidów, jak to się nazywa w astronomii, i zaczyna się spektakl na niebie. W ciągu godziny powinniśmy w takich dobrych warunkach zobaczyć 60, może nawet 100 zjawisk, co oznacza, że może się zdarzyć to częściej niż co minutę.
0: Oczywiście nie są to żadne spadające gwiazdy, ich błysk to nic innego jak efekt spalania się drobnych pozostałości komety w ziemskiej atmosferze.
1: Te drobiazgi, wielkości mniej więcej ziarnka piasku zwykle, wpadają w naszą atmosferę z prędkością około 200 tysięcy kilometrów na godzinę. Przy takiej prędkości nie mają za bardzo szansy, żeby dotrzeć do powierzchni Ziemi, ponieważ powietrze, w które wpadają, jest tak mocno ściskane, że rozgrzewa się do ogromnych temperatur, świeci i odparowuje te drobiny. Właśnie to, co widzimy, to głównie świecenie powietrza rozgrzanego przez wpadnięcie takiego meteoroidu.
0: A największe od 27 lat częściowe zaćmienie Słońca osiągnie maksimum w zależności od miejsca obserwacji między 20 a 29 w niektórych regionach Europy. O tym Państwu mówimy w Hiszpanii między innymi. Jeśli ktoś tam jest, to zazdrościmy. Będzie to pierwsze od prawie 30

Radio Nadzieja. Radio Nadzieja.

0: Sierpień to dla wielu czas odpoczynku, ale także duchowej wędrówki dla tysięcy. Tysiące pielgrzymów przemierzają w tych dniach polskie drogi. Zmierzają między innymi na Jasną Górę, chociaż nie tylko. Za to świadectwo wiary pątnikom oficjalnie podziękował przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, arcybiskup Tadeusz Wojda. Jak podkreślił, wspólna droga, modlitwa, śpiew i przyjmowanie sakramentów nie tylko umacniają wiarę, ale także budują wspólnotę.
1: Dziękuję za to piękne świadectwo wiary i pozdrawiam wszystkich pielgrzymów z całej Polski. Niech Matka Boża dodaje wam sił, zarówno fizycznych, jak i przede wszystkim duchowych, na czas pielgrzymowania. Wspólna droga, modlitwa, śpiew i przyjmowanie sakramentu są pięknym świadectwem wiary i budują wspólnotę. Docierając do miejsc świętych, zawierzajcie dobremu Bogu wasze sprawy, rodziny i bliskich. Niech wasz trup przyniesie potrzebne łaski wam samym, waszym rodzinom, ojczyźnie i całemu Kościołowi.
0: Najwięcej pątników dociera na Jasną Górę właśnie w sierpniu. Jeden ze szczytów pielgrzymkowych przypada w okolicach 15 sierpnia, czyli w uroczystość wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, kolejny przed przypadającą 26 sierpnia uroczystością Matki Bożej Częstochowskiej. Oczywiście nasi pielgrzymi z pielgrzymki łomżyńskiej także zmierzają na Jasną Górę. Są już prawie u celu. O godzinie 13 w serwisie informacyjnym kolejne wejście prosto z trasy pielgrzymki. Zapraszamy Państwa także do śledzenia naszych mediów społecznościowych, Facebooka, także YouTube'owego kanału, bo tam mnóstwo także relacji wideo prosto z trasy pielgrzymki.

0: Lotnicy z bazy w Krzesinach od tygodni przygotowują się do warszawskiej defilady z okazji Święta Wojska Polskiego. Piloci samolotów F-16 trenują w Powidzu, gdzie szlifują współpracę z załogami innych maszyn. To ostatnie dni przygotowań do wojskowej defilady, a za kilka dni zobaczymy efekty ćwiczeń, mówi kapitan Sonia Popko z 31. Bazy Lotnictwa Taktycznego.
1: Przeloty pokazują tutaj akurat w formacjach, więc to troszeczkę inaczej wygląda. Będzie nas więcej. Połączone loty z innymi samolotami, które również wezmą udział. Jest tutaj bardziej chodzi o synchronizację tego przelotu, ale tak naprawdę to jest nasza codzienność.
0: Mówi kapitan Sonia Popko, a w sobotę nad Warszawą będzie można zobaczyć w powietrzu kilkadziesiąt maszyn. Będą to śmigłowce i samoloty różnych typów, które pojawią się na niebie w różnorodnych kluczach, mówi pilot samolotu F-16, kapitan Emil Augustyn.
2: Oczywiście będziemy obserwować formację samolotów F-16, składające się tylko z samolotu F-16, ale też samoloty F-16 będą lecieć w roli asysty do innych statków powietrznych, czy ten A-400, czy samolot do tankowania w powietrzu.
0: A defilada centralna odbędzie się 15 sierpnia. Zaprezentują się wtedy wszystkie rodzaje sił zbrojnych.

A to już 11.36. Słuchają Państwo Radia Nadzieja w środowe jeszcze przedpołudnie. Za 7 minut spotkanie w Radiu Nadzieja, spotkanie z profesorem Jerzym Bralczykiem, czyli nasza codzienna audycja Słowo o Słowie.

0: Słowo o słowie. Zaprasza profesor Jerzy Bralczyk.
1: Witam Państwa serdecznie. Pani Teresa pyta mnie, czy poprawne jest używanie liczby mnogiej słowa ryzyko. Do tego stopnia wydaje się pani, jak sądzę, to słowo w liczbie mnogiej dziwnym, że nawet pani nie używa w swoim pytaniu tej dziwnej trochę formy ryzyka, te ryzyka, co jeszcze dziwniej brzmi w dopełniaczu tych ryzyk. Prawda? Tak byśmy chyba powiedzieli. Istotnie pojawiają się te formy liczby mnogiej dzisiaj, zwłaszcza w tekstach ubezpieczycieli, ale robią na nas trochę dziwne wrażenie. Czy to przeszkoda? No, jeśli coś robi dziwne wrażenie, to przyciąga uwagę, a może o to także często przynajmniej chodzi. Czy istotnie nie ma liczby mnogiej? Formalnie rzecz biorąc, nie ma chyba od strony gramatycznej przeszkód, żeby nie istniały, czy żeby istniały raczej formy liczby mnogiej od wszystkich rzeczowników. Słowniki czasem odnotowują, że coś ma tylko liczbę pojedynczą. Mówi się wtedy o tak zwanych singulariach tantum, czyli tylko pojedynczych, ale przecież to nie jest kwestia gramatyki, tylko znaczenia. Mówiło się, że nie ma liczby mnogiej żelazo, ale jeżeli mówimy o różnych rodzajach żelaza, to możemy powiedzieć te żelaza, poza tym przenośnie mówiło się o żelazach, jako o kowach, kajdanach i tak dalej. Czy mleko nie ma liczby mnogiej? Różne są mleka przecież i możemy tak powiedzieć. Czy ludzkość jako rzeczownik w końcu też pojedynczy ma liczbę mnogą? Te różne ludzkości? Jeśli będziemy to traktowali albo metaforycznie, albo no, w pewien sposób innym użyciu, jako będziemy mówili o typach ludzkości, to wtedy oczywiście także te ludzkości będą i będą różne ptactwa i inne rzeczowniki, które uchodzą za tylko pojedyncze, mogą mieć liczbę mnogą. Więc formalnie liczba mnoga może być. Czy potrzebna nam jest? No o tym ubezpieczyciele chyba są przekonani, skoro używają określenia ryzyka na oznaczenie różnych rodzajów ryzyka już w liczbie pojedynczej. Także wydaje się, że przeszkód nie ma, razi nas to trochę, ale kto wie, czy po jakimś czasie razić nie przestanie i będziemy już swobodnie mówili o wielu ryzykach, choć nawet jedno ryzyko to czasem dla nas za dużo.
0: Słowo o słowie.
1: Pozdrawiam serdecznie.
0: Prosimy o pytania. www.bralczyk.pl

0: zapraszamy na reklamy.
1: Krystyna, mam nadzieję, że zakupy już widziałaś.
2: Tak, właśnie patrzę. Zbyszek?
1: Co?
2: A mleko i śmietanę kupiłeś?
1: Tak, mazurski smak.
2: No a twaróg i masło na śniadanie masz?
1: Tak, mazurski smak.
2: Zbyszek, a skąd ty to wszystko takie pyszne wziąłeś?
1: No jak to skąd, Krystyna? To się bierze z natury.
3: Prosty skład, naturalna czystość i pyszny, autentyczny smak. Mazurski smak. To się bierze z natury.
0: Po reklamie.
3: Radio Nadzieja. Radio Nadzieja.

niepojęty, bogaty w miłosierdzie.

0: Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Oto ja, służebnica Pańska,
1: niech mi się stanie według.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twego, Jezus.
1: Święta
0: A Słowo stało się ciałem. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko. Módlmy się, łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez mękę Jego i śmierć do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni przez tegoż Chrystusa, Pana naszego. Amen. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym.
2: Jan Paweł II, pielgrzym pokoju.
0: Wszelkie jednak prawo potępia tych, którzy napadają na pragnących żyć w pokoju. Tak, prawo naturalne, które głosi: czyń drugiemu to, czego sam pragniesz, jak i prawo boskie, które potępia wszelką grabież zakazem nie kradnij, a zabrania przemocy przykazaniem nie zabijaj. Ale nie tylko o prawo tutaj chodzi, ale także i przede wszystkim o miłość. O tę miłość bliźniego, której się wyraża i dochodzi do głosu miłość Boga. Ta miłość, którą ogłosił Chrystus w swoim przykazaniu, jakie każdy człowiek ma wpisane w swoim sercu, przykazaniu, które sam Bóg Stwórca w tym sercu wyrzeźbił. Przykazanie to konkretyzuje się także w poszanowaniu drugiego, w poszanowaniu jego osobowości, jego sumienia. Konkretyzuje się w dialogu z drugim, umiejętności poszukiwania i uznania tego, co może być dobre i pozytywne także w kimś, kto wyznaje idee różniące się od naszych, a nawet w kimś, kto w dobrej wierze błądzi.

Słuchają Państwo Radia Nadzieja już 12 minut po godzinie 12, a dziś jest środa, 12 sierpnia. Imieniny obchodzą dziś Lech, Innocente, Joanna, Wiktoria i Łukasz. Dziś słońce stało o godzinie 5:07, zajdzie o 26:00 i wtedy, kiedy słońce będzie zachodziło, warto spojrzeć w niebo, ponieważ dziś częściowe zaćmienie słońca, o czym mówimy Państwu od kilku dni. O szczegółach, jak się do tego wydarzenia przygotować, powiemy już za niecałe 3 minuty.

0: Wieczorem czeka nas wyjątkowe zaćmienie słońca, w trakcie którego w Polsce tarcza słońca zostanie zasłonięta nawet w 88%. Nadchodzący kosmiczny spektakl będzie wyjątkowy, spektakularny, bo będzie miał miejsce dokładnie o zachodzie słońca. Jeśli nie przeszkodzą chmury, obraz do obserwacji, wybierzmy na to miejsce do obserwacji, wybierzmy miejsce, gdzie dobrze widać zachodni horyzont i tym samym zachodzące słońce czeka nas efektowne zjawisko, mówi dr Piotr Witek, astronom z Planetarium Centrum Nauki Kopernik.
1: Słońce zostanie wygryzione do takiego wąskiego rogala z rogami skierowanymi w dół, obserwowane z Polski, a następnie w tej postaci zajdzie. Najlepiej to zjawisko będzie widać na południowym zachodzie naszego kraju, na przykład w Jeleniej Górze. Najgorzej tym razem akurat na południowym wschodzie, czyli choć Bieszczady są świetnym miejscem do obserwacji spadających gwiazd, to do obserwacji zaćmienia są najgorszym.
0: Obserwując zaćmienie słońca, drodzy Państwo, musimy pamiętać o odpowiedniej ochronie naszego wzroku. Słońce nadal będzie wyjątkowo groźne dla naszych oczu.
1: Ta część słońca, która jest odsłonięta, w żaden sposób nie straciła na jasności. Nadal emituje to samo promieniowanie, więc choć możemy patrzeć na słońce fizycznie dłużej i kusi, żeby popatrzeć, zobaczyć to zjawisko, nie róbmy tego bez osłony oczu. Byle jakie filtry, ciemne okulary, stara dyskietka, to nie jest metoda. Ona owszem przyciemni nam obraz słońca, ale nie powstrzyma na przykład promieniowania ultrafioletowego, nie powstrzyma podczerwieni. A że nie mamy sensorów, które powiedzą nam o uszkodzeniach termicznych, o tym, że nam się coś dzieje niedobrego z okiem, to nie czujemy bólu.
0: Chociaż w Polsce nie zobaczymy tym razem całkowitego zaćmienia słońca, to po raz pierwszy od 27 lat takie zjawisko będzie można oglądać z Europy, między innymi w Hiszpanii. A całkowite zaćmienie słońca to jest niesamowite przeżycie, przekonuje dr Piotr Witek, który był świadkiem takiego zjawiska w 2008 roku.
1: W ciągu ostatniej minuty przed całkowitym zaćmieniem jasność nieba spada mniej więcej stukrotnie. Robi się tak ciemno, jak mniej więcej pół godziny po zachodzie słońca. To znaczy nie jest to noc, ale jest wyraźnie ciemniej, wyraźnie chłodniej, a równocześnie horyzont jarzy się wciąż światłem. Grające wszędzie dookoła świerszcze, pasikoniki i inne stworzenia zamilkły. Ptaki przestały śpiewać. Zrobiło się cicho, zrobiło się chłodniej. Zjawisko było naprawdę niesamowite.
0: Zaćmienie słońca w Polsce w zależności od miejsca obserwacji rozpocznie się dziś wieczorem między 19.10 a 19.18, a jego maksymalna faza nastąpi między 20 a 29. Transmisję zaćmienie słońca można oglądać w internecie, a co ciekawe, o tym też Państwu mówimy, po zmroku, po zakończeniu tego jednego spektaklu rozpocznie się kolejny, bo czeka nas coroczne maksimum roju Perseidów, czyli noc spadających gwiazd.

0: Powstaną nowe boiska, szatnie czy siłownie. 3 miliony złotych z budżetu województwa podlaskiego trafiło do samorządów na realizację inwestycji poprawiających warunki uprawiania sportu i rekreacji dla lokalnych mieszkańców. Wicemarszałek województwa podlaskiego Marek Malinowski gratulował samorządowcom zawarcia umów na dofinansowanie.
1: Życzę powodzenia w ich wykonaniu. My jako samorząd województwa podlaskiego wspieramy sport, wspieramy aktywny sposób życia, zdrowie i myślę, że te obiekty wyremontowane będą służyć na wiele lat mieszkańcom województwa podlaskiego. To jest taki fundusz, program realizowany wspólnie z Ministerstwem Sportu. Trochę zasady w tym roku się zmieniły. My przeznaczyliśmy na to 3 miliony złotych. Podpisanych będzie 9 umów.
0: Marszałek Łukasz Prokorym zapewniał, że niebawem wsparcia na podobne cele będzie więcej.
2: Rozpoczęliśmy już pracę nad częścią regionalną planu partnerstwa krajowego, regionalnego dla Polski, czyli tych funduszy europejskich 2834. Pracujemy w różnych zespołach, tworzymy też naszą aktualizację strategii rozwoju województwa. Jak najbardziej w tej strategii chcemy wpisać takie potrzeby właśnie jak budowa, czy renowacje, czy remonty obiektów sportowych w naszych podlaskich powiatach i gminach.
0: A wśród beneficjentów znalazła się między innymi gmina Śniadowo, która otrzymała 300 tysięcy złotych dofinansowania na nowy budynek szatni z zapleczem klubu sportowego. Dotacje trafiły też między innymi do samorządów Czyżewa, Wąsosza i Zambrowa.

wieczorem Hiszpania staje się jednym z najlepszych miejsc w Europie do obserwacji całkowitego zaćmienia słońca. Do kraju przyjechały już setki tysięcy turystów, a służby przygotowują się na korki, tłumy i pożary. Władze wskazały ponad 350 miejsc, z których zjawisko będzie można bezpiecznie obserwować. Nad porządkiem ma czuwać ponad 33 tysiące policjantów i funkcjonariuszy Gwardii Cywilnej. Służby przewidują nawet 1,5 miliona dodatkowych przejazdów i apelują, aby nie zatrzymywać samochodów na poboczach. Największe obawy budzi zagrożenie pożarowe. Temperatura może lokalnie sięgać 40 stopni, a wysuszona roślinność może zapalić się od najmniejszej iskry. Część regionów zamknęła więc parki naturalne i drogi leśne. Obowiązują zakazy rozpalania ognia, używania fajerwerków i wjazdu samochodami na niektóre tereny zielone. A kulminacja nastąpi o godzinie 20:30, krótko przed zachodem słońca. Hiszpańskie służby przypominają, że podczas częściowych faz zaćmienia na słońce można patrzeć wyłącznie przez certyfikowane okulary ochronne.

A nasi pielgrzyminasi, czyli pierwszej pielgrzymki łomżyńskiej na Jasną Górę w trasie i to już można powiedzieć pod koniec, bo w czwartek dotrą do celu o godzinie 13 na naszej antenie, o godzinie 13 w serwisie informacyjnym na naszej antenie będziemy się łączyć ponownie z trasą pierwszej pielgrzymki. Jest ksiądz Mariusz Szulc, który ją dla Państwa relacjonuje. Przypominamy także apele jasnogórskie i dziś i jutro także prosto z trasy pielgrzymki i mnóstwo relacji, transmisje mszy świętych również, więc bądźcie Państwo z nami.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Co słychać na Mazowszu?
2: W każdy piątek o godzinie 13:40.
1: Program realizowany we współpracy z Samorządem Województwa Mazowieckiego.
3: Gdyby mleczarze nagrywali tę reklamę, usłyszelibyście kojący świergot ptaków o poranku. I śmiech mleczarzy wchodzących do mleczarni. I ten dźwięk byście usłyszeli. I od razu wiedzielibyście, że to jedyny w swoim rodzaju serek z krówką. Ten tradycyjny, Rolmlecz.
4: Od nas rzecz jasna. Znaczy się, od mleczarzy.
0: Po reklamie.

Minęła już 12.56, o godzinie 13.00 wiadomości, a w nich poza tym, że zajrzymy na szlak pieszej pielgrzymki łomżyńskiej na Jasną Górę, o czym już Państwu dziś mówiliśmy, to także zaprosimy na niedzielę Świętego Rocha do Nowogrodu.

0: Minęła 13:00, czas na wiadomości, przedstawię Katarzyna Polewko.
1: Na drogach Mazowsza trwa policyjna akcja Bezpieczny Przejazd Rowerowy. Kontrole dotyczą także kierowców. Skansen w Nowogrodzie zaprasza na niedzielę Świętego Rocha. Idą już 12 dzień. W wiadomościach zajrzymy prosto na szlak łomżyńskiej pielgrzymki do Częstochowy. Więcej policyjnych patroli w rejonie przejazdów rowerowych. Dziś i jutro na mazowieckich drogach trwa akcja Bezpieczny Przejazd Rowerowy. Mundurowi zwracają szczególną uwagę zarówno na zachowania kierowców, jak i samych rowerzystów. Działania są odpowiedzią na rosnącą liczbę zdarzeń z udziałem cyklistów, mówi Radiu Nadzieja nadkomisarz Tomasz Żerański z Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce.
2: Rowerzyści jako grupa tzw. niechronionych uczestników ruchu drogowego są szczególnie narażeni na tragiczne skutki nawet niewielkich błędów na drodze. Policjanci ruchu drogowego będą stanowczo reagować na wykroczenia kierowców pojazdów silnikowych wobec rowerzystów, w szczególności na nieustąpieniu pierwszeństwa kierującemu rowerem, który znajduje się na przejeździe dla rowerów. Działania policjantów obejmą także kontrolę zachowań samych rowerzystów. Podczas akcji mundurowi będą zwracać szczególną uwagę na korzystanie z telefonu komórkowego.
1: Policja przypomina, że młodzież do lat 16 ma obowiązek używania kasku ochronnego podczas jazdy rowerem, a dzieci do lat 7 muszą być przewożone w kasku ochronnym, a także w specjalnym foteliku lub na dodatkowym siodełku.
3: Najnowsze informacje z regionu.
1: Dawna muzyka, koncerty folklorystyczne, mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. Już 16 sierpnia Skansen Kurpiowski w Nowogrodzie zaprasza na niedzielę Świętego Rocha. Tegoroczna edycja jest wyjątkowa z wielu względów.
4: W Kurpiowskim będzie to 28. Niedziela Świętego Rocha. Tegoroczne wydarzenia odbędą się w roku księdza Władysława Skierkowskiego, kapłana, wybitnego badacza kultury kurpiowskiej. Artysta Adam Struk razem z zespołem Monodia zaprezentują koncert pamięci księdza Władysława Skierkowskiego. Wystąpią m.in. Lecz Sami, Czułe Echo, Kapela Kurpiowska Gminy Łomża, Zespół Mazowia. Zapraszamy do wspólnego świętowania, spędzenia mile czasu. Będą gry i zabawy dla dzieci, będą konkursy.
1: Mówi Anna Szynkiewicz, dyrektor Muzeum Skansenu Kurpiowskiego imienia Adama Chętnika w Nowogrodzie. Podczas wydarzenia szczególne miejsce znajdą młodzi twórcy.
4: Zapraszamy dzieci, które tworzą własne rękodzieło, zainspirowani kurpiowskim rękodziełem szczególnie, ale nie tylko. Zapraszamy do zaprezentowania swojego stanowiska, oczywiście pod opieką rodziców bądź opiekunów. Jak zawsze w przestrzeni Skansenu Kurpiowskiego będzie można spotkać twórców ludowych. Szczegółowe informacje na temat wydarzenia znajdziecie Państwo na naszej stronie internetowej www.skansenkurpiowski.pl.
1: Wydarzenie rozpocznie się mszą świętą w kościele w Nowogrodzie o godzinie 10:00 i potrwa do 17:30. Na wydarzenie z Łomży będzie można dojechać darmową linią MPK. Szczegóły znajdują się na przystankach.
3: Wiadomości Radia Nadzieja.
1: Idą 12 dzień, zostały im ostatnie kilometry. Już teraz na żywo przenosimy się na szlak łomżyńskiej pielgrzymki, która zmierza w stronę Jasnej Góry. Nasze studio towarzyszy pątnikom w drodze. Na miejscu jest dyrektor Radia Nadzieja, ksiądz Mariusz Szulc, który ma obok siebie pielgrzymów. Księże, siły jeszcze są?
5: Oni idą, Pani Kasiu, już 12 dzień, a pierwszy mam bąble, więc pierwsze bąble na moich nogach się pojawiają, właśnie idziemy w grupie pielgrzymkowej, a obok mnie, no właśnie szczególny gość, myślę, że znany słuchaczom Radia Nadzieja, ksiądz Emil Sasinowski, szczęść Boże.
6: Szczęść Boże, pozdrawiam wszystkich.
5: Jakby ksiądz scharakteryzował w kilku słowach tegoroczną 42. pierwszą pielgrzymkę łomżyńską?
6: Tak na początku chciałbym podzielić się swoją radością, że wspominam dobre czasy, jak z księdzem dyrektorem Mariuszem kierowaliśmy ruchem, także teraz czuję się bezpiecznie, jak tutaj. Ale
5: są chyba jakieś relacje jeszcze w internecie z tamtego czasu.
6: Są relacje, można z nich korzystać, zapraszamy, żeby sobie odświeżać. Idzie się na ten czas bardzo dobrze. Były dni upalne, wtedy było bardzo ciężko, ale to chyba nie, łaska Boża czy co, że daliśmy radę, bo jesteśmy w komplecie, nawet jest nas więcej niż na początku.
5: Z każdym dniem, z tego co widzimy i słyszymy, pielgrzymów przybywa. Ta liczba sięga niespełna 400 osób. Jutrzejszy dzień będzie szczególnym dniem, bo to dzień wejścia na Jasną Górę. Jakie przesłania moglibyśmy skierować do słuchaczy Radia Nadzieja?
6: No to, że jesteśmy cały czas w drodze i pamiętamy o Was, radiosłuchacze, dobrze, że jesteście i też pracownicy radia, dobrze, że jesteście, bo dzięki Wam możemy się słyszeć. No i to jest ten przekaz, idziemy z Waszymi intencjami, modlimy się za Was, myślimy o Was, no i życzymy Wam też opieki Matki Bożej.
5: 42. Piesza Pielgrzymka Łużyńska. Drodzy Państwo, dochodzimy do miejscowości Mstów. To już niepodal 30 km do Jasnej Góry. Natomiast dzisiaj pielgrzymi, tak jak wspominaliśmy w wcześniejszych serwisach, dojdą do miejscowości Żuraw, gdzie uroczysta msza święta niejako podsumowująca pieszą pielgrzymkę łużyńską, zwłaszcza zaangażowane służby w tym zawsze czasie są wyczytywane, odznaczane, są to wielkie podziękowania, więc taka wewnętrzna msza święta pielgrzymkowa tych, którzy na pielgrzymce posługują, uczestniczą w niej, więc na tą mszę świętą również Państwa serdecznie zapraszamy na godzinę 19, a już za chwilę po serwisach informacyjnych kolejni goście. Pozdrawiam serdecznie.
1: Na tej ostatniej prostej trzymamy za Was bardzo mocno kciuki. Pozdrawiamy i do usłyszenia.
3: Dobrej pogody życzy sponsor, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
0: A dziś bardzo ładna i spokojna pogoda, 22 stopnie na termometrach teraz, 23 to temperatura maksymalna. Do tego w drugiej części dnia zachmurzenie umiarkowane, w nocy temperatura spadnie do 9 stopni, jutro maksymalnie do 24 i będzie słonecznie.
3: Dobrej pogody życzył sponsor, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.

0: Zanim wrócimy na trasę pieszej pielgrzymki małżeńskiej na Jasną Górę i będziemy rozmawiać z naszymi pielgrzymami, to zapraszam Państwa na audycję naszą środową o Bieszczadach i Bieszczadom, bardzo popularnym także wśród Państwa poświęconą. Więc zapraszam już teraz na audycję o Bieszczadach inaczej.
1: O Bieszczadach inaczej. Na audycję zaprasza dr Łukasz Bajda, historyk, przewodnik beskidzki, autor licznych publikacji poświęconych przeszłości i atrakcjom turystycznym województwa podkarpackiego, pracownik Bieszczadzkiego Centrum Dziedzictwa Kulturowego FANTO.
2: Od prawie 20 lat jestem przewodnikiem po Bieszczadach. Jak ludzie wybierają się na wycieczkę z przewodnikiem, to często, co znam ze swojego doświadczenia, pada takie pytanie: panie przewodniku, ale jakąś legendę by pan opowiedział. Ja powiem szczerze, ja legend nie lubię. Ja legend nie lubię i już zwłaszcza jak ktoś mnie prosi o opowiedzenie legendy o Bieszczadach, to najeżam się jeszcze bardziej, bo ta legenda, która przychodzi wszystkim na myśl w kontekście naszych gór, naszego regionu, no tak naprawdę nie jest opowieścią, którą przekazywali sobie od pokoleń z ust do ust mieszkańcy naszego regionu. Zresztą sama nazwa Bieszczady pojawiła się stosunkowo późno. Ale oczywiście mówiąc na temat najbardziej znanej legendy, mam na myśli legendę o Biesie i Czadach. I tutaj ja się nie pomyliłem, nie o Biesach i Czadach, jak czasem ludzie chcą twierdzić, ale o jednym Biesie i wielu Czadach. I to jest legenda o tym, jakoby ta kraina miała być przez moce piekielne opanowana i rządził nią zły Bies, który do swojej pomocy stworzył Czady, które kiedy przybyli tam ludzie pod przywództwem dobrego Sana, takie miał mieć imię ów przywódca ludzi, Czady się miały zbuntować, zaprzyjaźnić się z ludźmi, no i generalnie skończyło się walką Biesa z Sanem. Obaj zginęli w wodach największej rzeki, ale od tamtej pory ta kraina już nie była opanowana przez moce piekielne, a na pamiątkę dla uczczenia przywódcy ludzi rzekę nazwano Sanem. Tyle ta legenda. Ja tutaj w szczegóły literackie wchodził nie będę, ale chciałbym Państwu opowiedzieć o okolicznościach powstania tej legendy, bo twórcą jej w tym najbardziej popularnym brzmieniu był Marian Hess. Rzeźbiarz, osadnik bieszczadzki, trochę przewodnik po naszych górach. Postać niezwykle barwna. Człowiek, który urodził się w 1941 roku w bieszczadzkiej Polanie, ale w Bieszczadach za długo w dzieciństwie nie mieszkał, bo wraz z przejściem frontu II wojny światowej znalazł się poza regionem i dopiero jako nastolatek od końca lat 50. zaczął w Bieszczady, w region, gdzie się urodził, Marian Hess zaczął przyjeżdżać. Czyli Marian Hess, twórca legendy o Biesie i Czadach. I jak w 1958 roku przyjechał po raz pierwszy w Bieszczady, tak się tym regionem zachwycił, jeździł tam coraz częściej, a po 10 latach

0: latach zdecydował się tam zamieszkać ze swoją żoną i babcią, której brakowało wtedy chyba 2 lat do setki. No i państwo Hesowie w miejscowości Dwernik nad Sanem mieli gospodarstwo rolne. To był ten czas, kiedy poszukiwano osadników rolnych w Bieszczady, hodowali tam bydło, później konie. W latach 80. pojawiła się możliwość zarobku przy hodowli owiec, no, która też w połowie lat 80. skończyła się wraz z brakiem odbioru skór i mięsa, ale też właśnie hodowali owce. W 1975 roku postawili sobie dom. Ten dom jest o tyle ważny, że ta Hesówka, jak ją nazywają, stoi do dziś, chociaż rodzina Hesów już tam dawno nie mieszka, bo u progu lat 90. sprzedali to Związkowi Harcerstwa Polskiego i tam jest teraz stanica chówca ZHP z Pabianic, ale ten dom stanął państwa Hesów w 1975 roku. Tam państwo Hesowie wychowali 3 swoich dzieci i tam właśnie Marian Hes rzeźbił i opowiadał swoją legendę oraz inne historie na temat Bieszczadów. On w ogóle podchodził tak bardzo kompleksowo do swojej twórczości, bo na podstawie tej legendy. Później rzeźbił postaci Sana, postaci Biesa, postaci Czadów i ten bies hesowski, ten pierwotny bies, on nie miał takiego diabolicznego charakteru. Można powiedzieć, że rzeźba Biesa nawet przedstawia dosyć tą postać sympatycznie. To zupełnie inne rzeczy niż to, co teraz tam gdzieś stoi na wjeździe do Ustrzyk Dolnych i straszy małe dzieci. U Hesa to wyglądało dużo bardziej sympatycznie. Ale pomijając te rzeczy, warto wspomnieć, że Marian Hes miał koło tego domu, koło tej Hesówki w Dwerniku plenerową ekspozycję swoich większych prac. Mniejsze rzeźby eksponował w takim domku ukrytym strzechą i tam również, już bardzo nowoczesne podejście, jak na lata 70. miał magnetofon szpulowy, gdzie odtwarzał swoje legendy, te historie wymyślone przez siebie. On tam co prawda we wspomnieniowej książce twierdził później, że w legendzie o Biesie i Czadach oparł się na wspomnieniach austriackiego oficera z końca XIX wieku. Czy tak było? Nie wiem. Na pewno sam Hes w tych wspomnieniach nazywa siebie fantastą i niewątpliwie był człowiekiem o wielkiej wyobraźni. Ale tutaj pomijając okoliczności powstania tej legendy, to wiadomo, że nazwa Bieszczady mogła z samego swojego brzmienia z tym biesem gdzieś tam się kojarzyć. I tutaj, wracając jeszcze do samego pana Mariana Hesa, no tutaj to nie była tam pierwsza lepsza dłubanina w drewnie, chociaż on nie był artystą z dyplomem, nie był wykształcony na Akademii Sztuk Pięknych, no to jego twórczość znalazła pewne uznanie, nawet kiedy pod koniec lat 70. ukazała się taka praca Antoniego Krocha, też znanego regionalisty, Rzeźba Ludowa w Karpatach, to jedna z rzeźb Mariana Hesa znalazła się na okładce tej książki, jako właśnie przykład twórczości ludowej, nieprofesjonalnej. Zresztą też do państwa Hesów w Dwerniku przyjeżdżali ludzie ze świata literackiego, filmowego, tutaj w 76 roku poświęcono Marianowi Hesowi i jego twórczości jeden z felietonów kroniki filmowej. Co prawda zniekształcono mu imię i z Mariana zrobiono go Marcinem, ale można jeszcze gdzieś tam w archiwach Polskiej Kroniki Filmowej ten Dwernik, Hesówkę zobaczyć sprzed 50 lat, z czasów, kiedy tam Marian Hes tworzył, mieszkał i opowiadał o Bieszczadach. W sumie państwo Hesowie spędzili aż 20 lat w naszym regionie. No, kiedy skończyła się tutaj koniunktura na hodowlę owiec, zaczął się kryzys ekonomiczny, zdołali ten dom, gospodarstwo sprzedać, tak jak wspomniałem, ZHP i przenieśli się do Dzierżoniowa na Dolnym Śląsku. Marian Hes, porzuciwszy Bieszczady, powziął myśl założenia galerii obrazów i szkła artystycznego. No, wyjechał do Kanady i Stanów Zjednoczonych, żeby zarobić na realizację tego pomysłu. No ale lata 90., kryzys ekonomiczny, to nie był czas na takie kulturalne biznesy. No i skończyło się tak, że galeria została zamknięta, a pan Marian Hes razem z żoną wyjechał do Niemiec, ale nie zaniechał twórczości. Cały czas też rzeźbił, malował i przebywając gdzieś tam nad Renem, snuł opowieści o gnomach i koboldach, które też miały być inspiracją dla jego twórczości. I tutaj Teraz, gdy ktoś opowiada legendę o Biesie i czadach, mam takie wrażenie, że zbyt często pomija się postać Mariana Hessa, że wiele osób kojarzy w ogóle legendy bieszczadzkie ze skądinąd bardzo sprawnie literacko napisanymi, interesującymi opowieściami i legendami redaktora pana Andrzeja Potockiego, ale tutaj ta pamięć o Marianie Hessie troszeczkę przybladła, a kiedyś w Bieszczadach była to postać znacząca. Ja o tym jeszcze nie wspomniałem, ale kiedy w latach 80. naszym regionem zainteresował się krakowski oddział telewizji polskiej, to w Dwerniku u Mariana Hessa były kręcone filmy, programy. No w jednym z nich wystąpiła legendarna krakowska grupa Pod Budą, gdzie właśnie Marian Hess tam im przy ognisku swoją legendę opowiadał. Ja pisząc jedną ze swoich bieszczadzkich książek napisałem do pana Andrzeja Sikorowskiego z grupy Pod Budą z prośbą o jakąś refleksję, jakieś tutaj wspomnienie może związane z pobytem w Bieszczadach u Mariana Hessa. To pan Andrzej Sikorowski wspomniał, że wspomina całkiem przyjemnie biesiadowanie z tego okresu, ale tutaj jeżeli chodzi o legendy bieszczadzkie i konkretnie tę legendę o Biesie i czadach, to jakież było moje zaskoczenie, kiedy już wiele lat po tym, jak poznałem życiorys pana Mariana Hessa, przeczytałem jego wspomnienia, natknąłem się na książkę z lat 50. pod tytułem Bój o Wietlinę. Nie Wetlinę, tylko Wietlinę. Jest miejscowość Wetlina w Bieszczadach, jest Wietlin na Pogórzu, ale nie ma miejscowości Wietlina. No, książka opowiada o trudnych latach 40. w Bieszczadach, o walce z podziemiem ukraińskim i książkę czyta się źle. To nie jest literatura ani pierwszego, ani drugiego lotu, raczej lotów niższych i nie lubię, kiedy czytam książkę, przerywać, nie zakończywszy, ale w przypadku powieści Norberta Zenona Pika, Bój o Wetlinę, to mój ból był naprawdę jako czytelnika straszny i na ostatnich stronach nagle, ku mojemu wielkiemu zdziwieniu, natknąłem się na opis legendy o Biesie i czadach. Czyli w momencie, kiedy Marian Hess dopiero zaczynał odkrywać krainę, gdzie się urodził, ale gdzie jednak młodości nie spędził, już ukazała się powieść, w której autor Norbert Zenon Pik, były oficer KBW, opisał tę legendę. I mam takie przypuszczenie, że Marian Hess zainspirował się nie tyle wspomnieniami austriackiego oficera z XIX wieku, co powieścią Norberta Zenona Pika, który po okresie służby w KBW został dziennikarzem i autorem kilku książek. I właśnie ta legenda o tym Biesie i czadach tam jest zawarta. Ale proszę Państwa, warto pamiętać o Marianie Hessie, warto znać okoliczności powstania tej legendy, ale też warto sięgać po te opowieści, te legendy i te historie, które rzeczywiście mieszkańcy Bieszczadów, czy to Bojkowie, Łemkowie, czy Polacy, opowiadali sobie na co dzień. I możemy sięgnąć po takie źródła historyczne, po wartościowe opracowania na czele z etnograficznymi pracami Oskara Kolberga. Czyli Nestora polskiej, twórcy w ogóle polskiej etnografii, który pod koniec XIX wieku kilkakrotnie gościł w Bieszczadach i okolicach, jeżeli ktoś chce być bardzo ścisły, jeżeli chodzi o granice naszego regionu, bo Oskar Kolberg był gościem w dworze w Procisnem, gościł w Bubrce nad Sanem, czyli okolice Soliny, gościł też w Leszczowatem koło Ustrzyk Dolnych i zbierał informacje na temat życia codziennego, na temat obyczajów, zapisywał pieśni, ale zapisywał również legendy. I są w monumentalnej edycji dzieł Oskara Kolberga, która liczy kilkadziesiąt tomów, 3 tomy poświęcone są regionowi Krośnieńskie-Sanockie. I tam właśnie fonetycznie, gwarą bojkowską albo po polsku zapisane są te legendy, te historie, te opowieści, między innymi o bieszczadzkich zbójnikach, które snuli i opowiadali sobie wieczorami, czy dzieciom na dobranoc, żeby zasnąć nie mogły, żeby im się koszmary śniły. Te legendy właśnie mieszkańcy naszego regionu. Także zachęcam do sięgnięcia po dzieła Kolberga. Jest to do znalezienia w internecie, jest to do kupienia na rynku antykwarycznym za niewielkie pieniądze, a rzeczywiście możecie wtedy sięgnąć po coś, co jest takim dziedzictwem tej kultury niematerialnej. No oczywiście jest to trochę trudne w odbiorze, bo ten zapis fonetyczny dialektu bojkowskiego nie dla każdego będzie strawny w odbiorze, ale na to też jest sposób, bo niedawno wyszła książka pana Roberta Bańkosza, zresztą mojego kolegi, przewodnika, gdzie na podstawie Kolberga, na podstawie prac innych etnografów polskich i ukraińskich, tego materiału zbieranego w czasach, kiedy ten folklor jeszcze w Bieszczadach był żywy, czy to w XIX wieku, czy w okresie międzywojennym, Robert opisał te legendy bieszczadzkie na nowo, właśnie w oparciu o źródła historyczne. Czyli tym samym możemy rzeczywiście opowiedzieć turystom, my przewodnicy, czy państwo, turyści, mogą sięgnąć po opracowanie, gdzie te legendy możemy przeczytać na podstawie tego, co rzeczywiście ludzie sobie opowiadali w dawnych latach w naszym regionie, bo oczywiście ta kultura niematerialna zawierająca się nie tylko w opowieściach, przesądach, pieśniach, no była bardzo żywa w tym regionie, tylko wiadomo, że w dawnych latach nie można tego było nagrać i jeżeli nie pojawił się etnograf, nie zanotował tego, nie zawarł tej pamięci na jakimkolwiek nośniku, no to niestety do naszych czasów mogło to nie przetrwać, ale dzięki temu, że paru takich etnografów było, to coś dzisiaj możemy na ten temat się dowiedzieć. Także polecam książkę Roberta Bańkosza, polecam też wspomnienia Mariana Hessa i polecam również opowieści i legendy bieszczadzkie redaktora Andrzeja Potockiego.
1: O Bieszczadach inaczej. Audycja powstała we współpracy z Bieszczadzkim Centrum Dziedzictwa Kulturowego FANTO w Ustrzykach Dolnych.
2: A my z Bieszczad, prosto z Bieszczad, przenosimy się na trasę pieszej pielgrzymki łomżyńskiej na Jasną Górę. Już za kilka sekund rozmowa księdza Mariusza Szulca i jego gości.
3: Radio Nadzieja.
4: Tak, dokładnie. Panie Aniu, to moi goście, ale również przede wszystkim pątnicy 42. pieszej pielgrzymki łomżyńskiej. Jak już wspominałem, w serwisie informacyjnym jakieś bąble mi się pojawiają, a dopiero 2 kilometry w nogach. Cóż by to było, gdyby trzeba było tych kilometrów zrobić 330. Ale obok mnie dwie dzielne siostry i dwóch dzielnych braci. Na początku rozpoczynamy, jak to trzeba, oczywiście od naszych sióstr. Siostra ma na imię?
5: Zosia.
4: Siostra Zosia idzie, drodzy Państwo, na pielgrzymkę po raz
5: pierwszy.
4: No i właśnie, dlaczego tak młoda osoba, która idzie na pielgrzymkę, ma taką chęć w ogóle w sercu? Skąd się pojawiło takie pragnienie, jak to mówi się często w kręgach katolickich? Skąd taka myśl, żeby na pielgrzymkę wyruszyć?
5: Uważam, że każdy powinien przeżyć taką przygodę. Jest to naprawdę niesamowity trud i nie tylko fizyczny, ale często i też walka w głowie. Dlatego też wybrałam się ze swoją intencją na pielgrzymkę. Zainspirowała mnie moja babcia i teraz, jak już został mi jeden dzień, wiem, że to była dobra decyzja.
4: Wiem, że o intencje nie za bardzo wolno pytać, bo to raczej bardzo osobista sprawa i o intencje nie będziemy tutaj naszej siostry pytać. Ale mogę zdradzić, że siostra Zosia, tak, w pełnoletność dosyć niedawno weszła. I tutaj właśnie takie nurtujące pytanie, bo mówimy dzisiaj, że Kościół to Kościół ludzi starszych, emerytów, którzy tylko i wyłącznie są taką, bym powiedział, fundamentalną częścią Kościoła. A tu na pielgrzymce widzimy ludzi młodych. Dlaczego akurat ty wybrałaś się jako osoba młoda na pielgrzymkę? Skąd taka myśl, co na to twoi koledzy i koleżanki?
5: Przede wszystkim jestem tutaj z moimi koleżankami i kolegami, ale uważam, że w Kościele tak naprawdę jest dużo młodych osób i dużo młodych osób, które chcą i chcą się zaangażować i chcą chodzić i chcą śpiewać i chcą się udzielać i że ta starsza część owszem jest, ale młodych też jest dużo.
4: Czy łatwo jest tak swoją wiarę dzisiaj pokazywać koleżankom i kolegom rówieśnikom?
5: Myślę, że potrzeba dużo odwagi, bo jest to temat tabu, ale mimo wszystko w momencie, kiedy ktoś się przyzna, jest naprawdę często obdarzony dużym szacunkiem i takim podziwem wśród innych, że w ogóle ma odwagę się przyznać.
4: Pierwszy raz to taki dosyć szczególny czas, bo każdy pamięta ten swój pierwszy raz na pielgrzymce i pierwsze wyjście z domu, pierwsze wyjście swojej parafii, pierwsza decyzja o tym, żeby w ogóle wyruszyć. Jaki moment podczas tej pierwszej twojej pierwszej pielgrzymki łomżyńskiej zostanie ci na zawsze w pamięci?
5: Ojej, myślę, że jest ich sporo, ale przede wszystkim myślę, że wieczorne adoracje i ten moment, kiedy już możemy chwilę odpocząć i podsumować sobie w głowie cały ten dzień i wspólnie, czy to z innymi, śpiewać i uwielbiać, ale również samemu w ciszy po prostu podziękować.
4: Tak bardzo, drodzy Państwo, duchowo i bardzo chrześcijańsko rozmawialiśmy. Teraz takie rzeczy czysto materialne, jak nogi.
5: Oj, bolą bardzo.
4: Aż tak bardzo bolą?
5: Tak, jest naprawdę momentami ciężko, a pogoda nam nie pomaga.
4: Zdarzyło się siostrze podjechać tym tak zwanym autobusem pielgrzymkowym, tą grupą typową medyczną z bratem Wiesławem, czy raczej nie?
5: Oj, zdarzyło się i to przyznam szczerze, że pierwszego dnia.
4: Ale o tym nie mówimy. Pierwszy dzień zawsze jest najtrudniejszy, zwłaszcza ta grupa łomżyńska, która wyszła z Łomży, bardzo mocno ten odcinek 42 km przeżyła. Ja, drodzy Państwo, żegnam się z naszą siostrą Zosią, idę kilka kroków do przodu, a obok mnie, bym powiedział, weteranka, również bardzo młoda wiekiem, ale stażem pielgrzymkowym dosyć bogato, ponieważ mam obok siebie siostrę...
6: Martynę.
4: Siostra Martyna, który raz na pielgrzymce?
6: 17.
4: 17, drodzy Państwo, raz na pielgrzymce, czyli za rok pełnoletność.
6: No nie do końca. W tym roku skończyłam już 20 lat.
4: 20, ale pielgrzymkowa pełnoletność.
6: A faktycznie, to tak, przepraszam, moje niezrozumienie. Tak, tak, można tak powiedzieć.
4: To jak to jest, że dziecko, które ma 2-3 latka na pielgrzymce, może w ogóle pielgrzymować? Oddaję mikrofon, żeby nam siostra trochę opowiedziała o swojej historii pielgrzymowania.
6: Ja, jeśli mam wrócić do tych moich dawnych lat, głównie pamiętam jeżdżenie w wózku, bo to głównie nad tym się opierało. Pamiętam, że ciężko mi było zawsze wyjść z tego wózka. Nie to, że nie lubiłam chodzić czy coś, ale po prostu spanie w wózku i słuchanie godzinek rano to była moja normalnie najulubieńsza rzecz i to chyba wspominam najbardziej. I jeśli miałabym młodym rodzicom polecić, to chyba z perspektywy moich rodziców bardzo zachęcałabym, żeby rodzinnie wybrać się na pielgrzymkę, pieszą pielgrzymkę.
4: Drodzy Państwo, my widzimy zwłaszcza z przodu kolumny, bo ta kolumna ma około 80 do 100 metrów nawet, ponad 400 pielgrzymów dzisiaj pielgrzymuje w kolumnie pierwszej pielgrzymki łomżyńskiej, więc widzimy na czole pielgrzymki właśnie mamy ojców z małymi dziećmi, również w wózkach. To też bardzo wymowne i bardzo szczególne. Z perspektywy 17 lat pielgrzymowania, jak siostra ocenia zmiany na pielgrzymce, jakieś sytuacje, które zapadły w serce szczególnie, która pielgrzymka była taka bardzo ważna dla siostry?
6: Mogę się przyznać, że ja pamiętam, kiedy były jeszcze czasy, jeśli chodzi o pielgrzymkę łomżyńską, kiedy jeszcze były grupy. I moim zdaniem to była taka największa zmiana, bo to jednak idzie się w swojej grupie i tak... Po koronawirusie to jakoś było, że połączenie w ogóle wszystkich grup i to nowe twarze praktycznie, bo to się idzie, jak idzie się w swojej grupie, to już tak zna ludzi i po prostu się wita. A tu na nowo było trzeba poznawać nowe osoby i to też jest piękne. I jakie zmiany?
4: Najważniejszy
6: moment mi się wydaje, że to był rok właśnie, kiedy ja byłam w 8 klasie, ponieważ ja wtedy zaczęłam mieć właśnie taką relację z Panem Bogiem. I ta pielgrzymka nie była jak od małego dziecka byłam praktycznie osobą, która chodzi na pielgrzymki, bo rodzice chodzą. Tak właśnie na przełomie 8 klasy ja zaczęłam iść tak typowo z intencją, z tym, że ja chcę iść i chcę poświęcić swój czas Bogu i ludziom.
4: A czy łatwo jest w ogóle, ostatnie pytanie, żeby już nie męczyć siostry, wygospodarować te 13 dni na pielgrzymkę, bo już 20 kilka lat to jednak pełna dorosłość powoli się rozpoczyna, obowiązki, czy to studia, czy szkoła, czy praca. Czy łatwo jest wygospodarować ten czas, no bo wiemy, że jednak jest to potężny też wysiłek, taki bym powiedział logistyczny, jeśli chodzi o znalezienie 13 dni wolnych od pracy, od życia.
6: To może ja powiem tak, że pielgrzymka jest czasem, kiedy ja tego na nią czekam i cały rok planuję wszystko tak, żeby akurat te 13 dni w wakacje, bo to głównie wakacje, poświęcić właśnie na to pielgrzymowanie, na ten czas, bo ja wracam do tego czasu po prostu z taką radością i ja tylko przez cały rok wyczekuję tej pielgrzymki.
4: Drodzy Państwo, po raz 17 nasza siostra na pielgrzymce. Dziękuję serdecznie.
6: Dziękuję bardzo.
4: Za rozmowę. Mieliśmy Brańszczyk przed chwilą, przepraszam, czy Wyszków? Wyszków. Tu mieliśmy również Wyszków. I teraz jest z nami brat...
7: Z Wyszkowa.
4: No i z Wyszkowa, oczywiście. Drodzy Państwo, tu z tyłu widzę zagęszczenie osób z Wyszkowa, ale jest też siostra w czerwonej koszulce, jest siostra w fioletowej koszulce. Ci z Państwa, którzy pielgrzymowali, wiedzą, że kiedyś były grupy czerwona, zielona, fioletowa, niebieska i żółta, i brązowa, i aramontowa jeszcze wcześniej, i srebrna z Ostrowi Mazowieckiej. No teraz mamy jeden wielki, piękny, wspaniały pielgrzymkowy zespół wspólnotowy, jedną kolumnę. Jest z nami również brat z Wyszkowa, który ma na imię...
7: Kuba.
4: Bracie Kubo, jeśli mogę tak powiedzieć, po raz który na pielgrzymce?
7: Po raz pierwszy.
4: Czyli również widzę, jest to konkretna intencja, ale oczywiście brat tutaj nie idzie sam, bo widzę, że druga połówka serca również jest obok.
7: Oczywiście, to jest główna inspiracja moja.
4: Czyli jaki był motyw w ogóle pójścia na tegoroczną pielgrzymkę? Na tegoroczną pielgrzymkę proszę nam, naszym słuchaczom, opowiedzieć.
7: Przede wszystkim zainspirowała mnie właśnie moja dziewczyna Martyna, ale też chciałem sam zbliżyć się do Boga. Też razem chcemy budować naszą relację na relacji z Nim. I jest to dla nas bardzo ważne. Mam nadzieję, że to nie jest nasza pierwsza i ostatnia, ale jedna z wielu pielgrzymek wspólnych. I przyczyni się do dalszego rozkwitu naszej relacji i nauczy nas dużo nowych rzeczy.
4: No właśnie tutaj brat wspomniał, że jednak ta motywacja była z prawej strony naszej tutaj grupy, idąc tuż za nami. To Martyna była jakoś taką inspiracją do pierwszej pielgrzymki łomżyńskiej. No i jak ta decyzja w ogóle wyszła u was? Jak to w ogóle było podjęcie tej decyzji? W jaki sposób, w jakich okolicznościach i warunkach?
7: Miałem wybrać już się rok temu, tylko że troszeczkę zabrakło czasu na przygotowanie, więc trzeba było poczekać jednak ten rok. I odliczaliśmy do tej właśnie pielgrzymki 42. łomżyńskiej. Aż w końcu nam się udało, wyruszyliśmy i idziemy do dzisiaj. Były kryzysy, ale razem się wspieramy. I jutro, mam nadzieję, dojdziemy na Jasną Górę.
4: Jeśli chodzi o tę duchową, bo to chyba też bardzo ważna sprawa, żeby o tym powiedzieć, bo Państwo z pewnością słyszycie piękny śpiew naszego zespołu muzycznego pierwszej pielgrzymki łomżyńskiej. Soli księża, był ksiądz Emil, był rano ksiądz Łukasz, ksiądz kierownik Wiesław i wielu ilu kapłanów, którzy towarzyszą jako zarówno duszpasterze, jak i pracujący w służbach na co dzień, wykonujący podwójną pracę. Jeśli chodzi o tą duchowość pielgrzymkową, co dla Ciebie było i jest najważniejsze?
7: Jeżeli chodzi o duchowość, nie rozumiem za bardzo pytania.
4: Jeśli chodzi o najważniejszy moment taki duchowy dnia, tylko siostra mówiła nam o adoracji Świętego Sakramentu wieczorem. Ktoś inny mówi o różańcu na przykład porannym. Co dla Ciebie, jeśli chodzi o tę samą sferę duchową pielgrzymki, jest najważniejsze?
7: To zgodzę się z siostrą, że właśnie ten wieczorny odpoczynek, ta adoracja, kiedy możemy w ciszy odpocząć i pobyć też sam na sam z Panem Bogiem. Możemy wtedy oddać Mu wszystkie nasze problemy, wszystkie te odciski i po prostu pobyć z Nim sam na sam.
4: Czyli rozumiem, że są jakieś odciski?
7: No nie obyło się bez, ale buty myślę, że są dobre.
4: Drodzy Państwo, to było młode pokolenie Wyszkowa. Młode ze względu na wiek, ale staż pielgrzymkowy, choćby 17 lat, wielki szacunek. Moja to 14 pielgrzymka za mną, więc ta może gdzieś w połowie będzie. Natomiast piękna sprawa, jeśli chodzi o pielgrzymowanie. I jest ze mną brat bardziej doświadczony, jeśli chodzi o tutaj życie, z którym możemy wiele więcej pewnie również o historii pielgrzymki porozmawiać. Brat ma na imię...
8: Sylwester.
4: I również z Wyszkowa?
8: Nie, z Brańszczyka.
4: Brat jest z Brańszczyka. No właśnie, bracie, która to pielgrzymka będzie?
8: Trudno mi to powiedzieć, która to pielgrzymka, bo nigdy nie zapisywałem, nigdy nie pamiętałem po prostu, ale myślę, że tak 10-15, może więcej pielgrzymek, a w pielgrzymce uczestniczę już od 2005 roku, nie? Ale tak z przerwami po prostu, bo kiedyś była rodzina, były dzieci malutkie, nie było po prostu czasu, może i nie było tego coś, żeby ktoś tutaj przyciągnął. I żona poszła z dziećmi w 2005 roku pierwszy raz, nie? Żona już była wprawiona, bo już jako panienka chodziła na pielgrzymki z Warszawy. Miała już dwie pielgrzymki przed sobą. No i ja myślę, że tutaj duży wkład żona włożyła w to, że ona już miała ten po prostu to zacięcie, to jakby tu powiedzieć, to wezwanie od naszej mamy Marii, że ciągnęło tutaj żonę, no a mnie razem z żoną.
4: Jeśli chodzi o samą intencję pielgrzymowania, to tutaj ksiądz Emi zdradził nam tajemnicę, że brat jest też taki odpowiedzialny za tuby. Dosyć trudna to funkcja, bo to konkretny plecak kilogramowy, kilkunastokilogramowy, drodzy Państwo, ciężaru na plecach i również no, dzięki choćby tym braciom tubowym, wszyscy, którzy głoszą na pielgrzymowanie, przez mikrofon są słyszani. Trudno.
8: Ja może, no jest w tej chwili, to jest dla mnie lekka funkcja, ale jak zaczynałem, to była trudna. I w pewnym momencie, no byłem wtedy dużo młodszy i w pewnym momencie, jak tak popatrzyłem, że inni te tuby niosą, a mi jest ciężko, nie? To takie słowa wypowiedziałem do naszej mamy Marii. Mamo, jak dasz mi siłę i zdrowie, to ja będę te tuby nosił na okrągło. No i w tej chwili to po prostu tak jest. To mi ta tuba nie sprawia takiego mocnego ciężaru, nie? I ja w tej chwili przez to, że te tuby chcę nosić, chcę podziękować naszej mamie Marii za to, że mogę. A przede wszystkim za to, że mogę tutaj być z moimi braćmi, moimi siostrami, nie? Bo jakby to powiedzieć, duże szczęście, duża radość, jak się spotyka na pielgrzymkę, ruszę się w pielgrzymkę, spotyka się przyjaciół, znajomych, no mówiąc szczerze, rodzinę całą, nie? Uśmiech, uścisk, to co niepowtarzalnego, które tak trudno nawet ubrać to w słowa, żeby to wszystko opowiedzieć.
4: Drodzy Państwo, my powoli będziemy zaraz skończyć, ale jeszcze ostatnie zdanie dla brata Sylwestra oddaję, żeby opowiedzieć nam jakiś najszczególniejszy moment na pielgrzymce, najważniejszy dzień.
8: Najważniejszym dniem na pielgrzymce to jest... Nie, to jest pierwszy dzień, jak wychodzimy, a dlatego, bo zawsze proszę, żeby mama dała siłę i zdrowie i żeby mógł iść, nie? I jak już wiem, że już wychodzę, to znaczy, że i dojdę.
4: Drodzy Państwo, byli to pielgrzymi 42. pieszej pielgrzymki łomżyńskiej. Dziękujemy również bratu bardzo serdecznie za swoje doświadczenie pielgrzymowania. Nie wiem, czy Państwo słyszeliście, ale w tle była muzyka, odpoczynki fajne są, więc docieramy do odpoczynku. Ja również się z tego bardzo cieszę. Jesteśmy w Smykowie. Pielgrzymi odpoczywają godzinkę czasu. O godzinie 14 słyszymy się w ostatnim wejściu serwisowym, a o godzinie 19 transmisja uroczystej mszy świętej. Oddaję głos do studia w Łomży.
2: Jak Państwo słyszycie, bardzo dużo relacji na naszej antenie z trasy pieszej pielgrzymki łomżyńskiej na Jasną Górę, bo to już ostatnie dni, można powiedzieć ostatnie godziny. Jutro pielgrzymi dotrą na Jasną Górę. Oczywiście wejście pielgrzymów także będziemy w Radiu Nadzieja na antenie naszego radia transmitować. Zapraszamy także na nasze media społecznościowe. Tam zawsze jest bardzo dużo też filmów, rolek i oprócz tego, że można słuchać w radiu, to można także zobaczyć, jak wygląda pielgrzymka w praktyce. Może ktoś z Państwa zechce za rok dołączyć i wziąć udział w 43. pielgrzymce na Jasną Górę. To jest Radio Nadzieja i popołudnie w dobrym nastroju za 18 minut 14.

Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Słyszałeś?

0: zapraszamy na reklamy.
1: Dla jednych to smak dzieciństwa, dla innych miła przerwa w pracy. Wielu nie wyobraża sobie bez niego życia. Naturalny, waniliowy, czekoladowy, truskawkowy. Dla wszystkich to tradycyjny serek z krówką. Rolmlecz. Od mleczarzy, od serca, dla ciebie.
0: Po reklamie.

0: Gramy twoją muzykę. Radio Nadzieja, 103,6 FM.
1: Jest 14. Czas na wiadomości. Przygotowała je i przedstawi Katarzyna Polewko.
2: Miał okraść łomżyńskie sklepy na 11 tysięcy złotych. 50-latek usłyszał zarzuty. Trwa sezon żniw. Państwowa Inspekcja Pracy przypomina, pośpiech to największy wróg bezpieczeństwa. Są na ostatniej prostej i wtedy nikt się nie podda. Już jutro piesza pielgrzymka łomżyńska dotrze na Jasną Górę. Kradł perfumy, słodycze i alkohol. 9 zarzutów kradzieży usłyszał 50-letni mieszkaniec Łomży, który miał okraść 5 sklepów w mieście na kwotę przekraczającą 11 tysięcy złotych. O szczegółach sprawy mówi Urszula Brulińska z Komendy Miejskiej Policji w Łomży.
3: W minioną sobotę po godzinie 12 dyżurny łomżyńskiej policji otrzymał zgłoszenie, że w jednej z drogerii na terenie miasta mężczyzna, który notorycznie kradnie, siedzi na podłodze pomiędzy regałami, wymachuje rękoma i nie chce wyjść. Na miejscu okazało się, że mężczyzną tym jest dobrze znany policjantom z wcześniejszych interwencji mieszkaniec Łomży. 50-latek swoim zachowaniem chciał odwrócić uwagę personelu i w ten sposób wynieść zabrane wcześniej ze sklepowej półki damskie kolorowe skarpetki. W trakcie przeszukania w kieszeni mężczyzny policjanci znaleźli zniszczone ich opakowanie.
2: Badanie alkomatem wykazało, że mężczyzna ma 0,4 promila alkoholu we krwi.
3: Tłumaczył, że chciał kupić te rzeczy, ale nie miał pieniędzy. W trakcie czynności wyszło na jaw, że nie była to pierwsza kradzież 50-latka w tym sklepie. Tych incydentów z jego udziałem w przeciągu ostatniego miesiąca sklepowy monitoring zarejestrował jeszcze 4. Mężczyzna został zatrzymany i trafił do policyjnej celi. W toku dalszych czynności policjanci i śledczy rozpoznali w 50-latku sprawcę innych czynów. Okazało się, że zatrzymany ma na swoim koncie znacznie więcej przewinień.
2: Mężczyzna usłyszał łącznie 9 zarzutów karnych. Wszystkie dotyczą kradzieży drogich alkoholi, markowych perfum i słodyczy w 5 łomżyńskich drogeriach i dyskontach. Odpowie też za wykroczenia dotyczące zakłócenia ładu i porządku na terenie sklepu, a także za kradzież skarpetek.
0: Najnowsze informacje z regionu.
2: Trwa czas żniw, a wraz z nim okres szczególnie intensywnej pracy w gospodarstwie. Państwowa Inspekcja Pracy przypomina, że pośpiech, zmęczenie i chwila nieuwagi podczas obsługi maszyn rolniczych mogą prowadzić do poważnych wypadków. Jak podkreśla Bartłomiej Królik, główny specjalista do spraw rolnictwa w białostockim PIP-ie, jedną z najczęstszych przyczyn niebezpiecznych zdarzeń jest rutyna.
4: Niestety ta rutyna i brak takich nawyków, które pozwalają zachować to zdrowie i życie. Jedne z takich nawyków jest nawyk wyłączania sprzętu. Przed wysiadaniem z ciągnika powinniśmy ten ciągnik wyłączyć, bo jeżeli ciągnik nie napędza maszyny, to ta maszyna po prostu nam nic nie zrobi. Wtedy możemy tam manipulować, usuwać zapchanie, czy dokonać jakiejś naprawy, czy lustracji tej maszyny.
2: Statystyki pokazują, że problem dotyczy także naszego regionu. W ubiegłym roku w województwie podlaskim najwięcej wypadków przy pracy w rolnictwie odnotowano w powiecie łomżyńskim.
4: W tym roku, jak do tej pory, były tylko 2 ciężkie wypadki, znaczy jeden ten śmiertelny, jeden ciężki, gdzie rolnik straci prawą rękę. I te wypadki niestety kumulują się tutaj w tych rejonach, gdzie produkuje się mleko. Bydło mleczne wymaga dużo pracy, duże ilości maszyn, zajmuje rolnikom najwięcej czasu. Z tego pewnie to wynika, że tych wypadków właśnie teren powiatu łomżyńskiego taki najbardziej zagrożony, jeżeli chodzi o rolników.
2: W ubiegłym roku w całej Polsce do KRUS-u wpłynęło ponad 8 tysięcy zgłoszeń o wypadkach w rolnictwie. W ich wyniku śmierć poniosło 40 rolników.
0: Wiadomości Radia Nadzieja.
2: Na ostatniej prostej nikt się nie podda. Już jutro piesza pielgrzymka łomżyńska dotrze na Jasną Górę. Na antenie Radia Nadzieja, tak jak słyszeliśmy, nie brakuje relacji na żywo. Prosto z pielgrzymkowego szlaku. Nasze studio dołączyło do pątników, by pokazać wędrówkę od kulis. Halo, halo, słyszymy się, witajcie.
5: Witamy, witamy. W naszym studiu na Pielgrzymce nie ma klimatyzacji jak w Radiu Nadzieja, ale również jest dzisiaj bardzo, bardzo gorąca atmosfera i to wskazane, bo również dzisiaj ten ostatni nocleg już żurawia. Ze mną wspomniany kierownik pierwszej pielgrzymki łomżyńskiej, ksiądz Wiesław Ołowski. Szczęść Boże.
6: Szczęść Boże, witam serdecznie radiosłuchaczy.
5: Ksiądz Wiesław był gościem tu przed wyruszeniem pierwszej pielgrzymki łomżyńskiej. Wtedy było wiele zapytań, ilu pielgrzymów będzie, jak będzie wyglądała trasa. Czy możemy dziś rozpocząć już podsumowanie pierwszej pielgrzymki, jeśli chodzi o statystyki?
6: Jak najbardziej. Jest nas 390 pątników. Jeśli dobrze pamiętam, to jest 200 chyba 60 sióstr i 130 braci w tych proporcjach, bo dokładnej liczby nie pamiętam.
5: O duchowości mówiliśmy z księdzem Łukaszem Gołaszewskim, z księdzem Emilem Sasinowskim, a jeśli chodzi o takie logistyczne sprawy, jak wyglądał przebieg tegorocznej pierwszej 42. łomżyńskiej pielgrzymki?
6: Przede wszystkim musimy się stosować do pogody, która dwa dni nam dała we znaki poprzez upały prawie 40-stopniowe. Trzeba było zapewnić przede wszystkim wodę, odpowiednie wyżywienie, ale to się całe szczęście udało. Teraz nam pogoda dopisuje. Oczywiście to jest rzesza ludzi, którzy muszą pilnować porządku, jeśli chodzi o kwestię medyczną, kwestię przemarszu, kwestię medialną, kwestię również kierowania ruchem. To jest rzesza ludzi, którzy dzięki ich pomocy pielgrzymka może w sposób bezpieczny zmierzać do swojego celu.
5: I o tym wszystkim usłyszymy o godzinie 19 dzisiaj podczas podsumowania.
6: Tak, na pewno będą jakieś podziękowania tych, którzy w sposób szczególny zaangażowali się w tę pierwszą pielgrzymkę, 42.
5: A szczegółowe statystyki, drodzy Państwo, również jutro podczas prezentacji pielgrzymki na Wałach Jasnogórskich, o której?
6: 18.30 jest prezentacja pielgrzymki, natomiast o godzinie 19.30 ma święta w Kaplicy Cudownego Obrazu.
5: Więc zarówno dziś, jak i jutro, drodzy Państwo, włączamy Radio Nadzieja o godzinie 18.30, jak również media społecznościowe, ale żeby zakończyć pięknym akcentem, obok mnie jeden z najmłodszych pielgrzymów, który ma na imię...
7: Antoś.
5: Ile masz lat? Prawie 4, czyli 3. Pokazujesz paluszki, tak? Dlaczego na pielgrzymkę poszedłeś?
7: Mama i tato i Ola Michaniał.
5: A co się najbardziej tobie na pielgrzymce podoba? Co jest najfajniejsze na pielgrzymce? Mama próbuje podpowiadać, ale Antoś troszkę jest zestresowany. Ale Antoś chciałby naszym słuchaczom, drodzy Państwo, zaśpiewać piosenkę, prawda? I teraz, drodzy Państwo, robimy Radio Nadzieja głośniej i słuchamy.
7: Ty mam dacik, a czego cień piękności może mi opłacić warunkiem piękności.
5: Drodzy Państwo, i to prawda, oczywiście nie była ta najbardziej popularna muzyka w

0: dzisiejszy sponsor. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
1: A do końca dnia w regionie zachmurzenie umiarkowane. 22 stopnie to już prawie temperatura maksymalna, która jest zapowiadana na 23 stopnie. Jutro do 24 i bardzo słonecznie.
0: Dobrej pogody życzył sponsor. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
1: Już 8 minut po godzinie 14, to jest środa z Radiem Nadzieja przed nami, a o 14.15 audycja z cyklu Agroinfo, blisko rolnika.

0: Agroinfo. Blisko rolnika. Audycja dla rolników i o rolnictwie.
1: To wydarzenie, które łączy smak, kulturę, tradycje, a także promocję polskiej żywności. W Ciechanowcu odbyło się Podlaskie Święto Chleba, które jak co roku przyciągnęło tłumy. W wydarzeniu wziął udział minister rolnictwa i rozwoju wsi Stefan Krajewski. Zapraszamy na relację Katarzyny Polewko.
0: Agroinfo. Blisko rolnika.
2: Ludowa muzyka, smak i zapach. Obok stoisk trudno było przejść obojętnie. Wystawcy prezentowali swoje najlepsze produkty. Od wyrobów tradycyjnych po takie, które zaskakiwały pomysłowością. Nic więc dziwnego, że od samego początku zainteresowanie było naprawdę duże.
3: Jagodzianki, synkacze, makowce, chałeczki. Zapraszam serdecznie. Chlebek żytni na zakwasie, no wszystko jest. To jest najpiękniejszy zawód świata. Upiec wspaniały chleb, proszę panią.
4: 24 lata produkujemy to. Chleb turecki, jestem jedynym producentem na Podlasiu. Chleb litewski, to są unikalne chleby.
5: Jesteśmy z Kurpi, z Łysych. To rodzinny biznes, tak.
6: Żona, syn, synowa, drugi syn, no i ja. Zainteresowanie chleba regionalnego jest bardzo duże, bardzo duże. Są chleby, tak jak my tu mamy chleby na samym zakwasie, bez drożdży, z samego żyta, wypiekane tradycyjnie. Mamy także takie chleby wielkie, jak nasze prababcie piekły, takie duże, okrągłe. Święto chleba to jednak takie, no to jest taki symbol, symbol życia. Gdzie ludzie właśnie przyjeżdżają zobaczyć te wypieki, jak te chleby wyglądają, jak smakują, jak kiedyś było.
7: Na jaki chlebek myślę, że może wezmę jeden z ziarnem słonecznika? Bardzo ładnie wygląda.
8: Nie jestem tu pierwszy raz, jestem dokładnie trzeci. Przyjechałem tutaj z rodziną. Tradycyjne wędliny, tradycyjne chleby, które wypiekali nasi pradziadowie. Że to jest taka tradycja, którą przywracamy, tak?
9: Przyjechaliśmy spod Zambrowa, dokładnie z miejscowości na Górki Jabłoń. Tam mamy pasiekę. Mamy miód rzepakowy. Miody wielokwiatowe z terenów leśnych, nektarowo-spadziowe, gryczane.
10: Ja bym poprosiła, a to są trzy smaki?
11: Tak, jest majeranek, czosnek niedźwiedzi.
10: To każdego po kawałku. Pięknie, jesteśmy pierwszy raz, jesteśmy z powiatu otwockiego. Mamy dożynki, ale nie są aż tak, nawet jak są powiatowe, to nie są tak duże jak tu. Kwiaty, no po prostu asortyment, no a jedzenie, no jedzenie.
12: Po kawałku zabieramy do domu.
10: Tak.
2: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Stefan Krajewski jest naszym dzisiejszym gościem. Dzień dobry, panie ministrze.
13: Dzień dobry, pani redaktor. Dzień dobry państwu.
2: Święto Chleba w Ciechanowcu to nie tylko wydarzenie o charakterze kulturalnym, ale również miejsce promocji polskiej żywności. Jaką rolę odgrywa dziś w budowaniu świadomości konsumentów i zachęcaniu ich do wybierania właśnie polskich produktów?
13: Święto Chleba to święto tradycji, historii, docenienie pracy rolnika, młynarzy, piekarzy, tych wszystkich, dzięki którym mamy chleb na stole. Ale przy okazji promujemy polską żywność, lokalną żywność, to co najlepsze, to co tradycyjne. Tutaj dużą rolę odgrywają koła gospodyń wiejskich, ale też lokalni producenci, którzy podczas tego typu wydarzeń chcą to promować, a my dodatkowo staramy się przekonywać konsumentów do tego, żeby wybierali produkty z oznaczeniem, z logiem produkt polski. To oznacza, że produkt powstał tu lokalnie, nie przyjechał z obcego kraju, z obcego kontynentu, ale też promujemy oczywiście takie świadome wybory konsumenckie. Kupuj świadomie, to wspólna akcja Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi i Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa po to, by konsumenci dokonując wyboru zastanowili się właśnie skąd ten produkt pochodzi, ale też chociażby jaki jest czas przydatności do spożycia, żeby nie robić takich zakupów nieprzemyślanych, bo żywność to wartość i chodzi o to, żeby tej żywności nie marnować. Więc każde wydarzenie, każda możliwość zwrócenia uwagi na to, żeby wybierać właśnie to, co nasze, poznaj dobrą żywność, produkt polski, kupuj świadomie, to takie hasła, które przebijają się do świadomości konsumentów i coraz częściej widać, że ma to wpływ na wybory właśnie.
2: W jaki sposób wspomniane oznaczenia, takie jak poznaj dobrą żywność oraz unijne logo zielonego listka czy produkt polski pomagają konsumentom w wyborze żywności?
13: Przede wszystkim chodzi o to, by wiedzieć, skąd produkt pochodzi i z czego został wytworzony. Chociażby zielony listek, produkt ekologiczny, ale też wszystko, co wiąże się z żywnością wysokiej jakości, żywnością ekologiczną. Dzisiaj konsument chce wiedzieć, co wkłada do koszyka, no ale też chce wiedzieć, skąd ten produkt pochodzi. Te wszystkie wspólne działania przynoszą już pierwsze korzyści, bo widać, że taki patriotyzm konsumencki jest coraz bardziej budowany przez właśnie samych konsumentów. Wybierają też często zamiast dużych sieci handlowych lokalne targi, ryneczki, ale też wykorzystują chociażby możliwość zakupu bezpośrednio u producenta, skracając w ten sposób ten cały łańcuch dostaw.
2: Panie ministrze, dlaczego systemy jakości żywności są ważne zarówno dla konsumentów, jak i producentów?
13: Stawiamy na żywność wysokiej jakości, bezpieczną, sprawdzoną, spełniającą wszystkie normy unijne. I tutaj konsument ma pewność, że to jest właśnie sprawdzone, często oznaczenia geograficzne. To jest to, na co konsumenci zwracają uwagę. Te oznaczenia dają gwarancję. Staramy się, żeby tych naszych produktów na liście było jak najwięcej z poszczególnych regionów. To współpraca Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa, ale też z urzędami marszałkowskimi, z wydziałami, departamentami rolnictwa, po to, żeby takie kolejne produkty rejestrować.
2: Panie ministrze, czy polska żywność ma już swoją markę na świecie? Czy konsumenci spoza naszego kraju też chętnie sięgają po nasze krajowe produkty?
13: Polska jest samowystarczalna, jeśli chodzi o produkcję żywności, ale też jest jednym z większych eksporterów tej żywności. Wartość eksportu produktów rolnych w 2025 roku wyniósł prawie 250 miliardów złotych, co stanowi 16% całego naszego eksportu, 9% wzrost rok do roku, ale też otwieramy kolejne rynki, też możemy jeszcze bardziej postawić na nasze produkty. Mamy żywność bezpieczną, mamy żywność sprawdzoną. Otwieramy nowe rynki zbytu, chociażby rynek filipiński otwarty dla polskiej wieprzowiny, wołowiny, drobiu, dla polskich jabłek. Kolejne starania o to, żeby otworzyć ten rynek dla cebuli z Polski, pszenicy, karmy dla psów i kotów czy borówki, ale też kolejne kraje. Ostatni czas to misja do Wietnamu, tam też próba otwarcia tego rynku.
0: Agroinfo. Blisko rolnika.
1: Anna Czytowska, zapraszam na przegląd najważniejszych informacji rolniczych. Zakończył się nabór wniosków o przyznanie premii dla młodych rolników realizowane w ramach planu strategicznego dla wspólnej polityki rolnej na lata 2023-2027. Do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wpłynęło ponad 7200 wniosków o przyznanie premii o łącznej wartości blisko 1,9 mld złotych. To niemal dwukrotnie więcej niż w naborze przeprowadzonym rok temu, co potwierdza duże zainteresowanie tym instrumentem wsparcia.
0: Agroinfo.
1: Filipiny otwierają się na polskie jabłka. To kolejny krok w ekspansji polskiej żywności. Rozszerzenie dostępu polskiej żywności do filipińskiego rynku, między innymi otwarcie go dla polskich jabłek oraz dalsze zwiększanie eksportu produktów rolno-spożywczych to najważniejsze ustalenia po wizycie ministra Stefana Krajewskiego na Filipinach z okazji targów WOFEX.
0: Agroinfo.
1: Jabłka krajeńskie z unijną ochroną. Komisja Europejska zarejestrowała kolejny polski produkt regionalny. Jabłka krajeńskie zostały wpisane do unijnego rejestru chronionych oznaczeń geograficznych. Decyzja Komisji Europejskiej oznacza, że nazwa produktu jest od 4 sierpnia 2026 roku chroniona na terenie całej Unii Europejskiej.
0: Agroinfo.
1: Tegoroczna aukcja Pride of Poland w Janowie Podlaskim zakończyła się sprzedażą wszystkich 16 wystawionych koni za łączną kwotę około 1 000 000 euro. Nabywcy przyjechali z 10 krajów, a Dni Konia Arabskiego ponownie przyciągnęły hodowców, ekspertów i miłośników koni z całego całego świata. Minister Stefan Krajewski podkreślił, że rosnące zainteresowanie wydarzeniem jest efektem konsekwentnej pracy nad odbudową pozycji polskiej hodowli koni arabskich.
0: Agroinfo.
1: Do końca sierpnia w urzędach gmin i miast można składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolniczej. Hodowcy bydła, owiec, kóz, koni i świń powinni pamiętać o ważnym załączniku. To wydawana przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informacja o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych.
0: Agroinfo. Blisko rolnika. Kampania informacyjna Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

0: Więcej policyjnych patroli w rejonie przejazdów rowerowych. Dziś i jutro na mazowieckich drogach trwa akcja Bezpieczny Przejazd Rowerowy. Mundurowi zwracają szczególną uwagę zarówno na zachowanie kierowców, jak i samych rowerzystów. Działania są odpowiedzią na rosnącą liczbę zdarzeń z udziałem cyklistów, do których dochodzi w obrębie przejazdów rowerowych, mówi nadkomisarz Tomasz Żerański z Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce.
1: Rowerzyści jako grupa tak zwanych niechronionych uczestników ruchu drogowego są szczególnie narażeni na tragiczne skutki nawet niewielkich błędów na drodze. Policjanci ruchu drogowego będą stanowczo reagować na wykroczenia kierowców pojazdów silnikowych wobec rowerzystów, w szczególności na nieustąpieniu pierwszeństwa kierującemu rowerem, który znajduje się na przejeździe dla rowerów. Działania policjantów obejmą także kontrolę zachowań samych rowerzystów. Podczas akcji mundurowi będą zwracać szczególną uwagę na korzystanie z telefonu komórkowego.
0: A policjanci przypominają, że młodzież do lat 16 ma obowiązek używania kasku ochronnego podczas jazdy rowerem. Dzieci do lat 7 muszą być przewożone w kasku ochronnym i w specjalnym foteliku albo też na dodatkowym siodełku.

0: Słuchają Państwo Radio Nadzieja za 19 minut, godzina 15. Od 1 września tego roku Tatrzański Park Narodowy rozpocznie pilotażowy program skracania trasy przewozów konnych do Morskiego Oka. Minister klimatu Paulina Henning-Kloska powiedziała, że wozy konne będą kursowały na najbardziej płaskim odcinku trasy.
1: Między Palenicą Białczańską a wodogrzmotami Mickiewicza. Jest to niezwykle ważna informacja, bo jest to efekt też przyspieszenia wdrażania tego porozumienia uzyskany dzisiaj rano w rozmowach między Tatrzańskim Parkiem Narodowym, samymi fiakrami, jak i samorządami z Podhala.
0: Minister dodała, że w czwartek zostanie rozstrzygnięty przetarg na zakup kolejnych elektrycznych busów.
1: 4 busy na tej trasie już funkcjonują od ubiegłego roku i one faktycznie cieszą się, muszę przyznać, bardzo dużym powodzeniem wśród turystów. Generalnie na większość busów trzeba się zapisać, żeby dostać miejsce tydzień przed kursem, a na niektóre nawet te najbardziej popularne kursy 2 tygodnie przed datą pobytu nad Morskim Okiem.
0: A w ubiegłym roku skorzystało z nich ponad 26 tysięcy turystów.

0: dry.
1: A już za 13 minut, godzina 15, za 8 minut na antenie Radia Nadzieja, fragment dzienniczka świętej siostry Faustyny Kowalskiej, a o 15 zapraszamy Państwa do wspólnej modlitwy koronką do Miłosierdzia Bożego. Anna Czytowska, ja dziękuję już Państwu za nasze dzisiejsze spotkanie. Życzę dobrego popołudnia, dobrej środy. Jeszcze słyszymy się dzisiaj z trasy pierwszej pielgrzymki łomżyńskiej na Jasną Górę z naszymi pielgrzymami od 18.30, a później od godziny 19.00 transmisja mszy świętej z Żurawia. Do usłyszenia. Thank you.

Gramy twoją muzykę. Radio Nadzieja, 103,6 FM.

0: Córko moja, jeżeli chcesz, stworzę w tej chwili nowy świat, piękniejszy od tego, przez ciebie, jako przez te hostie, przyjdą promienie miłosierdzia na świat. Z żadną duszą nie łączę się tak ściśle i w ten sposób, jako z tobą. Córko moja, pisz to, co ci powiem.
1: Z dzienniczka świętej siostry Faustyny Kowalskiej.

pewnej chwili ujrzałam stolicę Baranka Bożego i przed tronem trzech świętych: Stanisława Kostkę, Andrzeja Bobolę i Kazimierza Królewicza, którzy się wstawiali za Polskę. W jednej chwili ujrzałam księgę wielką, która jest przed stolicą, i podano mi księgę, abym czytała. Księga ta była pisana krwią. Jednak nic nie mogłam przeczytać, tylko imię Jezus. W tym usłyszałam głos, który mi powiedział: jeszcze nie przyszła godzina Twoja. I zabrał księgę i usłyszałam te słowa: Ty świadczyć będziesz o nieskończonym miłosierdziu moim. W księdze tej są zapisane dusze, które uwielbiły miłosierdzie moje. Radość mnie ogarnęła, widząc tak wielką dobroć Boga.

0: Boże, Ojcze miłosierny, który objawiłeś swoją miłość w swoim Synu Jezusie Chrystusie i wydałeś ją na nas w Duchu Świętym Pocieszycielu, Tobie zabierzamy dziś losy świata i każdego człowieka. Pochyl się nad nami grzesznymi, ulecz naszą słabość, przezwycięż wszelkie zło, pozwól wszystkim mieszkańcom ziemi doświadczyć Twojego miłosierdzia, aby w Tobie, tu jedyny Boże, zawsze odnajdywali źródło nadziei. Ojcze Przedwieczny, dla bolesnej męki i zmartwychwstania Twojego Syna, miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Zapraszamy do wspólnej modlitwy Koronką do Miłosierdzia Bożego. Numery telefonów 512 123 502, 512 123 503.
2: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Ze studia Radia Nadzieja witam Państwa, ksiądz Dariusz Tybura, i zapraszam do modlitwy. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się poczuł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał. Wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga, Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. I zapraszam pierwszą osobę do modlitwy.
3: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa.
2: Na przebłaganie za grzechy naszej całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Bóg zapłać za wspólną modlitwę.
2: Bóg zapłać. I zapraszam kolejną osobę.
4: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa.
2: Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Szczęść Boże.
2: Szczęść Boże, Bóg zapłać. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo, najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. I zapraszam do modlitwy.
3: Ojcze Przedwieczny, ofiarujemy Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa.
2: Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Bóg zapłać za wspólną modlitwę.
2: Bóg zapłać. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo, najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. O krwi i wodo, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. O krwi i wodo, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. O krwi i wodo, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Święty Janie Pawle II, módl się za nami. Święta siostro Faustyno Kowalska, módl się za nami. Błogosławiony księże Michale Sopoćko, módl się za nami. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Bóg zapłać wszystkim słuchaczom za wspólną modlitwę. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.

0: sierpień, miesiącem trzeźwości.
1: Ksiądz Marcin Marsolek.
2: Być sobą nie oznacza robić wszystko, na co mam ochotę. Dojrzały człowiek zna siebie, ale również nad sobą pracuje. Widzi swoje słabości. Potrafi przyjąć uwagę innych ludzi. Młoda kobieta przez wiele lat realizowała zawód, którego nie lubiła, ponieważ rodzina uważała go za prestiżowy. Miała dobrą pracę, ale czuła wewnętrzną pustkę. Po czasie powiedziała: najtrudniejsze nie było zmienić drogę. Najtrudniejsze było przyznać przed sobą, że nigdy to nie była moja droga, że nie byłam na tej drodze sobą. Nie można zbudować szczęścia na ciągłym udawaniu. Człowiek, który zna swoją wartość, nie musi stale szukać potwierdzenia, czy żyję zgodnie ze swoimi wartościami. Najpiękniejszą wersją siebie nie jest człowiek idealny, jest nią człowiek prawdziwy. Jakim jestem człowiekiem? Jaki mam charakter? Człowieka poznaje się nie po tym, co mówi, lecz po tym, co robi. Prawdziwe oblicze człowieka ujawnia się wtedy, gdy nie ma publiczności. Jaki jest mój charakter? Łagodny, jak baranek, czy zaczepny, a agresywny? Każdy człowiek buduje siebie, tworzy swój charakter każdego dnia. Nie wielkimi deklaracjami, ale małymi decyzjami. To, jak traktujemy innych, jak dotrzymujemy słowa, czy potrafimy przyznać się do błędu. Co robimy wtedy, gdy nas nikt nie chwali?

0: Katolicki Serwis Informacyjny Radia Nadzieja, czyli wiadomości z życia naszej diecezji, wydarzenia kościelne.
1: Wiktoria Małż, zapraszam. Pątnicy z pieszej łomżyńskiej pielgrzymki na Jasną Górę są coraz bliżej celu, a studio terenowe Radio Nadzieja towarzyszy im na trasie. Ksiądz Mariusz Szulc pytał pielgrzymów o ich motywację do przejścia wielu kilometrów z Łomży do Częstochowy. Jak się okazuje, jedni pielgrzymują z całą rodziną, a inni w pojedynkę, choć nikt nie czuje się samotny. Więcej w naszym materiale.
2: Ja jestem na pielgrzymce po raz 10.
3: Ja po raz 1.
4: Ja jestem po raz 2. Dlaczego siostra zdecydowała się pójść na pierwszą pielgrzymkę łomżyńską?
5: Za namową moich pielgrzymów, bo ja również nocuję u siebie w domu, pielgrzymów. Na pewno te ich uśmiechy, ta dobroć, atmosfera. No i opowiadali wszystko, że jest fajnie, chodź z nami.
6: Na pielgrzymce pielgrzymujemy rodzinnie, czyli jest ze mną moja żona i dwójka dzieci. Hania lat 5 i Antoś lat 3. Jest to jeden z najmłodszych pątników, więc namawiam wszystkich młodych rodziców do spróbowania. Jesteśmy po raz drugi w takiej ekipie. Jest to naprawdę bardzo warte przeżycie. Dzieci były tak zadowolone, że postanowiliśmy za ich namową powtórzyć tą pielgrzymkę. Nie jest nam łatwo, ale jest naprawdę warto, co bardzo polecamy. Szczególnie jest to czas dla rodziny, dla Boga, który bardzo miło będziemy wspominać.
2: Wyruszyłam po raz 10, ponieważ ta pielgrzymka też jest dla mnie troszkę wyjątkowa, bo idę sama. Wyruszyłam sama, bo zawsze chodziłam z kimś, na początku z mamą, później siostry jeszcze dołączały, w zeszłym roku moja kuzynka, no i w tym roku postanowiłam, że chcę przeżyć te rekolekcje tak troszkę głębiej, żeby było tutaj więcej wyciszenia, no i rzeczywiście mamy tą ciszę. Mamy czas na ciszę, mamy czas na przemyślenia, mamy wspaniałe konferencje, piękne modlitwy, no atmosfera jest cudowna, więc w ogóle nie czuję się sama. Nie czuję się samotna, jest mi po prostu cudownie.
1: Radio Nadzieja będzie także transmitowało wejście 42. pieszej pielgrzymki łomżyńskiej na Wały Jasnogórskie, które odbędzie się już jutro po godzinie 18.
0: Katolicki Serwis Informacyjny.
1: Sierpień to dla wielu czas odpoczynku, ale także duchowej wędrówki. Tysiące pielgrzymów przemierzają w tych dniach polskie drogi, zmierzając między innymi na Jasną Górę. Za to świadectwo wiary wszystkim pątnikom oficjalnie podziękował przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, arcybiskup Tadeusz Wojda. Jak podkreślił, wspólna droga, modlitwa, śpiew i przyjmowanie sakramentów nie tylko umacniają wiarę, ale również budują wspólnotę.
7: Dziękuję za to piękne świadectwo wiary i pozdrawiam wszystkich pielgrzymów z całej Polski. Niech Matka Boża dodaje Wam sił, zarówno fizycznych, jak i przede wszystkim duchowych, na czas pielgrzymowania. Wspólna droga, modlitwa, śpiew i przyjmowanie sakramentu są pięknym świadectwem wiary i budują wspólnotę. Docierając do miejsc świętych, zawierzajcie dobremu Bogu Wasze sprawy, rodziny i bliskich. Niech Wasz trup przyniesie potrzebne łaski Wam samym, Waszym rodzinom, Ojczyźnie i całemu Kościołowi.
1: Najwięcej pątników dociera na Jasną Górę właśnie w sierpniu. Jeden ze szczytów pielgrzymkowych przypada w okolicach 15 sierpnia, czyli uroczystości wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Kolejny przed przypadającą 26 sierpnia uroczystością Matki Bożej Częstochowskiej.
0: Katolicki Serwis Informacyjny.
1: Papież modlił się za ofiary trzęsienia ziemi w Kolumbii. Podczas audiencji generalnej papież Leon XIV podziękował też osobom, które ruszyły na pomoc poszkodowanym.
8: Z całego świata do dotkniętej trzęsieniem ziemi Kolumbii płyną słowa wsparcia. Wiele państw zaoferowało pomoc. Podczas audiencji generalnej w Watykanie papież Leon XIV podziękował ratownikom, którzy pracują dzień i noc, by uratować ludzi uwięzionych w zawalonych budynkach. Pragnę wyrazić bliskość z naszymi kolumbijskimi braćmi i siostrami, którzy ucierpieli w wyniku trzęsienia ziemi. Modląc się do Pana o wieczny odpoczynek dla tych, którzy zginęli, modlę się za ich rodziny i za wszystkich dotkniętych tą tragedią. Wyrażam również wdzięczność wszystkim zaangażowanym w akcje ratunkowe i pomoc ofiarom. Wieczorem w Perejrze udało się ratownikom wydobyć dziecko spod gruzów budynku. Ekipy ratunkowe i wolontariusze nie przestają pracować nawet w nocy. Każdy ma nadzieję na dotarcie do potrzebujących na czas.
1: Na skutek trzęsienia ziemi w Kolumbii zginęło blisko 250 osób.
0: To był Katolicki Serwis Informacyjny Radia Nadzieja.

0: Słowo życia. Ewangelia na każdy dzień. Zaprasza ksiądz Jan Krupka.
1: Z Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: gdy brat twój zgrzeszy przeciw tobie, idź i upomnij go w cztery oczy. Jeśli cię usłucha, pozyskasz swego brata. Jeśli zaś nie, weź z sobą jeszcze jednego albo dwóch, żeby na słowie dwóch albo trzech świadków oparła się sprawa. Jeśli tych nie usłucha, donieś kościołowi. Jeśli nawet kościoła nie usłucha, niech ci będzie jak poganin i celnik. Zaprawdę powiadam wam, wszystko cokolwiek zwiążecie na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążecie na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. Dalej zaprawdę powiadam wam, jeśli dwóch z was na ziemi zgodnie o coś prosić będzie, to wszystko otrzymają od mojego Ojca, który jest w niebie, bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich.
2: Gdy twój brat zgrzeszy przeciw tobie, idź upomnij go w cztery oczy. Dzisiejsze słowo wskazuje nam, jak moglibyśmy to powiedzieć, właściwą kolejność załatwiania spraw dotyczących naszych bliźnich. Jezus mówi: upomnij w cztery oczy, czyli załatwiaj sprawę z samym zainteresowanym. Jeśli uważasz, że on w jakiś sposób cię skrzywdził, źle potraktował, jak mówi Jezus, zgrzeszył przeciw tobie, przede wszystkim z nim rozmawiaj. A jakże często się zdarza, że zaczynamy niejako z zupełnie innej strony. Taka sytuacja w efekcie staje się punktem wyjścia do obmowy, do plotek, do opowiadania na wszystkie strony i wszystkim o tym, jakiej to przykrości doznaliśmy. Staje się to przyczyną nieraz wieloletniego zagniewania i milczenia w oczekiwaniu na to, że to druga osoba, ta druga strona powinna zrobić pierwszy krok. Niejednokrotnie nawet dochodzi do sądowych procedur, do składania pozwów i odwołań, a przecież wielokrotnie można by było to wszystko uregulować bez takich przeróżnych zabiegów. W cztery oczy, na płaszczyźnie bezpośrednio zainteresowanych, ale też w duchu chrześcijańskim, z miłością, może nawet nieraz gotowością przebaczenia, szukania jakiegoś kompromisu. Tak jak przystało ludziom ochrzczonym, tym, którzy są dziećmi Bożymi, którzy są w Chrystusie braćmi i siostrami. Gdy twój brat zgrzeszy przeciw tobie, spróbujmy się zastanowić, jak rozwiązujemy takie sprawy w naszym życiu.
0: Słowo życia. Ewangelia na każdy dzień. Zaprasza ksiądz Jan Krupka.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Gdyby mleczarze nagrywali tę reklamę, usłyszelibyście kojący świergot ptaków o poranku. I śmiech mleczarzy wchodzących do mleczarni. I ten dźwięk byście usłyszeli. I od razu wiedzielibyście, że to jedyny w swoim rodzaju serek z krówką. Ten tradycyjny, Roll Mlecz.
2: Od nas rzecz jasna. Znaczy się, od mleczarzy.
3: Szukasz studiów z przyszłością? Wybierz Międzynarodową Akademię Nauk Stosowanych w Łomży. Kierunki rolnictwo, budownictwo, bezpieczeństwo wewnętrzne, logistyka, towaroznawstwo, pielęgniarstwo. Wszystko z praktycznym i indywidualnym podejściem do studenta. MANS. Studiuj z sensem. Działaj z pasją. Zarekrutuj się już dziś na www.mans.edu.pl lub odwiedź nas przy Studenckiej 19 w Łomży. Twój kierunek, twoja przyszłość.
0: Po reklamie.

0: Flash regionu.
1: Katarzyna Polewko, zaczynamy przegląd najważniejszych informacji dnia. Znikały perfumy, słodycze i alkohol. 9 zarzutów kradzieży usłyszał 50-letni mieszkaniec Łomży, który miał okraść 5 sklepów w mieście na kwotę przekraczającą 11 tysięcy złotych. O szczegółach sprawy mówi Urszula Brulińska z Komendy Miejskiej Policji w Łomży.
2: W minioną sobotę po godzinie 12 dyżurny łomżyńskiej policji otrzymał zgłoszenie, że w jednej z drogerii na terenie miasta mężczyzna, który notorycznie kradnie, siedzi na podłodze pomiędzy regałami, wymachuje rękoma i nie chce wyjść. Na miejscu okazało się, że mężczyzną tym jest dobrze znany policjantom z wcześniejszych interwencji mieszkaniec Łomży. 50-latek swoim zachowaniem chciał odwrócić uwagę personelu i w ten sposób wynieść zabrane wcześniej ze sklepowej półki damskie kolorowe skarpetki. W trakcie przeszukania w kieszeni mężczyzny policjanci znaleźli zniszczone ich opakowanie.
1: Badanie alkomatem wykazało, że mężczyzna ma 0,4 promila alkoholu we krwi.
2: Tłumaczył, że chciał kupić te rzeczy, ale nie miał pieniędzy. W trakcie czynności wyszło na jaw, że nie była to pierwsza kradzież 50-latka w tym sklepie. Tych incydentów z jego udziałem w przeciągu ostatniego miesiąca sklepowy monitoring zarejestrował jeszcze 4. Mężczyzna został zatrzymany i trafił do policyjnej celi. W toku dalszych czynności policjanci i śledczy rozpoznali w 50-latku sprawcę innych czynów. Okazało się, że zatrzymany ma na swoim koncie znacznie więcej przewinień.
1: Mężczyzna usłyszał łącznie 5 zarzutów karnych. Wszystkie dotyczą kradzieży drogich alkoholi, markowych perfum i słodyczy w 5 łomżyńskich drogeriach i dyskontach. Odpowie też za wykroczenia dotyczące zakłócenia ładu i porządku na terenie sklepu, a także za kradzież skarpetek. Powstaną nowe boiska, szatnie czy siłownie. 3 miliony złotych z budżetu województwa podlaskiego trafiło do samorządów na realizację inwestycji poprawiających warunki uprawiania sportu i rekreacji dla lokalnych mieszkańców. Wicemarszałek województwa Marek Malinowski gratulował samorządowcom zawarcia umów na dofinansowanie.
3: Życzę powodzenia w ich wykonaniu. My jako samorząd województwa podlaskiego wspieramy sport, wspieramy aktywny sposób życia, zdrowie i myślę, że te obiekty wyremontowane będą służyć na wiele lat mieszkańcom województwa podlaskiego. To jest taki fundusz, program realizowany wspólnie z Ministerstwem Sportu. Trochę zasady w tym roku się zmieniły. My przeznaczyliśmy na to 3 miliony złotych. Podpisanych będzie 9 umów.
1: Marszałek województwa Łukasz Prokorym zapewnił z kolei, że niebawem wsparcia na podobne cele będzie więcej.
4: Rozpoczęliśmy już pracę nad częścią regionalną planu Partnerstwa Krajowego Regionalnego dla Polski, czyli tych funduszy europejskich 2834. Pracujemy w różnych zespołach, tworzymy też naszą aktualizację strategii rozwoju województwa. Jak najbardziej w tej strategii chcemy wpisać takie potrzeby właśnie jak budowa, czy renowacje, czy remonty obiektów sportowych w naszych podlaskich powiatach i gminach.
1: Wśród beneficjentów znalazła się m.in. gmina Śniadowo, która otrzymała 300 tysięcy złotych dofinansowania na nowy budynek szatni z zapleczem klubu sportowego. Dotacje trafiły też do samorządów Czyżewa, Wąsosza czy Zambrowa. Więcej policyjnych patroli w rejonie przejazdów rowerowych. Dziś i jutro na mazowieckich drogach trwa akcja Bezpieczny Przejazd Rowerowy. Mundurowi zwracają szczególną uwagę zarówno na zachowanie kierowców, jak i samych rowerzystów. Działania są odpowiedzią na rosnącą liczbę zdarzeń z udziałem cyklistów, mówi Radiu Nadzieja nadkomisarz Tomasz Żerański z ostrołęckiej policji.
5: Rowerzyści jako grupa tzw. niechronionych uczestników ruchu drogowego są szczególnie narażeni na tragiczne skutki, nawet niewielkich błędów na drodze. Policjanci ruchu drogowego będą stanowczo reagować na wykroczenia kierowców pojazdów silnikowych wobec rowerzystów, w szczególności na nieustąpieniu pierwszeństwa kierującemu rowerem, który znajduje się na przejeździe dla rowerów. Działania policjantów obejmą także kontrolę zachowań samych rowerzystów. Podczas akcji mundurowi będą zwracać szczególną uwagę na korzystanie z telefonu komórkowego.
1: Policja przypomina, że młodzież do 16 lat ma obowiązek używania kasku ochronnego podczas jazdy rowerem, a dzieci do lat 7 muszą być przewożone w kasku ochronnym, a także w specjalnym foteliku lub na dodatkowym siodełku. Dawna muzyka, koncerty folklorystyczne, mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. Już 16 sierpnia skansen Kurpiowski w Nowogrodzie zaprasza na Niedzielę Świętego Rocha. Tegoroczna edycja jest wyjątkowa z wielu względów.
6: W skansenie Kurpiowskim będzie to 28. Niedziela Świętego Rocha. Tegoroczne wydarzenia odbędą się w roku księdza Władysława Skierkowskiego, kapłana, wybitnego badacza kultury kurpiowskiej. Artysta Adam Struk razem z zespołem Monodia zaprezentują koncert pamięci księdza Władysława Skierkowskiego. Wystąpią m.in. Lecz Sami, Czułe Echo, Kapela Kurpiowska Gminy Łomża, Zespół Mazowie. Zapraszamy do wspólnego świętowania, spędzenia mile czasu. Będą gry i zabawy dla dzieci, będą konkursy.
1: Mówi Anna Szynkiewicz, dyrektor Muzeum Skansenu Kurpiowskiego imienia Adama Chętnika w Nowogrodzie. Podczas tegorocznego wydarzenia szczególne miejsce znajdą młodzi twórcy.
6: Zapraszamy dzieci, które tworzą własne rękodzieło, zainspirowani kurpiowskim rękodziełem szczególnie, ale nie tylko. Zapraszamy do zaprezentowania swojego stanowiska, oczywiście pod opieką rodziców bądź opiekunów. Jak zawsze w przestrzeni Skansenu Kurpiowskiego będzie można spotkać twórców ludowych. Szczegółowe informacje na temat wydarzenia znajdziecie Państwo na naszej stronie internetowej www.skansenkurpiowski.pl.
1: Wydarzenie rozpocznie się mszą świętą w kościele w Nowogrodzie o godzinie 10 i potrwa do 17.30. Na wydarzenie z Łomży będzie można dojechać darmową linią MPK. Szczegóły znajdują się na przystankach.
0: Flash regionu.

0: Radio Nadzieja. Najlepszy przyjaciel twojego dnia.
1: Przed momentem Sanach na naszej antenie. Teraz grupa U2, Street of Dreams. No ale zanim utwór, to o programie Miecznik, powiedzmy, jest wyjątkowy dla polskich sił zbrojnych i rodzimego przemysłu stoczniowego, świadczył prezydent Karol Nawrocki podczas uroczystości nadania imienia Wicher, pierwszej fregacie budowanej w ramach programu. Podkreślił, że okręty powstają w polskiej stoczni.
2: Zachowanie kontroli zarówno nad kwestiami inżynieryjnymi, inżynierskimi, nad logistyką, nad możliwościami projektowymi, nad możliwościami integracji tutaj w Polsce, na miejscu, jest wielkim osiągnięciem tego programu, który powinien wyznaczać kolejne ścieżki i drogi dla rozwoju polskich sił zbrojnych.
1: Program Miecznik realizowany jest od lipca 2021 roku. Wtedy podpisano umowę między Inspektoratem Uzbrojenia i konsorcjum PGZ Miecznik na dostawę 3 fregat dla Marynarki Wojennej. ORP Wicher budowany jest od 2024 roku. W maju ubiegłego roku ruszył proces budowy 2 fregaty Miecznik przyszłego ORP Burza, zapowiadana grupa U2, a następnie przypomnimy rozmowę z gościem dnia Radia Nadzieja, no bo terenowe studio Radia Nadzieja nadaje z pielgrzymkowego szlaku. Dzisiejszym gościem dnia był ksiądz Łukasz Gołaszewski, przewodnik 42. Łomżyńskiej pierwszej pielgrzymki na Jasną Górę. Mówił między innymi o tym, czym dla pątników jest udział w pielgrzymce, o intencjach, które pielgrzymi zanoszą do Matki Bożej, czy o codziennym życiu pątników. Już za krótką chwilę tę rozmowę przypomnimy.

0: Gość dnia.
1: I dokładnie dzisiaj na żywo audycja Gość Dnia, prosto z pierwszej pielgrzymki łomżyńskiej, ksiądz Mariusz Szulc. Witam Państwa bardzo serdecznie, a ze mną duszpasterz i zarazem przewodnik pierwszej pielgrzymki łomżyńskiej, jednocześnie decyzjalny egzorcysta, ksiądz Łukasz Gołaszewski. Szczęść Boże.
2: Szczęść Boże. Pozdrawiam bardzo serdecznie wszystkich radiosłuchaczy i tych, którzy nas oglądają.
1: Podczas który już ksiądz na pielgrzymce, który raz na pierwszej pielgrzymce łomżyńskiej?
2: 22 raz jestem na pielgrzymce łomżyńskiej.
1: Jak moglibyśmy naszym słuchaczom, którzy po raz pierwszy oglądają relacje z pierwszej pielgrzymki łomżyńskiej, scharakteryzować? W ogóle czym jest pielgrzymka?
2: No, pielgrzymka to przede wszystkim rekolekcje w drodze. Czas takiego słuchania Pana Boga, budowania swojej relacji z Nim, ale też przede wszystkim czas poznawania samego siebie, zmagania się z samym sobą. To są takie nietypowe rekolekcje w drodze, więc nie taki czas, kiedy nam się rekolekcje kojarzą z siedzeniem, z tym, że więcej czasu przebywamy gdzieś w jakimś miejscu. Natomiast tutaj, będąc w drodze, rozważamy różne treści i przede wszystkim też otwieramy się na miłość do drugiego człowieka.
1: Państwo widzicie pewnie z pewnością, że jesteśmy na żywo w tej pięknej miejscowości Łysiny, skąd prowadzimy dla Was relację audycji Gość Dnia, ale zanim powiemy o szczegółach pierwszej pielgrzymki, o tej kuchni całej pierwszej pielgrzymki łomżyńskiej, to powiedzmy naszym słuchaczom o tegorocznym haśle pierwszej pielgrzymki łomżyńskiej, o tym roku duszpasterskim, z jakim pielgrzymujecie.
2: Pielgrzymujemy z hasłem Uczniowie Misjonarze, to jest ogólne hasło, no i jak najbardziej nasza pielgrzymka też się w to wpisuje, że chcemy być tymi uczniami, misjonarzami, którzy swoim życiem głoszą Jezusa.
1: Co jest najważniejszym celem pielgrzymki? Bo nie tylko chodzenie, prawda, mówimy ciągle o tych stopach, tak, o upale, o tym, że jest ciepło, jest zimno, że ktoś, prawda, ma problemy zdrowotne, ktoś inny jest najedzony, ktoś niestety tego jedzenia może gdzieś brakuje po drodze, czy wody, choćby tej zimnej, schłodzonej, prosto z lodówki. Co jest takim najważniejszym celem pielgrzymowania?
2: No najważniejszy przede wszystkim jest ten wymiar duchowy. To jest najważniejsze, bo te sprawy, jak najbardziej one są bardzo istotne, ale najważniejsze jest odkrywanie swojej drogi do Pana Boga. No i przede wszystkim to taki czas nawracania się, prawda? To jest najważniejsze w tym naszym pielgrzymowaniu. Ale myślę, że też w tej pielgrzymce, to tak myślę teraz o tych intencjach, które są wrzucane, bo mamy taki różaniec w ciągu pielgrzymki właśnie.
1: Za chwilę powiem.
2: A właśnie, dobra, to na pewno te wszystkie sprawy, które niosą pielgrzymi bliskich swoich. Mhm.
1: A jeśli chodzi o wyruszenie na szlak pątniczy, bo to wiemy, raczej pielgrzymi zostawiają swoje problemy w domach i idą, żeby się wyciszyć, żeby się umocnić w wierze, czy raczej te problemy do Matki Bożej niosą w swoich sercach?
2: Nie, no jak najbardziej niosą właśnie to. Taki jest ten wymiar pielgrzymki, że ona ma pomóc w zmaganiu się w swojej codzienności, że tutaj do swoich plecaków nie tylko wodę, karimaty zabieramy, ale i też swoje wszystkie te sprawy, które przeżywamy.
1: Czyli wiemy, że pielgrzymka wiąże się też z wyjściem z jakąś konkretną intencją. O tym każdy wie, że wyruszając na szlak pątniczy idziemy z jakąś szczególną intencją, bo raczej w XXI wieku, w dobie komunikacji wszechobecnych środków masowego przekazu, ale też komunikacji, wiemy, że do Częstochowy możemy w ciągu 2-3 godzin tak dzisiaj się dostać, a jednak 13 dni to konkretne wyrzeczenie, konkretny czas, żeby Panu Bogu poświęcić ten czas. Czyli jeżeli chodzi o tą intencję, to raczej idą intencje własnych, pielgrzymi własnych intencjach, czy raczej te intencje niosą czyjeś, jeśli chodzi o męża, o siostrę, o brata, o kogoś z bliskich? I z drugiej strony, czy takie pielgrzymowanie w czyjeś intencje również jest jednoznaczne z własną intencją? Czy to ma sens?
2: Tak, to jak najbardziej ma sens. To jedno z drugim się łączy, prawda? Bo jeśli ktoś jest nam bliski, modlimy się za kogoś bliskiego, to wiemy o tym, że to też wpływa na człowieka, na siebie samego. Jak najbardziej ludzie też się modlą. Młodzi ludzie często się modlą o to, żeby...
1: Dobrego męża i dobrą żonę.
2: Dobrą żonę.
1: To może być trudne.
2: Mieliśmy wczoraj taki zwyczaj, że jednego dnia jest taka górka o dobrego męża i dobrą żonę i tak symbolicznie się trochę na kolanach przejdzie. Natomiast bardzo dużo jest intencji za kogoś z rodziny. No, myślę, że daje to też pewien taki przekrój tego, z czym się zmagają rodziny. No jednym z takich dużych problemów, mamy miesiąc sierpień, więc to taki miesiąc, kiedy modlimy się też o trzeźwość, no to dużo jest tego też, tych problemów związanych z alkoholem rodzinnych. Natomiast, no mówię, dużo jest takich intencji, gdzie ludzie niosą właśnie swoich bliskich, szczególnie też choroby, cierpienia. No naprawdę to czuć po tych intencjach, jak które ludzie wrzucają, bo to są te intencje, są odczytywane w czasie różańca, to widać, że naprawdę współprzeżywają i współodczuwają to razem z tymi, których niosą.
1: Pobudka 4:30, 5 rano i teraz powiedzmy konkretnie, jak wygląda tak czysto materialnie ten dzień? Na chwilę sferę duchowo zostawiamy.
2: Dobra.
1: Pielgrzymi wyruszają o godzinie 5, 6 w zależności od odcinka. Tak. Dziś macie z tego, co pamiętam, bo również mam sentyment do pielgrzymowania.
2: No,
1: 14
2: pamiętam,
1: lat
2: pamiętam,
1: pielgrzymowania
2: pamiętam.
1: Za mną. Natomiast dziś jest dosyć fajny, piękny dzień, bo to jednak 25-26 kilometrów koło 16 dotrzecie na miejsce. Natomiast jak taki dzień z życia pielgrzyma wygląda?
2: Pobudki zazwyczaj są o godzinie właśnie 5, godzinę później jest wymarsz. Czasem mamy o 4:30, takie są też dni, ale to niedużo ich jest. Później pobudka, godzina na ogarnięcie się bagaże, by zdać bagaże, siebie ogarnąć i godzinę później wyruszamy. Zazwyczaj tak mamy no, w tych kilku etapów od 4-5, czasem wczoraj mieliśmy więcej też etapów. Więc na każdym etapie mamy przewidziane konkretny jakiś taki program, poranne modlitwy. Dużo jest śpiewu, dużo jest modlitw. W tym roku też tak dbamy o to, żeby też była cisza, taki czas na wyciszenie. Natomiast od takich technicznych jeszcze rzeczy, no to właśnie tak jak tutaj, to widać teraz na załączonym właśnie.
1: Widać, pan Sylwester nas realizuje i pokazuje również z góry to jest ujęcia pielgrzymki. Widzicie państwo tych pielgrzymów zmęczonych już, naprawdę zmęczeni.
2: Tak. No to 13 dzień, więc tak wyglądają nasze postoje, że służby podjeżdżają właśnie. Mamy też taki sklepik pielgrzymkowy, gdzie można sobie kupić coś do jedzenia, coś do picia. No i ludzie po prostu na postojach szukają cienia, aby odpocząć, trochę poleżeć, posiedzieć gdzieś. Ale to przede wszystkim. To, co chciałbym jeszcze powiedzieć, to w czasie pielgrzymki spotykamy się z mega wielką życzliwością ludzi. No to, jak nas witają, jak nas karmią, jak się cieszą. Dla nich, dla wielu z nich to jest święto po prostu, że mogą nas witać. Więc od takiej technicznej rzeczy to jest w ciągu dnia. Msze święte zazwyczaj mamy na którymś z postojów, natomiast jest kilka takich dni, między innymi dzisiejszy, który jest ważnym dniem. To
1: będziemy go transmitować na żywo.
2: O, właśnie. To już jakby ten nas do żurawia to już niesie. Już nawet jak ktoś jest zmęczony, to niesie i właśnie dzisiaj, tak jak i niektóre dni mamy też na zakończenie dnia, mamy też i mszę świętą połączoną z apelem, więc to są takie najważniejsze rzeczy.
1: Mówimy o bólu, o cierpieniu, o tych obolałych nogach, czy wtedy, kiedy faktycznie człowiek tak przeżywa bardzo fizycznie, to pielgrzymkę doświadcza prawdziwej wiary?
2: Tak, najbardziej. Myślę, że to tak... Ta pielgrzymka tak urealnia człowieka, że to, co związane z Panem Bogiem, z wiarą, też ma wpływ jak najbardziej na nasze życie, na naszą codzienność, na nasze po prostu proste, zwykłe zmaganie się i właśnie z tym bólem fizycznym, z różnymi rzeczami też, którymi niesiemy, ale wiara bardzo pomaga. Nieraz ludzie tak mówią, że przy księdza, no tak już nie dam rady iść, ale gdzieś ta modlitwa i za bliskich mnie to mobilizuje, to że też wierzę, że Pan Bóg jest, że On prowadzi.
1: Księże Łukaszu, już 12 dni prawie za Wami, to trzeba też jasno powiedzieć. Czy bywały takie dni, że faktycznie przewodnikowi było ciężko, już nie chciało iść?
2: Było.
1: I co w takich momentach ksiądz robi i jak radzi w takim pielgrzymom, którzy może po raz pierwszy na pielgrzymkę wyruszali?
2: No nie ukrywam, dla mnie najcięższy był w tym roku pierwszy dzień. Pogoda robi swoje, to ma duże znaczenie. Intencje też, to wszystko się gdzieś tam się razem łączy ze sobą. Natomiast no, ten pierwszy dzień pamiętam, że już przedostatni postój, no to już tak ciężko było. Co wtedy robię? No gdzieś tak próbuję, no wiadomo, że też tam się modlę do Pana Boga, żeby mi w tym pomógł. Natomiast tak próbuję odpocząć, chwilę zebrać sił, przetłumaczyć sobie, no przewodnik jest, więc trzeba iść, co nie?
1: Pielgrzymka też buduje wspólnotę. Ludzie, którzy są dla siebie obcy pierwszego dnia, tak naprawdę trzeciego, szóstego, siódmego dnia są bratem i siostrą. Tak. Dzielą się ze sobą kanapką, wodą, problemami, często sytuacją rodzinną, tym, co niosą w sercu. Też bardzo twórcze.
2: Jak najbardziej. No nieraz jest tak, że ludzie, którzy się poznają na pielgrzymce, bardzo często to dotyczy osób, które przychodzą pierwszy raz na pielgrzymkę. Kogoś poznają i później już na samą pielgrzymkę idą razem. Tak naprawdę wspólne radości, wspólne trudności, one łączą ludzi.
1: A co ksiądz by powiedział osobom, które nigdy na pielgrzymce nie były, ale gdzieś w sercu może się pojawia taka myśl, to nie dla mnie, to nie dam rady, no nie dam rady pogodzić swojej pracy, obowiązków ojca, matki, brata, siostry, może chłopak mnie puści, może nie będę miała możliwości potem wzięcia wolnego w pracy. Co ksiądz by takim osobom powiedział?
2: Znaczy ja bym zachęcił, żeby spróbować, zdecydować się. Tak, to jest duży trud, ale wszystko, co gdzieś kosztuje wysiłku, trudności, to przynosi też dobre owoce, ale to jest niezapomniany czas i zachęcam, żeby nie zatrzymać się na tym lęku, na takim, że po prostu nie dam rady, bo ludzie naprawdę nieraz jest tak, że boją się, a później się okazuje, że jednak dali radę.
1: I ostatnie dwa pytania, bo wiem, że za chwilę już wyruszacie, a każda minuta na nogach stoi na konkretny wysiłek. Co ksiądz miałby powiedzieć pielgrzymowi pierwszej pielgrzymki łomżyńskiej po raz 42? Przypominamy, drodzy państwo, już pielgrzymi idą na pierwszą pielgrzymkę łomżyńską. Co ksiądz miałby powiedzieć takiemu pielgrzymowi, co miałby zabrać jako jedną rzecz z Jasnej Góry ze sobą do domu? Jedna rzecz, którą warto byłoby z Jasnej Góry i z tej pielgrzymki zabrać.
2: Myślę, że to, co najbardziej w sercu zabrać, to, że nie jesteś sam. Że jest ktoś, kto czuwa nad tobą i daje ci ludzi, którzy są z tobą razem, że nie jesteś sam.
1: I na koniec jeszcze może jedno zdanie do słuchaczy, do kamery Radia Nadzieja, aby ich również zachęcić, tych, którzy nas oglądają w mediach społecznościowych, także słuchają nas na antenie Radia Nadzieja, żeby wyruszyli z nami za rok. Zapraszamy państwa.
2: Jak najbardziej was, drodzy radiosłuchacze, zapraszam serdecznie. Myślę, że to nie tylko jest moje zdanie, ale wielu na pewno z was ma znajomych takich, którzy byli na pielgrzymce. Zapraszam, zachęcam, żebyście z nimi porozmawiali o tym i mam nadzieję, że ktoś, kto słucha tego, kto gdzieś tam w sercu się pojawia jakieś takie pragnienie, u mnie tak to się stało, że pojawiło się w sercu taki impuls bardzo mocny pójście na pielgrzymkę, że ktoś, kto teraz słucha, to za rok doświadczy, co to znaczy trud, radość, ból i przede wszystkim spełnienie.
1: Drodzy państwo, a my za chwilę dosłownie w serwisie o godzinie 10 słyszymy się, bo pewnie również słyszycie w tym momencie syrenę alarmową, która mówi pielgrzymom, że już za chwilę muszą wyruszyć na kolejny etap pierwszej pielgrzymki łomżyńskiej. Ze mną dzisiaj był ksiądz Łukasz Gołaszewski, przewodnik 42. pierwszej pielgrzymki łomżyńskiej. Dziękuję bardzo.
2: Dziękuję bardzo, do zobaczenia.
1: Pozdrawiamy serdecznie. Pozdrawiam. I do usłyszenia.
0: Gość dnia.

0: Słuchają Państwo Radia Nadzieja w środę. Spoglądam na zegar w studiu, 33 minuty po godzinie 16. Piłkarze GKS Katowice w rewanżowym meczu trzeciej rundy eliminacji Ligi Konferencji zagrają z izraelskim HPL-em Tel Awiw. W pierwszym spotkaniu Gieksa przegrała na wyjeździe 0-2, zatem katowiczanie przed własną publicznością będą starali się odwrócić los rywalizacji i awansować do ostatniej, czwartej rundy, gdzie na zwycięzcę czeka włoska Atalanta Bergamo. Mówi trener polskiego zespołu Rafał Górak.
1: Wiem, że na pewno kibice wypełnią stadion i na pewno będą nas bardzo mocno wspierać. Natomiast zawsze mi się wydaje, że wszelkie emocje, które dzieją się na trybunach, to jest zasługa przede wszystkim piłkarzy. My musimy stanąć na wysokości zadania i zawsze miałem taki stosunek do tego, że to my mamy być kołem napędowym. Wiem, że jeżeli staniemy na wysokości zadania, to kibice będą tym, czym są zawsze, a zawodnicy będą wykorzystywali po prostu powiew tego dopingu i mam nadzieję na to, że będzie kolejne świetne widowisko.
0: Kacper Łukasiak wierzy w swój zespół i zapowiada walkę do końca.
2: Zarówno i ja, jak i drużyna, myślę, że dawaliśmy powody do radości naszym kibicom, a myślę, że to jest kluczowa rzecz. W pierwszym meczu z Żyliną może nie do końca zagraliśmy tak, jak chcieliśmy, ale teraz mamy podobną sytuację, gdzie w meczu z HPL-em będziemy gonić ten wynik, ale jesteśmy pewni siebie. W szatni myślę, że nikt w głowie nie dopuszcza myśli, że ten mecz jest skazany na porażkę, czy nie mamy szans, wręcz przeciwnie, wszyscy są zmotywowani i nie możemy się doczekać.
0: Początek tego meczu o godzinie 18:00.

0: Radio Nadzieja. Najlepszy przyjaciel twojego dnia.
1: Blue, nowy ląd. Przed momentem ta wokalistka, ten utwór na naszej antenie jest 16.41. Rada Północnoatlantycka, najważniejszy organ decyzyjny NATO. Potępiła Rosję za naruszenie przestrzeni powietrznej Polski i Rumunii. Ambasadorowie reprezentujący państwa członkowskie sojuszu spotkali się w tej sprawie w Brukseli. Jak poinformowano w oświadczeniu, omówiono niedawne naruszenia przestrzeni powietrznej Polski i Rumunii, a także ostatnie incydenty z udziałem dronów. Państwa członkowskie NATO wyraziły pełną solidarność i poparcie dla dotkniętych incydentami sojuszników, głosi oświadczenie. Dodano w nim, że państwa sojusznicze podkreśliły, iż Rosja podnosi pełną odpowiedzialność za naruszenie przestrzeni powietrznej, które są niebezpieczne i niedopuszczalne oraz świadczą o rosnącej skłonności Rosji do podejmowania ryzyka. W dokumencie czytamy również, że NATO nadal wzmacnia zintegrowany system obrony powietrznej przeciwrakietowej na terytorium sojuszniczym, a państwa członkowskie położyły nacisk na działania podjęte w celu wzmocnienia obrony na wschodniej flance od Bałtyku po Morze Czarne. NATO jest gotowe odstraszać i odpierać wszelką agresję. Napisano. To jest Radio Nadzieja w środowe popołudnie, późne popołudnie. Gramy dalej.

Dziś czeka na nas nie tylko wyjątkowe zaćmienie słońca, ale również coroczna noc spadających gwiazd, czyli maksimum roju Perseidów. Zaćmienie pojawia się dokładnie o zachodzie słońca. Chwilę potem, tuż po zmroku, będziemy mogli zobaczyć pierwsze tak zwane spadające gwiazdy. Wieczorem, przed rozpoczęciem nocy spadających gwiazd, czeka nas inny kosmiczny spektakl, a więc największy od 27 lat częściowe zaćmienie słońca, którego maksimum w zależności od miejsca obserwacji nastąpi pomiędzy 20 a 29. W niektórych regionach Europy, między innymi w Hiszpanii, będzie to również pierwsze od prawie 30 lat całkowite zaćmienie słońca widziane z terenu Starego Kontynentu. Zarówno częściowe zaćmienie słońca, jak i maksimum roju Perseidów będzie można oglądać dziś w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. W trakcie wydarzenia eksperci CNK opowiedzą również o szczegółach tych wyjątkowych zjawisk. Początek spotkania o 19:00. Tymczasem w Radiu Nadzieja. Już za chwilę przegląd najważniejszych wydarzeń dzisiejszego środowego dnia z regionu.

0: Flash regionu.
1: Katarzyna Polewko, zaczynamy przegląd najważniejszych informacji dnia. Znikały perfumy, słodycze i alkohol. 9 zarzutów kradzieży usłyszał 50-letni mieszkaniec Łomży, który miał okraść 5 sklepów w mieście na kwotę przekraczającą 11 tysięcy złotych. O szczegółach sprawy mówi Urszula Brulińska z Komendy Miejskiej Policji w Łomży.
2: W minioną sobotę po godzinie 12 dyżurny łomżyńskiej policji otrzymał zgłoszenie, że w jednej z drogerii na terenie miasta mężczyzna, który notorycznie kradnie, siedzi na podłodze pomiędzy regałami, wymachuje rękoma i nie chce wyjść. Na miejscu okazało się, że mężczyzną tym jest dobrze znany policjantom z wcześniejszych interwencji mieszkaniec Łomży. 50-latek swoim zachowaniem chciał odwrócić uwagę personelu i w ten sposób wynieść zabrane wcześniej ze sklepowej półki damskie kolorowe skarpetki. W trakcie przeszukania w kieszeni mężczyzny policjanci znaleźli zniszczone ich opakowanie.
1: Badanie alkomatem wykazało, że mężczyzna ma 0,4 promila alkoholu we krwi.
2: Tłumaczył, że chciał kupić te rzeczy, ale nie miał pieniędzy. W trakcie czynności wyszło na jaw, że nie była to pierwsza kradzież 50-latka w tym sklepie. Tych incydentów z jego udziałem w przeciągu ostatniego miesiąca sklepowy monitoring zarejestrował jeszcze 4. Mężczyzna został zatrzymany i trafił do policyjnej celi. W toku dalszych czynności policjanci śledczy rozpoznali w 50-latku sprawcę innych czynów. Okazało się, że zatrzymany ma na swoim koncie znacznie więcej przewinień.
1: Mężczyzna usłyszał łącznie 5 zarzutów karnych. Wszystkie dotyczą kradzieży drogich alkoholi, markowych perfum i słodyczy w 5 łomżyńskich drogeriach i dyskontach. Odpowie też za wykroczenia dotyczące zakłócenia ładu i porządku na terenie sklepu, a także za kradzież skarpetek. Powstaną nowe boiska, szatnie czy siłownie. 3 miliony złotych z budżetu województwa podlaskiego trafiło do samorządów na realizację inwestycji poprawiających warunki uprawiania sportu i rekreacji dla lokalnych mieszkańców. Wicemarszałek województwa Marek Malinowski gratulował samorządowcom zawarcia umów na dofinansowanie.
3: Życzę powodzenia w ich wykonaniu. My jako samorząd województwa podlaskiego wspieramy sport, wspieramy aktywny sposób życia, zdrowie i myślę, że te obiekty wyremontowane będą służyć na wiele lat mieszkańcom województwa podlaskiego. To jest taki fundusz, program realizowany wspólnie z Ministerstwem Sportu. Trochę zasady w tym roku się zmieniły. My przeznaczyliśmy na to 3 miliony złotych. Podpisanych będzie 9 umów.
1: Marszałek województwa Łukasz Prokorym zapewnił z kolei, że niebawem wsparcia na podobne cele będzie więcej.
4: Rozpoczęliśmy już pracę nad częścią regionalną planu partnerstwa krajowego regionalnego dla Polski, czyli tych funduszy europejskich 2834. Pracujemy w różnych zespołach, tworzymy też naszą aktualizację strategii rozwoju województwa. Jak najbardziej w tej strategii chcemy wpisać takie potrzeby właśnie jak budowa, czy renowacje, czy remonty obiektów sportowych w naszych podlaskich powiatach i gminach.
1: Wśród beneficjentów znalazła się m.in. gmina Śniadowo, która otrzymała 300 tysięcy złotych dofinansowania na nowy budynek szatni z zapleczem klubu sportowego. Dotacje trafiły też do samorządów Czyżewa, Wąsosza czy Zambrowa. Więcej policyjnych patroli w rejonie przejazdów rowerowych. Dziś i jutro na mazowieckich drogach trwa akcja Bezpieczny Przejazd Rowerowy. Mundurowi zwracają szczególną uwagę zarówno na zachowanie kierowców, jak i samych rowerzystów. Działania są odpowiedzią na rosnącą liczbę zdarzeń z udziałem cyklistów, mówi Radiu Nadzieja nadkomisarz Tomasz Żerański z ostrołęckiej policji.
5: Rowerzyści jako grupa tak zwanych niechronionych uczestników ruchu drogowego są szczególnie narażeni na tragiczne skutki, nawet niewielkich błędów na drodze. Policjanci ruchu drogowego będą stanowczo reagować na wykroczenia kierowców pojazdów silnikowych wobec rowerzystów, w szczególności na nieustąpieniu pierwszeństwa kierującemu rowerem, który znajduje się na przejeździe dla rowerów. Działania policjantów obejmą także kontrolę zachowań samych rowerzystów. Podczas akcji mundurowi będą zwracać szczególną uwagę na korzystanie z telefonu komórkowego.
1: Policja przypomina, że młodzież do 16 lat ma obowiązek używania kasku ochronnego podczas jazdy rowerem, a dzieci do lat 7 muszą być przewożone w kasku ochronnym, a także w specjalnym foteliku lub na dodatkowym siodełku. Dawna muzyka, koncerty folklorystyczne, mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. Już 16 sierpnia Skansen Kurpiowski w Nowogrodzie zaprasza na Niedzielę Świętego Rocha. Tegoroczna edycja jest wyjątkowa z wielu względów.
6: W Skansenie Kurpiowskim będzie to 28. Niedziela Świętego Rocha. Tegoroczne wydarzenia odbędą się w roku księdza Władysława Skierkowskiego, kapłana, wybitnego badacza kultury kurpiowskiej. Artysta Adam Struk razem z zespołem Monodia zaprezentują koncert pamięci księdza Władysława Skierkowskiego. Wystąpią m.in. Lecz Sami, Czułe Echo, Kapela Kurpiowska Gminy Łomża, Zespół Mazowia. Zapraszamy do wspólnego świętowania, spędzenia mile czasu. Będą gry i zabawy dla dzieci, będą konkursy.
1: Mówi Anna Szynkiewicz, dyrektor Muzeum Skansenu Kurpiowskiego imienia Adama Chętnika w Nowogrodzie. Podczas tegorocznego wydarzenia szczególne miejsce znajdą młodzi twórcy.
6: Zapraszamy dzieci, które tworzą własne rękodzieło, zainspirowani kurpiowskim rękodziełem szczególnie, ale nie tylko. Zapraszamy do zaprezentowania swojego stanowiska, oczywiście pod opieką rodziców bądź opiekunów. Jak zawsze w przestrzeni Skansenu Kurpiowskiego będzie można spotkać twórców ludowych. Szczegółowe informacje na temat wydarzenia znajdziecie Państwo na naszej stronie internetowej www.skansenkurpiowski.pl.
1: Wydarzenie rozpocznie się mszą świętą w kościele w Nowogrodzie o godzinie 10 i potrwa do 17.30. Na wydarzenie z Łomży będzie można dojechać darmową linią MPK. Szczegóły znajdują się na przystankach.
0: Flash regionów.

0: Wystarczy wyjąć aplikację mObywatel i zastrzec swój numer PESEL. Jeżeli ktokolwiek z Państwa nie ma mObywatela, zachęcam, żeby go założyć. To najlepsza europejska aplikacja i jednocześnie najbardziej bezpieczna w Europie. Polska. Z polskim kodem źródłowym. Druga sprawa, jeżeli ktoś nie ma obywatela, nie chce go założyć, niech idzie do urzędu. Potrwa to dłużej, ale można w każdym urzędzie gminy w Polsce zastrzec swój numer PESEL.
1: Do incydentu doszło w firmie MyDoctor, która zajmuje się wsparciem przychodni lekarskich. Krzysztof Gawkowski potwierdził, że doszło do wycieku danych wrażliwych pacjentów. Nic jednak nie wskazuje na to, żeby doszło do ataku z zewnątrz. Prawie 11 minut po godzinie 17 i już za chwilę rozmówczynią Marcina Fiołka będzie posłanka niezrzeszona Paulina Matysiak.

0: piąta. Gość poranka.
1: A naszym gościem pani posłanka Paulina Matysiak, posłanka z Kutna, posłanka niezrzeszona. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Bardzo dziękuję za zaproszenie.
1: To my dziękujemy za jego przyjęcie, natomiast zastanawiałem się, jak panią przedstawić. I trochę tak mi przyszła na myśl piosenka Katarzyny Nosowskiej, która kiedyś śpiewała, że dla Szczecina jest zbyt warszawska, a dla Warszawy zbyt szczecińska. I pani też trochę dla lewicy zbyt konserwatywno-prawicowa, dla prawicy zbyt lewicowa, bo przecież z list partii razem pani była wybrana. Jak to z panią jest?
2: Nie no, wydaje mi się, że chyba nic się nie zmieniło, jeżeli chodzi o moje poglądy, o moje podejście do wielu tematów, a to, jak oceniają mnie, co o mnie myślą koledzy, czy to z partii Razem, czy z Nowej Lewicy, no to trzeba pewnie ich pytać o zdanie. Natomiast patrząc na to, co robię, jak głosuję, choć na razie mamy przerwę wakacyjną, jeśli chodzi o posiedzenia Sejmu, to chyba trudno zarzucić mi, żebym nie była lewicową posłanką. No ale to już właśnie, tak jak mówię, odsyłam do kolegów, do koleżanek.
1: No dobrze, to teraz już nie o szufladkach takich czy innych, ale o zupełnie poważnych historiach. Jest pani bardzo, bardzo mocno zaangażowana w sprawy inwestycji w koleje, pilnowania spraw, jeśli chodzi o nasze pociągi. Jak pani ocenia po tych prawie 3 latach rządu to, co minister Klimczak robi na tym odcinku? On sam nie ma tygodnia, by nie chwalił się jakimś otwartym albo przywróconym połączeniem kolejowym, mówił o kolejnych inwestycjach w kolej, no i podkreślał, że właśnie pociągi mają być tym nowym takim kołem zamachowym powrotu Polek i Polaków do transportu publicznego.
2: To oczywiście cieszy i myślę, że niezależnie od tego, kto będzie pozytywnie wypowiadał się, wyrażał się na temat transportu publicznego, może liczyć na moją pochwałę i myślę, że tutaj za ten PR ze strony Ministerstwa Infrastruktury i samego ministra Klimczaka, pana ministra, mogę pochwalić. Natomiast jeśli chodzi już o poziom konkretów, no to zaczynają się schody. Jeśli chodzi na przykład o Centralny Port Komunikacyjny, to wiemy, że projekt jest opóźniony i jest opóźniony nie ze względu na jakieś zewnętrzne uwarunkowania, tylko po prostu na decyzję tego rządu, który przecież ten projekt próbował, w zasadzie można powiedzieć, pozbyć się tego projektu, kiedy to się nie udało. W końcu zaczął go realizować, przynajmniej na poziomie pewnych deklaracji. Choć
1: no właśnie, jak to jest? Bo na początku słychać było jeszcze w kampanii wyborczej, że Koalicja Obywatelska jest przeciwna wywłaszczeniom, przeciwna całemu temu megalomanijskiemu podejściu, bo przecież nie ma sensu budować się takiego lotniska. Później to się zmieniło, był audyt. Po audycie zmieniono nazwę CPK na Port Polska, no ale zastanawiam się, czy jak pani patrzy w dokumenty, w decyzje, to idzie do przodu, jak mówi minister Klimczak, jesienią pierwsza łopata i to ruszy z kopyta, czy mamy już jakiś poślizg?
2: No, jesienią faktycznie mają zacząć się już prace budowlane dotyczące samego lotniska. Zobaczymy, kiedy w ogóle rozpoczną się prace budowlane, jeśli chodzi o linię Y, natomiast przygotowywanie dokumentacji w innych zakresach, dotyczących innych linii, przy innych szprychach zostało wstrzymane i myślę, że to jest bardzo zła wiadomość, ponieważ to znowu po prostu wygeneruje kolejne opóźnienia. Doświadczyliśmy w ostatnim czasie wielu zmian, też takich personalnych. Został odwołany, już nie pamiętam, odwołany, czy sam zrezygnował pan minister Lasek, który był pełnomocnikiem do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego. Tak jak pan redaktor zauważył, w zasadzie no, wielki przeciwnik tego projektu, na pewno przeciwnik w kampanii wyborczej w 2023 roku, potem oddelegowany właśnie, no, zapewne do tego, żeby ten projekt w ogóle uciąć i go nie realizować. Nie wiem, czy pan redaktor zauważył tę przemianę, która zaszła na przestrzeni tych kilku lat, bo gdybyśmy nie mieli nagrań i gdybyśmy nie wiedzieli, co wcześniej przed 23 rokiem mówił pan poseł Lasek, to byśmy byli przekonani, że on od początku zawsze był wielkim zwolennikiem tego projektu. Taką przemianę przeszedł teraz odwołania z zarządu z spółki. Ja myślę, że to przede wszystkim pewne takie kadrowe zamieszania personalne, typowo polityczne, żeby po prostu po zmianie pełnomocnika, którym został pan minister Malepszak, móc do spółki wstawić, kolokwialnie mówiąc, swoich ludzi. Ci, którzy zostali odwołani, byli, no można powiedzieć, delegowani przez ministra Laska. Ministra Laska nie ma, no więc nie ma także jego ludzi. Tak jak mówię, projekt lotniskowy, ta część lotniskowa jest kontynuowana, co prawda z opóźnieniem, natomiast oczywiście pod wielkim znakiem zapytania jest to, co będzie z koleją, kiedy zostanie oddana do użytku ta część chociażby Y-ka do lotniska. Tutaj spółka cały czas opowiada o tym, że to będzie 2032 rok, zapewne będzie to później. Natomiast to, co jest kluczowe i to, co jest istotne, ja zresztą na ostatnim posiedzeniu Sejmu o to właśnie pytałam, to kwestia finansowania tej części kolejowej, bo tych pieniędzy nie ma. Spółka nie ma środków na to, żeby budować linię kolei dużych prędkości. No i teraz pytanie, w jaki sposób do tego podejdzie rząd. Część tych środków pozyskaliśmy oczywiście w programach unijnych, tych, które są rozdawane w Brukseli. Tam spółka oczywiście składa wnioski na realizację poszczególnych odcinków, otrzymuje finansowanie. Natomiast jeżeli chodzi o rozdział środków unijnych, tych, które są dystrybuowane w kraju i tutaj u nas w Polsce dzielone, no to jest blokada. Centralny port komunikacyjny, spółka CPK nie może, nie korzysta z tych środków. One nie są przeznaczone na właśnie realizację linii KDP. No i jest wielkie pytanie w takim razie, z czego będziemy tę kolej budować, bo skoro nie rozdzielamy środków unijnych dystrybuowanych w kraju, no to byłoby chyba oczekiwanie, że trzeba znaleźć środki budżetowe, no ale mamy wielkiego milczącego, odwracającego, zamykającego oczy na sprawę ministra Domańskiego i stoimy w rozkroku. Myślę, że to będzie temat, który będzie wracał. On zresztą wypłynął chyba dzień czy dwa dni przed odwołaniem właśnie członków zarządu z spółki już publicznie, szerzej i można też się z tym zapoznać, że sama spółka apelowała o to, żeby CPK mogło ubiegać się o te środki unijne rozdzielane w kraju. Nie było takiej decyzji, nie ma takiej decyzji, a warto podkreślić, że to jest po prostu decyzja polityczna. Ja o to pytałam ministra Klimczaka, ale minister Klimczak także, kiedy zadawane są mu trudne pytania, zwłaszcza w Sejmie, rzadko kiedy na nie odpowiada.
1: Czyli rozumiem, że na dziś trochę rysuje się scenariusz, w którym to lotnisko będzie budowane, no w takim czy innym tempie, ale jednak będzie, ale może okazać się, że trzeba będzie do niego dojechać na przykład własnym samochodem, a nie tą super rozwiniętą siecią kolejową.
2: Myślę, że dojedziemy. Myślę, że tutaj powiedziałabym tak. Ja jestem pewna, że ta linia Y, ona zostanie wybudowana i tutaj nie ma takich obaw, że ona nie powstanie. Natomiast pewnie po prostu powstanie, może powstać z opóźnieniem. To jest oczywiście skomplikowany projekt i samo lotnisko, i same linie budowane w takim standardzie. No zobaczymy. Oby się ta moja prognoza z tym dużym opóźnieniem nie sprawdziła. Tego sobie wszyscy życzmy, bo wszyscy skorzystamy po prostu i z lotniska, i z tych linii dużych prędkości. Wiemy przecież o tym i tak naprawdę właśnie ta energia społeczna wywołana przez też dobrą argumentację, dobrą opowieść o tym projekcie sprawiła, że ten projekt będzie realizowany, rząd nie może się go absolutnie pozbyć. Myślę, że żaden następny, niezależnie od tego, w jaki sposób zostanie sformowany, także tego projektu po prostu nie wyrzuci już do kosza.
1: Pani poseł, to trochę czystej polityki. Na wtorkowym posiedzeniu rządu nieoczekiwanie dla wielu ministrów pożegnany został Maciej Berek. No to prawa ręka, jak to określił Donald Tusk, samego ministra, bo nadzorował, koordynował pracę rządu. De facto był takim trochę codziennym, pragmatycznym, bieżącym premierem od czarnej roboty. Natomiast odchodzi z rządu, no i jak słychać, ma przejść do Trybunału Konstytucyjnego, bo za chwilę będzie w tymże Trybunale dodatkowy wakat. Czy pani się podoba takie przechodzenie z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, no prawie że wprost do Trybunału w togę sędziowską?
2: No nie, oczywiście, że nie. Ja w ogóle już słuchając tego wprowadzenia pana redaktora się uśmiecham po prostu pod nosem, bo oczywiście wtedy, kiedy rzecz dotyczy innej strony, to można głośno krzyczeć, że żadnych polityków w Trybunale Konstytucyjnym, ale kiedy sprawa dotyczy cudzysłów naszego polityka z rządu, to pewnie ci politycy właśnie z rządu, koalicjanci mówią, no ale o co chodzi, pan Berek doskonale się nadaje. Zobaczymy, czy faktycznie to się sprawdzi, czy te doniesienia, te plotki będą miały potwierdzenie w rzeczywistości. Natomiast no oczywiście to nie jest nic dobrego, takie obrotowe drzwi między polityką a Trybunałem Konstytucyjnym, zwłaszcza w wykonaniu władzy, która przecież mocno krytykowała poprzedników, rząd Prawa i Sprawiedliwości.
1: Bo powiedzmy uczciwie, PiS robił to samo, tak? To znaczy prosto z ław sejmowych, tam Krystyna Pawłowicz i Stanisław Piotrowicz trafiali do Trybunału Konstytucyjnego, a Bohdan Święczkowski, dzisiejszy prezes Trybunału, był kandydatem PiS w wyborach.
2: Tak, dokładnie tak. I myślę, że to przede wszystkim wielu osobom się na pewno wtedy nie podobało. Natomiast ci, którzy krytykowali tamte decyzje, gardłowali, organizowali przecież demonstracje i dosyć mocno i dosadnie wyrażali się na ten temat w mediach, dzisiaj robią po prostu to samo. Więc no to jest zupełnie absurdalne i zupełnie niezrozumiałe. Jakoś brakuje tutaj pewnej konsekwencji i tego pokazania, że ci, którzy z 2023 roku szli do wyborów właśnie z hasłami nawet częściowego odpolitycznienia, zachowywania pewnych standardów, dzisiaj absolutnie o tym nie pamiętają. Faktycznie od wyborów minęły już 3 lata, no ale za chwilę kolejne i myślę, że wyborcy będą też na to patrzeć. Trochę to też wygląda jak taka, powiedziałabym, nagroda pocieszenia dla pana ministra Berka, tego nadministra, tak to można byłoby powiedzieć, bo ja się zgadzam, że on pełnił w rządzie bardzo ważną rolę, ważną funkcję, wykonywał taką bardzo niewdzięczną, też bardzo niewidoczną pracę, koordynując wszystkie działania, gdzieś to spinając po kolei, co robią poszczególne resorty. No i teraz gdzieś na koniec ma dostać nominację do Trybunału Konstytucyjnego i doskonale wszyscy wiemy, że koalicja rządząca jest w stanie tę kandydaturę po prostu przegłosować, więc pan minister Berek, ubierając się w togę sędziowską, będzie mógł liczyć na, jeśli dobrze pamiętam, 9-letnią kadencję w Trybunale Konstytucyjnym. Tak, no i tak się, nie wiem, czy kończy już jego kariera, czy nie, ale na pewno jest to dosyć miła z jego perspektywy nagroda pocieszenia za te zasługi i tę trzyletnią pracę dla rządu Donalda Tuska.
1: To ostatnie pytanie, nieco szersze. Jakie jest pani, czy może inaczej, czy pani jeszcze się chce być posłanką polityczką? Mam na myśli to, że zobaczyła pani, jak to wygląda w praktyce, poznała pani trochę od kulisów to, co się dzieje w Sejmie, na komisjach, na codziennym stanowieniu prawa. Widzi pani ten cały nieustanny bajzel, o którym mówimy, na przykład przy okazji Trybunału Konstytucyjnego. Co jest w tej polityce, że wam się cały czas chce tam być?
2: Ojej, to trudne pytanie, natomiast może paradoksalnie trochę łatwiej mi odpowiedzieć na nie właśnie z tej sierpniowej przerwy wakacyjnej, bo to jest wbrew pozorom i wbrew takiej obiegowej opinii bardzo trudna praca, bardzo też odpowiedzialna, jeśli chce się ją wykonywać tak jak należy. Są też momenty, w których można się po prostu zgorszyć tym, jakie jest podejście innych polityków, ale są też oczywiście takie momenty, kiedy jest niezwykle satysfakcjonująca i kiedy ma się satysfakcję z tego, że coś się właśnie dowiozło, udało się przekonać do czegokolwiek, udało się coś załatwić, udało się coś wymóc na władzy i mówię to niezależnie, czy myślę o obecnym rządzie, czy o tym poprzednim. Ja myślę, że to jest dosyć trudne pytanie, bo chyba każdy z polityków ma też takie momenty, kiedy ma ochotę to wszystko rzucić i pojechać w te przysłowiowe Bieszczady, gdzieś się zaszyć, gdzieś złapać oddech. Natomiast, tak jak mówię, dla mnie największym motywatorem w tej pracy jest też i społeczny odbiór, i kontakt z ludźmi, też z tymi osobami, które Często do mnie piszą, zwracają uwagę na to, na tematy, którymi się zajmuję, czyli te związane z transportem, z koleją, z transportem autobusowym. I bardzo to doceniają, bo mają takie poczucie, że mają swoją reprezentantkę w Sejmie. Kogoś, kto się właśnie upomina o osoby, które mieszkają w mniejszych miejscowościach, kto się upomina o transport autobusowy, ten, który jest potrzebny, więc to daje na pewno taki zastrzyk motywacji do dalszej pracy. No ale jakby pan redaktor doskonale wie, też bywa w Sejmie, że ta dynamika tych emocji, ona jest bardzo różna i potrafi się nawet zmienić, nawet nie tyle, że z dnia na dzień, czasami z godziny na godzinę i różne rzeczy się potrafią wydarzyć. Myślę, że to jest też takie w pewien sposób kuszące w tej pracy, że tutaj na pewno nie ma nudy, a z drugiej strony jak ktoś chce pracować, to na pewno też jakby ma czym się zająć i może się naprawdę zaangażować w wiele tematów, wiele spraw na maksimum swoich możliwości i swojego zespołów, więc tak to wygląda, natomiast powiem tak, z perspektywy posłanki, która teraz nie przynależy do żadnego klubu, do żadnego koła, nie należy do żadnej partii, coraz bardziej nużą mnie, nazwijmy to tak, te przekazy partyjne, które po prostu widać, które słychać, kiedy ogląda się, czy uczestniczy się w jakimkolwiek programie, w którym jest więcej niż jeden polityk i jestem już teraz naprawdę na to coraz mocniej wyczulona, że nie ma tam prawdziwej czyjejś własnej opinii, tylko bardzo często właśnie jakaś taka medialna narracja polityczna, partyjna przekazywana właśnie w programie publicystycznym, że nie ma często też chęci, a pewnie też często jest zakaz jakiegoś takiego krytycznego też spojrzenia na własne działania. Nie można przecież się samemu skrytykować siebie, rząd.
1: A już broń Boże swojego prezesa, przewodniczącego czy premiera.
2: Tak, to właśnie to jest też istotne, że jakby te kwestie dotyczą zarówno opozycji, jak i koalicji. Wiadomo, że koalicja nie będzie krytykowała premiera ani swoich decyzji. Z drugiej strony opozycja na maksa krytykuje oczywiście rząd z wiadomych powodów, ale też nie potrafi być krytyczna względem siebie, nie potrafi wyciągać też wniosków z błędów, które popełnia i tak dalej. Więc w tym całym takim politycznym teatrze, którego też jestem częścią, coraz bardziej nużą mnie te takie kwestie, które wiadomo, że one są po prostu cyklicznie wygłaszane. Myślę, że pan redaktor potwierdzi to ze swojej perspektywy, bo zajmuje się polityką chyba też dłużej niż ja w tej polityce jestem i faktycznie pewne takie schematy, pewien właśnie taki schematyczny sposób działania, wypowiadania się, no po prostu w pewnym momencie już widać i pewnie też można wyczuć, że polityk nie jest szczery, tylko gdzieś tam kręci, gdzieś tam się wije, na czymś się nie zna, opowiada jakieś po prostu ogólniki. I ja też to coraz częściej w różnych konfiguracjach, w różnych programach słyszę i to mnie po prostu męczy, pewnie też męczy wyborców, pewnie też dlatego szukamy coraz bardziej wszyscy tych osób, które są autentyczne, które nas przekonują, które czasami potrafią w jakiejś kontrze właśnie może postąpić, wypowiedzieć się trochę inaczej niż...
1: A czasami o zgrozo przyznać się do błędu i powiedzieć, że się na czymś nie znają na przykład. To dopiero jest wydarzenie w mediach i w polityce, kiedy poseł, posłanka, minister albo pan premier na przykład mógłby się czasem powiedzieć, że się na czymś nie zna i że przeprasza za błąd. No to by było wydarzenie.
2: Tak, ale też trzeba powiedzieć sobie uczciwie, że nie ma posłów, którzy znają się na wszystkim. I chyba każdy, kto po prostu czyta, słucha, ogląda różne programy, ma tego doskonałą świadomość. Myślę, że oczekujmy od posłów właśnie może jakiejś specjalizacji, orientowania się w jakimś temacie, niż ślizgania się w każdym temacie, w każdej sprawie po prostu po powierzchni. pewnie Sejm byłby lepszy, może byłby bardziej pracowity, mielibyśmy więcej takiego eksperckiego też spojrzenia na wiele tematów. No i cóż, no ja też mnie męczy ta cała polaryzacja, o której ostatnio się mówi, że gdzieś tam upada, gdzieś tam się kruszy, ale myślę, że do takiego totalnego upadku właśnie polaryzacji jeszcze chyba droga daleka.
1: No to zobaczymy już w przyszłym roku. Będzie test pierwszy przy wyborach. Na pewno jeszcze nieraz zadzwonimy. Paulina Matysiak, posłanka lewicowa, niezrzeszona dziś. Dziękuję serdecznie. Dobrego dnia i do usłyszenia.
2: Dziękuję, dobrego dnia.
0: 7:09. Gość poranka.
3: Marcin Sójka, jeśli chodzi o muzyczną playlistę Radia Nadzieja. Jeden raz ten utwór wybrzmi. 17:30, prawie 6. I za chwilę kolejna rozmowa. Tym razem rozmówcą Marcina Fiołka będzie Tomasz Synowiec, Klub Jagielloński. Prowadzący też, Tomasz Synowiec prowadzi też podcast zatytułowany Rytm Polityki.

0: 7:09. Twój początek dnia.
1: Zazwyczaj w sierpniu o polityce to mówiło paru dziennikarzy sejmowych. Zazwyczaj w sierpniu mieliśmy sezon ogórkowy, a redakcje poszukiwały wieloryba, zaginionej arki czy innych tam komnat złotych gdzieś na Dolnym Śląsku. No ale w tym roku polityka nam nie odpuściła. Wakacje mamy mocno polityczne, zwłaszcza na prawej stronie sceny politycznej. Spróbujemy sobie rzucić okiem i podsumować to, co się dzieje i wydarzyło. Tomasz Synowiec przy telefonie, Klub Jagielloński, prowadzący słuchowisko podcast Rytm Polityki. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: No właśnie, rozpad Prawa i Sprawiedliwości jest faktem. Mamy pierwszych kilka, więc już nie tylko jedno czy dwa sondaże, które sprawdzają, czy Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego ma w ogóle szansę na powodzenie. Jak odczytać to wszystko, co się wydarzyło w tych ostatnich tygodniach? Czy rzeczywiście przechodzimy w taki znany, zwłaszcza starszym słuchaczom, okres bezkrólewia na prawicy, rozdrobnionych partii, rozkapryszonych liderów i nieumiejętności pogodzenia się, czy jednak z tego chaosu, może nie dziś, może nie jutro, ale do wyborów wyłoni się jednak zdecydowany lider, który to wszystko poukłada?
2: Myślę, że jednak bliżej jesteśmy powrotu do lat 90. i do pewnego chaosu. Natomiast czy wyłoni się z tego jakiś lider, to powiedziałbym, czas pokaże. Natomiast no, ten lider na pewno nie wyłoni się, przynajmniej nie lider w postaci lidera partyjnego jednej listy, na pewno nie wyłoni się do najbliższych wyborów parlamentarnych. Być może czeka nas taki scenariusz, w którym nie uda się sformułować nowego rządu po wyborach, co jest dla nas już taką trochę abstrakcją, bo ostatni raz takie problemy, no i to zakończone w dodatku powodzeniem w formowaniu rządu, to mieliśmy w wyborach w 91 roku tak naprawdę. Ale gdyby nie udało się sformułować rządu, to wówczas no, po około pół roku czekałyby nas kolejne przedterminowe wybory. No i jak pokazują doświadczenia innych państw, tutaj zwłaszcza Bułgarii, no tam udało się raz nawet zrobić 3 cykle wyborcze w ciągu jednego roku. No i w trakcie takich przyspieszonych ewentualnie cykli wyborczych zmiany na scenie partyjnej mogłyby być ogromne. No i być może wtedy jakiś lider prawicowy mógłby się pojawić. No natomiast to jest scenariusz, jeden ze scenariuszy. Drugi scenariusz
1: tego,
2: jest taki,
1: że... To tylko wejdę w słowo. My takiego scenariusza w Polsce w zasadzie na poważnie po kilka razy ponawianych wyborów nie przerabialiśmy. Włosi, o tak, Izrael, oczywiście. Bułgarzy chyba, jeśli dobrze pamiętam. No ale w Polsce byłoby to nową, gdybyśmy mieli co 2-3 miesiące iść do urn wyborczych, bo maszyna losująca, oczywiście złośliwie to mówię, wypluwa wynik, w którym nikt nie ma stabilnej większości.
2: No to ja myślę, że jednak to by trwało czy dłużej niż 2-3 miesiące, no bo jednak procedura powoływania rządu przewiduje kilka kroków. Poza tym prezydent prawdopodobnie, jako że on wskazywałby w tym trzecim kroku tego premiera, który no nie dostałby wotum zaufania, ale sprawowałby funkcję do czasu nowych wyborów, pewnie też wybierałby raczej terminy odleglejsze, a nie najbliższe do przeprowadzenia głosowania, gdybyśmy w taki scenariusz wpadli. Więc to byłby pewnie troszkę dłuższy czas. Tak jak mówię, podejrzewam, że około pół roku by to trwało. No ale jest też scenariusz, w którym oczywiście mamy zawiązaną jakąś koalicję. No i oczywiście może powstać jakaś w miarę stabilna koalicja większościowa. No i w tej chwili, mimo rozpadu Prawa i Sprawiedliwości, prawa strona ma największe szanse na zawiązanie takiej koalicji. Ma te szanse największe z tego względu, że jak popatrzymy na obecne sondaże, one oczywiście się przez ten rok będą jeszcze zmieniały, no ale dlatego mówimy o jakichś szansach, a nie o tym, że to jest zjawisko te pewne, ale w tej chwili te sondaże pokazują, że sytuacja waha się między tym, żeby Prawo i Sprawiedliwość, Konfederacja i Konfederacja Korony Polskiej miały większość, albo ewentualnie, jak one nie mają większości, do dobrania do tej większości potrzebują jeszcze Rozwoju Plus Mateusza Morawieckiego. Oczywiście zawiązanie takiej koalicji byłoby bardzo trudne. Alternatywą dlatego byłaby koalicja KO z Konfederacją, co też wydaje się w takiej krótkiej perspektywie po najbliższych wyborach trudne do przeprowadzenia, bo z jednej strony elektorat Konfederacji niespecjalnie zdaje się być zachwycony taką perspektywą, mimo że Sławomir Mentzen bardzo chciałby mieć możliwość po prostu wybierania między KO a PiS-em i tego komu bardziej, kto mu więcej da, no to jednak elektorat na razie patrzy na taki scenariusz dość nieprzychylnym okiem. No, a z drugiej strony też Koalicja Obywatelska jeszcze z tą Konfederacją nie jest tak zaprzyjaźniona, żeby otwarcie, chętnie większa liczba polityków deklarowała chęć współpracy. No bo kilku się i to nawet dość ważnych do tej pory zdarzyło. No, ale są też narodowcy, jest Krzysztof Bosak, którzy swoje mandaty będą mieli. No i oni też pewnie będą niechętni takiej koalicji. No, oczywiście sądzę, że to nie będzie weto absolutne, ale będą oni jednak bliżej opcji prawicowej. No a sondaże obecnie pokazujące tą większość dla KO i Konfederacji, no pokazują, że jednak to będzie większość na tyle niewielka, że raczej narodowcy będą mieli tutaj tą mniejszość blokującą, bez której ta większość nie powstanie. Więc oczywiście może się jeszcze dużo zmienić. Podejrzewam, że może się pojawić jeszcze przez ten rok nowa partia na scenie politycznej, no ale w tej chwili sytuacja mniej więcej tak wygląda.
1: Te wszystkie scenariusze, o których sobie tutaj wesoło gaworzymy, to oczywiście zawsze z gwiazdką pod tytułem jeszcze jest rok z hakiem do wyborów i nie takie rzeczy w polityce się działy, wywracając nam scenę do góry nogami. Natomiast na dzisiaj rzeczywiście, i to jakiegoś czasu się utrzymuje, trend jest jak jest. A jak odczytać słowa prezydenta, które mam wrażenie, że gdzieś nie przebiły się tak mocno, jak przebić by się mogły, no bo wyrapował co trzeba Eldo, wyśpiewały dzieciaki w strojach ludowych, jeśli chodzi o 6 sierpnia i uroczystość pierwszej rocznicy od zaprzysiężenia pana prezydenta. Zostawiam estetykę do oceny dla naszych słuchaczy, każdy ma swoją percepcję i swoje gusta, o których się nie dyskutuje, ale pan prezydent w trakcie tego przemówienia powiedział o prezydenckiej strategii rozwoju, która, cytuję z głowy, czyli z niczego, ale mam nadzieję, że dość wiernie, ma stać się punktem odniesienia dla kampanii wyborczej w Polsce. Tak jakby pan prezydent chciał nakreślić tematy, nakreślić sprawy, może priorytety, pomysły, nie chcę mówić złośliwie 100 konkretów, dla nowej większości parlamentarnej, która miałaby się wyłonić w tych wyborach. Tylko no dotychczas pana prezydenta, niezależnie czy był to Andrzej Duda, czy jego poprzednicy, nie znaliśmy z takiego dość otwartego włączenia się w kampanię wyborczą. Jak to może wyglądać?
2: Wydaje się, że Karol Nawrocki jednak preferuje wizję bardziej aktywnej, bardziej zaangażowanej prezydentury. Mhm. I na wielu Polach dawał już tego wyraz. I ja zarówno to wystąpienie z 6 sierpnia, jak i późniejsze wystąpienia na przykład w Skawinie odczytuję w ten sposób, że prezydent w jakiś sposób w kampanię parlamentarną chce się zaangażować i chce wywierać na tą kampanię wpływ. Na pewno będzie to jakiś wpływ poprzez patronat, popularność własną, zachęcania do tych ugrupowań, powiedzmy, bardziej na prawo. No i widzę tutaj taki scenariusz minimum, jakiś scenariusz pośredni, scenariusz maksimum. Scenariusze minimum oczywiście byłoby jakieś porozumienie senackie, które oczywiście pod patronatem prezydenta miałoby powstać. No i tutaj wydaje się, że jest już gotowa narracja, że prezydent chce dawać obywatelom się wypowiedzieć, chce zadbać o możliwość wygłoszenia ich poglądów w drodze referendum, ale do takiego referendum on potrzebuje zgody Senatu. A Senat mu w tej chwili takie inicjatywy blokuje, więc prezydent być może będzie argumentacją właśnie, że on chce tutaj, żeby obywatele mieli większą możliwość się wypowiedzieć, będzie próbował patronować jakiemuś porozumieniu senackiemu po prawej stronie, które byłoby odpowiedzią na pakt senacki obecnego obozu rządowego.
1: No to jestem sobie w stanie wyobrazić. To znaczy zaproszenia do pałacu, do kancelarii prezydenta, prowadzi tam minister Szefernaker albo Bogucki. Wszyscy chętni od Marka Wocha po Sławomira Mencena są zaproszeni, dyskutują nad okręgami, no i albo się dogadują, albo nie. Nawet bez bezpośredniego udziału pana prezydenta, który tylko gości wszystkie zainteresowane strony. Natomiast no, ta strategia rozwoju to chyba już jest krok dalej niż tylko takie organizacyjne dopalacze dla prawicy pokłóconej dzisiaj pewnie dość mocno.
2: Wydaje się, że tak, dlatego o pakcie senackim mówię jako o pewnym planie minimum. On oczywiście też może mieć różne warianty, bo nie muszą się dogadać w całości na ten swój pakt, porozumienie prezydenckie, senackie. Mogą się porozumieć na przykład na część okręgów, to też byłby jakiś sukces. Natomiast no, jest jeszcze ten scenariusz taki, który nazwałbym tym scenariuszem takim pośrednim. To znaczy, że po prostu poprzez wskazywanie pewnych tematów, rzeczy ważnych, podbijanie ich w dyskusji publicznej, prezydent będzie chciał kreować narrację, jaka tematy, które będą obecne w kampanii wyborczej, tym samym oczywiście wspierając bardziej prawą stronę. To wynika i z jego poglądów, deklarowanych postaw, no i oczywistej niechęci wobec obecnego rządu. No i jeżeli by się to prezydentowi udało przechylić dyskusję na tematy bardziej przychylne, czy to Prawo i Sprawiedliwości, czy Konfederacji, czy Rozwojowi Plus, no to w naturalny sposób mogłoby to zachęcić, mogłoby stworzyć warunki, w których te ugrupowania mogłyby zdobyć nieco więcej głosów. No i to jest ten taki pośredni scenariusz. No oczywiście mamy jeszcze ten scenariusz maksymalny, którego realizacja, a nawet to, czy prezydent rzeczywiście podejmie taką próbę, ja szczerze wątpię. Wątpię, czy podejmie próbę i nie wierzę zupełnie w to, że to mogłoby się udać. Czyli te głosy pojawiające się o próbie patronowania jednej wspólnej liście prawicy, bądź przynajmniej dużej części prawicy do Sejmu. No ale na to w tej chwili tak naprawdę nie ma perspektyw i prezydent Nawrocki nie jest ani tak popularny, ani nie ma tak mocnej pozycji, żeby tutaj skłonić obecnych graczy do tego, żeby oni do tego wspólnego stołu i wspólnej listy usiedli. Zresztą po prostu te komitety, które mamy po prawej stronie, one nie różnią się tylko personalnie, osobowo, ale one różnią się przede wszystkim programowo w dużym stopniu, więc taka lista, takie porozumienie byłoby bardzo trudne do osiągnięcia. No i myślę, że w Pałacu Prezydenckim mają tego świadomość i dlatego nie podejmą nawet takiej próby.
1: To jeszcze pytanie o szansę, od którego zaczęliśmy, czyli Mateusza Morawieckiego, jego Rozwój Plus. Grill na inaugurację zawsze dobrze robi. Były kamery, było zainteresowanie mediów, ale może potem jest to, co zgryźliwie, ale kto wie, czy nie gorzko i jakoś tam celnie napisał Joachim Brudziński, który napisał, że jak ten kurz opadnie i media się rozjadą z grilla, to trochę teraz już interpretuje wpis wiceprezesa PiS-u. No to zobaczycie, drodzy koledzy rozłamowcy, że w powiatach, w salkach na świetlicach, w salkach parafialnych nikt na was nie czeka, żeby słuchać Morawieckiego, Chorały czy tam innego Piotra Müllera jako polityków Rozwój Plus, bo oni mieli swoje okienka, mieli swoich wyborców, ale właśnie jako Prawo i Sprawiedliwość. Czy rzeczywiście Rozwój Plus bez tego szyldu PiS-u jest skazany na klęskę, tak jak skazane były, jak się okazało, wszystkie inne ugrupowania, które PiS próbowały złamać, czyli od PJN-u aż po suwerenną, solidarną Polskę?
2: Jeżeli jako klęskę definiujemy nie wejście do parlamentu, nie przekroczenie progu wyborczego, to absolutnie nie. Mateusz Morawiecki, Rozwój Plus nie są skazani na klęskę. Powiedziałbym, że Joachim Brudziński mógłby się przejechać na spotkanie z Mateuszem Morawieckim i zobaczyć, że wcale te salki, czy to parafialne, czy to w różnych miejscowościach, wcale puste nie stoją, kiedy Mateusz Morawiecki przyjeżdża i że cieszą się one bardzo sporą popularnością. Powiedziałbym, nawet wiele wydarzeń Prawa i Sprawiedliwości może tej popularności pozazdrościć. No, ostatnia wizyta w Jagodnie też pokazuje, że jednak na te spotkania przychodzi dużo ludzi, często ludzi młodych, co na spotkaniach PiS-u jednak jest rzadkością. Więc tutaj absolutnie nie widziałbym takiego ryzyka. Może ryzyko bym widział, bo oczywiście w najczarniejszym scenariuszu Rozwój Plus jest w stanie spaść poniżej progu, ale to jest naprawdę najczarniejszy scenariusz, bardzo negatywny dla tego ugrupowania, który jest mało prawdopodobny. Raczej spodziewałbym się, że Rozwój Plus spokojnie próg wyborczy powinno przekroczyć. Natomiast jeżeli mówimy o ewentualnych jakichś wielkich sukcesach, zbudowaniu potężnej siły na prawicy, to ja tutaj przestrzeni dla Mateusza Morawieckiego zbyt dużej nie widzę. Mam wrażenie, że te obecne 6-7%, które najczęściej w większości sondaży się pokazuje i między tymi wartościami oscylują średnie poparcie dla Mateusza Morawieckiego, że to już jest prawie maksimum. To znaczy oczywiście są jeszcze głosy, które Mateusz Morawiecki może gdzieś tam zgarnąć. Są jeszcze jakieś rezerwy, ale te rezerwy są już tak naprawdę niewielkie. Jak popatrzymy na badania, jak popatrzymy na oceny Mateusza Morawieckiego, no to tam, gdzie on mógł czerpać, to on już czerpie te głosy. Wyciągnął trochę ludzi z Prawa i Sprawiedliwości, wyciągnął trochę głosów z Konfederacji, co dla niektórych może być zaskoczeniem, ale to są nie wyborcy Konfederacji z 23 roku, tylko ci, którzy przyszli później, czyli głównie wyborcy, którzy odeszli od Prawa i Sprawiedliwości oraz część wyborców, która przyszła do Konfederacji z trzeciej drogi. No i pytanie, czy Mateusz Morawiecki może sięgnąć jeszcze po kogoś, bo wydaje się, że wyborcy koalicji rządowej niezbyt przychylnie będą na niego patrzyli i że to się przynajmniej do najbliższych wyborów nie zmieni. W Prawie i Sprawiedliwości raczej większość, która już odeszła, która miała odejść, to odeszła. Być może jeszcze trochę tych głosów wyciągnie, no ale to nie będą wartości, które będą szły w kilka procent głosów. Można wyciągnąć Katarzynę Pełczyńską na Łącz i Polską 2050, ale nie wiem, czy to obecnie jest 0,5% głosów. Więc tak naprawdę wydaje się, że Mateusz Morawiecki nie bardzo ma skąd czerpać. nawet jak ma jakieś niewielkie pola, z których może czerpać, to przecież konkurencja nie śpi, Prawo i Sprawiedliwość, Konfederacja, a nawet częściowo Grzegorz Braun też będą o tych wyborców zabiegali. I ten ścisk na prawicy powoduje, że no przestrzeni do dużego wzrostu, nomen omen, rozwoju plus, po prostu nie ma.
1: To ostatnie pytanie. Czy istnieją wyborcy, których kiedyś nieżyjący już profesor Waldemar Paruch określał, czy szacował na 10% wyborcy, którzy dzisiaj nawet nie wiedzą do końca, że Morawiecki odszedł z PiSu, bo nie interesują się polityką. Nawet nie wiedzą do końca, że jest jakaś awantura o budżet w koalicji i że Hołownia może wracać do rządu, a może nie wróci. To znaczy ludzie, którzy po prostu nie włączają bardzo intensywnie radia, nie klikają w artykuły polityczne w serwisach i w portalach i obudzą się politycznie. Ja wiem, za rok o tej porze, gdzieś tam na te 2 miesiące przed wyborami, zerkając sobie na ofertę i na to, co się wtedy wydarzy. Czy tacy wyborcy, po pierwsze, w ogóle istnieją, a jeśli tak, to jak duża jest ich skala i ewentualne znaczenie?
2: Tacy wyborcy na pewno istnieją. Nawet powiem szczerze, że wśród znajomych udało mi się takich znajomych znaleźć, którzy ode mnie już jakby w ostatnich dniach dowiadywali się, że Mateusz Morawiecki nie jest już w Prawie i Sprawiedliwości. Ich oszacowanie ich liczby jest trudne, bo to są zwykle osoby, które niechętnie biorą udział w badaniach sondażowych, raczej ich to po prostu nie interesuje, więc odrzucają próby nawet takich rozmów. Być może te 10% jest tutaj jakąś wartością taką, powiedziałbym, realną, tylko to nie jest tak, że te 10% to jest czyjakolwiek rezerwa, bo tego typu wyborcy, oni kierują się bardzo różnymi przesłankami. No i to nie jest tak, że oni się rozkładają równo pomiędzy wszystkie partie. Oni mają pewne jakieś swoje preferencje, no ale ci wyborcy, po pierwsze, no rozkładają się jednak na większość partii. To nie jest tak, że istnieje jedna partia, która głównie z nich czerpie. Poza tym, jeżeli ci wyborcy rozkładają się pomiędzy poszczególne partie, no to jeżeli są tacy wyborcy Prawa i Sprawiedliwości, którzy w tym wypadku najbardziej Mateusza Morawieckiego by interesowali, no to dla niego to nie jest dobra wiadomość. No bo tych wyborców trzeba czymś przekonać, trzeba do nich dotrzeć, a jeżeli oni dowiedzą się na ostatnią chwilę, że to teraz jest nowa opcja, jest Mateusz Morawiecki, który już nie jest w Prawie i Sprawiedliwości, no to tej okazji, żeby ich przekonać, Mateusz Morawiecki zbyt dużo nie będzie miał, a te wszystkie komunikaty, które on kieruje do różnych osób, po prostu do nich nie docierają. I oczywiście w tej grupie też będą wyborcy, którzy stwierdzą, że jak jest Mateusz Morawiecki, to na niego zagłosują, że jest to jakaś nowa opcja, ale po prostu ten elektorat się tak rozkłada, że żadna z partii politycznych raczej nie powinna się spodziewać, że z punktu widzenia tych wyborców dostanie jakąś premię wyborczą.
1: I tu stawiamy przynajmniej na razie kropkę, bo do tej dyskusji będziemy wracać przez najbliższy rok pewnie nie raz. Tomasz Synowiec, autor słuchowiska podcastu Rytm Polityki, Klub Jagielloński. Dziękuję serdecznie za tę rozmowę. Dobrego dnia i do usłyszenia.
2: Dziękuję bardzo.
0: 7:09. Twój początek dnia.

0: dawna muzyka, koncerty folklorystyczne, mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. Już 16 sierpnia Skansen Kurpiowski w Nowogrodzie zaprasza na Niedzielę Świętego Rocha. Tegoroczna edycja jest wyjątkowa z wielu względów.
1: W Skansenie Kurpiowskim będzie to 28. Niedziela Świętego Rocha. Tegoroczne wydarzenia odbędą się w roku księdza Władysława Skierkowskiego, kapłana, wybitnego badacza kultury kurpiowskiej. Artysta Adam Struk razem z zespołem Monodia zaprezentują koncert pamięci księdza Władysława Skierkowskiego. Wystąpią m.in. Lecz Sami, Czułe Echo, Kapela Kurpiowska Gminy Łomża, Zespół Mazowia. Zapraszamy do wspólnego świętowania, spędzenia mile czasu. Będą gry i zabawy dla dzieci, będą konkursy.
0: Mówi Anna Szynkiewicz, dyrektor Muzeum Skansenu Kurpiowskiego w imieniu Adama Chętnika w Nowogrodzie. Podczas wydarzenia

0: szczególną miejsce znajdą młodzi twórcy. Posłuchajmy.
1: Zapraszamy dzieci, które tworzą własne rękodzieło, zainspirowani kurpiowskim rękodziełem szczególnie, ale nie tylko. Zapraszamy do zaprezentowania swojego stanowiska, oczywiście pod opieką rodziców bądź opiekunów. Jak zawsze w przestrzeni skansenu kurpiowskiego będzie można spotkać twórców ludowych. Szczegółowe informacje na temat wydarzenia znajdziecie Państwo na naszej stronie internetowej www.skansenkurpiowski.pl.
0: Wydarzenie rozpocznie się mszą świętą w kościele pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Nowogrodzie. Godzina 10. Potrwa całe wydarzenie do 17.30. Na niedzielę Świętego Rocha z Łomży będzie można dojechać darmową linią Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji, a szczegóły znajdują się na przystankach. Patrycja Morkowska już teraz na antenie radia. Nadzieja, posłuchajmy.

0: Patrycja Markowska zaprezentowała się na antenie radia Nadzieja. Dla pątników uczestnictwo w 42. Łomżyńskiej pierwszej pielgrzymce na Jasną Górę to nie tylko czas wyjątkowych rekolekcji, ale także moment, by poznać lepiej siebie, mówił na naszej antenie ksiądz Łukasz Gołaszewski, przewodnik pielgrzymki. Studio terenowe Radia Nadzieja towarzyszy pielgrzymom na finiszu ich drogi do częstochowskiego sanktuarium. Idąc przez niemal 2 tygodnie codziennie wsłuchujemy się w Słowo Boże, podkreślił kapłan.
1: No, pielgrzymka to przede wszystkim rekolekcje w drodze, czas takiego słuchania Pana Boga, budowania swojej relacji z Nim, ale też przede wszystkim czas poznawania samego siebie, zmagania się z samym sobą. To są takie nietypowe rekolekcje w drodze, więc nie taki czas, kiedy nam się rekolekcje kojarzą z siedzeniem, z tym, że więcej czasu przebywamy gdzieś w jakimś miejscu. Natomiast tutaj, będąc w drodze, rozważamy różne treści i przede wszystkim też otwieramy się na miłość do drugiego człowieka.
0: Kluczowy podczas pielgrzymki jest jej wymiar duchowy.
1: Pielgrzymujemy z hasłem uczniowie misjonarze. To jest ogólne hasło. No i jak najbardziej nasza pielgrzymka też się w to wpisuje, że chcemy być tymi uczniami, misjonarzami, którzy swoim życiem głoszą Jezusa. No najważniejszy przede wszystkim jest ten wymiar duchowy. To jest najważniejsze. Najważniejsze jest odkrywanie swojej drogi do Pana Boga. No i przede wszystkim to taki czas nawrócenia, nawracania się, prawda? To jest najważniejsze w tym naszym pielgrzymowaniu.
0: Dziś i jutro na naszej antenie nie brakuje transmisji z trasy pielgrzymki. Radio Nadzieja będzie transmitowało wejście 42. pierwszej pielgrzymki łomżyńskiej na Wały Jasnogórskie. Zaplanowane jest to wejście na jutrzejszy czwartek po godzinie 18, no a póki co mamy środowe bardzo, bardzo późne już popołudnie i dziś o 19 planujemy transmitować Mszę Świętą właśnie z trasy pielgrzymki. Będzie to miejscowość Żuraw, a więc ta miejscowość, z której jutro pielgrzymi wyruszą i w dniu jutrzejszym dotrą już do celu swoich rekolekcji w drodze, a więc do Częstochowy, na Jasną Górę, więc powtórzę, o 19 planujemy przenieść się na trasę pielgrzymki i transmitować Mszę Świętą z miejscowości Żuraw.

0: Ze mną bądź, grupa Phil na antenie Radia Nadzieja, 26 minut po godzinie 18, więcej policyjnych patroli w rejonie przejazdów rowerowych. Dziś i jutro na mazowieckich drogach trwa akcja Bezpieczny Przejazd Rowerowy. Mundurowi zwracają szczególną uwagę zarówno na zachowanie kierowców, jak i samych rowerzystów. Działania są odpowiedzią na rosnącą liczbę zdarzeń z udziałem cyklistów, do których to zdarzeń dochodzi w obrębie przejazdów rowerowych, mówi nadkomisarz Tomasz Żerański z Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce.
1: Rowerzyści jako grupa tak zwanych niechronionych uczestników ruchu drogowego są szczególnie narażeni na tragiczne skutki nawet niewielkich błędów na drodze. Policjanci ruchu drogowego będą stanowczo reagować na wykroczenia kierowców pojazdów silnikowych wobec rowerzystów, w szczególności na nieustąpieniu pierwszeństwa kierującemu rowerem, który znajduje się na przejeździe dla rowerów. Działania policjantów obejmą także kontrolę zachowań samych rowerzystów. Podczas akcji mundurowi będą zwracać szczególną uwagę na korzystanie z telefonu komórkowego.
0: Policja przypomina, że młodzież do lat 16 ma obowiązek używania kasku ochronnego podczas jazdy rowerem, a dzieci do lat 7 muszą być przewożone w kasku ochronnym oraz w specjalnym foteliku lub na dodatkowym siodełku. Shania Twain, już teraz to również nowy utwór i ten utwór po raz pierwszy wybrzmi na antenie Radia Nadzieja. No a później Ed Sheeran.

dzieci, ich rodziny poszkodowane w wyniku trzęsienia ziemi w Kolumbii otrzymają więcej pomocy o dodatkowych działaniach podjętych na rzecz mieszkańców departamentu Choco oraz portowego miasta Buenaventura na wybrzeżu Pacyfiku, poinformował UNICEF, agenda ONZ. Do wstrząsów o magnitudzie 7,4 doszło w Kolumbii w poniedziałek. Według doniesień agencyjnych zginęło ponad 250 osób. Dziesiątki są wciąż poszukiwane, a tysiące odniosły rany. Szacowanie dokładnej liczby poszkodowanych dzieci wciąż trwa, jednak władze potwierdzają uszkodzenie aż 796 szkół, obszar, do którego kierowana jest pomoc przez Fundusz Narodów Zjednoczonych na rzecz dzieci, położony jest najbliżej epicentrum. Pracownicy UNICEF chcą zadbać o dostęp do wody pitnej, sanitariatów i umożliwić dbanie o higienę, aby ograniczyć zagrożenie dla zdrowia publicznego, poinformowała Tania Chapuisat, przedstawicielka organizacji w Kolumbii. Zawalone budynki i drogi to tylko część szkód. Zniszczona została również infrastruktura krytyczna. Nie ma dostaw wody ani prądu. Sparaliżowana jest działalność opieki zdrowotnej, edukacji i telekomunikacji. UNICEF poinformował, że środki sanitarno-higieniczne dostarczone zostaną ponad 20 tysiącom osób. Ed Sheeran, zapowiadany wcześniej, Kamera, ten utwór wybrzmi, później Golden Life. No i przypomnę, powtórzę, że o 19 planujemy przenieść się na trasę pierwszej pielgrzymki łomżyńskiej na Jasną Górę, już 42 pielgrzymki. Dziś nocleg naszych pielgrzymów w miejscowości Żuraw i tam, w tamtejszym kościele o 19 rozpocznie się msza święta, którą planujemy transmitować na antenie Radia Nadzieja.

Pentagon przyznaje, że Amerykanie zabili 153 jemeńskich cywilów i ranili 243. Ataki miały miejsce w kwietniu ubiegłego roku. Informacja została upubliczniona w raporcie dla kongresu. Ataki w Jemenie, w których ucierpieli cywile, były 3. W ataku na port Ras Issa zginęło 80 osób, a ponad 170 zostało rannych. W ataku na ośrodek detencyjny dla imigrantów w Sadzie zabito 68, a raniono 47 osób, głównie imigrantów z Afryki. W ataku w Sanie zginęło 5 osób, a 25 zostało rannych. Armia twierdzi, że celem było osłabienie potencjału proirańskich Hutich. W raporcie Pentagonu podano również, że do lutego tego roku w Jemenie doszło do 15 innych incydentów z udziałem amerykańskiej armii, w których ucierpieli cywile. Trwa ocena ich skutków. Antek Smykiewicz, później Igor Lajczery na antenie Radia Nadzieja. 42 minuty po godzinie 18 i o 19. Przypomnę, planujemy przenieść się do miejscowości Żuraw. W tej miejscowości pielgrzymi 42. pierwszej pielgrzymki łomżyńskiej na Jasną Górę zatrzymali się na nocleg. O 19 rozpocznie się msza święta w tamtejszym kościele. No a jutro nasi pątnicy dotrą do celu swoich rekolekcji w drodze, czyli do częstochowskiego sanktuarium.

0: Igo Neuchary, 18.49, trwa czas żniw, a wraz z nim okres szczególnie intensywnej pracy w gospodarstwach. Państwowa Inspekcja Pracy przypomina, że pośpiech, zmęczenie, chwila nieuwagi podczas obsługi maszyn rolniczych mogą prowadzić do poważnych wypadków. Jak podkreśla Bartłomiej Królik, główny specjalista do spraw rolnictwa w Państwowej Inspekcji Pracy w Białymstoku, jedną z najczęstszych przyczyn niebezpiecznych zdarzeń jest rutyna. Wieloletnie doświadczenie nie powinno usypiać czujności.
1: Niestety ta rutyna i brak takich nawyków, które pozwalają zachować to zdrowie i życie. Jednym z takich nawyków jest nawyk wyłączania sprzętu. Przed wysiadaniem z ciągnika powinniśmy ten ciągnik wyłączyć, bo jeżeli ciągnik nie napędza maszyny, to ta maszyna po prostu nam nic nie zrobi. Wtedy możemy tam manipulować, usuwać zapchanie, czy dokonać jakiejś naprawy, czy lustracji tej maszyny.
0: Statystyki pokazują, że problem dotyczy także naszego regionu. W ubiegłym roku w województwie podlaskim najwięcej wypadków przy pracy w rolnictwie odnotowano w powiecie łomżyńskim.
1: W tym roku, jak do tej pory, były tylko dwa ciężkie wypadki, znaczy jeden ten śmiertelny, jeden ciężki, gdzie rolnik straci prawą rękę. I te wypadki niestety kumulują się tutaj w tych rejonach, gdzie produkuje się mleko. Bydło mleczne wymaga dużo pracy, dużej ilości maszyn, zajmuje rolnikom najwięcej czasu. Z tego pewnie to wynika, że tych wypadków właśnie teren powiatu łomżyńskiego taki najbardziej zagrożony, jeżeli chodzi o rolników.
0: W 2025 roku w całej Polsce do KRUS-ów wpłynęło ponad 8600 zgłoszeń o wypadkach w rolnictwie. W wyniku wypadków śmierć poniosło 40 rolników. Neil Horan, już teraz Little More Time. Przypomnę, że o 19:00 transmisja mszy świętej na antenie radia Nadzieja. Modlić się będziemy wraz z pielgrzymami 42. pierwszej pielgrzymki łomżyńskiej na Jasną Górę.

0: Neil Horan, to jest środa z Radiem Nadzieja. Trzeba już pomału mówić środowy wieczór, 18.55. Sierpień to dla wielu czas odpoczynku, ale także duchowej wędrówki. Tysiące pielgrzymów przemierzają w tych dniach polskie drogi, zmierzając m.in. na Jasną Górę. Za to świadectwo wiary wszystkim pątnikom oficjalnie podziękował przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, ksiądz arcybiskup Tadeusz Wojda. Jak podkreślił, wspólna droga, modlitwa, śpiew i przyjmowanie sakramentów nie tylko umacniają wiarę, ale również budują wspólnotę. Posłuchajmy.
1: Dziękuję za to piękne świadectwo wiary i pozdrawiam wszystkich pielgrzymów z całej Polski. Niech Matka Boża dodaje Wam sił, zarówno fizycznych, jak i przede wszystkim duchowych, na czas pielgrzymowania. Wspólna droga, modlitwa, śpiew i przyjmowanie sakramentu są pięknym świadectwem wiary i budują wspólnotę. Docierając do miejsc świętych, zawierzajcie dobremu Bogu wasze sprawy, rodziny i bliskich. Niech wasz trup przyniesie potrzebne łaski wam samym, waszym rodzinom, ojczyźnie i całemu Kościołowi.
0: Najwięcej pątników dociera na Jasną Górę właśnie w sierpniu. Jeden ze szczytów pielgrzymkowych przypada w okolicach 15 sierpnia, czyli uroczystości wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny. Kolejny przed przypadającą 26 sierpnia uroczystością Matki Bożej Częstochowskiej. Jeśli chodzi o pielgrzymów 42. pierwszej pielgrzymki łomżyńskiej na Jasną Górę, to jutro dotrą do celu swoich rekolekcji w drodze, a dzisiaj zatrzymali się na noc tak w miejscowości Żuraw i tam teraz się, raczej już za krótką chwilę się przeniesiemy. Będziemy transmitować mszę świętą, którą przeżywać będziemy wraz z naszymi pielgrzymami.

0: Zapraszamy do wspólnej modlitwy. Panu Bogu w tym czasie zawierzamy wszystkich radiosłuchaczy i ich intencje. Polecamy pasterza diecezji księdza biskupa Janusza Stepnowskiego, wszystkich dobroczyńców i ofiarodawców. Pamięcią modlitewną ogarniamy spółdzielnię mleczarską Mlekowita, prezesa Dariusza Sapińskiego, pracowników i rolników, prosząc o Boże błogosławieństwo na każdy dzień.
1: Dla rodziców Pawła i Bożeny oraz o zgodę w ich rodzinie. Ksiądz Stanisław modli się o dar życia wiecznego dla Andrzeja Beja Zaborskiego. Ksiądz Przemysław, który dzisiaj do nas dołączył, modli się o Boże błogosławieństwo dla rodzin Sasinowskich, Kuźma, Święckich, Michałowskich i Modzelewskich. Ojciec Marek Maciejczuk modli się w mszy świętej w intencji o potomstwo. Trwajmy w modlitewnym skupieniu. Za chwilę rozpoczniemy mszę świętą.

To już nasz ostatni nocleg przed Jasną Górą. Chcemy stanąć przed Bogiem z dziękczynieniem za wszelkie dobro, które świadczyliśmy na tej trasie 42. pieszej pielgrzymki łomżyńskiej, ale również chcemy Bogu ofiarować to, co mamy w naszych sercach, ufając, że On przez pośrednictwo Najświętszej Maryi Panny nas wysłucha. Serdecznie pozdrawiamy wszystkich radiosłuchaczy naszego diecezjalnego Radia Nadzieja, którzy się łączą z nami przez fale radiowe, jak również i przez internet. Pozdrawiam także przybyłych do nas kapłanów, księdza Przemysława, księdza Marka, który z nami pielgrzymował kilka lat temu i ufamy, że będą częściej do nas witać. Z taką radością i dziękczynieniem przystąpmy do sprawowania tej najświętszej ofiary i na początku uznajmy przed Bogiem, że jesteśmy grzeszni i że potrzebujemy Jego miłosierdzia. Panie, Ty nam ukazujesz swoje miłosierne oblicze, zmiłuj się nad nami. Chryste, który szukasz, aby ocalić to, co zginęło, zmiłuj się nad nami. Panie, który kochasz nas miłością nieskończoną, zmiłuj się nad nami. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Módlmy się. Miłosierny Boże, przyjdź z pomocą naszej słabości i spraw, abyśmy za wstawiennictwem Najświętszej Rodzicielki Twojego Syna, której pamiątkę obchodzimy, dźwignęli się z naszych grzechów do nowego życia. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez

0: Czytanie z księgi proroka Ezechiela. Pan wołał donośnie, tak, że ja słyszałem. Zbliżcie się, straże miasta, każdy z niszczycielską bronią w ręku. I oto przybyło 6 mężów drogą od górnej bramy, położonej po stronie północy, każdy z własną niszczycielską bronią w ręku. Wśród nich znajdował się pewien mąż, odziany w lnianą szatę, z kałamarzem pisarskim u boku. Weszli i zatrzymali się przed ołtarzem z brązu. A chwała Boga Izraela uniosła się znad cherubów, na których się znajdowała, do progu świątyni. Następnie zawoławszy męża odzianego w szatę lnianą, który miał kałamarz u boku, Pan rzekł do niego: przejdź przez środek miasta, przez środek Jerozolimy i nakreśl ten znak Taw na czołach mężów, którzy wzdychają i biadają nad wszystkimi obrzydliwościami w niej popełnianymi. Do innych zaś rzekł, tak, iż słyszałem: idźcie za nim po mieście i zabijajcie. Niech oczy wasze nie znają współczucia ani litości. Starców, młodzieńców, panny, niemowlęta i kobiety wybijcie do szczętu. Nie dotykajcie jednak żadnego męża, na którym będzie ów znak. Zacznijcie od mojej świątyni. I tak zaczęli od owych starców, którzy stali przed świątynią. Następnie rzekł do nich: zbezcześćcie również świątynię, dziedzińce napełnijcie trupami. Wyszli oni i zabijali w mieście. A chwała Pańska odeszła od progu świątyni i zatrzymała się nad cherubami. Cheruby rozwinęły skrzydła i uchodząc, uniosły się z ziemi na moich oczach, a koła z nimi. Zatrzymały się w wejściu od wschodniej bramy świątyni Pańskiej, a chwała Boga Izraela spoczywała nad nimi u góry. Była to ta sama istota żyjąca, którą oglądałem pod Bogiem Izraela nad rzeką Kebar i poznałem, że były to cheruby. Każdy miał po 4 oblicza i 4 skrzydła, a pod skrzydłami coś w rodzaju rąk ludzkich. Wygląd ich twarzy był podobny do tych samych twarzy, które widziałem nad rzeką Kebar. Każdy poruszał się prosto przed siebie. Oto słowo Boże.
1: Bogu niech będą dzięki.

Jezus powiedział do swoich uczniów: gdy brat twój zgrzeszy przeciw tobie, idź i upomnij go w cztery oczy. Jeśli cię usłucha, pozyskasz swego brata. Jeśli zaś nie usłucha, weź z sobą jeszcze jednego albo dwóch, żeby na słowie dwóch albo trzech świadków oparła się cała sprawa. Jeśli i tych nie usłucha, donieś Kościołowi. A jeśli nawet Kościoła nie usłucha, niech ci będzie jak poganin i celnik. Zaprawdę powiadam wam, wszystko cokolwiek zwiążecie na ziemi, będzie związane w niebie. A co rozwiążecie na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. Dalej, zaprawdę powiadam wam, jeśli dwóch z was na ziemi zgodnie o coś prosić będzie, to wszystko otrzymają od mojego Ojca, który jest w niebie. Bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich.

Tak się składa, od kiedy pamiętam, że ten 12 dzień tutaj w Żurawiu to dzień, w którym Bogu składamy dzięki za to wszystko, co się wydarzyło. Dokonujemy pewnego podsumowania zarówno rzeczy dobrych, jak i tych, które pewnie gdzieś zaliczymy jako minus. Ale chciałbym zacząć od tego, od czego wychodzi Boże Słowo. To czytanie z proroka Ezechiela, który opowiadał nam o dosyć dziwnej wizji, którą pewnie już nawet z nikt nas nie pamięta, o czym brzmiała. Powiedział o grupie ludzi, która została naznaczona. Hebrajsko, ostatnią literę alfabetu, Taw. My w tym odkrywamy znak krzyża i chcemy w nim widzieć znak krzyża. Im dłużej chodzę na pielgrzymkę, odkrywam, że pielgrzymka staje się takim miejscem, chociaż jest to miejsce bardzo mobilne, które mnie, ale i ciebie czymś naznacza. I uwierz mi, że jeśli jesteś tutaj po raz pierwszy, może ostatni, może jesteś po raz kolejny, po raz 30, a może nawet 402, to pielgrzymka ma to w sobie, że bardzo konkretnie cię naznacza. I nie chodzi tylko o to naznaczenie

fizyczny, ból naszych stóp, spalona twarz, czerwony nos jak u renifera. Nie chodzi też tylko i wyłącznie o to naznaczenie widoczne naszym oczom. Chodzi o naznaczenie nas od środka, naznaczenie naszego serca, które w cichości, łagodności dokonuje podczas tej drogi Pan Bóg. I nawet jeśli tego dzisiaj nie czujesz, nie widzisz, a tak być może jest u większości z nas, to zostałeś po raz kolejny naznaczony Bożą miłością, Bożym Słowem, a ono już w tobie i w każdym z nas pracuje. Ewangelia Mateusza dosyć specyficzna, bo mam wrażenie, że Jezus mówi o zasadzie, o pewnej zasadzie życia duchowego, ale też międzyludzkiego, które prawdopodobnie bardzo rzadko stosujemy. Jeśli ktoś ci zawini, idź do niego. Próbuj się pojednać, pogodzić, wytłumaczyć. I pewnie chodziłoby też o taką umiejętność stawiania konkretnej granicy. Próbowałem, zrobiłem wszystkiego, co mogłem, więcej się nie da. I tak też bywa w naszych życiach, w naszych konfliktach rodzinnych, międzypokoleniowych, w naszych sprawach, we wspólnotach. Czasami jest tak, że robisz wszystko, więcej się nie da pójść, zrobić więcej. Jezus mówi o tym przedziwnym zdaniu. Jeśli zrobisz wszystko, co możesz, to niech ten człowiek, którego nazywa wciąż twoim bratem, będzie dla ciebie jak poganin i celnik. A co robił Jezus w kontekście tych kategorii ludzi? Chodził do nich. Cały czas był na nich otwarty. Poszukiwał ich. Więc Jezus chce nas uczyć, byśmy umieli stawiać granice, ale byśmy też chcieli mieć nieustannie, mimo wszystko, serce gotowe, otwarte. Serce, które potrafi kochać. Dla mnie o tyle zaskakująca jest ta Ewangelia, że gdy szykowałem się do tego kazania, to przypomniałem sobie, że ci, którzy wyszli 1 sierpnia, czy to z Łomży, czy z Ostrołęki, słuchaliśmy historii człowieka, który po części taką zasadę stosował w życiu. Te upomnienie braterskie na czyjeś zło. Była to historia Jana Chrzciciela, który stracił głowę dlatego, że miał tę odwagę upomnieć Heroda. Ale ta klamra między 1 sierpnia a dzisiejszym i niejako ten powrót między jedną Ewangelią a drugą cały czas w mojej głowie i sercu przywoływał pewien obraz. Być może niektórzy z nas znają, czytają, pamiętają. Przypuszczam, że Azyl Młodych to na pewno opowieści z Narni. I w trzeciej części Podróż wędrowca ze świtu jest taki piękny końcowy moment, kiedy już po wszystkich wojażach i morskich przygodach Łucja, Edmund, Ryczy Pisk i Eustachy bodajże spotykają się z Aslanem, tym potężnym lwem. I w tych końcowych dialogach Łucja i Edmund dowiadują się, no, że już na tyle wyrośli, że do Narni nie powrócą. Szczególnie Łucja bardzo to przeżywa, bo świadoma jest jednej rzeczy, no, że jak nie wróci do Narni, to znaczy, że już więcej w swoim życiu nie spotka Aslana. A Aslan odpowiada jej bardzo pięknie. Nie wrócisz do Narni, ale tam, gdzie wracasz, do swego kraju, do Anglii, tam masz mnie szukać pod innym imieniem. I to jest chyba doświadczenie nas, pielgrzymów. Za chwileczkę opuścisz naszą pielgrzymkową Narnię. Wrócisz do swojej rzeczywistości. I to, co tutaj doświadczyłeś, te momenty, w których uczyłeś się rozpoznawać Boga w twoim życiu, Jego głos, to, że przemawia w ciszy, że jest obecny w doświadczeniu przebaczenia w drugim człowieku, te wszystkie momenty są tylko i wyłącznie po to, abyśmy umieli rozpoznawać Go
w naszym życiu codziennym, często pod innym imieniem, które my już znamy. Święte imię Jezus. I bardzo mi leży na sercu, no też jako ojcu duchowemu tej pielgrzymki, abyśmy próbowali tak robić, bo pielgrzymka nie kończy się 13 sierpnia czy 14. Ona wtedy się rozpoczyna albo trwa dalej. Tu jest być łatwo wierzącym, praktykującym, pomocnym, życzliwym. Ale próbujmy takim być, jak wrócimy do Łomży na Zawadzko, do Ostrołęki na Goworowsko, gdzieś tam powiedzmy, pamiętam jeszcze Ostrów na Pastersko na przykład. Wróć do siebie i bądź tam taki, jaki tu byłeś, nawet jeśli ci dookoła ciebie tacy nie będą. Uczeń i zarazem misjonarz. Powiedzieli mi rano księża, bym wspomniał coś o zaćmieniu słońca. Pewnie już się przeoczyliśmy. Ale chodzi też o to, i to jest takie doświadczenie życia duchowego, że wraz z końcem pielgrzymki, jak tylko wrócisz do domu, bądź gotowy na taką właśnie rzecz. No, że przyjdzie zaćmienie. Że przyjdzie zły, który będzie chciał ci zaciemnić, zasłonić obraz Boga. Chrystus, słońce, które nie zna zachodu. Zły ma to do siebie, że od razu chce nas okraść z tego, co zdobyliśmy. Więc bądź przygotowany, bądź przygotowana, że takie zaćmienie często pojawi się 14 czy 15 sierpnia, jak się obudzisz i nie będziesz zły, zła na księdza Krzysia, że nagle nie dzwoni syreno. Bądź gotowy na to zaćmienie, ale miej świadomość, że to zaćmienie, niezależnie od jakiej strony przyjdzie, ono przemija. I ono nie ma mocy zasłonić słońca. Ono może udawać, że go zakryło. Grzech w twoim życiu może udać, że ci zakrył dostęp do światła, do Chrystusa. Ale to nieprawda. Jest Chrystus, słońce, które nie zna zachodu. To zaćmienie może też być naszym udziałem tu pod koniec tej pielgrzymki, kiedy wszystko reasumujemy. Będziemy za chwileczkę słuchać podsumowania słów wdzięczności. Niech to doświadczenie zaćmienia, być może tu obecnego, niech też nam pomoże jeszcze mocniej odkryć piękno i wartość światła, którym jest Bóg. Od jutra nie tylko zespół, ale nas wszystkich zachęcam do tego, o czym wyśpiewywała nam w psalmie Gabrysia. Od wschodu aż do zachodu słońca niech będzie pochwalone imię Pana. To jest szczególne nasze zadanie od jutra i taki to będzie dzień. Od wschodu aż do zachodu słońca niech będzie pochwalone imię Pana. Amen.

0: Przez Jezusa Chrystusa, który dał nam Maryję za matkę, przedstawmy Bogu ufne prośby.
1: Prośmy za papieża Leona, aby stawał się coraz czytelniejszym znakiem miłości Jezusa we współczesnym pogubionym świecie. Chryste, usłysz nas.
2: Chryste, wysłuchaj nas.
1: Prośmy o potrzebne łaski dla biskupów i kapłanów, aby mogli głosić bez przeszkód dobrą nowinę o Jezusie Chrystusie wszędzie tam, gdzie ona jest lekceważona i pogardzana. Chryste, usłysz nas.
2: Chryste, wysłuchaj nas.
1: Prośmy za pielgrzymów Grupy Białej, o Boże błogosławieństwo dla nich. Chryste, usłysz nas.
2: Chryste, wysłuchaj nas.
1: Prośmy za ludzi smutnych i wzgardzonych przez społeczeństwo, aby Jezus był siłą i zadatkiem chwały wiecznej w Królestwie Niebieskim. Chryste, usłysz nas.
2: Chryste, wysłuchaj nas.
1: Prośmy we wszystkich intencjach, w których sprawowana jest ta msza święta. Chryste, usłysz nas.
2: Chryste, wysłuchaj nas.
1: Prośmy za wszystkich, którzy wspierają naszą łomżyńską pieszą pielgrzymkę, zarówno duchowo, jak i finansowo, aby Bóg był dla nich hojny w potrzebne łaski. Chryste, usłysz nas.
2: Chryste, wysłuchaj nas.
1: Prośmy za zmarłych pielgrzymów i ofiarodawców, aby obmyci krwią Chrystusa Pana z weselem mogli wejść do bram nieba. Chryste, usłysz nas.
2: Chryste, wysłuchaj nas.
1: Prośmy za nas samych, otaczających ołtarz Jezusa Chrystusa, abyśmy zawsze i wszędzie kierowali się zaufaniem do Bożej opatrzności. Chryste, usłysz nas.
2: Chryste, wysłuchaj nas.
0: Boże Ojcze miłosierdzia i wszelkiej pociechy, wysłuchaj nasze modlitwy i spraw, aby wszyscy ludzie całym sercem godnie przyjmowali ciało i krew Twojego Syna. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

0: Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg, Ojciec Wszechmogący.
1: Niech Pan przyjmie ofiarę z rąk Twoich na cześć i chwałę swojego imienia, a także na pożytek nasz.
0: Oddając cześć Matce Twojego Syna, prosimy Cię, Boże, abyś przyjął naszą ofiarę i uczynił nas samych wieczystym darem dla Ciebie, przez Chrystusa, Pana naszego.
1: Amen.
0: Pan z Wami. W górę serca. Dzięki składajmy Panu, Bogu naszemu. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy Tobie, Ojcze Święty, zawsze i wszędzie składali dziękczynienie i abyśmy Ciebie wielbili, oddając cześć Najświętszej Maryi, zawsze Dziewicy. Ona, zgadzając się na Twoje słowo, stała się Matką Jezusa Chrystusa, a przyjmując całym sercem Twoją zbawczą wolę, jako pokorna służebnica poświęciła się dziełu swojego Syna. To, co Ewa straciła przez niewierność, Maryja odzyskała przez wiarę i stała się dla pielgrzymującego ludu znakiem pociechy i niezawodnej nadziei. Dlatego z aniołami i wszystkimi świętymi wysławiamy Ciebie, razem z nimi wołając.

0: Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu, wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia w chwale. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich przyjmujących ciało i krew Chrystusa.
1: Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości, razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Włocławem oraz całym duchowieństwem.
2: Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania, i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą, Dziewicą Maryją, Królową Polski, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa.
0: Przez

0: Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest królestwo
1: i potęga i chwała.
0: Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
1: Amen.
0: Pokój Pański niech zawsze będzie z wami.
1: I z duchem Twoim.
2: Przekażcie sobie znak pokoju.

Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja.

0: Módlmy się. Boże nasz Ojcze, oddając cześć rodzicielce Twojego Syna, przyjęliśmy sakrament odkupienia. Spraw, abyśmy zostali napełnieni Twoją łaską i coraz głębiej uczestniczyli w tajemnicy zbawienia. Przez Chrystusa, Pana naszego.
1: Amen. Bardzo proszę, usiądźcie wygodnie. Kto może? Kochani, nadszedł czas podziękowań i podsumowań tego naszego prawie dwutygodniowego wędrowania pielgrzymkowego, naszych rekolekcji. I przede wszystkim cisną mi się słowa wdzięczności Panu Bogu i Wam za to, że podjęliście ten trud pielgrzymowania. Ile jest niedogodności na pielgrzymce, nie trzeba tłumaczyć. Ile cierpień, ile do bólu. To wszystko podjęliście po to właśnie, żeby przeżyć czas rekolekcji, żeby dotrzeć do Matki Bożej, żeby ona was wysłuchała i ufam, że właśnie ona was wysłucha. Tę mszę świętą właśnie sprawowałem w waszych intencjach, tych, które niesiecie, żeby Maryja was po prostu wysłuchała. Chciałbym też podziękować wszystkim tym, którzy w sposób szczególny zaangażowali się w jakąś konkretną służbę, ale przede wszystkim to wam, drodzy pielgrzymi, za ten wielki trud należą się największe słowa uznania, że podjęliście się tego wyzwania i z Bożą pomocą już jesteśmy prawie na mecie. Więc dla was wszystkich wielkie, wielkie brawa i dziękczynienie. Jeśli chodzi o statystyki, jest nas 390 pątników, trochę mniej jak w zeszłym roku, ale niewiele. Sióstr 239 i braci 151. Najstarszy pątnik to oczywiście wiadomo kto, brat Lucjan. Brawo! Jeśli dobrze policzyłem, to już 85 wiosen. 6 nawet, tak? Lepiej odjąć niż dodać. A najmłodszymi uczestnikami są Ada, lat 3, Antoni i Mikołaj, 3,5 roku i notabene urodzeni tego samego dnia, choć nie spokrewnieni z sobą. Brawo dla najmłodszych. Przewodnikiem całej naszej grupy był ksiądz Łukasz Gołaszewski. Serdecznie dziękuję, księże, za to twoje czuwanie, poprowadzenie tutaj, myślałem, że z tyłu. Za twoje serce, za to, że zawsze jesteś dyspozycyjny. Zawsze, ksiądz Łukasz, to co do pielgrzymki ja jestem. I za to ci serdecznie dziękuję.

Serdecznie dziękuję Ojcu Duchownemu, pielgrzymki księdzu Grzesiowi Pędzichowi, mojemu przyjacielowi. My się znamy już od wielu, wielu lat i jakoś tak nasze losy się splotły, że ciągle gdzieś albo w Rzymie, albo na pielgrzymce, albo na parafii. Ksiądz Grzesiu mi zawsze służy dobrą radą, kiedy mam jakieś dylematy, kiedy mam jakieś wątpliwości. Lubię do niego pójść, po prostu pogadać, powiedzieć. On taki ma stonowany zawsze sposób patrzenia, ale zawsze taki głęboko duchowy. Grzesiu, dziękuję Ci za to, że jesteś.

Oczywiście naszych przewodników wspierali kapłani. Serdecznie, drodzy bracia, wam wszystkim dziękuję za tą waszą posługę, za słowo, za poświęcony czas rozmowy, za sakrament pokuty, za prowadzone modlitwy, za braterstwo, za dobrą atmosferę. Z serca wam dziękuję. Przeczytam po kolei wszystkich, a potem wręczę wam, dobrze? Także dziękuję wam serdecznie i ufam, że spotkamy się również za rok. Tymi kapłanami są ksiądz Krzysztof Dąbrowski, ksiądz Zbigniew Prusiński, ksiądz Marcin Loba, ksiądz Radosław Ryłka, ksiądz Emil Sasinowski i ksiądz Andrzej Skarżyński. Dziękuję wam, drodzy bracia kapłani.

zaraz jeszcze do wszystkich kapłanów dojdziemy. Kapłanom towarzyszyli oczywiście nasi seminarzyści, diakon Radosław Zalewski i kleryk Jakub Romanowski. Dzięki serdecznie, drodzy bracia. Planuj. Dziękuję serdecznie księdzu Krzysztofowi Oporkowi za to, że czuwał nad przemarszem, że zawsze trafiliśmy tam, gdzie trzeba, a gdy go nie było, to zabłądziliśmy. Ale on i tak wiedział, i tak czuwał. Księże Krzysiu, dzięki serdeczne. Też nasz serdeczny przyjaciel. Także dzięki za to.

Tego kapłana nie muszę przedstawiać, bo jest z nami od początku. To jest nasz porządkowy numer jeden, ksiądz Stanisław Siemion, którego wspierał brat Czesław. Księże Stanisławie, dzięki, że jesteś, bracie Czesławie. Dzięki.

Bardzo serdecznie dziękuję również siostrze kwatery mistrz Monice Kaczyńskiej. Podziękuję jej już po zakończeniu. Również bardzo serdecznie dziękuję wszystkim służbom medycznym. Naprawdę to jest wielka pomoc dla pielgrzymów, umiejętność i wielka rola, jaką odgrywają nasi medyczni. Kto korzystał z ich pomocy, wie, jak ważna jest ta pomoc, więc z całego serca dziękuję pani lekarz, przepraszam, siostrze, lekarz pielgrzymki Joannie Kukwie. Dziękuję także służbom medycznym Danucie Jabłonce, Hannie Litwa, Jolancie Harchut, Iwonie Brzusce, Jolancie Gałązce, Annie Dudaryk i Jakubowi Zakrzewskiemu. Niektóre osoby prosiły, żeby wręczyć im podziękowanie już po mszy świętej, a te osoby, które tutaj są, zapraszam i na drobny upominek. Dziękuję wam serdecznie za waszą pomoc.

Służbę medyczną także stanowiła nasza kolneńska grupa pierwszej pomocy. Serdecznie dziękuję za waszą obecność, za wasze poświęcenie, zaangażowanie nawet po godzinach, że jesteście do dyspozycji, a są to Monika i Paweł Stachelscy z córką Alicją, Jakub Niebrzydowski, Aleksandra Kłys, Antoni Kowalczyk i Kinga Włodkowska. Zapraszam was, jeśli jesteście gdzieś tu w pobliżu.

sprawę pomoc. Dziękuję za waszą pomoc. Proszę. Amen.

Naszych medyków wspomagali nasi kierowcy, brat Wiesław Przybyłowski oraz kierowca apteki, brat Robert Kowalczyk. Dziękuję, drodzy bracia, za waszą posługę za kółkiem. Później im dam. Dobrze, dziękuję serdecznie służbie liturgicznej, ceremoniarzom, bratu Piotrowi Olszewskiemu i Kacprowi Kierklo, i których wspierali nasi dzielni bracia ministranci Bartosz Wyszyński, Kamil Milenik, dobrze czytam? Mielnik, przepraszam, Szymon Bakuła. Dziękuję, drodzy bracia, za waszą posługę. Proszę jeszcze o cierpliwość. Dziękuję serdecznie braciom radiotechnikom, Antoni i Filipiukowi, Pawłowi Masłowskiemu. Dzięki nim po prostu byliśmy słyszalni za waszą zaangażowanie. Dzięki serdecznie.

0: Dziękuję serdecznie posłudze sekretariatu, którą pełnili brat Marcin Sekściński z żoną Magdaleną, córką Olą oraz synem Franciszkiem. Już to czynią od wielu, wielu, wielu lat i zawsze są taką moją prawą ręką.
1: Na antenie Radia Nadzieja transmitowaliśmy mszę świętą z Żurawia. Tam dziś na nocleg zatrzymali się uczestnicy 42. pierwszej pielgrzymki łomżyńskiej na Jasną Górę, którzy już jutro dotrą do celu swoich rekolekcji w drodze. Eucharystia kończy się podziękowaniami, a na zegarkach godzina 20.
2: Katolicki serwis informacyjny Radia Nadzieja, czyli wiadomości z życia naszej diecezji, wydarzenia kościelne.
3: Wiktoria Małż, zapraszam. Pątnicy z pierwszej łomżyńskiej pielgrzymki na Jasną Górę są coraz bliżej celu, a studio terenowe Radio Nadzieja towarzyszy im na trasie. Ksiądz Mariusz Szulc pytał pielgrzymów o ich motywację do przejścia wielu kilometrów z Łomży do Częstochowy. Jak się okazuje, jedni pielgrzymują z całą rodziną, a inni w pojedynkę, choć nikt nie czuje się samotny. Więcej w naszym materiale.
4: Ja jestem na pielgrzymce po raz 10.
5: Ja po raz pierwszy.
6: Ja jestem po raz drugi.
7: Dlaczego siostra zdecydowała się pójść na pierwszą pielgrzymkę łomżyńską?
5: Za namową moich pielgrzymów, bo ja również nocuję u siebie w domu, pielgrzymów. Na pewno te ich uśmiechy, ta dobroć, atmosfera. No i opowiadali wszystko, że jest fajnie, chodź z nami.
8: Na pielgrzymce pielgrzymujemy rodzinnie, czyli jest ze mną moja żona i dwójka dzieci. Hania lat 5 i Antoś lat 3. Jest to jeden z najmłodszych pątników. Więc namawiam wszystkich młodych rodziców do spróbowania. Jesteśmy po raz drugi w takiej ekipie. Jest to naprawdę bardzo warte przeżycie. Dzieci były tak zadowolone, że postanowiliśmy za ich namową powtórzyć tą pielgrzymkę. Nie jest nam łatwo, ale jest naprawdę warto, co bardzo polecamy. Szczególnie jest to czas dla rodziny, dla Boga, który bardzo miło będziemy wspominać.
4: Wyruszyłam po raz 10, ponieważ ta pielgrzymka też jest dla mnie troszkę wyjątkowa, bo idę sama. Wyruszyłam sama, bo zawsze chodziłam z kimś, na początku z mamą, później siostry jeszcze dołączały, w zeszłym roku moja kuzynka, no i w tym roku postanowiłam, że chcę przeżyć te rekolekcje tak troszkę głębiej, żeby było tutaj więcej wyciszenia, no i rzeczywiście mamy tą ciszę, mamy czas na ciszę, mamy czas na przemyślenia, mamy wspaniałe konferencje, piękne modlitwy, no atmosfera jest cudowna, więc w ogóle nie czuję się sama, nie czuję się samotna, jest mi po prostu cudownie.
3: Radio Nadzieja będzie także transmitowało wejście 42. pierwszej pielgrzymki łomżyńskiej na Wały Jasnogórskie, które odbędzie się już jutro po godzinie 18.
2: Katolicki serwis informacyjny.
3: Sierpień to dla wielu czas odpoczynku, ale także duchowej wędrówki. Tysiące pielgrzymów przemierzają w tych dniach polskie drogi, zmierzając między innymi na Jasną Górę. Za to świadectwo wiary wszystkim pątnikom oficjalnie podziękował przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, arcybiskup Tadeusz Wojda. Jak podkreślił, wspólna droga, modlitwa, śpiew i przyjmowanie sakramentów nie tylko umacniają wiarę, ale również budują wspólnotę. Notę.
9: Dziękuję za to piękne świadectwo wiary i pozdrawiam wszystkich pielgrzymów z całej Polski. Niech Matka Boża dodaje Wam sił, zarówno fizycznych, jak i przede wszystkim duchowych, na czas pielgrzymowania. Wspólna droga, modlitwa, śpiew i przyjmowanie sakramentu są pięknym świadectwem wiary i budują wspólnotę. Docierając do miejsc świętych, zawierzajcie dobremu Bogu Wasze sprawy, rodziny i bliskich. Niech Wasz trup przyniesie potrzebne łaski. Wam samym, Waszym rodzinom, Ojczyźnie i całemu Kościołowi.
3: Najwięcej pątników dociera na Jasną Górę właśnie w sierpniu. Jeden ze szczytów pielgrzymkowych przypada w okolicach 15 sierpnia, czyli uroczystości Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Kolejny przed przypadającą 26 sierpnia uroczystością Matki Bożej Częstochowskiej.
2: Katolicki serwis informacyjny.
3: Papież modlił się za ofiary trzęsienia ziemi w Kolumbii. Podczas audiencji generalnej papież Leon XIV podziękował też osobom, które ruszyły na pomoc poszkodowanym.
10: Z całego świata do dotkniętej trzęsieniem ziemi Kolumbii płyną słowa wsparcia. Wiele państw zaoferowało pomoc. Podczas audiencji generalnej w Watykanie papież Leon XIV podziękował ratownikom, którzy pracują dzień i noc, by uratować ludzi uwięzionych w zawalonych budynkach. Pragnę wyrazić bliskość z naszymi kolumbijskimi wszystkimi braćmi i siostrami, którzy ucierpieli w wyniku trzęsienia ziemi. Modląc się do Pana o wieczny odpoczynek dla tych, którzy zginęli, modlę się za ich rodziny i za wszystkich dotkniętych tą tragedią. Wyrażam również wdzięczność wszystkim zaangażowanym w akcje ratunkowe i pomoc ofiarom. Wieczorem w Perejrze udało się ratownikom wydobyć dziecko spod gruzów budynku. Ekipy ratunkowe i wolontariusze nie przestają pracować nawet w nocy. Każdy ma nadzieję na dotarcie do potrzebujących na czas.
6: Na skutek trzęsienia ziemi w Kolumbii zginęło blisko 250 osób.
2: To był katolicki serwis informacyjny Radia Nadzieja.

0: ten słoneczny dzień.
1: Sarsa Markiewicz, The Love. Mimo wszystko 8 minut po 20 w Żurawiu. Kończy się pomału msza święta. Dobiegają końca podziękowania. My planujemy na antenie Radia Nadzieja wrócić jeszcze do naszych pielgrzymów, ale to jeszcze chwilkę poczekajmy na to, co przygotuje ksiądz Mariusz Schulz, który tam na miejscu czuwa wraz z Sylwestrem Kowalewskim nad tym, co pojawia się właśnie na naszej radiowej antenie przez cały dzisiejszy dzień, też tego wieczoru. Teraz na chwilę temat zmieńmy. Powstaną nowe boiska, szatnie czy siłownie. 3 miliony złotych z budżetu województwa podlaskiego trafiło do samorządów na realizację inwestycji poprawiających warunki uprawiania sportu i rekreacji dla lokalnych mieszkańców. Wicemarszałek województwa podlaskiego Marek Malinowski gratulował samorządowcom zawarcia umów na dofinansowanie.
2: Życzę powodzenia w ich wykonaniu. My jako samorząd województwa podlaskiego wspieramy sport, wspieramy aktywny sposób życia, zdrowie i myślę, że te obiekty wyremontowane będą służyć na wiele lat mieszkańcom województwa podlaskiego. To jest taki fundusz, program realizowany wspólnie z Ministerstwem Sportu. Trochę zasady w tym roku się zmieniły. My przeznaczyliśmy na to 3 miliony złotych. Podpisanych będzie 9 umów.
1: Marszałek województwa Łukasz Prokorym zapewnił z kolei, że niebawem wsparcie na podobne cele będzie więcej.
3: Rozpoczęliśmy już pracę nad częścią regionalną planu partnerstwa krajowego regionalnego dla Polski, czyli tych funduszy europejskich 2834. Pracujemy w różnych zespołach, tworzymy też naszą aktualizację strategii rozwoju województwa. Jak najbardziej w tej strategii chcemy wpisać takie potrzeby właśnie jak budowa, czy renowacje, czy remonty obiektów sportowych w naszych podlaskich powiatach i gminach.
1: Wśród beneficjentów znalazła się m.in. gmina Śniadowo, która otrzymała 300 tysięcy złotych dofinansowania na nowy budynek szatni z zapleczem klubu sportowego. Dotacje trafiły też m.in. do samorządów Czyżewa, Wąsosza czy Zambrowa. Sięgamy na półkę zagraniczną. Muzyką utwór Guilty, Teddy Swim zaprezentuje się na antenie Radia Nadzieja.

0: Pomysł może być wart nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych. Naukowcy oraz mikro, mali, średni przedsiębiorcy mogą zgłaszać swoje innowacyjne projekty do 18 edycji konkursu Innowator Mazowsza. Na najlepszych czeka łącznie 118 tysięcy złotych, jak podkreśla marszałek województwa mazowieckiego Adam Strucik. Konkurs ma łączyć świat nauki, biznesu oraz wspierać rozwiązania odpowiadające na realne potrzeby gospodarki.
1: Posłuchaj. Jedzie prosto na Jasną Górę.
0: Słuchajmy. Tak, na Jasna Góra chwileczkę jeszcze musi zaczekać. Słuchamy marszałka województwa mazowieckiego, Adam Strucik.
2: Ten konkurs jest skierowany dla tych z Was, którzy w swojej pracy doktorskiej rzeczywiście mogą się pochwalić jakimiś nowymi pomysłami, nowymi odkryciami.

0: sieciami czy nowymi technologiami. Również młode, innowacyjne firmy, które działają w ostatnim czasie aktywnie i zdobywają już swoją pozycję na rynku, jesteśmy tym zainteresowani, abyście składali swoje aplikacje. Do wygrania są niebagatelne nagrody. Serdecznie zapraszamy.
1: Nabór wniosków potrwa do 7 września. Szczegółowe informacje znajdują się na mazowia.pl. Tom Gregory na antenie Radia Nadzieja, Small Steps.

Tom Gregory na antenie Radia Nadzieja. Już za chwilę u nas modlitwa różańcowa. Siostra Anna Bauchan wcześniej przez kilka chwil zaśpiewa. Jeśli ktoś z Państwa chciałby włączać się do modlitwy na antenie, to do Państwa dyspozycji są dwa numery telefonów. Już te numery za chwilkę podaję. Tak, 512-123-502, 512-123-503.

Zapraszamy do wspólnej modlitwy. Panu Bogu w tym czasie zawierzamy wszystkich radiosłuchaczy i ich intencje. Polecamy pasterza diecezji księdza biskupa Janusza Stepnowskiego, wszystkich dobroczyńców i ofiarodawców. Pamięcią modlitewną ogarniamy Spółdzielnię Mleczarską Mlekowita, prezesa Dariusza Sapińskiego, pracowników i rolników, prosząc o Boże błogosławieństwo na każdy dzień.

0: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Panie Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu, Panie, pospiesz ku ratunkowi memu. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego. Narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa. Siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. O wiarę, nadzieję i miłość. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Część pierwsza, Różańca Świętego, tajemnice radosne. Tajemnica pierwsza, zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie. Z Ewangelii według Świętego Łukasza anioł rzekł do Maryi: bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą. Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie, lecz anioł rzekł do niej: nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie on wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego. Zapraszam.
1: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej.
1: Chwała
0: Amen.
1: Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
0: Była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
1: O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta,
0: módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.
1: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Bóg zapłać za wspólną modlitwę różańcową i połączenie błogosławionej nocy modliła się Jadwiga z Panem Bogiem.
0: Bóg zapłać, Pani Jadwigo. Tajemnica druga, nawiedzenie świętej Elżbiety z Ewangelii według świętego Łukasza. Maryja weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę. Wydała ona okrzyk i powiedziała: błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona. Zapraszam.
2: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Chwała Ojcu, Synowi, Duchowi Świętemu.
0: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
2: O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta,
0: módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.
2: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Bóg zapłać za wspólną modlitwę różańcową i połączenie błogosławionej nocy, szczęść Boże z Panem Bogiem. Modliła się Teresa.
0: Bóg zapłać, Pani Tereso. Rozważajmy tajemnicę trzecią, narodzenie Pana Jezusa. Z Ewangelii według świętego Łukasza. Józef udał się z Galilei, z miasta Nazaret, do Judei, do miasta Dawidowego, zwanego Betlejem, ponieważ pochodził z domu i rodu Dawida, żeby się dać zapisać z poślubioną sobie Maryją, która była brzemienna. Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. Urodziła swego pierworodnego syna, owinęła go w pieluszki, położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie. Zapraszam.
3: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
0: Jak było na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
3: O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta,
0: módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.
3: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Bóg zapłać za wspólną modlitwę, włączenie błogosławionej nocy. Z Panem Bogiem, Maria.
0: Bóg zapłać, Pani Mario. Tajemnica czwarta. Ofiarowanie Pana Jezusa z Ewangelii według świętego Łukasza. Symeon wziął dziecię Jezus w objęcia, błogosławił Boga i mówił: teraz, o Władco, pozwól odejść cudze Twemu w pokoju, według Twojego słowa, bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów, światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego, Izraela. Zapraszam.
4: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
0: Jak było na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
4: O Maryjo, z grzechu pierworodnego poczęta,
0: módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.
4: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy i zachowaj nas od ognia piekielnego. Zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Zapłać za wspólną modlitwę różańcową. Modliła się Jadwiga z mężem błogosławionej nocy z Panem Bogiem.
0: Bóg zapłać Państwu. Tajemnica piąta. Znalezienie Pana Jezusa z Ewangelii według świętego Łukasza. Dopiero po trzech dniach odnaleźli Jezusa w świątyni, gdzie siedział między nauczycielami, przysłuchiwał się im i zadawał pytania. Wszyscy zaś, którzy go słuchali, byli zdumieni bystrością jego umysłu i odpowiedziami. Na ten widok zdziwili się bardzo. Jego matka rzekła do niego: Synu, czemuś nam to uczynił? Oto ojciec twój i ja z bólem serca szukaliśmy ciebie. Lecz on im odpowiedział: Czemuście mnie szukali? Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do mego Ojca? Zapraszam.
5: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zobacz Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zobacz Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Tyś między niewiastami, błogosławiony owoc Twojej.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami,
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Jak było na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.
6: Pomóż szczególnie, którzy najbardziej do miłosierdzia. Intencja Ojca Świętego Kościoła Polskiego. Ojcze nasz, który jest święty, Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen.
6: Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc Twojej.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Jak było na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
6: Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielska, naszymi prośbami. Racz nie gardzić w potrzebach naszych, a na wszelakie swych przygód racz nas zawsze wybrać. Panno chwalebna i o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, synem swoim nas pojedna, synowi swojemu nas polecaj, swojemu synowi nas. Dobre, na szczególną modlitwę, szczęść Boże.
0: Bóg zapłać Państwu. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Na antenie modlił się Pan Krzysiek z żoną, jak również Pani Jadwiga, Pani Teresa, Pani Maria oraz Pani Jadwiga z mężem. Bardzo serdecznie Państwu dziękuję. Gorąco dziękuję wszystkim Państwu za współtworzenie tej wieczornej modlitwy różańcowej na antenie Radia Nadzieja. A już teraz zagrajmy ku czci Matki Bożej Jasnogórskiej. Ave Maria Jasnogórska, posłuchajmy.

Zespół New Day, Powietrzem moim jest, już za chwilę wyśpiewamy apel jasnogórski, łącząc się w modlitwie z pielgrzymami 42. pierwszej pielgrzymki łomżyńskiej na Jasną Górę, którzy dziś na nocleg zatrzymali się w miejscowości Żura, w tamtejszego kościoła. Transmitowaliśmy mszę świętą, a jutro też zachęcam, zapraszam do słuchania Radia Nadzieja, bo nie zabraknie też materiałów związanych z ostatnim dniem w rekolekcji w drodze pielgrzymowania. Będziemy też transmitować wejście naszych pątników, naszych pielgrzymów na wały jasnogórskie. To wejście ma nastąpić w godzinach późno-popołudniowych, wieczornych, po godzinie 18, a więc na ostatniej, jeśli tak można powiedzieć, prostej, towarzyszymy naszym pątnikom. Tymczasem już teraz wyśpiewajmy. Maryjo, Królowo Polski, jestem, pamiętam, czuwam, dziękuję za uwagę, ciepło Państwa pozdrawiam, życząc dobrej nocy, do usłyszenia. Hubert Chojnowski.

0: aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
1: Podczas audiencji ogólnej papież mówił o świętowaniu niedzieli i udziale we mszy świętej, którego nie można zastąpić śledzeniem transmisji. Zwracając się do Polaków, Leon XIV przypomniał o cudzie nad Wisłą i o świętym Maksymilianie Marii Kolben. Wkrótce Ojciec Święty odwiedzi Rimini i San Marino. Dziś opublikowano program tej wizyty. Dorota Abdel-Mulawiat, aktualności z Watykanu. Leon XIV spotkał się z wiernymi podczas audiencji ogólnej w Bazylice Watykańskiej. Cotygodniową katechezę poświęcił znaczeniu roku liturgicznego, a zwłaszcza niedzieli, która jest Dniem Pańskim i objawia nam sens czasu. Papież przypomniał też o wciąż aktualnym liście apostolskim świętego Jana Pawła II, Dies Domini, poświęconym świętowaniu niedzieli.
2: Per santificare la domenica è fondamentale celebrare l'Eucaristia.
3: Aby uświęcić niedzielę, nieodzowne jest sprawowanie Eucharystii. Słuchanie Słowa Bożego i uczestnictwo w ciele Chrystusa zakładają, według ojców Soboru, convenire in unum, czyli świąteczne zgromadzenie wiernych. W nim wspólnota chrześcijańska ukazuje w sposób wirtualny swoją komunię z Panem oraz daje świadectwo przynależności do Chrystusa i wierności Kościołowi. Takiego zgromadzenia nie może zastąpić sama obecność wirtualna, ani też nie można go sprowadzić do biernych uczestnictwa. W związku z tym zachęcam wszystkich do tworzenia jak najlepszych warunków, aby we mszy świętej mogli uczestniczyć także ci, którzy w niedzielę nie mają możliwości powstrzymania się od pracy.
2: Anche a quanti di domenica non hanno possibilità di astenersi del lavoro.
1: Z kolei do Polaków Leon XIV zwrócił się z dłuższym niż zazwyczaj pozdrowieniem, nawiązując do zbliżających się sierpniowych obchodów.
2: Saluto cordialmente i Polaki. Agosto è per voi un mese ricco di importanti anniversari.
3: Serdecznie pozdrawiam Polaków. Sierpień to miesiąc ważnych dla was rocznic. Dzięki wstawiennictwu Maryi 15 sierpnia

0: Zapewnienie o modlitwie i bliskości z narodem kolumbijskim, dotkniętym przedwczoraj tragicznym trzęsieniem ziemi. Za pośrednictwem dykasterii do spraw posługi miłosierdzia przekazał też pomoc w wysokości 100 tysięcy euro. San Marino, trzecie najmniejsze państwo świata, będzie wkrótce po raz trzeci w swojej historii gościć papieża. W 1982 roku odwiedził je Jan Paweł II, a w 2011 Benedykt XVI. Już 22 sierpnia uda się tam także Leon XIV.
1: Program wizyty opublikowało dziś Watykańskie Biuro Prasowe. Obejmuje zarówno spotkania instytucjonalne, jak i też duszpasterskie, a głównym punktem papieskiej wizyty będzie adoracja eucharystyczna w miejscowej katedrze. Tego samego dnia po południu Ojciec Święty uda się do Rimini, gdzie spotka się m.in. z uczestnikami 47. mitingu przyjaźni między narodami i odprawi mszę świętą na nadbrzeżu portowym.
2: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl.

kolor to czerwony. Ona jest cała jak czerwona flaga. Powiewa tu mnie, a ty się przyglądasz.

0: jest powtórka programu w Radiu Nadzieja.
1: Nasz gość dnia.
2: I dokładnie dzisiaj na żywo audycja Gość Dnia, prosto z pierwszej pielgrzymki umrzyńskiej, ksiądz Mariusz Szulc. Witam Państwa bardzo serdecznie, a ze mną duszpasterz i zarazem przewodnik pierwszej pielgrzymki umrzyńskiej, jednocześnie decyzjalny egzorcysta, ksiądz Łukasz Gołaszewski. Szczęść Boże.
3: Szczęść Boże. Pozdrawiam bardzo serdecznie wszystkich radiosłuchaczy i tych, którzy nas oglądają.
2: Podczas który już ksiądz na pielgrzymce, który raz na pierwszej pielgrzymce umrzyńskiej?
3: 22 raz jestem na pielgrzymce umrzyńskiej.
2: Jak moglibyśmy naszym słuchaczom, którzy po raz pierwszy oglądają nas relacje z pierwszej pielgrzymki umrzyńskiej, scharakteryzować? W ogóle czym jest pielgrzymka?
3: No, pielgrzymka to przede wszystkim rekolekcje w drodze. Czas takiego słuchania Pana Boga, budowania swojej relacji z Nim, ale też przede wszystkim czas poznawania samego siebie, zmagania się z samym sobą. To są takie nietypowe rekolekcje w drodze, więc nie taki czas, kiedy nam się rekolekcje kojarzą z siedzeniem, z tym, że więcej czasu przebywamy gdzieś w jakimś miejscu. Natomiast tutaj, będąc w drodze, rozważamy różne treści i przede wszystkim też otwieramy się na miłość do drugiego człowieka.
2: Państwo widzicie pewnie z pewnością, że jesteśmy na żywo w tej pięknej miejscowości, miejscowości Łysiny, skąd prowadzimy dla Was relację audycji Gość Dnia, ale zanim powiemy o szczegółach pierwszej pielgrzymki, o tej kuchni całej pierwszej pielgrzymki umrzyńskiej, to powiedzmy naszym słuchaczom o tegorocznym haśle pierwszej pielgrzymki umrzyńskiej, o tym roku duszpasterskim, z jakim pielgrzymujecie.
3: Pielgrzymujemy z hasłem Uczniowie Misjonarze, to jest ogólne hasło, no i jak najbardziej nasza pielgrzymka też się w to wpisuje, że chcemy być tymi uczniami, misjonarzami, którzy swoim życiem głoszą Jezusa.
2: Co jest najważniejszym celem pielgrzymki? Bo nie tylko chodzenie, prawda, mówimy ciągle o tych stopach, tak, o upale, o tym, że jest ciepło, jest zimno, że ktoś, prawda, ma problemy zdrowotne, ktoś inny jest najedzony, ktoś niestety tego jedzenia może gdzieś brakuje po drodze, czy wody, choćby tej zimnej, schłodzonej, prosto z lodówki. Co jest takim najważniejszym celem pielgrzymowania?
3: No najważniejszy przede wszystkim jest ten wymiar duchowy. To jest najważniejsze, bo te sprawy, jak najbardziej, one są bardzo istotne, ale najważniejsze jest odkrywanie swojej drogi do Pana Boga. No i przede wszystkim to taki czas nawrócenia, nawracania się, prawda? To jest najważniejsze w tym naszym pielgrzymowaniu. Ale myślę, że też w tej pielgrzymce, to tak myślę teraz o tych intencjach, które są wrzucane, bo mamy taki różaniec w ciągu pielgrzymki właśnie.
2: To za chwilę powiem.
3: A właśnie, dobra.

0: to na pewno te wszystkie sprawy, które niosą pielgrzymi bliskich swoich. Mhm.
1: A jeśli chodzi o wyruszenie na szlak pątniczy, bo to wiemy, raczej pielgrzymi zostawiają swoje problemy w domach i idą, żeby się wyciszyć, żeby się umocnić w wierze, czy raczej te problemy do Matki Bożej niosą w swoich sercach?
0: Nie, no jak najbardziej niosą właśnie to. Taki jest ten wymiar pielgrzymki, że ona ma pomóc w zmaganiu się w swojej codzienności, że tutaj do swoich plecaków nie tylko wodę, karimaty zabieramy, ale i też swoje wszystkie te sprawy, które przeżywamy.
1: Czyli wiemy, że pielgrzymka wiąże się też z wyjściem z jakąś konkretną intencją. O tym każdy wie, że wyruszając na szlak pątniczy idziemy z jakąś szczególną intencją, bo raczej w XXI wieku, w dobie komunikacji wszechobecnych środków masowego przekazu, ale też komunikacji, wiemy, że do Częstochowy możemy w ciągu 2-3 godzin tak. dzisiaj się dostać, a jednak 13 dni to konkretne wyrzeczenie, konkretny czas, żeby Panu Bogu poświęcić ten czas. Czyli jeżeli chodzi o tą intencję, to raczej idą intencje własnych, pielgrzymi własnych intencjach, czy raczej te intencje niosą czyjeś, jeśli chodzi o męża, o siostrę, o brata, o kogoś z bliskich? I z drugiej strony, czy takie pielgrzymowanie w czyjeś intencje również jest jednoznaczne z własną intencją? Czy to ma sens?
0: Tak, to jak najbardziej ma sens. To jedno z drugim się łączy, prawda? Bo jeśli ktoś jest nam bliski, modlimy się za kogoś bliskiego, to wiemy o tym, że to też wpływa na człowieka, na siebie samego. Jak najbardziej ludzie też się modlą. Młodzi ludzie często się modlą o to, żeby...
1: Dobrego męża i dobrą żonę.
0: Dobrą żonę.
1: To może być trudne.
0: Mieliśmy wczoraj zawsze taki zwyczaj, że jednego dnia jest taka górka o dobrego męża i dobrą żonę i tak symbolicznie się trochę na kolanach przejdzie. Natomiast bardzo dużo jest intencji za kogoś z rodziny. Daje to też pewien taki przekrój tego, z czym się zmagają rodziny. No jednym z takich dużych problemów, mamy miesiąc sierpień, więc to taki miesiąc, kiedy modlimy się też o trzeźwość, no to dużo jest tego też, tych problemów związanych z alkoholem rodzinnych. Natomiast, no mówię, dużo jest takich intencji, gdzie ludzie niosą właśnie swoich bliskich, szczególnie też choroby, cierpienia. No naprawdę to czuć po tych intencjach, które ludzie wrzucają, bo to są te intencje, są odczytywane w czasie różańca, to widać, że naprawdę współprzeżywają i współodczuwają to razem z tymi, których niosą.
1: Pobudka 4:30, 5 rano i teraz powiedzmy konkretnie, jak wygląda tak czysto materialnie ten dzień? Na chwilę sferę duchowo zostawiamy.
0: Dobra.
1: Pielgrzymi wyruszają o godzinie 5, 6 w zależności od odcinka. Tak. Dziś macie z tego, co pamiętam, bo również mam sentyment do pielgrzymowania. 14 lat pielgrzymowania. Za mną. Natomiast dziś jest dosyć fajny, piękny dzień, bo to jednak 25-26 kilometrów koło 16 dotrzecie na miejsce. Natomiast jak taki dzień z życia pielgrzyma wygląda?
0: Pobudki zazwyczaj są o godzinie właśnie 5, godzinę później jest wymarsz. Czasem mamy o 4:30, takie są też dni, ale to niedużo ich jest. Później pobudka, godzina na ogarnięcie się bagaże, by zdać bagaże, siebie ogarnąć i godzinę później wyruszamy. Zazwyczaj tak mamy w tych kilku etapów od 4-5, czasem wczoraj mieliśmy więcej też etapów. Więc na każdym etapie mamy przewidziane konkretny jakiś taki program, poranne modlitwy. Dużo jest śpiewu, dużo jest modlitw. W tym roku też tak dbamy o to, żeby też była cisza, taki czas na wyciszenie. Natomiast od takich technicznych jeszcze rzeczy, no to właśnie tak jak tutaj, to widać teraz na załączonym właśnie.
1: Widać, pan Sylwester nas realizuje i pokazuje również z góry to jest... ujęcia pielgrzymki. Widzicie państwo tych pielgrzymów zmęczonych już, naprawdę zmęczeni.
0: No to 13 dzień, więc tak wyglądają nasze postoje, że służby podjeżdżają właśnie. Mamy też taki sklepik pielgrzymkowy, gdzie można sobie kupić coś do jedzenia, coś do picia. No i ludzie po prostu na postojach szukają cienia, aby odpocząć, trochę poleżeć, posiedzieć gdzieś. Ale to przede wszystkim. To, co chciałbym jeszcze powiedzieć, to w czasie pielgrzymki spotykamy się z mega wielką życzliwością ludzi. No to jak nas witają, jak nas karmią, jak się cieszą. Dla wielu z nich to jest święto po prostu, że mogą nas witać. Więc od takiej technicznej rzeczy to jest w ciągu dnia. Msze święte zazwyczaj mamy na którymś z postojów, natomiast jest kilka takich dni, między innymi dzisiejszy, który jest ważnym dniem.
1: Będziemy go transmitować na żywo.
0: O, właśnie. właśnie. To już jakby ten nas do żurawia to już niesie. Już nawet jak ktoś jest zmęczony, to niesie. I właśnie dzisiaj, tak jak i niektóre dni mamy też na zakończenie dnia, mamy też i mszę świętą połączoną z apelem. Więc to są takie najważniejsze rzeczy.
1: Mówimy o bólu, o cierpieniu, o tych obolałych nogach. Czy wtedy, kiedy faktycznie człowiek tak przeżywa bardzo fizycznie, to pielgrzymkę doświadcza prawdziwej wiary?
0: Tak, najbardziej. Myślę, że to tak... Ta pielgrzymka tak urealnia człowieka, że to, co związane z Panem Bogiem, z wiarą, też ma wpływ jak najbardziej na nasze życie, na naszą codzienność, na nasze po prostu proste, zwykłe zmaganie się i właśnie z tym bólem fizycznym, z różnymi rzeczami też, którymi niesiemy, ale wiara bardzo pomaga. Nieraz ludzie tak mówią, że przy księdza, no tak już nie dam rady iść, ale gdzieś ta modlitwa i za bliskich mnie to mobilizuje, to że też wierzę, że Pan Bóg jest, że On prowadzi.
1: Księże Łukaszu, już 12 dni prawie za Wami, to tak. Trzeba też jasno powiedzieć. Czy bywały takie dni, że faktycznie przewodnikowi było ciężko, już nie chciało iść?
0: Było.
1: I co w takich momentach ksiądz robi i jak radzi w takim pielgrzymom, którzy może po raz pierwszy na pielgrzymkę wyruszają?
0: No nie ukrywam, dla mnie najcięższy był w tym roku pierwszy dzień. Pogoda robi swoje, to ma duże znaczenie. Intencje też, to wszystko się gdzieś tam się razem łączy ze sobą. Natomiast ten pierwszy dzień pamiętam, że już przedostatni postój, to już tak ciężko było. Co wtedy robię? Gdzieś tak próbuję. Wiadomo, że też tam się modlę do Pana Boga, żeby mi w tym pomógł. Natomiast tak próbuję odpocząć, chwilę zebrać sił, przetłumaczyć sobie, przewodnik jest, więc trzeba iść, co nie?
1: Pielgrzymka też buduje wspólnotę. Tak. Ludzie, którzy są dla siebie obcy pierwszego dnia, tak naprawdę trzeciego, szóstego, siódmego dnia są bratem i siostrą. Tak. Dzielą się ze sobą kanapką, wodą, problemami, często sytuacją rodzinną, tym, co niosą w sercu. Też bardzo twórcze.
0: Jak najbardziej. Nieraz jest tak, że ludzie, którzy się poznają na pielgrzymce, bardzo często to dotyczy osób, które przychodzą pierwszy raz na pielgrzymkę. Kogoś poznają i później już na samą pielgrzymkę idą razem. Tak naprawdę wspólne radości, wspólne trudności, one łączą ludzi.
1: A co ksiądz by powiedział osobom, które nigdy na pielgrzymce nie były, ale gdzieś w sercu może się pojawia taka myśl, to nie dla mnie, to nie dam rady, nie dam rady pogodzić swojej pracy, obowiązków ojca, matki, brata, siostry, może chłopak mnie puści, może nie będę miała możliwości potem wzięcia wolnego w pracy. Co ksiądz by takim osobom powiedział?
0: Znaczy ja bym... zachęcił, żeby spróbować, zdecydować się. Tak, to jest duży trud, ale wszystko, co gdzieś kosztuje wysiłku, trudności, to przynosi też dobre owoce, ale to jest niezapomniany czas i zachęcam, żeby nie zatrzymać się na tym lęku, na takim, że po prostu nie dam rady, bo ludzie naprawdę nieraz jest tak, że boją się, a później się okazuje, że jednak dali radę.
1: I ostatnie dwa pytania, bo wiem, że za chwilę już wyruszacie, a każda minuta na nogach stoi na konkretny wysiłek. Co ksiądz miałby powiedzieć pielgrzymowi pierwszej pielgrzymki łomżyńskiej po raz 42? Przypominamy, drodzy Państwo, już pielgrzymi idą na pierwszą pielgrzymkę łomżyńską. Co ksiądz miałby powiedzieć takiemu pielgrzymowi, co miałby zabrać jako jedną rzecz z Jasnej Góry ze sobą do domu? Jedna rzecz, którą warto byłoby z Jasnej Góry i z tej pielgrzymki zabrać.
0: Myślę, że to, co najbardziej w sercu zabrać, to, że nie jesteś sam. Że jest ktoś, kto czuwa nad tobą i daje ci ludzi, którzy są z tobą razem, że nie jesteś sam.
1: I na koniec jeszcze może jedno zdanie do słuchaczy, do kamery Radia Nadzieja, aby ich również zachęcić, tych, którzy nas oglądają w mediach społecznościowych, także słuchają nas na antenie Radia Nadzieja, żeby wyruszyli z nami za rok. Zapraszamy Państwa.
0: Jak najbardziej Was, drodzy radiosłuchacze, zapraszam serdecznie. Myślę, że to nie tylko jest moje zdanie, ale wielu na pewno z Was ma znajomych takich, którzy byli na pielgrzymce. Zapraszam, zachęcam, żebyście z nimi porozmawiali o tym i mam nadzieję, że ktoś, kto słucha tego, kto gdzieś tam w sercu się pojawia jakieś takie pragnienie, u mnie tak to się stało, że pojawiło się w sercu taki impuls bardzo mocny, pójście na pielgrzymkę, że ktoś, kto teraz słucha, to za rok doświadczy, co to znaczy trud, radość, ból i przede wszystkim spełnienie.
1: Drodzy Państwo, a my za chwilę dosłownie w serwisie o godzinie 10 słyszymy się, bo pewnie również słyszycie w tym momencie syrenę alarmową, która mówi pielgrzymom, że już za chwilę muszą wyruszyć na kolejny etap pierwszej pielgrzymki łomżyńskiej. Ze mną dzisiaj był ksiądz Łukasz Gołaszewski, przewodnik 42. pierwszej pielgrzymki łomżyńskiej. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję bardzo, do zobaczenia.
1: Pozdrawiamy serdecznie. Pozdrawiam. I do usłyszenia.
2: Gość dnia.

0: Powtórka programu w Radiu Nadzieja. 7:09. Rozmowa poranka.
1: Redaktor Grzegorz Osiecki, Money.pl, Wirtualna Polska. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, panie redaktorze.
1: Na początek pytanie chyba dla wszystkich kierowców kluczowe przed najbliższym długim weekendem. Czy na te dwa ostatnie tygodnie wakacji rząd nam zafunduje program CPN i jakoś tam skorygowane w dół ceny, czy nie? Bo premier dał chyba tydzień temu już prawie 48 godzin sobie na decyzję. Minęło trochę więcej czasu, no a sygnały z rządu płyną różne, że tak powiem.
2: No to ja muszę kierowców rozczarować, ponieważ politycznie jakby brać pod uwagę takie względy, to bym powiedział, że tak, ale z kolei jak się patrzy budżetowo, no to nie bardzo. I to nawet nie chodzi o koszty tego programu, ale rozumiem, że rząd może mieć problemy z tym, żeby potem z tego programu wyjść, no bo jak na dwa tygodnie zostanie wprowadzony, to może potem powinien być przedłużany, no bo przecież teraz będą powroty z wakacji, a potem będzie chodzenie do szkoły i tak dalej. No zawsze można jakiś powód znaleźć, natomiast no, sytuacja jest dosyć niekomfortowa dla rządu. I dlatego tak to trudno w tej chwili przewidywać. No wiadomo, że na pewno Andrzej Domański nie jest entuzjastą tego powrotu do tego programu, tym bardziej, że też ten program nie byłby aż w takim wymiarze, w jakim znaliśmy go z poprzedniej odsłony, no bo teraz byłoby to krótkie, dwutygodniowe zmniejszenie podatku VAT tylko z 23 do 8%, a nie tak jak wcześniej obniżka na akcyzie. A wtedy łączny jakby taki impact tego programu to było zmniejszenie, z tego co pamiętam, mniej więcej ten paliwa złoty 20, no więc w tej chwili to pewnie by było, nie wiem, 40%, może połowa tej kwoty.
1: No zawsze coś ktoś powie na dwóch, trzech bakach, które można wyjeździć gdzieś tam w Polsce sobie, zwiedzając Mazury, góry czy morze. Natomiast...
2: No tylko trącę pytanie, co powiedzą ci, którzy już byli na wakacjach i wrócili i nie załapali się na ten program, no bo też umówmy się, że te wakacyjne powroty są dosyć iluzoryczne, bo ja sam akurat jeżdżę w końcówce sierpnia na urlop i wiem, że na przykład nad morzem czas po 15 sierpnia, no to już w zasadzie są resztki sezonu, bo ten sezon się kończy właśnie w ten ostatni długi weekend sierpniowy.
1: No to też prawda. Natomiast pytam o ten CPN także w kontekście tego, że kilka dni temu rządzący, w zasadzie kierujący spółką Orlen, przedstawili bilans za rok i wynika z niego, że no po prostu rok do roku to nam całkiem nieźle Orlen przynosi zyski, bo wiadomo, marże, wiadomo, wyższe ceny. No i 10 miliardów złotych tego dodatkowego zysku, porównując dane rok do roku, pokazuje, że byłoby z czego się posunąć. Rządzący tu przekonują, my chcieliśmy się

0: Oczywiście, może by próbowały sobie cokolwiek odbić, ale na pewno nie odbiłyby wszystkiego, więc jakby presaldo, budżet byłby pewnie trochę do przodu na tym, ale jeżeli chodzi o użytkowników, no to być może oni także, no bo rząd ma sytuację gardłową w tej chwili, 7% deficyt, perspektywę przygotowania, no, takiego bardzo trudnego budżetu na kolejny rok. No i w tym momencie to jest właśnie jeden z tych powodów, dla których tak niechętnie patrzę na ten program, na kontynuację programu CPN. I w tym momencie jego kontynuacja, no to byłoby się proszenie, była taka dłuższa zwłaszcza, byłaby proszeniem się o kłopoty, no bo to jest 1,6 mld miesięcznie, koszt tego programu w poprzedniej wersji. I kontynuacja przez 10 miesięcy to było 16 miliardów, a jeżeli to by było nawet bez akcyzy, to powiedzmy, że mniej więcej połowa tej sumy, no może trochę mniej. Więc to wszystko powoduje, że tu jest faktycznie spór merytoryczny, tylko że generalnie widzimy po stronie prezydenta takie przytyczki w stronę rządu, które blokują mu wszystkie większość ruchów dochodowych, bo mieliśmy i weto, jeżeli chodzi o akcyzę, podwyżkę akcyzy na alkohol i na opłatę cukrową. W tej chwili na ten podatek nadzwyczajny. No więc to powoduje, że ten margines ruchów, jakie ma rząd, staje się coraz węższy.
1: No dobrze, no to skoro ten margines ruchu jest coraz węższy, to jakim cudem rząd pracuje, bo to minister Domański powiedział, niemalże wprost nad podwyżką drugiego progu podatkowego, czy też nad kwestią, no, która mogłaby poszerzyć kwotę wolną od podatku. Tu Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz to chyba najbardziej mocny głos w tej dyskusji ze strony czy z środka rządu. No, zanosi się też na chyba nawet małą awanturkę jesienią, kiedy ten projekt budżetu minister Domański już przyniesie. No bo skąd ten biedny Domański, trochę mówię ironicznie i złośliwie, ma wziąć te pieniądze?
0: Ma wziąć te pieniądze, mówiąc wprost, od nas. I ból głowy polega na tym, że bardzo rosną wydatki na zdrowie, bo one są cały czas zaprogramowane. W przyszłym roku jeszcze mamy ostatni rok, w którym jakby do ustawa nakładowa dojeżdża do celu, czyli jeszcze jest taka podwyżka wydatków na zdrowie zaprogramowana w relacji do PKB, co oznacza kilkunastomiliardowe wydatki wyższe, a pewnie w rzeczywistości znacznie wyższe. To oznacza też wyższe wydatki na MON. No ale to jest, i dlatego jak pan redaktor pyta o to, co tam może być, czy to kwota, czy próg, to wydaje się, że dlatego to wszystko w tej chwili fokusuje się na progu z dwóch powodów. Po pierwsze, że ewentualna podwyżka progu podatkowego byłaby mniej kosztowna dla budżetu, no bo podwyżka kwoty wolnej, no to wiemy, ten słynny postulat Tuska ze 100 konkretów to jest w tej chwili około 60 miliardów. Nawet jeżeli gdyby został zredukowany, nie wiem, do 1/3, to jest pewnie i tak.
1: Rozłożony w czasie. No, wyobrażam
0: No,
1: sobie
0: no
1: różne
0: nie,
1: takie
0: nie, ale
1: pomysły.
0: mówię, no tak, ale pierwszy ruch musiałby być jakiś tam, nie wiem, 10 tysięcy złotych podwyżka kwoty wolnej, no to i tak by był koszt 20 parę miliardów. Natomiast w porównaniu z tym podwyżka progu, no to jest, nie wiem, porównywalna podwyżka progu to są kilkukrotnie niższe koszty. To jest kilka miliardów, 8, 10 może, tak? Gdyby było 20 miliardów,
1: I
0: o
1: tak
0: 20
1: dużo.
0: tysięcy podwyższonych. I tak dużo, tylko z drugiej strony tutaj przechodzimy do polityki. Kogo to najbardziej boli? To znaczy, jeżeli ktoś ma kwotę wolną i zaczyna płacić podatek, to zaczyna płacić podatek o 12% większy. Płaci tak naprawdę stopa, taka stawka opodatkowania, nie mówię o składkach na ubezpieczenia społeczne, na ZUS, ale oprócz tego, że płaci od samego początku 9% składkę na zdrowie, to potem skacze do 21%, tak? No bo to jest 9 plus tam 12, to jest 21%, to jest jego opodatkowanie. Ale jeżeli przekroczy próg podatkowy, a takich osób w tym roku było 2,5 miliona, no to ja spodziewam się, że w przyszłym roku może być kolejne 500 tysięcy więcej. To może podjechać już pod 3 miliony. To on wtedy nagle z tych 21% ląduje na, bo tu mamy próg 32%, tak? Czyli on jest wyższy o 20%. Czyli ląduje na 42% stawki podatkowej. No i to jest faktycznie bardzo bolesne, zwłaszcza to jest jakby no, twarde lądowanie dla tych ludzi, dla nauczycieli, dla części lekarzy, którzy są na etacie, czy zawodów medycznych, generalnie dla wielu, wielu zawodów, które pracują na etacie. I

0: Myślę, że jakby, a często to są wyborcy koalicji rządowej. No nie tylko oczywiście, ale jakby w koalicji jest takie poczucie, że to także nasi wyborcy, o których możemy zadbać. Więc wydaje się, że zostanie wybrany taki wariant, w którym próg będzie odczuty jako ulga, a kwota byłaby bez względu na to, cokolwiek by zrobił rząd, to ona by była odebrana z niezadowoleniem, bo było mówione, no przecież mówiliście, że to będzie dwa razy, że ta kwota będzie podwyższona o dwa razy.
1: To jeszcze dwie sprawy chciałem poruszyć. Pierwsza to wspomniani przez ciebie, no, poszukiwani czy oceniani jako wyborcy koalicji rządowej, ludzie, którzy głosowali kiedyś na trzecią drogę, czy oni wszyscy, którzy te kilkanaście procent głosów wyborców sprzed 3 lat dostaną trzecią drogę w wersji 2.0 za kilkanaście chwil? Coraz głośniej słychać o tym, że Szymon Hołownia chciałby wejść do rządu, że może wrócić do tego, co zagrało te 3 lata temu, czyli do jakiejś formuły poszerzonego PSL-u o różne środowiska. Jak to się w tej sejmowej wakacyjnej układance układa właśnie?
0: No właśnie, to jest największa zagadka, no bo jak sobie zobaczymy na te wszystkie notowania w tej chwili, jakie mamy, no to powiedzmy tak, i razy drzwi. Platforma około 30%, Lewica poniżej 10, tam 9, 7, no to w zależności od sondażu, no ale powiedzmy, że łącznie z Platformą są w stanie dobić do 40%. No plus do tego, właśnie, plus do tego co? PSL, który tradycyjnie jest od czasami ponad 5 do na przykład 2% albo 1 z groszami, i do tego jakieś resztówki z Polski 2050, mówię już o tych obu ugrupowaniach. I to jest największa zagadka, co tu się wydarzyło. I pytanie tylko, na ile to jest możliwe do odrestaurowania i w jakich warunkach, no bo tego typu układ, no bo gdyby brać tylko na jakby to poparcie, to jest około 40% to, o czym ja powiedziałem, 45%, to gdyby to było na jednej liście albo na dwóch listach, to pewnie przy rozbiciu prawicy są szanse na kolejne rządy koalicji. No ale jest pytanie, na jakich zasadach to by miało być odrestaurowane, bo jednak trzecia droga w roku 2023 to była droga dla tych, którzy nie chcieli rządów PiS-u, ale też nie chcieli, czy nie przepadali za Donaldem Tuskiem. No a w tej chwili rządzi Donald Tusk, koalicji z trzecią drogą. No i pytanie, czy taka opowieść może być sprzedana kolejny raz? Pewnie nie. Jak zobaczymy sobie na notowania rządu, no to one nie są za dobre dla Donalda Tuska, więc tym bardziej jakby jest pytanie, czy koalicja ma jakąś strategię na przyszły rok i jaka to będzie strategia, żeby tych wyborców przekonać do siebie? Bo oni chyba są w tej chwili gdzieś tam w stanie jakiegoś zawieszenia, to znaczy pewnie jakaś część z nich głosuje czy deklaruje głosowanie na Konfederację, zwłaszcza na tą taką Konfederację Mentzenową. Na zasadzie oni jeszcze nie rządzili. Nie wiem, czy ktoś z nich się dopisał do Brauna. Nie sądzę, ale pewnie takie przypadki zawsze mogą być, bo jakby polska polityka, polscy wyborcy są bardzo często różni, ale pewnie to nie jest takie duże. Natomiast no, pytanie, z jakimi narracjami wyjdzie koalicja w przyszłym roku? Znaczy, w tej chwili zastanawialiśmy się przed chwilą, co się dzieje z PiS-em i jak prawica się rozdrabnia, no ale koalicja jako całość też nie ma tutaj powodów do jakiegoś wielkiego zadowolenia, bo musi sobie zadać pytanie, co my chcemy zrobić za rok i w jakim szyku chcemy stanąć do wyborów.
1: Jednym z tych odpowiedzi chyba będzie kwestia uporządkowania sprawy dużych zakrętów wokół Trybunału Konstytucyjnego. Czytam w waszym artykule, który napisaliście razem z Tomkiem Żółciakiem, że Maciej Berek, prawa ręka premiera do spraw prawnych, do spraw politycznych, do spraw nadzorowania polityki rządu, bo taka była funkcja ministra Berka, we wtorek pożegnał się oklaskiwany przez premiera i ministrów, pożegnał się Berek z rządem. No i jak czytam, ma przejść do Trybunału Konstytucyjnego. Zostawiam gdzieś na marginesie na razie pytanie o estetykę tego ruchu, bo przecież ludzie Koalicji Obywatelskiej bardzo mocno i zresztą nie bez powodów zarzucali PiS-owi podobne rzeczy, kiedy Krystyna Pawłowicz czy Stanisław Piotrowicz przechodzili prosto z ław poselskich do trybunałów togi sędziów. Natomiast jeśli to będzie ten ruch, że Berek trafi do trybunału, to dlaczego on tam jest wysyłany na ten odcinek i czy rzeczywiście uda mu się zrobić porządek z instytucją, którą dzisiaj strzeże Bogdan Święczkowski.
0: Jeżeli miałbym obstawiać tak jakby zgodnie ze swoją intuicją, to jeżeli on tam ma być wysłany, to być może po to, żeby nawet zostać następcą Bogdana Święczkowskiego. Mhm. Natomiast on jest bardzo dobrym prawnikiem, ale on ma też jest takim bardzo twardym prawnikiem i to on jest jednym z autorów tej praworządnościowej linii obecnego rządu. Natomiast im dłużej ja o tym myślę, tym tak naprawdę trudniej mi w to uwierzyć. Mimo tego, że no, pisaliśmy, słyszeliśmy jakby to, co nam mówili nasi rozmówcy dzisiaj. Widzieliśmy, bo to Polityka Insight podała jako pierwsza te informacje. Tak, widzieliśmy, co nasi koledzy pisali, ale z drugiej strony to jest to, o czym ty powiedziałeś na początku. No, przed chwilą PiS był krytykowany za te trzy case'y, czyli dwójkę posłów i prokuratora krajowego, którzy przesiedli się do tych ław sędziowskich w Trybunale. Do tego wszystkiego jeszcze obecna koalicja przygotowała projekt ustawy o Trybunale Konstytucyjnym, w którym dla parlamentarzystów, ale też członków rządu była czteroletnia kadencja w tym, żeby do Trybunału Konstytucyjnego trafić. Ja pomijam jakby, czy ten przepis był dobry, czy niedobry, natomiast no... Ja rozumiem, że z jakiegoś taktycznego punktu widzenia ta kandydatura Berka może się wydawać bardzo dobra, no ale przecież on za chwilę stanąłby jakby w takim rozkroku, bo na przykład musiałby oceniać projekty, które jako szef komitetu stałego rządu pilotował w rządzie i decydował o tym, czy one szły na rząd, czy na ten rząd nie szły. Więc z tego punktu widzenia to wydaje mi się bardzo ryzykowny ruch. Ja nie wiem, czy on się do końca zrealizuje, bo to, co było dzisiaj ciekawe, to takie no, sceptyczne głosy strony na przykład Anny Marii Żukowskiej, a to jest szefowa klubu Lewicy.
1: Tak, no bez głosów Lewicy pewnie nie będzie wybrany, no bo też umówmy się...
0: Aczkolwiek stąd inąd mieliśmy takie sygnały, że może Lewica nie będzie, czy raczej no, że Lewica wie o tej kandydaturze i nie robi i nie zamierza jakiegoś sprzeciwu wielkiego podnosić. Więc ja nie wiem, może to jest kandydatura na próbę, która też ma trochę potestować na przykład Karola Nawrockiego. Dużo znaków zapytania. Na pewno gdyby Maciej Berek do Trybunału trafił, to no bo on kompetencje ma, tak? Natomiast to też wpisywałoby się w jakieś te zapowiedzi Waldemara Żurka, który mówił o tym jesiennym przesileniu w Trybunale Konstytucyjnym. Aha. Czyli jak rozumiem, próbie doprowadzenia do sytuacji, w której obecni sędziowie obecni sędziowie wybrani w tej kadencji Sejmu przy pomocy części sędziów wybranych wcześniej doprowadziliby do zgromadzenia ogólnego Trybunału i do uchylenia immunitetu dla Bogdana Święczkowskiego. No i pytanie, czy taki scenariusz leży na stole i czy jedną z głównych ról w tym scenariuszu miałby odegrać właśnie Maciej Berek?
1: Po więcej odsyłamy na portal Wirtualnej Polski, także na money.pl, tam Grzegorz Osiecki, jego koledzy, koleżanki opisują rzeczywistość polityczną w naszym pięknym kraju. Dobrego dnia, redaktorze, dziękuję za rozmowę. Do usłyszenia.
0: Dziękuję wzajemnie.
2: 7:09. Rozmowa poranka.

0: To jest powtórka programu w Radiu Nadzieja. 7:09. Gość poranka.
1: A naszym gościem pani posłanka Paulina Matysiak, posłanka z Kutna, posłanka niezrzeszona. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Bardzo dziękuję za zaproszenie.
1: To my dziękujemy za jego przyjęcie, natomiast zastanawiałem się, jak panią przedstawić. Trochę tak mi przyszła na myśl piosenka Katarzyny Nosowskiej, która kiedyś śpiewała, że dla Szczecina jest zbyt warszawska, a dla Warszawy zbyt szczecińska. I pani też trochę dla lewicy zbyt konserwatywno-prawicowa, dla prawicy zbyt lewicowa, bo przecież z list partii Razem pani była wybrana. Jak to z panią jest?
2: Nie no, wydaje mi się, że chyba nic się nie zmieniło, jeżeli chodzi o moje poglądy, o moje podejście do wielu tematów, a to, jak oceniają mnie, co o mnie myślą koledzy, czy to z partii Razem, czy z Nowej Lewicy, no to trzeba pewnie ich pytać o zdanie. Natomiast patrząc na to, co robię, jak głosuję, choć na razie mamy przerwę wakacyjną, jeśli chodzi o posiedzenia Sejmu, to chyba trudno zarzucić mi, żebym nie była lewicową posłanką. No ale to już właśnie tak jak mówię, odsyłam do kolegów, do koleżanek.
1: No dobrze, to teraz już nie o szufladkach takich czy innych, ale o zupełnie poważnych historiach. Jest pani bardzo, bardzo mocno zaangażowana w sprawy inwestycji w koleje, pilnowania spraw, jeśli chodzi o nasze pociągi. Jak pani ocenia po tych prawie 3 latach rządu to, co minister Klimczak robi na tym odcinku? On sam nie ma tygodnia, by nie chwalił się jakimś otwartym albo przywróconym połączeniem kolejowym, mówił o kolejnych inwestycjach w kolej, no i podkreślał, że właśnie pociągi mają być tym nowym takim kołem zamachowym powrotu Polek i Polaków do transportu publicznego.
2: To oczywiście cieszy i myślę, że niezależnie od tego, kto będzie pozytywnie wypowiadał się, wyrażał się na temat transportu publicznego, może liczyć na moją pochwałę i myślę, że tutaj za ten PR ze strony Ministerstwa Infrastruktury i samego ministra Klimczaka, pana ministra, mogę pochwalić. Natomiast jeśli chodzi już o poziom konkretów, to zaczynają się schody. Jeśli chodzi na przykład o Centralny Port Komunikacyjny, to wiemy, że projekt jest opóźniony i jest opóźniony nie ze względu na jakieś zewnętrzne uwarunkowania, tylko po prostu na decyzję tego rządu, który przecież ten projekt próbował, w zasadzie można powiedzieć, pozbyć się tego projektu, kiedy to się nie udało. W końcu zaczął go realizować, przynajmniej na poziomie pewnych deklaracji.
1: No właśnie, jak to jest? Bo na początku słychać było jeszcze w kampanii wyborczej, że Koalicja Obywatelska jest przeciwna wywłaszczeniom, przeciwna całemu temu megalomanijskiemu podejściu, bo przecież nie ma sensu budować się takiego lotniska. Później to się zmieniło, był audyt. Po audycie zmieniono nazwę CPK na Port Polska, no ale zastanawiam się, czy jak pani patrzy w dokumenty, w decyzje, to idzie do przodu, jak mówi minister Klimczak, jesienią pierwsza łopata i to ruszy z kopyta, czy mamy już jakiś poślizg?
2: No jesienią faktycznie mają zacząć się już prace budowlane dotyczące samego lotniska. Zobaczymy, kiedy w ogóle rozpoczną się prace budowlane, jeśli chodzi o linię Y, natomiast przygotowywanie dokumentacji w innych zakresach, dotyczących innych linii, przy innych szprychach zostało wstrzymane i myślę, że to jest bardzo zła wiadomość, ponieważ to znowu po prostu wygeneruje kolejne opóźnienia. Doświadczyliśmy w ostatnim czasie wielu zmian, też takich personalnych. Został odwołany, jeśli nie pamiętam, odwołany, czy sam zrezygnował pan minister Lasek, który był pełnomocnikiem do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego. Tak jak pan redaktor zauważył, w zasadzie no, wielki przeciwnik tego projektu, na pewno przeciwnik w kampanii wyborczej w 2023 roku, potem oddelegowany właśnie, no, zapewne do tego, żeby ten projekt w ogóle uciąć i go nie realizować. Nie wiem, czy pan redaktor zauważył tę przemianę, która zaszła na przestrzeni tych kilku lat, bo gdybyśmy nie mieli nagrań i gdybyśmy nie wiedzieli, co wcześniej przed 23 rokiem mówił pan poseł Lasek, to to byśmy byli przekonani, że on od początku zawsze był wielkim zwolennikiem tego projektu. Taką przemianę przeszedł, teraz odwołania z zarządu z półki. Ja myślę, że to przede wszystkim pewne takie kadrowe zamieszania personalne, typowo polityczne, żeby po prostu po zmianie pełnomocnika, którym został pan minister Malepszak, móc do spółki wstawić, kolokwialnie mówiąc, swoich ludzi. Ci, którzy zostali odwołani, byli, no można powiedzieć, delegowani przez ministra Laska. Ministra Laska nie ma, no więc nie ma także jego ludzi. Tak jak mówię, projekt lotniskowy, ta część lotniskowa jest kontynuowana, co prawda z opóźnieniem, natomiast oczywiście pod wielkim znakiem zapytania jest to, co będzie z koleją, kiedy zostanie oddana do użytku ta część chociażby Y-ka do lotniska. Tutaj spółka cały czas opowiada o tym, że to będzie 2032 rok, zapewne będzie to później. Natomiast to, co jest kluczowe i to, co jest istotne, ja zresztą na ostatnim posiedzeniu Sejmu o to właśnie pytałam, to kwestia finansowania tej części kolejowej, bo tych pieniędzy nie ma. Spółka nie ma środków na to, żeby budować linię kolei dużych prędkości. No i teraz pytanie, w jaki sposób do tego podejdzie rząd. Część tych środków pozyskaliśmy oczywiście w programach unijnych, tych, które są rozdawane w Brukseli. Tam spółka oczywiście składa wnioski na realizację poszczególnych odcinków, otrzymuje finansowanie. Natomiast jeżeli chodzi o rozdział środków unijnych, tych, które są dystrybuowane w kraju i tutaj u nas w Polsce dzielone, no to jest blokada. Centralny port komunikacyjny, spółka CPK nie korzysta z tych środków. One nie są przeznaczone na właśnie realizację linii KDP. No i jest wielkie pytanie w takim razie, z czego będziemy tę kolej budować, bo skoro nie rozdzielamy środków unijnych dystrybuowanych w kraju, no to byłoby chyba oczekiwanie, że trzeba znaleźć środki budżetowe, no ale mamy wielkiego milczącego, odwracającego, zamykającego oczy na sprawę ministra Domańskiego i stoimy w rozkroku. Myślę, że to będzie temat, który będzie wracał. On zresztą wypłynął chyba dzień czy dwa dni przed odwołaniem właśnie członków zarządu z spółki już publicznie, szerzej i można też się z tym zapoznać, że sama spółka apelowała o to, żeby CPK mogło ubiegać się o te środki unijne rozdzielane w kraju. Nie było takiej decyzji, nie ma takiej decyzji, a warto podkreślić, że to jest po prostu decyzja polityczna. Ja o to pytałam ministra Klimczaka, ale minister Klimczak także, kiedy zadawane są mu trudne pytania, zwłaszcza w Sejmie, rzadko kiedy na nie odpowiada.
1: Czyli rozumiem, że na dziś trochę rysuje się scenariusz, w którym to lotnisko będzie budowane, no w takim czy innym tempie, ale jednak będzie, ale może okazać się, że trzeba będzie do niego dojechać na przykład własnym samochodem, a nie tą super rozwiniętą siecią kolejową.
2: Myślę, że dojedziemy. Myślę, że tutaj powiedziałabym tak. Ja jestem pewna, że ta linia Y, ona zostanie wybudowana i tutaj nie ma takich obaw, że ona nie powstanie. Natomiast pewnie po prostu powstanie, może powstać z opóźnieniem. To jest oczywiście skomplikowany projekt i samo lotnisko, i same linie budowane w takim standardzie. No zobaczymy. Oby się ta moja prognoza z tym dużym opóźnieniem nie sprawdziła. Tego sobie wszyscy życzmy, bo wszyscy skorzystamy po prostu i z lotniska, i z tych linii dużych prędkości. Wiemy przecież o tym i tak naprawdę właśnie ta energia społeczna wywołana przez też dobrą argumentację, dobrą opowieść o tym projekcie sprawiła, że ten projekt będzie realizowany, rząd nie może się go absolutnie pozbyć. Myślę, że żaden następny, niezależnie od tego, w jaki sposób zostanie sformowany, także tego projektu po prostu nie wyrzuci już do kosza.
1: Pani poseł, to trochę czystej polityki. Na wtorkowym posiedzeniu rządu nieoczekiwanie dla wielu ministrów pożegnany został Maciej Berek. No to prawa ręka, jak to określił Donald Tusk, samego ministra, bo nadzorował, koordynował pracę rządu. De facto był takim trochę codziennym, pragmatycznym, bieżącym premierem od czarnej roboty. Natomiast odchodzi z rządu, no i jak słychać, ma przejść do Trybunału Konstytucyjnego, bo za chwilę będzie w tymże Trybunale dodatkowy wakat. Czy pani się podoba takie przechodzenie z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, no prawie że wprost do Trybunału w togę sędziowską?
2: No nie, oczywiście, że nie. Ja w ogóle już słuchając tego wprowadzenia pana redaktora się uśmiecham po prostu pod nosem, bo oczywiście wtedy, kiedy rzecz dotyczy innej strony, to można głośno krzyczeć, że żadnych polityków w Trybunale Konstytucyjnym, ale kiedy sprawa dotyczy cudzysłów naszego polityka z rządu, to pewnie ci politycy właśnie z rządu, koalicjanci mówią, no ale o co chodzi, pan Berek doskonale się nadaje. Zobaczymy, czy faktycznie to się sprawdzi, czy te doniesienia, te plotki będą miały potwierdzenie w rzeczywistości. Natomiast no oczywiście to nie jest nic dobrego, takie obrotowe drzwi między polityką a Trybunałem Konstytucyjnym, zwłaszcza w wykonaniu władzy, która przecież mocno krytykowała poprzedników, rząd Prawa i Sprawiedliwości.
1: Bo powiedzmy uczciwie, PiS robił to samo, tak? To znaczy prosto z ław sejmowych, tam Krystyna Pawłowicz i Stanisław Piotrowicz trafiali do Trybunału Konstytucyjnego, a Bogdan Święczkowski, dzisiejszy prezes Trybunału, był kandydatem PiS wybrał.
2: Tak, dokładnie tak. I myślę, że to przede wszystkim wielu osobom się na pewno wtedy nie podobało. Natomiast ci, którzy krytykowali tamte decyzje, gardłowali, organizowali przecież demonstracje i dosyć mocno i dosadnie wyrażali się na ten temat w mediach, dzisiaj robią po prostu to samo. Więc no to jest zupełnie absurdalne i zupełnie niezrozumiałe. Jakoś brakuje tutaj pewnej konsekwencji i tego pokazania, że ci, którzy z 2023 roku szli do wyborów właśnie z hasłami nawet częściowego odpolitycznienia, zachowywania pewnych standardów, dzisiaj absolutnie o tym nie pamiętają. Faktycznie od wyborów minęły już 3 lata, no ale za chwilę kolejne i myślę, że wyborcy będą też na to patrzeć. Trochę to też wygląda jak taka, powiedziałabym, nagroda pocieszenia dla pana ministra Berka, tego nadministra, tak to można byłoby powiedzieć, bo ja się zgadzam, że on pełnił w rządzie bardzo ważną rolę, ważną funkcję, wykonywał taką bardzo niewdzięczną, też bardzo niewidoczną pracę, koordynując wszystkie działania, gdzieś to spinając po kolei, co robią poszczególne resorty. No i teraz gdzieś na koniec ma dostać nominację do Trybunału Konstytucyjnego i doskonale wszyscy wiemy, że koalicja rządząca jest w stanie tę kandydaturę po prostu przegłosować, więc pan minister Berek, ubierając się w togę sędziowską, będzie mógł liczyć na, jeśli dobrze pamiętam, 9-letnią kadencję w Trybunale Konstytucyjnym. Tak, no i tak się nie wiem, czy kończy już jego kariera, czy nie, ale na pewno jest to dosyć miła z jego perspektywy nagroda pocieszenia za te zasługi i tę trzyletnią pracę dla rządu Donalda Tuska.
1: To ostatnie pytanie, nieco szersze. Jakie jest pani, czy może inaczej, czy pani jeszcze się chce być posłanką polityczką? Mam na myśli to, że zobaczyła pani, jak to wygląda w praktyce, poznała pani trochę od kulisów to, co się dzieje w Sejmie, na komisjach, na codziennym stanowieniu prawa. Widzi pani ten cały nieustanny bajzel, o którym mówimy, na przykład przy okazji Trybunału Konstytucyjnego. Co jest w tej polityce, że wam się cały czas chce tam być?
2: Ojej, to trudne pytanie, natomiast może paradoksalnie trochę łatwiej mi odpowiedzieć na nie właśnie z tej sierpniowej przerwy wakacyjnej, bo to jest wbrew pozorom i wbrew takiej obiegowej opinii bardzo trudna praca, bardzo też odpowiedzialna, jeśli chce się ją wykonywać tak jak należy. Są też momenty, w których można się po prostu zgorszyć tym, jakie jest podejście innych polityków, ale są też oczywiście takie momenty, kiedy jest niezwykle satysfakcjonująca i kiedy ma się satysfakcję z tego, że coś się właśnie dowiozło, coś udało się przekonać do czegokolwiek, udało się coś załatwić, udało się coś wymóc na władzy i mówię to niezależnie, czy myślę o obecnym rządzie, czy o tym poprzednim. Ja myślę, że to jest dosyć trudne pytanie, bo chyba każdy z polityków ma też takie momenty, kiedy ma ochotę to wszystko rzucić i pojechać w te przysłowiowe Bieszczady, gdzieś się zaszyć, gdzieś złapać tak. oddech. Natomiast tak jak mówię, dla mnie największym motywatorem w tej pracy jest też i społeczny odbiór i kontakt z ludźmi, też z tymi osobami, które często do mnie piszą, zwracają uwagę na to, na tematy, na którymi się zajmuję, czyli te związane z transportem, z koleją, z transportem autobusowym. I bardzo to doceniają, bo mają takie poczucie, że mają swoją reprezentantkę w Sejmie. Kogoś, kto się właśnie upomina o osoby, które mieszkają w mniejszych miejscowościach, kto się upomina o transport autobusowy, ten, który jest potrzebny, więc to daje na pewno taki zastrzyk motywacji do dalszej pracy. No ale jak pan redaktor doskonale wie, też bywa w Sejmie, że ta dynamika tych emocji, ona jest bardzo różna i potrafi się nawet zmienić, nawet nie tyle, że z dnia na dzień, czasami z godziny na godzinę i różne rzeczy się potrafią wydarzyć. Myślę, że to jest też takie w pewien sposób kuszące w tej pracy, że tutaj na pewno nie ma nudy, a z drugiej strony jak ktoś chce pracować, to na pewno też jakby ma czym się zająć i może się naprawdę zaangażować w wiele tematów, wiele spraw na maksimum swoich możliwości, swojego zespołów, więc tak to wygląda, natomiast powiem tak, z perspektywy posłanki, która teraz nie przynależy do żadnego klubu, do żadnego koła, nie należy do żadnej partii, coraz bardziej nużą mnie, nazwijmy to tak, te przekazy partyjne, które po prostu widać, które słychać, kiedy ogląda się, czy uczestniczy się w jakimkolwiek programie, w którym jest więcej niż jeden polityk i jestem już teraz naprawdę na to coraz mocniej wyczulona, że nie ma tam prawdziwej czyjejś własnej opinii, tylko bardzo często właśnie jakaś taka medialna narracja polityczna, partyjna, przekazywana właśnie w programie publicystycznym, że nie ma często też chęci, a pewnie też często jest zakaz jakiegoś takiego krytycznego też spojrzenia na własne działania. Nie można przecież się samemu skrytykować siebie, rząd.
1: A już broń Boże swojego prezesa, przewodniczącego czy premiera.
2: Tak, to właśnie to jest też istotne, że jakby te kwestie dotyczą zarówno opozycji, jak i koalicji. Wiadomo, że koalicja nie będzie krytykowała premiera ani swoich decyzji. Z drugiej strony opozycja na maksa krytykuje oczywiście rząd z wiadomych powodów, ale też nie potrafi być krytyczna względem siebie, nie potrafi wyciągać też wniosków z błędów, które popełnia i tak dalej. Więc w tym całym takim politycznym teatrze, którego też jestem częścią, coraz bardziej nużą mnie te takie kwestie, które wiadomo, że one są po prostu cyklicznie wygłaszane. Myślę, że pan redaktor potwierdzi to ze swojej perspektywy, bo zajmuje się polityką chyba też dłużej niż ja w tej polityce jestem i faktycznie pewne takie schematy, pewien właśnie taki schematyczny sposób działania, wypowiadania się, no po prostu w pewnym momencie już widać i pewnie też można wyczuć, że polityk
1: absolutnie
2: nie jest szczery, tylko gdzieś tam kręci, gdzieś tam się wije, na czymś się nie zna, opowiada jakieś po prostu ogólniki. I ja też to coraz częściej w różnych konfiguracjach, w różnych programach słyszę i to mnie po prostu męczy. Pewnie też męczy wyborców, pewnie też dlatego szukamy coraz bardziej wszyscy tych osób, które są autentyczne, które nas przekonują, które czasami potrafią w jakiejś kontrze właśnie może postąpić.